Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. But that's

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

is dizzy. Blow now.

voices in my head going,

Znowu stoję przed lustrem, by z grzechu zmyć swoją twarz. Łzy zostawiam na później, myślę, to był już ostatni raz. Noce są takie puste, a dzień jest taki śpiący, lecz ciągle widzę twój uśmiech.

wszystko. Kolejna noc się kończy. Wspomnienia mi nie dają spać. Jeżdżę w koło po mieście. Już nie pamiętam tego dnia. Było nam tak namiętnie. Chcę tam wrócić, chciałbym coś.

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność. Pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry. Mówi pani Literka z podróży po Polsce. Do was mówię, a dlatego z podróży, że przejeżdżałam ostatnio przez różne ciekawe miejscowości i chciałabym wam dzisiaj opowiedzieć o nazwach tych miejscowości. Wydały mi się naprawdę ciekawe, no bo posłuchajcie tylko. Bydgoszcz, Chodzież, Choroszcz, Żmudź, Trzebież. Słyszeliście kiedyś o takich nazwach? Ciekawie brzmią, tak jakby szeleściły, tak bardzo po polsku brzmią. Ale na czym polega? Może nie kłopot, tylko zagadka. Z czym się wiąże zagadka dotycząca tych miejscowości? Ano, gdybyśmy mieli odpowiedzieć na pytanie, czy to jest ten Bydgoszcz, czy ta Bydgoszcz, to jakbyśmy odpowiedzieli? Łatwo to zrobić? No niełatwo. Można tylko zgadywać. Czy to jest, tak by się wydawało, ten Bydgoszcz tak jak ten proboszcz? Czy to jest ten Choroszcz tak jak ten proboszcz? Czy to jest ta Chodzież tak jak na przykład ten papież? Tak by się wydawało, gdybyśmy mieli spojrzeć tylko na budowę, na wygląd tych nazw, na to jak je słyszymy. Ale jednak jest inaczej i to po prostu trzeba wiedzieć. To jest ta Bydgoszcz, to jest ta Choroszcz i to jest ta Chodzież. Takie nazwy miejscowości. To jest ta Bydgoszcz, tak jak na przykład ta Młodzież, ta Odzież. No i teraz, co z tego wynika dla nas? Już wiemy, jeżeli będziemy pamiętać, że to jest ta Bydgoszcz, już wiemy, jak tej nazwy używać w różnych zdaniach. Na przykład, dokąd jedziemy? Do Bydgoszczy. Skoro do Młodzieży, to też do Bydgoszczy, do Chodzieży i do Choroszczy. A o których miejscowościach myślimy? Skoro myślimy o Młodzieży, tak powiemy, to też myślimy o Bydgoszczy, o Chodzieży i o Choroszczy. A którym miejscowościom się przyglądamy? Skoro przyglądamy się tej Młodzieży, to też tej Bydgoszczy, tej Chodzieży i tej Choroszczy. Proste? Proste, jeżeli tylko pamiętamy, że to jest ta Bydgoszcz.

ta choroszcz i ta chodzież. Tak samo jest z nazwami żmudź i trzebież. To też jest ta żmudź i ta trzebież. Więc proponuję wam, żebyście teraz sami spróbowali użyć tych nazw miejscowości ta żmudź, ta trzebież w zdaniach. Te zdania to, przypomnijmy sobie, jedziemy do, myślimy o, przyglądamy się jakiejś miejscowości. Na pewno uda wam się doskonale zrobić to zadanie, a przy okazji możecie na mapie sprawdzić, gdzie w Polsce te miejscowości są. Bydgoszcz, Chodzież, Choroszcz, Żmudź, Trzebież. Może tam kiedyś pojedziecie. Powodzenia i do usłyszenia!

z umiarem. Słodkie bułki i cukierki nigdy dużo, albo wcale. Mało godzin z komputerem, lepsze chwile na rowerze. Niechemiczne bez jedzenie, dbaj o siebie.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Witam was, drogie dzieci, i zapraszam do ćwiczeń buzi i języka, a także brody i jeszcze różnych innych części ciała, które ćwiczymy zawsze po to, żebyście ładnie, poprawnie wymawiali głoski, wyrazy i oczywiście całe zdania. Zaczynamy, doskonale wiecie, od rozgrzewki, czyli na początek oddychanie. Skoro oddychanie, to

Na początek wdech nosem, głęboki, głęboki wdech i wydech buzią. I 5 razy wdech nosem, wydech buzią. Potem moje ukochane ćwiczenie, czyli... ziewanie. Kto ziewnie najszerzej, wygrywa. Po ziewaniu musimy trochę poćwiczyć język. Spróbujcie zwinąć język jak makaron. Zwińcie język w rulonik, boki podnieście i tak spróbujcie je zawinąć do środka. To jest trudne, wiem, ale spróbujcie. Spróbujcie zrobić z języka taki rulonik, makaronik z dziurką. A teraz zwińcie język, ale inaczej. Tak jakby do tyłu, tak jakbyście dywan do tyłu zwijali. Możecie sobie pomóc zębami, przytrzymać język zębami. No, bardzo dobrze. I jeszcze raz, najpierw taki rulonik z dziurką, tak jakby ten rulonik wychodził wam z buzi, a potem tak jakby dziurki były po bokach. Gdy już w ten sposób poćwiczycie język, spróbujcie naśladować, wiecie co, odgłos konika. To jest ćwiczenie niezastąpione, czyli robimy tak. I policzcie do 10. A potem, gdy już ten konik, którym jesteście, zmęczy się, to zróbcie tak. I to prychnięcie oznacza, że konik odpoczął. A teraz posłuchajcie pewnego wierszyka. Przekonacie się o czym? O pewnym psie. O psie, który nazywa się Wyżeł. To jest taka rasa, tak jak jamnik, wilczur, tak też jest Wyżeł. Tytuł tego wiersza to Żywiołowy Wyżeł. I posłuchajcie. Raz wiódł żywot Wyżeł chyży, żarł ryż tylko, ale wyżył. Zżył się z ryżem nie na żarty. Chyży, ryży i na żarty. Wiecie, o co w tym wierszu chodzi? Jeśli nie, to sobie wytłumaczymy wszystko. Wyżeł, tak jak powiedziałam, to jest taki pies, pies myśliwski, używany do polowań. Skoro do polowań, to musi mieć dużo siły. No i co ten Wyżeł robił? Wiódł żywot, czyli po prostu żył sobie. Wiódł sobie żywot i był wyżłem chyżym, czyli takim szybkim. Chyży to znaczy szybki. Ten Wyżeł zżył się, czyli zaprzyjaźnił się. No z czym? Z ryżem się zaprzyjaźnił, czyli jadł dużo ryżu. Zżył się nie na żarty, czyli naprawdę bardzo mocno się zaprzyjaźnił Wyżeł z ryżem. Zżył się z tym ryżem i był chyży, czyli szybki, ryży, czyli rudy i na żarty, czyli najedzony. Od czego najedzony? Od tego ryżu. Posłuchajcie jeszcze raz tego wiersza, już myśląc o tym, co te słowa znaczą, które w tym wierszu są. Raz wiódł żywot Wyżeł chyży, żarł ryż tylko, ale wyżył. Zżył się z ryżem nie na żarty. Chyży, ryży i na żarty. Proponuję, żebyście pomyśleli sobie o tym, kto może być chyży albo co może być chyże. Chyże, czyli przypomnijmy, takie szybko poruszające się. Pomyślcie o tym i jeszcze pomyślcie o tym, co można zrobić nie na żarty, czyli tak naprawdę, bardzo mocno. Porozmawiajcie o swoich pomysłach. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Proponuję wam dziś rozmowę o kilku nazwach miast. O takich nazwach jak Radom, Okocim, Wrocław. Ładne nazwy? Bardzo ładne. A ładne miasta? Bardzo ładne. Jeśli nie byliście w tych miastach, to zachęcam do tego, żebyście je odwiedzili. Ale są one ważne również dla języka polskiego. Co w nich jest ciekawego? Zobaczmy to na przykładach. Pomyślmy o takim zdaniu. Jedziemy do... No i dokąd jedziemy? Do Radomia, do Okocimia i do Wrocławia. Przypomnijmy sobie, jak te nazwy nazywają się tak podstawowo. To jest Radom, Okocim, Wrocław. Powiedzieliśmy, że jedziemy do Radomia, Okocimia, Wrocławia. Co się zmieniło? Wymieniliśmy dwie głoski. My na mi i wy na wi, bo jest Radom do Radomia. Tu już słyszymy mi. Okocim, Okocimia. My zmienia się w mi. Wrocław do Wrocławia. Wy zmienia się w wi. Ciekawe, ciekawe. Co ważniejsze, ta zamiana musi się utrzymać już w każdym innym zdaniu. Czyli, którymi miastami się interesujemy? Radomiem, też jest mi, Okocimiem, Wrocławiem. Wszędzie słyszymy miękko, mi, wi. O których miastach myślimy? O Radomiu, mi, miękko, o Okocimiu, mi, miękko i o Wrocławiu, też wi, miękko. I teraz najtrudniejsze zadanie. Którym miastom się przyglądamy? Pamiętajmy o zasadzie, że jeżeli wymieniliśmy my na mi i wy na wi, to już musi zostać do końca. A zatem, którym miastom się przyglądamy? Radomiowi, nie Radomowi, Radomiowi, Okocimiowi i Wrocławiowi. Żadnemu Wrocławowi, o nie, tylko Wrocławiowi musi być

mięciutko. Już znacie tę zasadę? Już pamiętacie, o co chodzi? Jeśli tak, to proponuję, żebyście przećwiczyli te zdania, które wam zaproponowałam, czyli zdania jedziemy do, interesujemy się, myślimy o i przyglądamy się, żebyście te zdania przećwiczyli z nazwami Oświęcim i Stradom. To są nazwy dwóch innych miast w Polsce, bardzo ładnych, i działa tu ta sama zasada, czyli my zmieniamy w mi. Z twardego robi się miękkie. Powodzenia, bo na pewno to zadanie zrobicie z powodzeniem i będziecie mistrzami języka polskiego. A więc powodzenia i do usłyszenia.

0: Dzień dobry, mówi pani Literka. Czas na frazeologię.
1: Trudne słowo?
0: Trudne, ale się tym nie przejmujemy, bo frazeologię dobrze znamy. A jeśli nie tak dobrze, to właśnie dziś jest czas na to, żeby poznać ją lepiej. Mamy takie specjalne powiedzenia w języku polskim i te powiedzenia to są frazeologizmy. Chodzi o to, że mówimy czasem coś, co znaczy coś innego, niż by nam się wydawało. Na przykład mamy różne powiedzenia związane z wyrazem koci. Znacie ten wyraz koci? Co to znaczy koci? Co może być kocie? Może być koci ogon, czyli ogon kota, bo koci to znaczy kota. Koci ogon jest zwykle długi, dość często puchaty, może się nastroszyć. Może być koci krok, taki elegancki, płynny, zwinny. Mogą być kocie ruchy, bardzo, bardzo zwinne właśnie, bo koty poruszają się z gracją, czyli ładnie, elegancko. Mogą też być kocie oczy. Wiecie, jakie to są kocie oczy? Takie oczy, które widzą w ciemności, albo takie, które się świecą, to prawda. Ale nie tylko. No i właśnie dochodzimy do tych naszych powiedzeń, do frazeologii. Bo czy wiecie, że kocie oko to nie tylko jest nazwa prawdziwego oka jakiegoś kota, ale kocie oko to też jest nazwa takiego specjalnego kamienia, który jest zielony, w różnych odcieniach zieleni i ma taką jakby kreskę. Taką kreskę, którą też widać czasem w oczach prawdziwych kotów, zwierząt. Dlatego właśnie ten kamień, dlatego że przypomina oko prawdziwego kota, nazywa się kocie oko. Ale z okiem, tym, którym się widzi, nie ma nic wspólnego, no bo jest kamieniem. Mówimy też czasem, że ktoś, jakiś człowiek, ma koci wzrok, albo sowi wzrok, albo sowie bądź kocie oczy. Czy wiecie, co to znaczy, gdy tak mówimy? No to znaczy, że ktoś świetnie widzi w ciemnościach, bo koty i sowy mają oczy tak właśnie zbudowane, że doskonale umieją rozpoznać różne rzeczy nawet wtedy, gdy jest ciemno, także człowiek nic w takiej ciemności nie widzi. Z wyrazem koci wiąże się jeszcze inne powiedzenie. Mówimy o niektórych dziewczynkach, kobietach, że to kocie mamy. Kim jest kocia mama? Czy to jest mama kotów? No nie, oczywiście, że nie. Żaden człowiek, żadna kobieta ani dziewczynka nie jest mamą prawdziwą żadnego kota, bo mamą kota jest kotka. Mamą zwierzęcia jest zwierzę. Ale gdy ktoś, człowiek,

Człowiek bardzo lubi koty i opiekuje się nimi, dba nie tylko o te koty, które ma w domu, ale też o koty, które mieszkają w piwnicach, może na podwórku. Gdy ktoś bardzo, bardzo lubi te koty i o nie dba, to o kimś takim mówi się kocia mama. To były bardzo przyjemne powiedzenia związane ze słowem koci, prawda? Ale jest też coś mniej przyjemnego. Jest powiedzenie kocia muzyka. Co to jest kocia muzyka? Przecież koty nie grają na żadnych instrumentach. Ale czasem koty potrafią przeraźliwie miauczeć. Czasem nawet skrzeczeć, wydawać dźwięki nieprzyjemne. I gdy ludzie też wydają takie nieprzyjemne dźwięki, to o nich mówi się: o, proszę bardzo, kocia muzyka. Tam na tym trzecim piętrze urządzili sobie jakąś imprezę, potańcówkę i słychać kocią muzykę. Takie hałasy, których naprawdę uszy nie znoszą. Czasami też ktoś specjalnie gwiżdże, hałasuje, nawet nie naśladuje muzyki, tylko robi okropny, okropny hałas. I to też jest kocia muzyka. Proponuję, żebyście pomyśleli sobie o różnych rzeczach kotów, czyli o różnych kocich rzeczach. Może o wzroku, poruszaniu się, a może jeszcze o czymś innym. I spróbujcie naśladować koty właśnie pod względem tego, na przykład jak się poruszają. Możecie się też przebrać za koty, możecie miauczeć jak koty. Za każdym razem, gdy będziecie opisywać siebie, to co robicie, to jak wyglądacie, używajcie słówka koci, które pasuje właśnie do kotów. I przećwiczcie też różne sytuacje z frazeologizmami, czyli z tymi powiedzeniami ze słowem koci. Powodzenia i do usłyszenia!

Pod pokładem nie ma spania, wody moc do pompowania, która wzejdzie wciąż chlupoce, więc pompuje.

0: To taki ktoś, kto ciągle tylko płacze.
1: Peksa.
0: I go nie lubi, czy na pewno tego chcesz? Posłuchaj mnie. Uhu.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, mówi pani Literka. Spotykamy się po to, żebyście ładnie i poprawnie nauczyli się wymawiać wyrazy i całe zdania. A na początek oczywiście głoski, zanim nauczycie się wymawiać wyrazy. I doskonale już wiecie, co trzeba zrobić, zanim do tych specjalnych ćwiczeń przystąpimy. Pamiętacie, co musi być na początku? Oczywiście rozgrzewka. Więc zaczynamy od oddychania i pierwsze ćwiczenie, które doskonale już znacie, to najpierw wzięcie głębokiego wdechu nosem, a potem robimy wydech buzią. I powtórzcie to 5 razy. Wdech nosem i wydech buzią. A potem, po tym oddychaniu... Czy nie chce się wam ziewnąć? Chce, to bardzo dobrze, więc ziewnijcie jak najszerzej tylko umiecie. Po tym ziewnięciu czas na rozruszanie takiego zwierzątka, które każdy z was ma w buzi, czyli języka. Naśladujemy głosy, które wydaje konik, czyli najpierw robimy tak. Tak właśnie konik biegnie po bruku, czyli po ulicy, i wy też możecie tak robić językiem. A potem, gdy tak konik już pobiegnie i trochę się zmęczy, to co robi? Robi tak. Czyli prycha. I wy też prychnijcie, bo dzięki temu buzia wam się rozgrzewa naprawdę znakomicie. A teraz spróbujcie wysunąć brodę jak najbardziej do przodu. Wtedy tak się dziwnie mówi, ale spróbujcie. Broda jak najbardziej do przodu. A teraz cofnijcie ją, czyli przesuńcie jak najbardziej do siebie, tak jakbyście chcieli przykleić brodę do szyi. I tak 5 razy. Najpierw broda do przodu, a potem do tyłu. Spróbujcie teraz trochę naśladować szum wiatru, robiąc w ten sposób. A teraz spróbujcie sobie wyobrazić, właściwie wyobraźcie sobie, że wieje wiatr i chodzicie po piasku albo po żwirze, po kamykach i słychać taki dziwny dźwięk. Gdy chodzimy po kamykach, to one tak właśnie chrzęszczą. I temu dźwiękowi, chrzęstowi, jest poświęcony wierszyk, który teraz wam proponuję. Posłuchajcie, jak ten wierszyk brzmi. Chrząszcz chrząszczyka, żując gruszkę, szczypczykami szczypał w nóżkę. O czym jest ten wierszyk, wiecie? Wiecie, ale powiedzmy to sobie, bo może ktoś nie wie. Chrząszcz, doskonale wiecie, co to jest, prawda? To taki owad, mały owad, który żyje na łące albo w lesie.

chrząszczyk to jest mały chrząszcz, czyli duży chrząszcz tego małego chrząszczyka. Żując gruszkę, czyli wtedy, gdy żuł gruszkę, bo akurat był głodny, więc sobie żuł tę gruszkę, szczypczykami szczypał w nóżkę. Szczypanie w nóżkę, wiemy czym jest, bo chyba każdy kogoś kiedyś uszczypnął. Wiecie co to jest uszczypnięcie, prawda? Ale czy wiecie, czym są szczypczyki? Niektóre zwierzęta mają takie części ciała, tam gdzie ludzie mają dłonie i palce, niektóre zwierzęta mają właśnie szczypce, czyli takie części ciała do chwytania. Raki mają szczypce, kraby mają szczypce i chrząszcze mają szczypce, czyli to jest część ciała do chwytania czegoś. I jeden ten chrząszcz, duży, małego chrząszczyka, kiedy żuł gruszkę, szczypczykami tymi swoimi szczypał w nóżkę. Proponuję, żebyście pomyśleli sobie teraz o czymś takim. Szczypce i szczypczyki to nie tylko część ciała zwierząt, ale też takie specjalne narzędzie do chwytania. Wyobraźcie sobie, jak szczypce mogą wyglądać. A może ktoś z was widział kiedyś prawdziwe szczypce, na przykład kuchenne? Czy one coś wam przypominają? I co można chwytać szczypcami? Powtarzajcie sobie ten wierszyk i myślcie o tych szczypcach dodatkowych, wyobrażonych. Nie o szczypcach chrząszcza, tylko o tych, jakie wymyślili ludzie. Być może dlatego, że naśladowali właśnie chrząszcze skrzypce. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka i właściwie powinnam tak trochę chytrze się z wami przywitać. Chytrze, bo będzie dziś rozmowa o lisie. A wiadomo, że lis jest chytrym zwierzęciem. A co to znaczy chytrym? Skąpym? Nie, akurat tutaj nie o to chodzi. Lis jest zwierzęciem chytrym, to znaczy takim przebiegłym. Lis wie, czego chce i zrobi wszystko, żeby to osiągnąć, nawet podstępem. Ale mimo tego, że to jest odcinek o lisie, nie będę naśladowała lisa, bo żadnych podstępów tutaj z wami nie stosuję. Warto tylko wiedzieć, i to jest mój cel, jak język polski mówi o lisie. A mówi właśnie tyle, że to jest zwierzę podstępne. Bo czasami na przykład mówimy, że ktoś ma lisi krok albo lisi chód, czyli ktoś tak bardzo ostrożnie idzie, krok za krokiem, noga za nogą, tak jakby ktoś się właśnie skradał, bo lisy często się skradają. Po co? Po to, żeby ukraść to, co chcą ukraść. Ale mówimy też czasem o lisiej ostrożności, czyli o takiej dużej ostrożności i to jest chyba dobra cecha. Lepiej być ostrożnym niż

nieostrożnym. Czasami też mówimy, że ktoś ma lisie spojrzenie, czyli takie przebiegłe. Tak jakby ktoś nas chciał tym spojrzeniem swoim przewiercić na wylot. Bo lisy, chyba zwierzęta nieufne, podejrzliwe, tak jakby chciały sprawdzić, czy ktoś je oszukuje, czy nie. Ponieważ tak właśnie język polski opisuje lisa, mamy jeszcze inne obrazowe powiedzenia. Czasami mówimy, że ktoś jest chytry jak lis, czyli bardzo przebiegły. I mówimy czasem, że ktoś jest farbowanym lisem. I wcale nie chodzi o to, że ktoś sobie przefarbował włosy. Farbowany lis to ktoś fałszywy, nieszczery, udający podstępnie kogoś innego. Czy znacie jakiegoś farbowanego lisa? Mam nadzieję, że nie. Ale proponuję, żebyście porozmawiali o tym, jakie naprawdę są lisy i czy to, co język polski o tych zwierzęciach mówi, to, jak myślicie, prawda czy nieprawda? Możecie też wymyślić różne scenki dotyczące lisa i odegrać właśnie rolę tego zwierzęcia. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. W dzisiejszym programie słuchacie opowieści o balecie Jezioro Łabędzie, więc w naszej rozmowie czas na słowo. No właśnie, jakie słowo? Skoro rozmawiacie i słuchacie o balecie Jezioro Łabędzie, to jak się nazywa ptak, który występuje w tym balecie? Jak się nazywa, wiecie? Wiecie, to jest łabędź. To, co ważne, żeby zapamiętać, jeśli chodzi o to słowo, to przedostatnia głoska, to jest en,

nie on. Czyli mamy słowo łabędź, a nie łabądź. Nie, nie, nie. Łabędź. Jak najlepiej to słowo zapamiętać? Powtórzyć. 10 razy. Uwaga, powtarzamy razem. Łabędź to był pierwszy raz. Łabędź drugi raz. Łabędź trzeci raz. Łabędź czwarty raz. Łabędź piąty raz. I teraz wy sami 5 razy powtórzcie słowo łabędź. Albo w tej chwili, albo po wysłuchaniu całego odcinka. Oczywiście zawsze są jakieś wyjątki albo niespodzianki w języku. Gdybyśmy pomyśleli o takim małym łabędziu, o dziecku łabędzia, to jak takie dziecko nazwać? Łabądek. I w słowie łabądek już jest inna głoska, czyli łabędź dorosły, łabądek mały, dziecko łabędzia. Jak można jeszcze zapamiętać, że ten duży to jest łabędź? No na przykład można pomyśleć, skojarzyć, pomyśleć o innych słowach zakończonych na -ędź. Ja znam dwa takie słowa. Krawędź. Wiecie, co to znaczy krawędź. Krawędź to jest brzeg. Na przykład, no może sami podacie, co ma krawędź? Podajcie 3 rzeczy, które mają krawędzie. Pierwsza rzecz, stół. Dobrze, stół ma krawędź. Druga rzecz, talerz. Bardzo dobrze, talerz też ma krawędź. I trzecia rzecz, łóżko. Bardzo dobrze, łóżko też ma krawędź. Słowo krawędź kończy się na -ędź, tak jak łabędź. I jeszcze znam jeden wyraz, który się kończy na -ędź i to jest wyraz rzadki. Gdy go się nauczycie, możecie się naprawdę pochwalić. To jest wyraz pięć, pięć. Gdy mówimy szybko, mówimy pięć, tak jak wtedy, gdy liczymy 1, 2, 3, 4, 5. Ale ten wyraz, o którym myślę teraz, trzeba trochę inaczej zapisać. Przez DZ na końcu to starsze dzieci wiedzą i wasza pani albo wasz pan też mogą wam pomóc i ten wyraz zapisać. Wiecie, co to jest pięć? To jest taki kawałek miary. Na przykład możemy coś mierzyć w centymetrach albo w metrach i kiedyś mierzono coś w pięciach. Ile to jest pięć? Możecie zapytać. Ta pięć, pięć przez DZ na końcu. Każdy z was ma taką miarę w swojej ręce. Otóż wysuńcie prawą albo lewą, wszystko jedno, dłoń przed siebie. Rozczapieszcie palce, czyli rozłóżcie palce we wszystkie strony, wyciągnijcie we wszystkie strony, jak najdalej. I teraz niech pierwszym brzegiem będzie kciuk, będzie koniec kciuka, czyli tego palca najbardziej odstającego, a drugim brzegiem niech będzie czubek palca środkowego. I ta odległość między czubkiem kciuka a czubkiem palca środkowego to jest właśnie pięć. I można mierzyć coś na piędzie. Jeśli tak na przykład po stole sobie przesuniecie rękę i będziecie naśladowali na przykład kroki kciukiem i środkowym palcem, idziecie jak najdalej, to mierzycie długość na przykład stołu w piędziach. I warto zapamiętać, że pięć kończy się tak jak łabędź na -ędź. Ze słowem łabędź oczywiście wiążą się różne powiedzenia. Na przykład można powiedzieć, że ktoś ma łabędzią szyję. Łabędzią szyję, czyli jaką? Długą, smukłą. Taką długą, dłuższą niż zwykle ludzie mają szyję. Taka łabędzia szyja uchodzi za coś bardzo pięknego. Zwłaszcza kobiety, jeśli mają łabędzie szyję, to są uważane za szczególnie piękne. Ale tak naprawdę wszystkie kobiety są piękne. Chociaż też trzeba powiedzieć, że wszystkie kobiety chciałyby mieć łabędzie szyję. Jak można sprawić, że wydłużymy sobie trochę szyję, no bo to jest ładne? Trzeba chodzić z książkami na głowie. To jest bardzo dobre ćwiczenie. Weźcie jedną, najpierw jedną książkę, a potem jakieś dwie książki. Połóżcie sobie na środku głowy i spróbujcie przejść prosto. Najpierw dwa kroki, potem trzy.

Potem jeszcze więcej. Chodzi oczywiście o to, żeby książki nie spadły. Na pewno zauważycie, że gdy tak idziecie prosto, to i staracie się, żeby książki nie spadły, to od razu prostujecie plecy i wyciągacie szyję w górę. I bardzo dobrze, i o to właśnie chodzi. Dzięki temu macie łabędzie szyję i ćwiczycie dobrą, poprawną, zdrową postawę. Z łabędziem, na pewno też o tym wiecie, wiąże się jeszcze bajka. Pewna bajka, która wydawałoby się, że jest smutna, ale smutna wcale nie jest. To jest bajka o brzydkim kaczątku. Możecie powiedzieć, jak to? Brzydkie kaczątko i bajka o łabędziu? No właśnie, bo łabędź, gdy był mały, czyli gdy był łabądkiem, przypominał trochę kaczki, ale był brzydszy niż małe kaczki. Był tak brzydki, że wszyscy się od niego odsuwali. Ale co się okazało? To wcale nie była kaczka. To był właśnie łabędź. I gdy dorósł, dojrzał, stał się najpiękniejszym ptakiem. Tak pięknym, że wszyscy mu zazdrościli i wszyscy go podziwiali. Więc jeśli czasem czujecie, że jesteście takim brzydkim kaczątkiem, to w ogóle się nie przejmujcie, bo może właśnie jesteście pięknym łabędziem, tylko może jeszcze tego nie widać, ale za chwilę już będzie to widać. Więc drogie łabędzie, drogie piękne łabędzie, głowa do góry, żeby była łabędzia szyja i głowa do góry, nie poddawajcie się kłopotom, nie myślcie o tym, że jest źle. Jest dobrze i będzie dobrze. Możecie narysować jakiegoś łabędzia, możecie odegrać na przykład scenkę z łabędziem. To jest zadanie dla Was, po to, żebyście sobie pomyśleli więcej o tym pięknym ptaku. Do usłyszenia!

0: poszłoby się na jagody, zwłaszcza o poranku, zwłaszcza gdy te jagody pojawiają się już w dużej ilości w lesie. 7:30 na zegarze, co oznacza, że zaczynamy...
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Piosenka o jagódkach przeniosła mnie w czasy, kiedy jeździłam na kolonie. Byłam kolonistką, tak, tak, zdarzało mi się to bardzo często, właściwie co roku w czasie wakacji bywałam na koloniach. No i poranki zaczynały się z reguły w ten sposób, że zbieraliśmy się wszyscy na placu, na takim boisku szkolnym na przykład, jeżeli kolonie odbywały się w szkole, albo na specjalnym boisku do koszykówki albo siatkówki, kiedy w jakimś ośrodku wypoczywaliśmy, a potem padało hasło: kolonia do hymnu.

0: tam?
1: Dzień.
2: To zespół Tahiti Granda Banda powitał was w audycji.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: No tak, powiem wam szczerze, że będę zachwalała poranki. Gdybyście zapytali mnie jeszcze jakieś dobre 30 lat temu, czy będę kogoś namawiała do wczesnego wstawania, to powiedziałabym i ja w życiu, zwłaszcza w czasie wakacji. I rzeczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę słuchać nas należąco, jeżeli ktoś ma ochotę słuchać nas na wpół, śpiewać,

zaskakująco. 7:35 na zegarze. Ale nigdzie nie trzeba się spieszyć. No chyba, że ktoś na przykład pół kolonii rozpoczyna, to może się powolutku zbierać, szykować, przygotowywać, wrzucać do plecaczka to i owo, o wodzie nie zapominając. Ale nikogo nie będę zachęcać do wczesnego wstawania. Można nas słuchać w piżamach, kręcąc się po domu albo po prostu kręcąc się w łóżku, odrzucając kołdrę na przykład. Bo gorąco, prawda? Właśnie o tym dzisiaj będziemy między innymi rozmawiać, będziemy szukać sposobów na ochłodę i na orzeźwienie i dlatego właśnie pojawiła się w mojej głowie myśl, że dobrym sposobem na walkę z upałami jest co? Jest poranne wstawanie, kiedy powietrze jest jeszcze lekko chłodnawe, kiedy jest rześko, i kiedy nawet przed upalnym dniem można cieszyć się odrobiną ochłody. Czy można się dziwić, że od rana mam dobry humor?

0: To Majka Jeżowska w poranku Polskiego Radia Dzieciom, dodatkowo w wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom. Czy wiecie, że prognozowane są bardzo wysokie temperatury na nadchodzące dni? Tak, tak, synoptycy, czyli osoby, które prognozują pogodę, no i na podstawie różnych danych, które otrzymują z różnych ośrodków, z różnych stacji meteorologicznych, są w stanie zdecydować i wyczytać, jakie będą na przykład prędkości wiatru, jakie będzie ciśnienie i jaka będzie właśnie temperatura. A więc synoptycy informują nas, że na najbliższe dwa dni, na dziś, na jutro i na końcówkę tego weekendu prognozowane są upały. Temperatura maksymalna może osiągnąć 32 stopnie Celsjusza. No nie są to co prawda temperatury, których doświadczyliśmy jeszcze dwa tygodnie temu, kiedy słupki rtęci termometrów rtęciowych oczywiście sięgały prawie 40 stopni, ale 32 stopnie to jest bardzo dużo. No my nie wszyscy jesteśmy przygotowani na takie upały, w związku z tym pamiętajcie, żeby dzisiaj zaopatrzyć się w wodę, żeby zabrać coś, jeżeli będziecie wychodzić z domu, coś na nakrycie głowy, żeby wziąć może na przykład wachlarz. Ktoś ma wachlarz? Ciekawa jestem. Ja dostałam piękny wachlarz od pani, która przyjechała do nas z Senegalu i opowiadała o fotografii, opowiadała o piłce nożnej senegalskiej. Może pamiętacie taką rozmowę? I na pamiątkę tego spotkania dostałam wachlarz. I nie jest to papierowy wachlarzyk, który pewnie mógłby się bardzo szybko uszkodzić. Jest to solidne wachlarzysko wykonane z takiej mięsistej tkaniny, w dodatku bardzo kolorowej, więc pięknie prezentuje się, kiedy się przechadzam z tym wachlarzem w jakimkolwiek miejscu właściwie. I na ulicach w Warszawie, i po budynku Polskiego Radia. No i w dodatku jeszcze jest bardzo, bardzo skuteczny. A jakie wy macie sposoby na upały? Macie takie swoje sprawdzone metody? 2-2-6-4-5-20-55.
1: Można jeść lody.
2: Można się wachlować papierem.
3: I można włączyć, jak się ma wiatrak.
4: Jeszcze można włączyć klimatyzację.
5: Można skoczyć do wody.
6: Można sobie włożyć na głowę mokrą chusteczkę.
7: Można, nie wiem, można leżeć na kanapie.
0: O, bardzo dobry sposób. Leżeć na kanapie i wcale się nie ruszać. Albo ruszać się tylko po to, żeby zrobić sobie kolejną porcyjkę chłodnej lemoniady. Jaką lubicie najbardziej? Ciekawa jestem też twoich sposobów na upały, słuchaczu Polskiego Radia Dzieciom. Jeśli masz taką metodę, która może się przydać innym słuchaczom i dorosłym też, oczywiście, no to dzwońcie 226452055. Można też do nas pisać maile dzieci@polskieradio.pl. Ach, przecież ja w ogóle nas nie przedstawiłam. Już 15 minut trwa nasz poranek, a jeszcze nie powiedziałam, kto dzisiaj się z wami spotyka. Martyna jest w Rabce. Z Martyną możecie spotkać się na festiwalu w Rabce. Dzisiaj będzie prowadziła stamtąd audycję po godzinie 18. Natomiast ja nazywam się Justyna Majchrzak, a razem ze mną jest Zosia Montowska, która już ma rękę na słuchawce telefonicznej. I mamy nadzieję, że ktoś do nas się odezwie. 2-2-6-4-5-20-55. Czekamy.

0: w takim rytmie to ja mogę się poruszać, kiedy na zewnątrz jest upał. Tak hop i hop, niespiesznie, niespiesznie, bo gdyby to był rock'n'roll, to podejrzewam, że nie podnosiłabym tak energicznie nóg i rąk i nie kręciłabym się w takim tempie, bo w końcu to nie jest dobry sposób, kiedy człowiekowi gorąco, żeby jeszcze narażać się na jakiś wysiłek fizyczny. A jakie sposoby na upały ma Helenka? Dzień dobry, Helenko.
1: Dzień dobry.
0: Cześć. Czy ty już wstałaś, jesteś ubrana, najedzona, uczesana?
1: Tak.
0: Naprawdę? To ja cię bardzo podziwiam z jednej strony, a z drugiej strony myślę sobie, że bardzo dobrą decyzję podjęłaś wstając tak wcześnie rano. Nie tylko dlatego, że my też jesteśmy tutaj od poranka i można nam towarzyszyć, jak się jest obudzonym, ale też dlatego, że o tej porze jeszcze jest przyjemnie chłodno. Prawda?
1: Tak.
0: Tak, jeszcze można skorzystać z lekkiego orzeźwienia, a potem im głębiej w dzień, im bliżej południa i popołudnia, tym będzie cieplej. No to zdradź nam, Helenko, jak ty sobie radzisz z takimi wysokimi temperaturami?
1: Pływam w basenie.
0: O, bardzo dobry pomysł. A gdzie ten basen? Koło domu?
1: Na podwórku.
0: Na podwórku masz basen? To taki dmuchany basenik?
1: Tak.
0: Taki dmuchany. I kto go napełnia?
1: Już jest napełniony.
0: A kto to zrobił? Kto napełnił wodą basen?
1: Tata.
0: No, to gratulacje i brawa dla pana taty. Napełniał ten basenik z węża, czy może wiadrem?
1: Węża.
0: I nawet jak się nalało bardzo zimnej wody do tego baseniku, to wystarczyła godzinka, może dwie i woda się nagrzała. I ciepła jest teraz ta woda?
1: Tak.
0: Pewnie jeszcze się nie kąpałaś, prawda, Helenko?
1: Kąpałam już się.
0: Dzisiaj?
1: Nie.
0: Myślałam, że już dzisiaj od samego rana wskoczyłaś do basenu. Nie, rozumiem. A kiedy ostatni raz pływałaś w tym basenie, czy też może raczej moczyłaś się w basenie? Wczoraj?
1: W poniedziałek.
0: No, to myślę, że dzisiaj będzie dobra okazja, jeżeli tylko oczywiście takie plany będą, żeby skorzystać z tego basenu, żeby się w nim zanurzyć, bo zapowiada się gorący dzień. A czy ten basen stoi gdzieś pod drzewem, czy na trawniku, na słońcu?
1: Na trawie.
0: Na trawie. I jak tam jesteś w środku, to słońce świeci ci prosto w buzię?
1: Nie,
0: no pewnie jest troszeczkę cienia. A zakładasz coś na głowę, kiedy siedzisz sobie w basenie i moczysz się?
1: Nie, bo ja nurkuję.
0: To jest taki głębszy basenik. Taki basen. Aha, rozumiem, że można się w nim zanurzyć. Nie boisz się takiego nurkowania?
1: Nie.
0: O, proszę bardzo, jaka ty jesteś dzielna.

0: No to w takim razie życzę ci wspaniałych wakacji. Jak się ma basen na podwórku, to właściwie nie ma co gdzieś daleko szukać jakichś przygód. Można przeżywać przygody podwodne blisko domu. To życzę ci w takim razie dzisiaj miłego chłodzenia w basenie. I bardzo ci dziękuję za taką propozycję. Tylko pamiętaj, żeby poza tą wodą w basenie mieć jeszcze w okolicy basenu jakąś szklaneczkę z wodą albo butelkę z wodą. W razie czego, żeby się napić, wiesz? Dobrze. To jesteśmy umówione w takim razie, Helenko. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Nie powiem, że gorąco, bo gorąco tak czy inaczej będzie, ale serdecznie. A ty kogoś chciałabyś pozdrowić?
1: Mamę, Ninkę, tatę,
0: i może słuchaczy?
1: Okay.
0: Słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom też pozdrawiamy w imieniu naszej słuchaczki Helenki. Dobrego dnia, Helenko. Jakbyś miała ochotę jeszcze się do nas odezwać, to zapraszamy. Najpierw będzie ta audycja. O godzinie 10 rozpocznie się audycja kolejna. Zaraz sprawdźmy, co tam będzie o 10. Gramy w zielone. Marta Hoppe pojawi się tutaj ze swoimi zielonymi opowieściami. Więc o której godzinie nie miałabyś ochotę się do nas odezwać, to po prostu dzwoni. A ja cię pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Pa, pa.

0: Cztery pory roku i różne pogody przeprowadziły nas fasolki. No, panuje lato w tej chwili, drogie fasolki, środek lata i to dodatku upalnego lata, więc przyda się coś na głowę.
1: Idą sobie ulicą, smętni ludzie z nerwicą.

0: Tę piosenkę zaśpiewał Tadeusz Ross, który był słoneczny z uśmiechu i wcale kapelusz mu tego uśmiechu nie dodawał, tylko po prostu taką pan Tadeusz miał naturę. A to piosenka, która pochodziła z archiwów Polskiego Radia. Ja wam kiedyś mówiłam, że mamy takie skarbce tutaj w naszej instytucji. Mają już 100 lat te nasze archiwa i tam nie jeden skarb się mieści. A poszukiwać tych skarbów pomaga mi specjalna ekipa.
1: Poszukiwacze... Poszukiwacze skarbów.
0: Ja wiem, że trochę hałasu narobili. To jest zwyczajne w przypadku poszukiwaczy skarbów i zawsze jakaś pajęczyna tutaj zostaje po ich obecności. Ale cóż, no w końcu to są naprawdę stare, stare dźwięki.
2: Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, re.

0: źródełku. A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
0: Wartościowe książki.
2: I niepowtarzalne nagrody.
0: Posłuchamy też opowieści.
3: Usłyszymy dawne melodie.
0: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
0: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają Jolanta Kossakowska,
3: Monika Gigier,
0: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
2: i Piotr Piszczatowski.
4: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w

0: To Andrzej Lampert i piosenka o legendarnej drodze 66, czyli drodze 66. No przy okazji pozdrawiamy wszystkich podróżujących i życzymy spokojnej i bezpiecznej jazdy.
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Justyna Majchrzak, Zosia Montowska. W takim duecie witamy Was dzisiaj w poranku, od poranka i zapraszamy do godziny 10. To jest piękny, kolejny wakacyjny dzień, bardzo, bardzo upalny, więc dzisiaj o tym upale będziemy rozmawiać i będziemy szukać sposobów na ochłodę. A co to jest upał?
2: To jest wtedy, kiedy jest bardzo gorąco.
3: Gdy woda wysycha w strumykach. I to jest wakacje.
2: Jak się ma mokre włosy. Jest się całym spoconym.
4: Upał to jest, że coś jest gorącego. Słońce, piasek, skóra człowieka.
5: W upał w ogóle są gorące kamienie i drzewa.
0: No to prawda, że kamienie się nagrzewają bardzo podczas upału, dlatego tak trudno wytrzymać w mieście zabetonowanym, kiedy są upały, bo nie dość, że nam jest gorąco i słońce.

Słońce praży, to jeszcze te mury kamienne i kamienne posadzki, które nagrzały się podczas upalnego dnia, oddają też to ciepło, promieniują tym ciepłem. Dlatego dobrze szukać na przykład schronienia w cieniu. Wystarczy, że schronimy się pod drzewo i natychmiast okazuje się, że temperatura o kilka dobrych stopni spada. Gdybyście mieli jakieś swoje sposoby na upały i na upalne dni, a dzisiaj 32 stopnie może osiągnąć temperatura powietrza, to dajcie znać. 22 645 20 55. Jeden sposób już nam podała Helenka, mówiąc, że kiedy jest upał, to ona ma basen na podwórku. Na trawie sobie stoi taki basenik, w którym nawet można zanurkować, można zanurzyć się razem z głową, dlatego nie ma co czapki na głowie nosić. I w ten sposób Helenka szuka ochłody, kiedy jest bardzo gorąco. A wy macie jakieś swoje sposoby na upały? Czekamy. 22 645 20 55.

0: Powiem wam, że kiedy weszłam do studia Polskiego Radia Dzieciom, to pomyślałam sobie, o jak chłodno, o jak przyjemnie. Chyba tu klimatyzacja działa, ale w tej chwili mam wrażenie, że klimatyzacja przestała działać. Albo po prostu robi się już na zewnątrz coraz cieplej, w związku z tym też w studiu, mimo otwartych, a nie uchylone są okna. No tak, to trochę nam ciepłego powietrza wpada. Zaraz sobie przyniosę kubeczek wody dla ochłody, ale najpierw porozmawiam z Jędrzejem. Dzień dobry, Jędrzeju.
1: Dobry.
0: Bo wakacje, prawda? To dobry dzień.
1: Tak.
0: A jak ty spędzasz wakacje, Jędrzeju?
1: Dobrze.
0: Jesteś u siebie na miejscu, czy może jakiś wyjazd się szykuje, albo już wróciłeś z jakiegoś wyjazdu?
1: Wczoraj wróciłem z gór, a jutro jadę do babci.
0: To powiedziałabym, że jesteś w rozjazdach.
1: Tak.
0: A, to dopiero. Czyli góry już były i dobrze było w górach?
1: Tak.
0: Góry to jest wysiłek fizyczny. Lubisz się tak trochę zmęczyć, chodząc po szlakach?
1: Tak.
0: No i co tam zdobywałeś? Jakie szczyty, jakie miejsca oglądałeś w górach będąc?
1: Zdobyłem szlak sadzonego jajka i jaworzynę kiernicką.
0: Brawa dla ciebie! Szlak sadzonego jajka. To ci dopiero. Czy jajka sadzone tam się zjada w schronisku w nagrodę?
1: Nie, ale były oznaczenia jajkiem.

0: To widzisz, to ja muszę w takim razie się wybrać podczas najbliższej mojej wyprawy w góry, a to będzie pewnie jakiś październik, czyli jesienią dopiero. Wybiorę się być może na ten szlak. A jutro do babci jedziesz. U babci też słychać Polskie Radio dzieciom, na pewno, Jędrzeju. Także nie rozstawaj się z nami i babci też pozwól słuchać trochę naszych audycji. Jestem pewna, że coś dla siebie również znajdzie. A teraz opowiadaj, jakie ty masz sposoby na upały?
1: Trzeba przygotować wiatrak. Jeżeli najpierw trzeba sprawdzić pogodę i jeżeli są upały, to trzeba przygotować wiatrak i włączyć klimatyzację.
0: Ohoho, klimatyzację nie każdy ma w domu.
1: Wiem.
0: Mhm, ale wiatrak już częściej miewamy w domach. Powiem ci, że ja ostatnio słyszałam, że na przykład można jeszcze zrobić coś takiego, że przed wiatrakiem ustawiamy miskę na przykład z kostkami lodu i włączamy wiatrak. I ten wiatrak powoduje ruch powietrza i jednocześnie wieje w nas tym chłodem kostek lodu, które są w misce. Oczywiście one się w takich temperaturach bardzo szybko stopią. Osiągną temperaturę 0 stopni, a potem plus 1, plus 2 i zaczyna się z kostek lodu robić co?
1: Placek.
0: Woda. Po prostu zmieniają się kostki wody, lodu w wodę, ale tak czy inaczej można w ten sposób troszeczkę ochłodzić to powietrze, bo jak tak włączymy wiatrak w pokoju, w którym jest są 24 stopnie, no to właściwie ten wiatrak mieli takie ciepłe powietrze. Owszem, jest nam trochę chłodniej, ale można spróbować tej metody z miską pełną kostek lodu. To taka podpowiedź. Dobrze, to w takim razie włączamy wiatraki. Jeśli ktoś ma, to klimatyzację może włączyć. Coś jeszcze nam się przyda na taki upał? Coś do picia może dobrego przygotować. Co ty na to, Jędrzeju?
1: Albo jakiś sok, albo jakiś mrożony sok.
0: Może być mrożony sok. Byle nie za bardzo zmrożony, bo też słyszałam, wiesz, że jak jest bardzo gorąco na zewnątrz, to wypicie takiej dużej porcji bardzo zimnego napoju może też spowodować, że nasz organizm sobie nie radzi z takimi zmianami temperatury. Więc tak, nie szalejmy z temperaturą tych napojów. Niech one nie będą bardzo, bardzo zimne, ale niech nas przyjemnie chłodzą i przynoszą oczywiście ukojenie pragnienia, które odczuwamy zawsze, ale zwłaszcza kiedy są upały. Słyszałam też, wiesz co, że można na przykład do szklanki wody wsypać szczyptę soli. Słyszałeś o takiej metodzie?
1: Nie.
0: A naprawdę to podobno pomaga. Pomaga zwłaszcza wtedy, kiedy podczas upałów się mocno pocimy i wtedy wypacamy z siebie razem z wodą różne mikroelementy, więc w ten sposób ta sól nam uzupełni te wszystkie znaczy może nie wszystkie, ale część tych mikroelementów, które wypacamy, czyli tracimy z naszego organizmu. Żeby wszystko było w środku tak jak trzeba i żeby ten nasz skomplikowany mechanizm, jakim jest ludzkie ciało, działał bez przeszkód. No dobrze, to w takim razie wiatraki, klimatyzacja, sok albo chłodny napój, na przykład lemoniada się nada, prawda?
1: Tak.
0: Jaką lubisz najbardziej lemoniadę, Jędrzeju? Bo są różne.
1: Nie wiem.
0: Są cytrynowe, arbuzowe, truskawkowe lemoniady, też widziałam w jakiejś kawiarence. I to chyba wszystko.
1: Ja widziałam lemoniadę lawendową.
0: Jaka jest?
1: Dobra nawet.
0: A jaki ma kolor taka lemoniada lawendowa?
1: Lawendowy?
0: Taki fiolet. No tak, czyli w kolorze kwiatków lawendy, taki bladofioletowy pewnie. Ojej! Och, i jeszcze sobie przypomniałam, że jest też, przypomniałeś mi, że jest też lemoniada różana.
1: Nie piłam nigdy.
0: Ja też nie, ale słyszałam o takiej lemoniadzie. Więc można w każdym razie ugasić pragnienie różnymi lemoniadami w różnych smakach. Ja chyba bym wybrała klasyczną, cytrynową, bo lubię kwaśne smaki.
1: A ja

0: A ja w górach po zdobyciu jaworzyny krynickiej na szczycie byliśmy w schronisku i wypiliśmy lemoniadę. Taką pomarańczową chyba, z dodatkiem imbiru chyba usmakowało jakby trochę Coca-Coli tam było.
1: Czyli gazowana była troszeczkę?
0: Tak, gazowana, na pewno.
1: No wiesz, można sobie taką lemoniadkę przygotować w domu, jak ma się na przykład cytrynę albo kawałek arbuza. No nie wiem, jak to tam z tą lawendą. Mam na balkonie lawendę, ale nie wiem, jak mogłabym
0: zrobić. Nie. Po prostu tak, że trzeba kupić taki syrop lawendowy, rozmieszać go z wodą w szklance i będzie gotowa lemoniada już.
1: No
0: i
1: trochę
0: cytryny można dać.
1: Proszę bardzo. I to jest sposób kolejny na upały. Receptura na pyszną lemoniadę lawendową od naszego słuchacza Jędrzeja. Bardzo cię serdecznie pozdrawiam, Jędrzeju. A kogo ty chciałbyś pozdrowić?
0: Mamę, tatę, siostrę, babcię. Wszystkie ciocie, wszystkich wujków, dziadka, babcię, drugą babcię, dziadka, który jest w niebie. Wszystkich najlepszych pokazy na świecie. Ronaldo, bo go nie lubię. No i nie wiem jeszcze kogo.
1: No bardzo mi się...
0: Wszystkich tych, których chciałbym pozdrowić.
1: Bardzo dobre pozdrowienia, jakie dyplomatyczne. A przy okazji cieszę się, bo jak się okazuje, jesteś otoczony dużą i kochającą rodziną. No to w takim razie kłaniaj się babci od nas, jak jutro do niej dotrzesz. No i oczywiście rozumiem, że skoro...
0: Pociecie z nią.
1: Rozumiem. To słuchaj, skoro pozdrawiasz piłkarzy, to pewnie jesteś kibicem piłkarskim. Halo, halo, jesteś tam jeszcze? Jesteś, Jędrzeju.
0: Tak, jestem.
1: Jesteś. Dobrze, komu kibicujesz? Jeszcze tak na zakończenie powiedz. Jakiej drużynie? Kto zostanie mistrzem świata w piłce nożnej?
0: Argentyna z Messi!
1: Dobrze, to w takim razie trzymamy kciuki za Argentynę. Mam nadzieję, że w tej chwili nie wchodzimy w jakieś konflikty interesów. I ja cię serdecznie pozdrawiam. I do usłyszenia, Jędrzeju. Pa, pa.
0: Do usłyszenia.

0: To zespół No Cześć i Gang Otwartych Serc, piosenka tytułowa z najnowszej płyty, którą zespół No Cześć, duet No Cześć wypuścił dopiero co, czyli w maju mniej więcej. 22 645 2055 to jest numer telefonu do Polskiego Radia Dzieciom. Telefon dzwoni, Zosia Montowska uwija się odbierając rozmowy z wami, a teraz zadzwonił się do nas Oskar. Cześć Oskarze, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ty masz jakieś swoje sposoby na upały, jak się domyślam. Już mamy basen, już mamy morze lemoniady, lewandowej, to chyba lewandowski, tak mi się przypomina, stale czytam jakieś informacje na jego temat, lawendowej oczywiście, albo pomarańczowej, albo arbuzowej, wiatraki, klimatyzatory. A ty co nam podpowiesz?
1: Ja pani podpowiem, że można też pójść na lody.
0: No i proszę bardzo, jaki dobry sposób. Na jakie lody najczęściej ty się wybierasz, Oskarze?
1: Ja najczęściej to chodzę na kręcone, włoskie.
0: A jaki smak wybierasz?
1: Mieszane albo śmietankowe, jak są.
0: Mhm. To powiem ci, że ja jestem team mieszane. Trochę czekoladowych, trochę śmietankowych, tak żeby było trochę gorzko, a trochę słodziutko. O, ale przypomniałeś mi dobre lody. I bierzesz którą porcję? Tę największą, czy taką średnią, czy małą? Tak, mogłam się spodziewać. A ja z kolei najmniejszą zawsze biorę i to jest wystarczająco duża porcja, jak na moje możliwości. Bardzo dobry pomysł, dziękuję ci za lody. A można lody zrobić domowymi sposobami?
1: Tak.
0: Masz jakiś taki, taką recepturę na lody?
1: Że można wlać na przykład wodę albo Liptona i zamrozić.
0: Można. I wsadzić jeszcze w pudełeczko patyczek, żeby potem wyjąć z pudełeczka i na patyku takiego własnoręcznie przygotowanego loda pysznego, sorbetowego, na przykład z soku jakiegoś owocu, zjadać. No to mamy w takim razie lody jeszcze w dodatku na podorędziu. Upał na mnie straszny. A skąd ty dzwonisz do nas, Oskarze? Z jakiej części Polski?
1: Ja z Wielkopolski.
0: I jaka pogoda dzisiaj w Wielkopolsce się szykuje? Ciepło, tak myślę. Słyszę się podwójnie. Chyba jesteśmy z włączonym radiem w tej chwili. Ale mi to nie przeszkadza. Żegnam cię serdecznie. Oskarze, życzę ci spokojnego, pogodnego dnia. Skoro metody na upały są, to wiem, że sobie poradzisz.

0: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: W pół do ósmej. Nie, gdzie? W pół do dziewiątej, czyli czas płynie po prostu. No i zbliża nas do tych ekstremalnych temperatur 30-stopniowych. Jak sobie z nimi radzić? Już kilka podpowiedzi mamy od Jędrzeja, od Oskara i od Helenki. A teraz dzwoni do nas Lila. Dzień dobry, Lilu. O, była i jej nie ma. Gdzieś nam Lila uciekła w takim razie. Może schowała się przed słońcem, może schowała się przed, schroniła się przed upałem w cień. To też jest znakomity sposób. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak... A, teraz już mamy Lilkę. Halo, halo, dzień dobry, Lilu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy tam, gdzie jesteś, jest już gorąco?
2: Tak, jest.
1: Mhm. Słońce za oknem, pewnie bezchmurne niebo, spójrz przez okno, bezchmurnie u ciebie?
2: Tak.
1: No u nas też. Piękne, lazurowe niebo, jeżeli ktoś w tej chwili odpoczywa nad morzem albo nad jeziorem, to na pewno cieszy się z takiej pogody, bo ma w bliskiej odległości plażę i fale morskie chłodne albo fale jeziora. Pamiętajcie tylko, żeby odpoczywać raczej przed południem, a w południe zwijać żagle i schronić się gdzieś w cień, żeby nie zostawać na plaży, kiedy słońce jest w zenicie, czyli najwyżej. A jakie metody na upały masz ty, Lilu?
2: Ja mam taki, żeby pójść do lasu i się w cieniu jakiegoś drzewa schować.
1: Bardzo dobry pomysł. Jakie drzewo dałoby najwspanialszy i najlepszy cień? Potrafiłabyś nam coś podpowiedzieć, Lilu?
2: Chyba pod takim bardzo rozłożystym, bardzo takimi

0: bardziej nie do góry gałęzie, tylko tak bardziej w bok. Wtedy jest wielki cień jest.
1: Świetnie to opisałaś. Właśnie tak mówimy na takie drzewa. Rozłożyste drzewo, czyli takie, które ma konary rozpostarte na wszystkie strony i rzeczywiście daje najwięcej cienia. Tu jeszcze Zosia podpowiedziała, że szukajcie cienia drzew liściastych. Tak, to prawda. Pod liściastymi drzewami najlepiej się schronić w czasie takich upałów. Niech to będzie na przykład jakaś piękna lipa albo jakiś stary dąb. Można sobie usiąść, oprzeć się plecami o pień takiego drzewa, wyciągnąć z plecaka. Co na przykład można by wyciągnąć z plecaka, Lilko? Jak się siedzi pod drzewem?
0: Nie wiem, wachlarz się jeszcze troszkę powachlować.
1: Można, pewnie. Albo na przykład książkę. I sobie poczytać. Myślę, że takie letnie poczytanki pod drzewem, w ogrodzie, albo w parku, albo tak jak powiedziałaś, w lesie, to jest czysta przyjemność i chłodna przyjemność, nawet jeżeli panują jakieś wysokie temperatury. Świetny pomysł. A masz jakieś takie drzewo rozłożyste w swojej okolicy, Lilko?
0: No, ja mam takie dwa, trzy może. I one się razem łączą i wtedy jest taki bardzo duży cień.
1: O tak, tak. Czyli taki zagajnik masz gdzieś w okolicy. A ja sobie teraz pomyślałam, jak powiedziałaś, że masz takie trzy drzewa, że wystarczą dwa drzewa, żeby między nimi rozciągnąć hamak. Co ty na to?
0: Jeszcze raz.
1: Hamak. Słyszałaś o takim słowie i wiesz, co to takiego?
0: Tak.
1: Hamak? Tak, to jest takie legowisko, jak to powiedzieć? No takie wygodne legowisko, które można rozpiąć między na przykład dwoma drzewami, jeśli wystarczająco blisko rosną. No i można się na takim hamaku położyć, bujać się na nim, przysypiać w cieniu tych drzew i w ich szumie. Ach, ale się rozmarzyłam. Bardzo ci dziękuję. No przypomniałaś mi o takich letnich przyjemnościach, których już dawno, dawno nie miałam okazji zakosztować. Lilko, bardzo ci dziękuję i życzę ci mimo wszystko cienistego, chłodnego, choć upalnego piątku. I mam nadzieję, że jeszcze się będziemy kiedyś słyszeć. Pozdrawiam cię serdecznie. Do usłyszenia, pa, pa. Do widzenia, do usłyszenia. A dzień dobry, mówię Kajtkowi. Cześć, Kajtku. Halo, halo, czy jest tam Kajtek? Podobno Kajtek do nas dzwoni, żeby też zdradzić swój jakiś sposób na upał. Ja nie wiem, wydaje mi się, że czasami w tych upałach też różne sprzęty nas zawodzą, różne sprzęty strajkują, bo też im jest bardzo gorąco i tak samo może być z telefonem, że nagle stracił zasięg albo po prostu zbuntował się i odmówił posłuszeństwa, bo widzę, że Kajtek jest na telefonie numer 2, podświetlona jest taka lampka, ale Kajtka nie słyszę. A może w takim razie Kajtek stracił zasięg? Zosiu, czy Kajtek dzwonił do nas z podróży, z samochodu? No właśnie nie, dzwonił do nas z domu. Być może w takim razie pobiegł do lodówki. Poczekajcie, czego może szukać Kajtek w tej lodówce? Jakiego sposobu na upał? Może jakiegoś chłodnego soczku? Albo na przykład mama schowała salaterkę pełną truskawek do lodówki. O, to też jest dobry sposób, wiecie. I nawet posypałabym takie chłodne truskawki odrobiną cukru. O, ale to byłoby dobre. Chyba mam truskawki w torbie, ale obawiam się, że one są ciepłe. Taka ciepła truskawka nie może się równać z truskawką wyjętą prosto z lodówki. No nic, no to czekamy na Kajtka, a już nie ma Kajtka w takim razie. To skoro nie ma Kajtka, to posłuchajmy piosenki. To będzie piosenka... przepraszam was bardzo, upalna. Piosenka w wykonaniu Alicji Tracz zatytułowana Do Słońca. No niech będzie.

0: Będzie dzisiaj słońca pod dostatkiem w całej Polsce, no i będzie też w związku z tym upalnie. 32 stopnie to jest temperatura, najwyższa temperatura, którą mają pokazać dzisiaj termometry. A ciekawa jestem, ile stopni na termometrze w tej chwili jest tam, gdzie jest nasz słuchacz Kajtek i jego mama. Dzień dobry, witajcie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Ile stopni już wiadomo, pani mamo? Ile sprawdzała pani temperaturę?
1: 25 już mamy na liczniku.
0: A jest dopiero 8.40, nie ma jeszcze 9 i już 25 stopni. A w jakiej części Polski mieszkacie?
1: Powiedz, gdzie mieszkamy? Błoziska. Od Warszawy.
0: No to tak, czyli temperatura jest taka sama, jaka u nas za oknami. No i opowiadaj, Kajtku, jakie masz ty metody na upały. Ja powiem tak, że już pojawiły się lody, pojawiły się lemoniady, pojawił się basen, który taka szczęściara jak Helenka ma w swoim ogrodzie. I opowiadali też nasi słuchacze o klimatyzatorach, o wiatrakach, o wachlarzach również. Ciekawa jestem, jaki sposób masz ty na upał.
2: I dużo wody.
0: Ważne.
2: Można dużo posiedzieć pod parasolem, który daje cień.
0: Pewnie, że tak. Parasol jest równie skutecznym sposobem.

0: jak to cieniste drzewo, o którym nam Lilka przed chwilą opowiadała, czyli mamy już szklankę taką dużą albo bidon z wodą. Masz taki bidonik?
1: No mam chyba trzy, ale dwóch rzadko używam.
0: No tak, jeden dobry, pojemny bidon wystarczy, tylko trzeba co jakiś czas uzupełniać tę wodę w środku. I coś jeszcze chciałbyś nam podpowiedzieć, Kajtku?
1: Właśnie miałem powiedzieć o tym hamaku, który mam.
0: Masz
1: hamak. Ale nie mam u mnie w prawdziwym domu, tylko w mieszkaniu innym.
0: I tam czasami się wylegujesz w takim hamaku?
1: No tak, pod drzewami mam iglastymi, ale one tak dają cień.
0: Zosia mówi, że nie jest łatwo wejść na hamak, to prawda?
1: Nie, bo ja mam taki nisko zawieszony. Jak na niego się siada, to jedna część idzie w dół. Aha, po której się siada.
0: Rozumiem.
1: Bo cały ciężar przechodzi na tą stronę.
0: No, to prawda, że to rzeczywiście, tak sobie teraz wyobrażam, to jest takie mało stabilne posłanko. Jak już się w nim ułożymy, jak już znajdziemy w nim właściwą pozycję, to wtedy jest nam bardzo miło, ale rzeczywiście to tak jak z materacem chyba dmuchanym, prawda? Że jak jest materac dmuchany na tafli jeziora albo w basenie, to też trzeba się wybić, podbić, znaleźć jakiś sposób, żeby wskoczyć na ten materac. Jak już jesteśmy troszeczkę częścią ciała na tym materacu, to wtedy można się na niego wdrapać. I podobnie jest trochę z hamakiem. No chyba, że mamy mamę, panią mamę, która na przykład nas do tego hamaka po prostu wsadzi, podsadzi, ułoży i jest dobrze. A pani mama czasami się buja na hamaku, pani mamo?
2: Oczywiście, że tak. Całą rodziną. Mamy ogromny hamak, więc cała rodzina się mieści.
0: O, jak wspaniale. I poduchy tam jakieś są też?
2: Ach, jeszcze tego nie mamy, ale pomyślimy. Pomyślimy, oczywiście.
0: No tak, a obok hamaka stoliczek, a na stoliczku szklanka z wodą albo lemoniada. A jak woda, to z miętą może być. Próbowaliście kiedyś?
2: Woda z miętą, tak, ale też u nas świetnie to się sprawdza. Arbuz i inne owoce, no. Upały, tak?
1: Tak, jak się zimno.
0: O, prawda, o arbuzach zapomniałam. Dziękuję wam bardzo za to przypomnienie. Jak pani przygotowuje takiego arbuza, pani mamo?
2: Myślę, że nic specjalnego, po prostu go kroimy, wyjmujemy z lodówki, żeby był rzeczywiście schłodzony. No i dzieciaki zajadają.
0: I sok po brodach im cieknie. A zajadacie, Kajtku, z pestkami?
1: No ja jem z pestkami, ale niektóre wypluwam, jak jest ich bardzo dużo.
0: No właśnie, bo mam wrażenie, że tak jak ludzie dzielą się na tych, którzy jedzą zupę pomidorową z makaronem albo z ryżem, tak jeżeli chodzi o arbuzy, to dzielą się na tych, którzy jedzą tak jak ja i jak Kajtek, jak się okazuje, z pestkami. I są tacy, którzy wyjmują te pesteczki, wypluwają je czasami. A pani mamo, jak pani? Do jakiej grupy pani należy?
2: Ja jem z pestkami, natomiast Kajtek ma młodszego brata, rocznego Julka, który, no, pestek się pozbywamy przed podaniem arbuza. Także on jest po tej drugiej stronie jeszcze. Pewnie ze względu na wiek.
0: No tak, to zrozumiałe w przypadku takiego malucha. Natomiast powiem wam, że mnie te pestki arbuzowe jakoś tak szczególnie smakują. Uważam, że one mają bardzo przyjemny smak. Takie orzechowe są trochę.
2: A to prawda, jest coś w tym, to prawda. Mhm.
0: Proponuję, żeby ci, którzy są starsi niż młodszy brat naszego słuchacza Kajtka, mają zwyczaj wypluwania pestek z arbuza, żeby spróbowali sobie taką pesteczkę przegryźć i sprawdzili, czy ona jest taka smaczna, jak mnie się wydaje i pani mamie Kajtka. Bardzo wam dziękuję za przypomnienie o arbuzie. No przecież jak ja mogłam o nim nie pamiętać i o tym hamaku, to moje marzenie w takim razie do spełnienia może w czasie tych wakacji. I życzę wam spokojnego, dobrego dnia w łaziskach.
2: Dziękujemy serdecznie.
0: Uważajcie na siebie.
2: Dziękujemy.
0: Korzystajcie z tych sposobów na ochłodę. No i odzywajcie się, jak będziecie mieli ochotę do nas jeszcze zadzwonić albo zaglądać. Mam nadzieję, że się spotkamy kiedyś. Pozdrawiam, do usłyszenia.
2: Pozdrawiamy.
1: Do widzenia.

0: Ahoj przygodo! Mamy śpiewamy z towarzyszeniem, no to cały zespół był i mamy, i tatusiowie, i dzieci śpiewające. No i taka piosenka idealna na wakacyjną wędrówkę. Przed chwilą zabrzmiała w Polskim Radiu Dzieciom w audycji, która nazywa się...
1: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: 11 minut zostało do godziny 9, a do nas dzwonią, uwaga, uwaga, Ofelia i Kaja. Dzień dobry dziewczyny, cześć.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Ja już myślałam, że słuchajcie, lista sposobów na upały, na ochłodzenie w trakcie upałów została wyczerpana, a tu dzwonią Ofelia i Kaja i twierdzą, że jeszcze o czymś zapomnieliśmy. No to w takim razie dziewczyny, dzielcie się swoimi sposobami na upalny dzień.
2: Ja mam takie coś, że jak wychodzę gdzieś, a jest strasznie ciepło, to sobie biorę nosajnik, wkładam do zamrażarki, chwilę czekam i sobie wyjmuję i zakładam, bo wtedy mi jest chłodniej od razu.
0: A co to jest jeszcze raz, jakbyś powiedziała? Co wkładasz do zamrażarki?
2: No, wkładam ten, nasajnik.
0: Naszyjnik? O! Jaki sposób, niezwykły. Spojrzałam na moją bransoletkę. Może bransoletkę też mogłabym włożyć
2: do
0: zamrażarki. A na jak długo wkładasz ten naszyjnik do tego chłodnego miejsca?
2: 10-20 minut.
0: I wystarczy. I wystarczy.
2: Tak.
0: A powiedz mi, to jest naszyjnik wykonany, nie wiem, to są koraliki, to jest może coś metalowego, to jest może coś ze sznurków?
2: Najczęściej koraliki, bo takie najczęściej noszę.
0: Aha. I potem jak się zakłada takie chłodne koraliki na ciepłą skórę, to jest przyjemnie chłodno.
2: Tak.
0: A widzisz, dobry sposób. Nie pomyślałabym o tym. Słyszałam o kompresach, że czasami ludzie sobie przykładają takie chłodne kompresy na głowę, kiedy na przykład zapomnieli otoń. Bardzo niedobre jest, żeby zapomnieć kapelusza albo czapki, jak się gdzieś wychodzi z domu w taki bardzo upalny dzień. Czy ja rozmawiam z Ofelią?
2: Tak.
0: Z Ofelią. Ofelio, a wy co będziecie dzisiaj robiły? Jakie są plany na ten upalny dzień, kiedy temperatura ma przekroczyć 30 stopni? Co tam się będzie działo?
2: Idziemy na lato w mieście.
0: I co będziecie robić?
2: Jako asystentki.
0: Naprawdę? Jesteście asystentami?

0: asystentkami, a co jest zadaniem takich asystentek?
1: Na przykład pokazywanie, jak się rzuca, podawanie piłek.
0: Czyli to jest praca?
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: Ho, ho, ho. Nie wiedziałam, że jest taka funkcja jak asystent na lecie w mieście. Ale rozumiem, że asystent może też troszeczkę sobie od czasu do czasu odpocząć.
1: No tak, ale to dlatego, bo prowadzi to nasza trenerka.
0: A co trenujecie? Jaką dyscyplinę?
1: Futbol flagowy.
0: Ha, a to ci dopiero. Czyli jesteście piłkarkami?
1: No, nie.
0: Nie? A co to takiego futbol flagowy w takim razie?
1: No, takie, że się rzuca, a jak ktoś ma piłkę, to się zrywa flagi.
0: O rety, ja muszę zaraz sprawdzić sobie tę dyscyplinę. Czy to jest dyscyplina, w której rozgrywane są jakieś zawody, są jakieś turnieje?
1: Tak.
0: I jak wam, tak. jak wam się w takim razie trenuje i jakie macie osiągnięcia? Brałyście już udział w jakichś zawodach?
1: No na razie mieliśmy 2 razy zawody. Jedne w Rybniku, a jedne tutaj w Warszawie, bo my jesteśmy z Warszawy.
0: Aha.
1: Więc no nawet git. A mamy je od 12 do 15.
0: Zosia w tej chwili sprawdza dokładnie, na czym polega ta dyscyplina, którą trenujecie. Ofelio, jakbyście kiedyś miały ochotę zajrzeć tutaj do nas.
1: My już byłyśmy.
0: Ach, już byłyście. U Jacka?
1: Nie.
0: A, czyli muszę sobie w takim razie odsłuchać. Przypominam, że na stronie Polskiego Radia Dzieciom można nie tylko znaleźć mnóstwo ciekawych informacji, ale też odsłuchiwać różnych audycji, więc ja zaraz sobie poszukam audycji z waszym udziałem i posłucham sobie waszych opowieści na temat tej dyscypliny, bo szczerze mówiąc, ona jest mi dość obca. A jako futbolistki flagowe kibicujecie też piłkarzom podczas mundialu, Ofelio?
1: No ja nie. Nie wiem jak Kaja.
0: A Kaja?
1: Chyba też nie.
0: Też
1: bo
0: nie.
1: Bo Kaja teraz jest w kuchni i robi śniadanie.
0: A, wspaniale mieć taką siostrę, która przygotowuje śniadanko, a ty no. Możesz się zająć rozmową. No to w takim razie tak pomyślałam sobie, że może jesteście zorientowane i wiecie, kto będzie mistrzem świata w piłce nożnej. To już w najbliższą niedzielę mecz.
1: Ja wiem.
0: Wiesz kto? No kto?
1: Albo Lionel Messi, albo ten Lamine Yamal.
0: A, czyli albo zespół reprezentacja narodowa Hiszpanii, albo Argentyna.
1: No, ja kibicuję Hiszpanii.
0: A, czyli jednak się interesujesz trochę piłką nożną. No dobrze, no to w takim razie mecz między naprawdę znakomitymi drużynami, nie wiadomo za którą trzymać kciuki. W każdym razie nasza słuchaczka Ofelia oddała swoje serce Hiszpanom. Zobaczymy, jaki będzie rezultat.
1: Bo już byłam w Hiszpanii.
0: I widziałaś, a byłaś może w Barcelonie, na stadionie Barcy?
1: Nie, miałam iść, ale nie udało się.
0: Nie udało się. Następnym razem w takim razie się wybierzesz. Ofelia, no bardzo ci dziękuję za ciekawą rozmowę, za ten sposób z naszyjnikiem, który mi podpowiedziałaś. Od razu myślę o jakichś moich koralach. Mam takie korale ze szkła. Myślę, że jak się je włoży na chwileczkę, tak jak powiedziałaś, na 10-15 minut do lodówki albo do zamrażalnika nawet, to rzeczywiście efekt może być znakomity, jak się tak potem założy taki sznur koralików i ten chłód poczujemy na swoim ciele. Bardzo ci serdecznie pozdrawiam. Pozdrów też swoją siostrę, która przygotowuje śniadanie. A co dzisiaj będzie na śniadanie? Już wiesz, co tam przygotowuje Kaja?
1: No, będą prawdopodobnie płatki z bakaliami. Płatki owsiane.
0: Całkiem smaczne śniadanko. To ja wam życzę w takim razie smacznego i dobrego lata w mieście, panie asystentki.
1: No, Dziękujemy.
0: Ja też Wam dziękuję za telefon, za rozmowę, no i za ten sposób. Powiem Wam, że rośnie liczba, nie liczba, tylko rośnie nam lista tych wszystkich sposobów, które macie na...

upały. I dobrze, i bardzo dobrze, ponieważ 25 stopni w Warszawie w tej chwili, a dopiero godzina 9 się zbliża. Co będzie

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Startuje właśnie trzecia, ostatnia już godzina poranka, ale nie martwcie się, to nie koniec naszego długiego i obfitującego w różne atrakcje dnia, bo zaraz po poranku kolejna audycja i kolejna audycja i kolejna.

0: Na audycja i mnóstwo różnych ciekawości, ciekawostek i spotkań. My dzisiaj zabawiamy Was, ale też i Wy nas zabawiacie opowieściami o sposobach na upały, które dają się we znaki nie tylko ludziom. No i ci, którzy przygotowują takie alerty, mówią, że trzeba szczególnie uważać, powinni na siebie uważać zwłaszcza ludzie starsi, w starszym wieku, no i trzeba uważać na dzieci, które też bywają wrażliwe na takie wysokie temperatury. Cieszę się bardzo, że macie swoje sposoby na to, żeby się ochłodzić. Ostatnio obserwowałam ptaki, które z szeroko otwartymi dziobami próbują się chłodzić podczas tych wysokich temperatur. Nawet wyniosłam na moje podwórko taką miseczkę wypełnioną wodą, a potem parę godzin później zbiegłam na dół z butelką wody, żeby te resztki wody wymienić na świeżą wodę, bo wiadomo, że woda w taki gorący dzień też tęchnie, też lęgną się tam szybko różne bakterie, a nie chodzi o to, żeby ptakom zaszkodzić, tylko raczej, żeby im pomóc. Bo ptaki, zwłaszcza pisklaki, szczególnie dobrze nie radzą sobie w upały i wiedzą o tym doskonale pracownicy szczecińskiego zwierzogrodu w Wielgowie, pod których skrzydło ostatnio trafiło około 50 piskląt jeżyków. I to właśnie był skutek ostatnich upałów. Nieopierzone ptaszki przedwcześnie opuszczały gniazda, jeszcze nie były gotowe do samodzielnego życia, samodzielnych lotów. No i znajdowano takie pisklęta na chodnikach. Pomoc na szczęście znalazły w ośrodku rehabilitacji dzikich zwierząt w Wielgowie, gdzie opiekuje się nimi bardzo dobrze pani Paulina Seweryniak.
1: To są jeżyki. Te dwa dni, kiedy było po 40 stopni, ptaki ratując się, żeby się nie ugotować w swoich gniazdach, po prostu z nich wyskakiwały. No i w dwa dni przyjechało do nas 44 osobniki jeżyka. To były ptaki, które były odwodnione po upadkach. Tutaj każdego ptaka trzeba wziąć do ręki i po prostu otworzyć mu dzióbek i włożyć do środka owady. Im starszy do nas jeżyk trafia, tym trudniej mu przyjąć, że no nasze ręce to jednak nie mama jeżykowa, więc po prostu walczą z nami.
2: Te, które tutaj mamy, kiedy wrócą do przyrody?
1: No one same już starają się wyskoczyć z tych pojemników. Wtedy bierzemy je na wagę, sprawdzamy, jak kondycyjnie wyglądają i obrączkujemy i lecą w świat.
0: Jak dobrze, że są takie miejsca jak Fundacja Zwierzogród, Szczeciński Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Wielgowie, gdzie znajdują takie małe ptaszki, które jeszcze są niezdolne do samodzielnego życia, samodzielnych lotów, no i które niestety cierpią przez te wysokie temperatury, gdzie znajdują opiekę i troskę. A z pracowniczką, z panią Pauliną Seweryniak, rozmawiała Weronika Łuczywek. I to nie koniec naszych zwierzęcych opowieści, bo już za chwilę w studiu Polskiego Radia Dzieciom pojawi się gość, znany Wam dobrze. Gość, który prowadzi na facebookowym profilu taką stronę jak Opowieści o Zwierzołkach. I ten gość zaprosi nas do rejonów, gdzie o tej porze roku, w środku lipca, jest chłodno.

Elso, wiem, że tam cię znajdę. Ludzie pytają, co i jak. Mówią odwagi i choć

0: Myślę, że takie piosenki to też jest niezły sposób na ochłodzenie się. A teraz z każdą minutą będzie pewnie coraz zimniej i zimniej, bo w studiu pojawił się ekspert od niskich temperatur, przyrodnik, biolog, polarnik. Jeździł na stacje polarne jako naukowiec, ale też jest przewodnikiem, który pokazuje turystom tamte rejony świata. W studiu jest Mikołaj Golachowski. Dzień dobry, panie Mikołaju.
1: Dzień dobry.
0: Jak pan znosi te temperatury, które dzisiaj będą i jutro będą 30 stopni, 32 stopnie?
1: No, dzisiaj jadąc do studia znosiłem z trudem, ale z jeszcze większym trudem wyobrażam sobie, jak będzie, jak będę wracał z tego studia. Także na razie jest okej, ale wiem, że będzie gorzej.
0: No właśnie, im bliżej południa i potem godzin popołudniowych, tym bardziej temperatura będzie rosła. I ponieważ to jeden z najupalniejszych dni tego lata, to pomyślałam sobie, że porozmawiamy dzisiaj również o miejscach, gdzie jest po prostu chłodno.
1: Bardzo chętnie.
0: Czyli zabierzemy naszych słuchaczy na przykład do stacji imienia Arctowskiego. Sprawdziłam. W tej chwili właśnie tam, na biegunie południowym, panuje temperatura minus 8 stopni i pada śnieg.
1: No to cudownie. Nie jest to dokładnie biegun południowy, bo biegun południowy to jest kropka po prostu. Wokół niego kręci się cała nasza Ziemia, czyli geograficzny biegun jest na środku Antarktydy, czyli tego kontynentu, który tam jest na dalekim południu. Ale rzeczywiście całą tą krainę nazywamy Antarktyką i tam jest polska stacja.
0: Nad Zatoką Admiralicji, na wyspie Króla Jerzego. Taki jest adres, gdyby ktoś miał ochotę się wybrać. Tak. Chociaż to droga daleka, jak tam najlepiej dotrzeć? Statkiem?
1: No, ja tam w sumie byłem na czterech polskich wyprawach i trzy z nich dowiozły mnie w ten sposób, że wypłynęliśmy z Gdyni statkiem. A po 40 dniach byliśmy już na miejscu. Także to jest bardzo fajne. Ja uwielbiam w ogóle podróżować statkiem, dlatego że wtedy się docenia te odległości. Bo tak to jak człowiek przeleci samolotem, to nie dość, że jest oszołomiony, później jeszcze zmiana czasu i tak dalej. I nie doceniamy trochę, jak daleko jest. Natomiast statkiem, jak się płynie 40 dni, zwłaszcza właśnie przez ocean, kiedy trzeba przekroczyć równik i widać, jak na przykład niebo się zmienia nad głową, księżyc jest w zupełnie innej pozycji, no bo Ziemia jest okrągła, no to siłą rzeczy, jak patrzymy z półkuli południowej, to patrzymy na niego jakby do góry nogami w stosunku do tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. Także ten księżyc wygląda inaczej. To jest oczywiście ten sam księżyc, tylko jest inaczej położony.
0: Czyli na przykład sierp księżyca jest od góry do dołu.
1: No, różne. Ja tam te figurki tego Twardowskiego czy coś takiego, no to one stoją na głowie na przykład. Mhm. I to też ja uwielbiam takie bardzo głupie odkrycia, i sam bardzo wiele razy takich odkryć dokonałem. Otóż pamiętam właśnie tą pierwszą podróż na południe dalekie i jak tak zbliżaliśmy się do tego równika i później go przekroczyliśmy, to tak wszyscy na wyprawie zauważyliśmy, że coś jest dziwnego z tym księżycem, nie? Tak nie potrafiliśmy zdefiniować co, ale widać było, że jakoś dziwnie wygląda. I w końcu któryś z nas stanął tak, że wypiął się w stronę księżyca i spojrzał między własnymi nogami, czyli do góry nogami i nagle, o, to jest ten.
0: Teraz jest tak.
1: I to jest właśnie takie głupie odkrycie, bo gdybyśmy się przez moment zastanowili, to byśmy wiedzieli, że to tak powinno wyglądać, prawda? Ale lepiej jest to samemu zauważyć w pewnym momencie. No i później już wszystko było jasne.
0: Wszystko jest inne, jak się płynie takim 40-dniowym rejsem w kierunku Antarktyki. Ale jak się płynie 40 dni, no to nie po to, żeby spędzić potem 3 tygodnie, tylko żeby posiedzieć tam trochę na tej stacji.
1: Tak, tak, tak. Ja dwa razy spędziłem tam rok i dwa razy tylko po parę letnich miesięcy. Także w sumie na stacji mieszkałem no około 1000 dni, prawie 3 lata.
0: W tej chwili tam jest zima, czyli trwa sezon zimowy. Zima, na pewno polarna zima, różni się bardzo od polarnego lata.
1: Tak. Myślę, że w ogóle na naszej planecie nie ma innych regionów, gdzie zmiany pór roku są aż tak dramatyczne. W Antarktyce w zimie, chociażby sam kontynent Antarktyda, który jest tam w środku tej krainy, on się robi ponad dwa razy większy, dlatego że morze dookoła niego zamarza. I po prostu

0: wszędzie jest lód oceaniczny, który otacza ten kontynent.
1: A to jest taki bezpieczny lód, że jak się wejdzie na taką warstwę lodu oceanicznego, to wiadomo, że to jest bezpiecznie?
0: To zależy od grubości, dokładnie tak samo jak z naszymi jeziorami. Tylko, że on ma trochę, przez to, że to jest słona woda zamarznięta, to ten lód jest troszeczkę inny. On nie jest aż taki sztywny jak lód, który u nas może się pojawić na jeziorze na przykład. On jest odrobinę elastyczny, więc jest takie bardzo dziwne wrażenie, kiedy już jest niby bezpiecznie, już można po nim chodzić tak, żeby się nie przebić w większości przypadków, ale w dalszym ciągu człowiek czuje, że to się pod nim ugina i to jest tak, jakbyśmy chodzili po takiej gigantycznej trampolinie.
1: Czy on trzeszczy pod nogami?
0: Trochę trzeszczy, trochę skrzypi. Jak wydaje dźwięki, to generalnie lepiej jest uważać, dlatego że to znaczy, że coś tam pęka, więc
1: szczupakiem w stronę lądu
0: no,
1: się wtedy.
0: Akurat, no nie mogę powiedzieć, żebym miał dużo doświadczenia. Raczej opieram się na relacjach moich kolegów i koleżanek, którzy zimowali gdzieś, gdzie tego lodu oceanicznego jest więcej. Myśmy trochę po lodzie chodzili, ale Arctowski akurat jest tak położony na tych Szetlandach Południowych, że ta nasza zatoka, no nawet jak zamarza, to zamarza może kilkaset metrów od brzegu. W każdym razie rzadko bywa tak, żeby ona była kompletnie zamarznięta, a już na pewno nie bywa tak, żeby można było sobie, powiedzmy, spokojnie przejść 10 kilometrów po tym lodzie na drugi brzeg zatoki. Więc my tam łazimy sobie czasem dla zabawy, ale nie tak dużo. Natomiast mam sporo znajomych, którzy zimowali w innych miejscach, gdzie tego lodu jest więcej. No i wtedy rzeczywiście tam są i zawody. Najśmieszniejsze są takie zawody, może niezbyt mądre, ale ponoć bardzo spektakularne, że właśnie kiedy ten lód jest cienki, to ludzie robią sobie wyścig i wygrywa ten, który najpóźniej wpadnie do wody. czy ta osoba, która najpóźniej wpadnie do wody. Bo pod każdym ten lód się w końcu załamuje. Oczywiście wszyscy są w kamizelkach takich ratunkowych i w kombinezonach, są przygotowani na to, że wpadną zaraz do wody.
1: A potem się szybko
0: i
1: biegnie.
0: I później, tak, wyłazi się stamtąd, ale to tego typu zawody robią. Natomiast na Arctowskim to nie wydaje mi się za bardzo praktyczne, bo tego lodu za mało trochę jest.
1: W tej chwili tam panuje zima, temperatura minus 8 stopni. Od razu robi mi się chłodniej, jak myślę o takiej temperaturze. Chociaż to jest chyba taka ciepła zima, prawda?
0: Minus 8 to jeszcze minus 8, ale za parę dni ma być minus 2. I to już jest zdecydowanie za ciepło, jak na zimę w Antarktyce. Ja tam dwie zimy spędziłem. Taka normalna, codzienna temperatura to było minus 10. Czyli nie też ekstremalnie zimno, dlatego że to jest wyspa, a ocean dookoła łagodzi klimat. To znaczy my mamy bardzo dużo silnych wiatrów, tam różne inne niedogodności pogodowe, natomiast same temperatury nie są dramatyczne. Czyli powiedzmy takie minus 10 to jest standard, minus 15 bywało regularnie, a najniższa, jaką pamiętam z tych dwóch zim, to było minus 27. No to w Polsce, w górach, takie temperatury chyba nawet w zeszłym roku się zdarzały. Czyli to nie jest ekstremalnie zimno. A w lecie powinno być tak od, powiedzmy, minus 1 w chłodniejsze dni do plus 7-8. No.
1: Chłodne opowieści Mikołaja Golachowskiego, przyrodnika, polarnika, będą nam jeszcze przez jakiś czas towarzyszyły w wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom. Cały czas opowiadamy o tej przyrodzie, ale jeszcze ani słowem nie wspomnieliśmy o zwierzętach. I może tu byłoby pytanie do naszych słuchaczy, jakie zwierzęta można spotkać w okolicy stacji imienia Henryka Arctowskiego. Jakie zwierzęta mógł pan Mikołaj Golachowski mieć, no nie powiem, że na wyciągnięcie ręki, ale na wyciągnięcie wzroku, na rzut oka przez okno na przykład stacji Arctowskiego. Kto wie i kto powie? 22 645 20 55.

0: To zespół Rosomaki o żółwiku podróżniku. Rosomaki i żółwik to chyba nie są zwierzęta, które można spotkać na biegunie południowym, w okolicach bieguna polarnego na Antarktyce. A jakie zwierzęta tam można spotkać? To nam powie pewnie Tomek. Cześć Tomku, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Tomku, czy ty się interesujesz zwierzętami?
1: Tak.
0: No to w takim razie opowiadaj, jakie tam zwierzęta można spotkać daleko, daleko.
1: Niedźwiedzie polarne.
2: Tomku, tutaj Mikołaj mówi, to akurat muszę powiedzieć, że właśnie niedźwiedzie polarne tam nie mieszkają. Niedźwiedzie polarne mieszkają na dalekiej północy. A my jesteśmy teraz na dalekim południu, czyli w Antarktyce. Tam niedźwiedzi polarnych nie ma, ale za to jest dużo innych zwierząt.
1: No tak, pingwiny!
2: Dokładnie, no właśnie, pingwiny.
0: Tak. I bardzo dobrze, że taki niedźwiedź polarny nie może spotkać się z pingwinem, bo to byłoby niezłe pożywienie dla niedźwiedzia polarnego.
2: Tak.
0: Więc one na szczęście się nigdy nie spotkają. Chyba, że ktoś zabierze takiego pingwina gdzieś tam na daleką północ. Ale naturalnie tam nie występują. Coś jeszcze, jakieś jeszcze zwierzęta kojarzą ci się z takimi zimnymi rejonami świata?
1: Morsy.
2: No morsy też są na dalekiej północy, ale pani zapytała o zimne rejony świata, więc właściwie słusznie ci się kojarzą. Natomiast nie mieszkają w Antarktyce. To, czyli na razie z Antarktyki mamy pingwiny, ale pomyśl, kto jeszcze tam może być.
0: Jakieś naprowadzenie, panie Mikołaju?
2: No na przykład ktoś, kto w wodzie pływa i jest bardzo duży.
1: Foka.
2: Foki, tak. Jest tam kilka różnych gatunków fok, między innymi słoń morski, który jest największą ze wszystkich fok. Ale jakbyś pomyślał o jeszcze większym zwierzątku?
1: Narwal.
2: Narwale nie. Narwale mieszkają też z morsami i z niedźwiedziami polarnymi na dalekiej północy. Ale więksi krewni narwala, czyli wieloryby. Tam jest bardzo dużo wielorybów. Głównie humbaków, które po polsku nazywają się czasem długopłetwiec. Ale są też orki, są też różne inne gatunki, także je widujemy regularnie.
0: Czyli troszkę więcej wiemy o tych mieszkańcach, naturalnych mieszkańcach Antarktyki. Miałbyś ochotę kiedyś się wybrać w takie rejony, Tomku?
1: Nie.
0: A dlaczego nie? Bo za zimno? Bo
1: tak.
0: Za daleko?
1: Nie, bo za zimno.
0: Nie lubisz zimnych, niskich temperatur?
1: Tak.
0: No to słuchaj, to w takim razie...

0: Myślę, że świetnie czuć się będziesz w to upalne lato. Dzisiaj, jutro ma być bardzo gorąco, ale mimo to, że lubisz takie wysokie temperatury, to uważaj na siebie i pamiętaj o tych różnych zasadach, żeby pić dużo wody, żeby nosić tak na głowie jakieś nakrycie, czapkę z daszkiem albo kapelusz. No i żeby może nie wychodzić z domu mimo wszystko w te największe, największe skwary w samo południe na przykład. Dobrze? Uważaj na siebie koniecznie.
1: Dzisiaj to ja będę się kąpał w basenie.
0: O, no i
2: bardzo
0: to jest
2: dobry pomysł.
0: Tak, dobry sposób na ochłodę. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. Do usłyszenia, Tomku.
2: Cześć, Tomek.
1: Do widzenia.
0: Jak dobrze, że się pojawił ten wątek niedźwiedzi polarnych. To jest częsty błąd chyba, prawda?
2: Bardzo częsty i to jest w ogóle moja misja życiowa, żeby jak najwięcej ludzi się dowiedziało, że jednak niedźwiedzie polarne i pingwiny mieszkają na dwóch różnych końcach świata.
0: Na północy?
2: Pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem na Antarktydę, to z moją mamą rozmawiałem przez telefon satelitarny i ona mówiła, że już ma dość tego, że jej wszystkie koleżanki pytają, czy ona się nie boi, że mnie niedźwiedź zeźle. Ona mówiła, że to akurat jest najmniejsza z jej obaw, bo najbliższy niedźwiedź mieszka 15 tysięcy kilometrów dalej. Ale jest to częsta pomyłka i wcale nie tylko u dzieci, a u dorosłych tak samo.
0: A które z tych stworzeń, zwierząt, które miał pan okazję spotkać na Antarktydzie, jest najgroźniejsze, jest takie niebezpieczne, z drapieżnikiem?
2: Potencjalnie niebezpieczny może być lampart morski. To jest taka duża foka, która poluje, poza tym, że zjada kryla, tak jak prawie wszyscy w Antarktyce, czyli takie małe zwierzętka podobne do krewetek, to regularnie poluje na pingwiny, na inne foki. Zdarzyło się takiemu lampartowi morskiemu kiedyś utopić jedną panią, która była płetwonurkiem i zginęła. Generalnie one są po prostu bardzo ciekawskie. Są dużo większe od człowieka, ważą tam 350 kg. Bardzo silne, bardzo inteligentne i właściwie ich interakcje z nami to jest głównie przejaw ich ciekawości. One nie próbują nas zjeść, bo one wiedzą, że my nie jesteśmy foką czy pingwinem, ale na przykład chętnie podpływają do naszych zodiaków. My tam poruszamy się takimi pontonami z silnikiem i to się nazywa zodiak. I one wymyśliły sobie, że takiego zodiaka łatwo jest dosyć przegryźć. To znaczy, zodiak jest dosyć gruby. Te pontony są dosyć duże, w związku z czym nawet z tą wielką paszczą lamparta morskiego trudno mu jest go ugryźć jakby w środku tej łódki. Natomiast na końcach ten ponton się zwęża w takie stożki i te lamparty są na tyle sprytne, że wymyśliły, że jak się przepłynie pod zodiakiem i ugryzie w ten stożek wystrajający, to po pierwsze najpierw słychać takie bardzo satysfakcjonujące jak to powietrze uchodzi, a później te dziwne stworzenia na tym zodiaku zaczynają śmiesznie podskakiwać, krzyczeć, machać rękami i jest generalnie dużo radości. Więc one dla samej frajdy nam te pontony przegryzają, po prostu jak taki wielki, figlarny pies. Nie? I one rzeczywiście mogłyby być niebezpieczne właśnie przez tą swoją ochotę do zabawy, tylko tyle, że one mogą nie zdawać sobie sprawy, że my nie umiemy nurkować na 20 minut na przykład, nie? W odróżnieniu od nich, więc może coś się wydarzy. Także jak są lamparty, to musimy na siebie uważać. Ja zawsze turystom mówię, że nawet jak jest taki lampart w pobliżu naszej łodzi, to żeby nie wtykali rąk pod wodę, bo mogą ich nie wyjąć z powrotem. Nic się nigdy nie zdarzyło poza tymi przegryzieniami pontonów, ale rzeczywiście dawno temu była taka sytuacja, że jedna pani zginęła.
0: Dlaczego lampart morski nazywa się lampartem?
2: On już się nie nazywa lampartem. On teraz się chyba nazywa Amfitryta lamparcia, bo parę lat temu w Polsce stwierdzono, że różnym ssakom świata nadamy nowe nazwy. Nie wszystkie z tych nazw się przyjęły, nie wszystkie moim zdaniem mają sens, ale rzeczywiście lampart to wiadomo, że to jest taki duży kot, który mieszka w Azji i w Afryce. Natomiast
0: centkowany.
2: Centkowany. I właśnie o to chodzi, że ta foka, czyli ta amfitryta, czyli ten lampart morski, ona nie dość, że ma wielkie zęby i jest drapieżna, to też ma centki i dlatego komuś tam się kiedyś skojarzyło i stąd ta nazwa.
0: No, patrzę w tej chwili prosto w oczy takiej amfitrycie lamparciej, czyli lampartowi morskiemu i widzę, że paszczę ma pełną ostrych zębów.
2: Tak, one są bardzo duże i ostre, ale jakby pani spojrzała mu głębiej w tą paszczę, to widać, że z przodu rzeczywiście są takie potężne kły do łapania tych różnych zwierząt, na które on poluje. Natomiast dalej te jego zęby się tak śmiesznie rozstrajają. One mają takie trzy wyrostki, I one służą do cedzenia. I to jest tak, że on głównie się żywi właśnie

0: właśnie krylem, czyli tymi krewetkopodobnymi małymi zwierzątkami, które pływają w morzu. I on je sobie odcedza stamtąd właśnie przez te swoje tylne zęby. Trochę jakby taki miniaturowy wieloryb.
1: Czy te wszystkie zwierzęta widać przez okno stacji imienia Henryka Arctowskiego, w której nasz dzisiejszy gość, czyli Mikołaj Golachowski, spędził kilkukrotnie sezony naukowo-badawcze? O to zapytam naszego gościa już za kilka chwil. A teraz piosenka o naszej planecie. No, to jest temat ważny. Jak słyszeliście, kiedyś takie zimy, jaka teraz panuje na Antarktyce, czyli zima z temperaturami -3, -2 stopnie. Takich zim nie było, a teraz są. Planeta nam się rzeczywiście troszkę grzeje.

0: to planeta i wezwanie planety o pomoc. Ciekawa jestem, czy jesteśmy w stanie jakoś jej pomóc. To może na zakończenie będzie pytanie do dzisiejszego gościa, do Mikołaja Golachowskiego. Teraz dopiero widzę, jaką ma pan piękną koszulkę. O, pełno pingwinów. To są pingwiny cesarskie.
1: Nie, to są pingwiny królewskie.
0: Królewskie. Z takimi złotymi kryzami.
1: Tak, one są, to są chyba najładniejsze ze wszystkich pingwinów. Nie jest to mój ulubiony pingwin. Bardzo je lubię oczywiście, natomiast i przyznaję, że są pewnie najładniejsze. Pomyłka nie jest taka trudna, bo rzeczywiście pingwiny cesarskie są nie dość, że z nimi blisko spokrewnione, to są dosyć podobne. Tylko królewskie są troszeczkę mniejsze od cesarskich, ale za to trochę bardziej kolorowe.
0: Złociste dzioby i złociste pióra, a tam między nimi też jest jakiś król. To jest?
1: To jest słoń morski, bo to jest w ogóle koszulka, która jest... dla mnie ją opracowali graficy specjalnie na podstawie jednego mojego zdjęcia. Kiedyś dawno temu zobaczyłem słonia morskiego, który leżał pośrodku

0: kolonii pingwinów i nagle się zbudził z taką śmieszną miną. I on tak wygląda na bardzo zaskoczonego, jakby się właśnie obudził i zastanawiał się, kto to są ci wszyscy dookoła, co ja tu robię. No i ktoś mi zrobił z tego koszulkę. To jest koszulka mojej strony na Facebooku.
1: Opowieści o zwierzchałkach.
0: Zwierzałkach, tak. Opowieści o zwierzałkach. Natomiast bardzo moim ulubionym akcentem w tej koszulce jest to, że ta osoba, która ją opracowała, to nie jest mój bezpośredni znajomy. Nawet nie pamiętam, czy to był facet, czy kobieta. To było przez mojego kolegę zaaranżowane, więc jakby troszkę bez konsultacji ze mną, nie do końca. Ja tylko dostarczyłem zdjęcie i później zobaczyłem gotowy produkt. I ta osoba owszem ma zmysł artystyczny duży, ale coś tam gorzej trochę z wiedzą o pingwinach niestety. W każdym razie jednym z pingwinów tutaj, nie wiem czy go widać, a widać,
1: taki
0: jest tu.
1: Taki najmniejszy,
0: jest
1: widzę.
0: Taki bardzo malutki pingwin.
1: Tak.
0: Rozumiem, że w rozumieniu tej osoby artystycznej to był młody pingwin królewski, tylko tyle, że on wygląda dokładnie tak samo jak dorosłe pingwiny królewskie, tylko jest 3 razy mniejszy. Więc bardziej jak jakiś karzełek wśród pingwinów niż młody
1: pisklak.
0: Pingwin. Tak, bo pisklaki pingwinów królewskich wyglądają zupełnie inaczej niż ich rodzice. One są kudłate, brązowe. I tutaj śmieszna historia się z tym wiąże, bo pingwin królewski, naprawdę zachęcam, spójrzcie sobie gdzieś tam w internecie, jak on wygląda. Bardzo piękny, dostojny ptak. Przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo później jak już obserwujemy je dłużej, to trochę tego dostojeństwa tracą. Ale robi wrażenie. Natomiast te ich pisklaki, kudłate, brązowe, często utytłane w błocie i tak dalej. W każdym razie 300 lat temu, jak James Cook dotarł na wyspę Georgię Południową i jak w ogóle Europejczycy zaczęli się pojawiać w tych rejonach subantarktycznych, czyli w okolicach Antarktyki, i widzieli takie kolonie pingwinów królewskich, a wśród tych pięknych, eleganckich pingwinów królewskich były te brązowe, takie bardzo dziwne stworzenia, brudne i zupełnie niemajestatyczne. Oni uznali, że to niemożliwe, żeby to był ten sam gatunek. W związku z czym pisklaki pingwinów królewskich przez pierwszych kilkadziesiąt lat, odkąd je odkryliśmy, były klasyfikowane jako osobny gatunek. To się nazywało pingwin wełnisty. Woolly Penguin, i to było na zupełnie innej stronie książek o ptakach. Dopiero po jakimś czasie oczywiście się zorientowano, że to są po prostu pisklaki.
1: Że jak dorosną?
0: Że jak dorosną, to będą takie ładne. Tak, takie są brzydkie pingwiniątka. One nie są brzydkie oczywiście, no, w ogóle nie są brzydkie. Natomiast faktycznie, że nie wyglądają bardzo królewsko.
1: Ale pingwin wełnisty, bardzo ładna nazwa,
0: tak,
1: swoją drogą.
0: Tak.
1: Czy rzeczywiście jak spoglądał pan rano przez okno stacji imienia Henryka Arctowskiego, to miał pan takie widoki przed sobą? Pingwiny królewskie.
0: Tak, ale akurat nie królewskie, bo królewskie nie mieszkają właściwie w samej Antarktyce, tylko dookoła niej. Czasem na naszej stacji pojawia się pingwin królewski, który przypływa tam po to, żeby zmienić swoje upierzenie, czyli wylinieć. I wtedy stoi na stacji przez 3-4 tygodnie, pierzy się i później wraca do morza. Ale one się koło nas nie rozmnażają, więc to jest taki gość specjalny, który co jakiś czas, co parę lat się zdarza. Natomiast wokół naszej stacji są inne gatunki pingwinów. One są trochę mniejsze i są 3. To są pingwiny białobrewe, pingwiny maskowe, które my nazywamy policjantami, bo wyglądają jakby chodziły w kasku, takim z paskiem pod brodą. No i moje ulubione, czyli pingwiny białookie, czyli pingwiny Adeli.
1: To są 3 odrębne grupy, gatunki pingwinów.
0: Odrębne gatunki, tak. One są blisko ze sobą spokrewnione. Mają wszystkie taki... One, po angielsku ta grupa pingwinów nazywa się brush-tailed penguins, czyli pingwiny szczotko-ogonowe, dosłownie tłumacząc, bo one mają takie bardzo sztywne pióra ogona i czasem tego ogona używają jak trzeciej nogi. Jak sobie stoją, to się podpierają tymi sztywnymi piórami i są takim stołkiem o 3 nogach.
1: A czy one się czasami ze sobą mieszają?
0: Nie.
1: Tak jak na przykład na boisku szkolnym,
0: tak.
1: Dzieciaki z różnych klas biegają,
0: tak,
1: chodzą
0: na boisku szkolnym
1: sobą.
0: Tak, jak najbardziej mieszkają w podobnej okolicy i czasem je można zobaczyć razem. Natomiast nie krzyżują się, w sensie to są odrębne gatunki, nie mają ze sobą dzieci, natomiast rzeczywiście wchodzą czasem w różnego rodzaju interakcje.
1: A w tej chwili jest zima, czy tam życie rodzinne na przykład kwitnie wśród zwierząt
0: tamtejszych? Nie, nie, nie, wszystko jest już pozamiatane.
1: Już dorosły te
0: pisklaki. Tak, młode pingwiny wrócą do Antarktyki jakoś tak na początku wiosny, czyli pewnie pierwsze zaczną się pojawiać

0: październiku, listopadzie, bo tam pory roku wyglądają odwrotnie niż u nas. Czyli jak u nas jest jesień, to tam jest właśnie wiosna. W tej chwili, gdybyśmy się przeszli na spacer wokół naszej stacji, spotkalibyśmy pewnie gdzieś tam kilka słoni morskich, które sobie leżą na brzegu, ale nie w dużych jakichś grupach. No i pewnie spotkalibyśmy kilka pingwinów białobrewych, które też w zimie do nas nawet zaglądają, bo inne gatunki po prostu wypływają w ocean i tam spędzają parę miesięcy i nie wracają. Natomiast białobrewek trzymają się troszeczkę bliżej brzegu i nawet w zimie do nas wracają.
1: Panie Mikołaju, na zakończenie pytanie, czy pamięta pan swoje pierwsze spotkanie z wielorybem?
0: Pamiętam oczywiście. To znaczy z daleka to je widziałem już po drodze, płynąc do Antarktyki.
1: No to 40 dni.
0: Tak, to robi wrażenie. Natomiast takie pierwsze spotkanie bliskie z wielorybem było, jak pracowałem na stacji. Myśmy wypłynęli pobierać jakieś próby.
1: Z Zodiakiem wypłynęliście.
0: Tak, no właściwie nawet nie z Zodiakiem, tylko takim naszym stateczkiem badawczym, który jest właściwie takim kutrem rybackim, jak na Helu są. I, czyli też jest nieduże. No i dwa wieloryby podpłynęły bardzo blisko nas, oglądały nas sobie, wystawiały głowy spod wody, żeby zobaczyć nas dokładniej. I to było niesamowite, dlatego że dla mnie to jest niebywałe przeżycie, że takie zwierzę, które jest od nas dużo większe i silniejsze, gdyby chciało, to by nam zrobiło krzywdę. Nie chce. Ono po prostu jest nami zainteresowane. To jest trochę tak, jakbyśmy my poszli do lasu i spotkali jakąś żabę, albo jaszczurkę, albo kogoś takiego, albo mysz, nie? Małe zwierzątko, które nam krzywdy nie zrobi, które jest fascynujące i które dobrze sobie jest pooglądać. Dlatego wieloryba, ja byłem tą żabą albo jaszczurką. On płynął tuż obok mnie, ale nie chciał mi zrobić krzywdy. I to jest, myślę, coś, czego możemy się od nich nauczyć, żeby właśnie jak spotkamy takie małe zwierzątko, przyjrzeć mu się, obejrzeć, na pewno jest bardzo ciekawe, ale absolutnie nie robić mu krzywdy. I tak jak wieloryb mi nie zrobił.
1: Bardzo dziękuję za te opowieści o zwierzołkach, które dzisiaj razem z Mikołajem Golachowskim pojawiły się w studiu. Aż się wzruszyłam, bo wyobraziłam sobie takie spojrzenie wieloryba. Nigdy nie widziałam wieloryba nawet z daleka. Zawsze tylko słyszałam opowieści, jak to ludzie na przykład gdzieś tam wypływali, żeby oglądać te wielkie, wielkie ssaki, te wielkie stworzenia. I nie zawsze się to udawało.
0: Nie zawsze, ale właśnie akurat humbaki są dosyć ciekawskie. One też nas oglądają. I to jest kolejna lekcja od wielorybów. Też, jeśli mogę tutaj dodać trochę dydaktyki. Otóż pamiętajmy, że jeszcze 50 lat temu na całym świecie intensywnie polowano na wieloryby. A wieloryby żyją długo. W związku z czym w tej chwili część z tych wielorybów, z którymi ja się spotykam, to są zwierzęta, które pamiętają, jak ludzie im zabili przyjaciół, siostrę, mamę, krewnych i znajomych. I właściwie mogłyby żywić do nas urazę. Miałyby pełne prawo, a tego nie robią. One jakby zdają sobie sprawę z tego, że to nie my osobiście. No trochę teraz pewnie upraszczam oczywiście, ale prawda jest taka, że mogłyby się nas bać, mogłyby nas nie lubić, a w ogóle tego po nich nie widać. Po prostu podpływają, są bardzo, bardzo delikatne.
1: Pozwalają nam obok siebie żyć.
0: Tak, i same są nami zainteresowane. One nas oglądają tak samo jak my ich.
1: Mikołaj Golachowski, przyrodnik, polarnik. Kiedy pan wyrusza w kolejny rejs, żeby opowiadać ludziom o tym niezwykłym świecie przyrody?
0: No do Antarktyki wracam na wiosnę antarktyczną, czyli z samym końcem października. Teraz, 2 tygodnie temu wróciłem z Arktyki, czyli ze Spitsbergenu.
1: Cieszymy się w takim razie, że znalazł pan chwilę, w dodatku w taki upalny dzień, żeby do nas zajrzeć. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: No co ty? Ale bezpośredniego kontaktu to nie miałeś.
3: No nie, ale lubię czasem zamknąć gachołki i se sobie wyobrazić,

Tu ciało me smaży w żarze plaż. Boski brąz jest modny na świecie w lecie. I niech mnie już nie pyta nikt, czy mi może zimy żal. Już wiem, w co zamienia się lód, gdy mu śnie go upał. Wow! Chcesz to drwi? Chcesz to

0: przyjemne tak są i upał i mróz. Z nich mieć miksturę, to byłby luz. Zima choć zimna też kusi pogodą, lecz ja w słońcu w końcu stać mogę się. Najszczęśliwszy! Jest mi źle, o jednym marzę wciąż i śnię, że wyletniam się tak w cieniu palm i coś we mnie wrze. Niebo jest jak ze snu, gdy jesteście przy mnie tu. Toż to przecież jest cud, bo nie ma jak lód, lód wylecie.
1: Chyba mu powiem.
2: Ani się waż.

0: wakacyjny poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Właśnie dobiega końca. 9 minut zostało do godziny 10, ale to jeszcze nie koniec.

0: Koniec informacji, trochę związanych z szukaniem ochłody, bo dzisiaj od samego ranka szukaliśmy sposobów na upały. 32 stopnie. Tyle może osiągnąć temperatura w różnych częściach Polski w takim swoim szczycie, czyli w okolicach południa i wczesnych godzin popołudniowych. No to co można zrobić, żeby się ochłodzić? Może na przykład dotrwać do wieczornego, karylionowego koncertu. Wiecie, co to takiego karyliony? To jest taki instrument muzyczny składający się z zespołu dzwonów, które są wprawnymi dłońmi osoby grającej na klawiszach i poruszającej tymi dzwonami. Są wprawiane w ruch, no i wygrywają różne utwory muzyczne. I takie karylionowe melodie na pewno znają mieszkańcy Gdańska, mieszkańcy Trójmiasta, bo właśnie tam w Gdańsku, między innymi w kościele pod wezwaniem świętej Katarzyny, jest umieszczony taki zespół dzwonów karylionowych. I właśnie dzisiaj o godzinie 20:30, czyli wtedy, kiedy temperatura znów zacznie troszkę spadać, troszkę się obniżać, będzie można zebrać się pod kościołem i posłuchać takiego koncertu karylionowego. Mówi gdańska karylionistka Monika Kaźmierczak.
1: Należy spodziewać się utworów na karylon, gitarę, saksofon i akordeon. To pierwszy raz taki zestaw będzie miał miejsce. I pojawi się również utwór po raz pierwszy na dwa karylony. Karylon wieżowy Kościoła Świętej Katarzyny i karylon mobilny, który będzie stał przez cały dzień pod Świętą Katarzyną. Studenci wykonają na nim utwór Simeona, ten Holta Canto Ostinato. To jest taki holenderski, minimalistyczny utwór z 76 roku. Bardzo, bardzo transowy i wspaniały.
0: No to bardzo, bardzo zapraszamy również na ten dzisiejszy wieczorny koncert. Początek o godzinie 20:30, a kto nie zdąży dzisiaj, ten niech wpadnie w takim razie jutro, w sobotę. Też będzie koncert w ramach 28. Gdańskiego Festiwalu Karylionowego. A jak brzmi karylion? Kto nie trafi do Gdańska w czasie tych wakacji, ten może teraz posłuchać.

To akurat wygrany został na Karylionach utwór muzyki popularnej, utwór z repertuaru zespołu The Beatles, czyli Yesterday, ale jak brzmią utwory muzyki klasycznej, tego będzie można posłuchać i to będzie można usłyszeć dziś wieczorem o godzinie 20, kiedy wybierzecie się pod kościół Świętej Katarzyny w Gdańsku. No i tą informacją żegnam się z wami w dzisiejszym wakacyjnym poranku Polskiego Radia Dzieciom, jednocześnie zapowiadając, że już po godzinie 10 kolejna audycja w naszym programie. Tym razem spotkacie się z Martą Hoppe, która przyjdzie tutaj, żeby pograć z wami w zielone. I będzie rozmawiać z wami między innymi o tym, co mamy dzięki temu, że spędzamy czas blisko natury, w przyrodzie. A na to macie, mam nadzieję, bardzo dużo okazji w czasie tych wakacji. Zosia Montowska, Justyna Majchrzak, bardzo wam dziękujemy za dzisiejsze spotkanie i mówimy wam pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoci apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
2: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
2: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
2: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
2: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja.

Dzień dobry, dzień dobry. Przy mikrofonie Marta Hoppe, czyli Zielona Żaba. A skoro gramy w zielone, no to na pewno będziemy gdzieś na powietrzu, gdzieś na dworze. Będziemy dzisiaj szukać zabawy, rozrywki, a może też ochłody, bo dzisiaj jeden z cieplejszych dni, ponad 30 stopni Celsjusza na termometrach w całej Polsce. Justyna Majchrzak rozmawiała przed chwilą o tym, gdzie szukać tej ochłody, a my wybierzemy się do takiego kraju, gdzie chyba jest czasem ciepło, czasem zimno, a może w jednym momencie, w jednej części kraju jest ciepło, a w drugiej części jest zimno, bo to bardzo duży kraj. I tam będziemy na dworze, no, po co się chować do domu, skoro tyle atrakcji, tyle przestrzeni, to już za moment. W naszym studiu są już goście, ale na razie cisza, cisza. Jeszcze się nie odzywamy, bo na razie zbieramy myśli. Gdzie w tym wielkim waszym kraju jest najciekawiej, najchłodniej, a może najcieplej, bo takie miejsca pewnie też są. A ja was zachęcam do takiej krótkiej, prostej zabawy, ponieważ wybieramy się dzisiaj na dwór, to powiedzcie, czy znacie jakieś słowa, które można znaleźć na dworze, ale zaczynają się na literę K. Takie zadanie. Ja mogę podpowiedzieć jedno, ale chyba dzisiaj go nie zobaczymy. Kałuża. Kałuża jest na K. Jak popada deszcz, to jest kałuża. A jak znacie jakieś inne słowa, rzeczy, przedmioty,

które zaczynają się na literę K, to koniecznie zadzwońcie. 22 645 2055. Zosia Montowska czeka na Wasze telefony, także zapraszamy Was na to zielone spotkanie.

0: utwór pod tytułem Po mym oceanie. No to my musimy dzisiaj przepłynąć ocean albo przelecieć, przepłynąć morze, góry, rzeki, jeziora, żeby dotrzeć do miejsca, z którego przyjechali do nas, przylecieli goście. Pytałam was o słowa na literę K. Słowa, które znajdują się na dworze, a są na literę K. A dlaczego akurat na K? Kto mi powie? Może ktoś z was mi powie, dlaczego na K chciałam?
1: Bo my przylecieliśmy z Kanady.
0: Z Kanady, otóż to, przylecieliście z Kanady, więc to, co na dworze na literę K, to zaraz wy zdradzicie, czy w Kanadzie, czy w Polsce, pewnie podobne rzeczy są. A w studiu Olivier, Oskar, Nela i ich mama Asia, którzy przylecieli z Kanady. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Śmiało, śmiało, słuchajcie, taki kawał drogi do nas przylecieliście, to myślę, że macie odwagę, żeby też opowiadać i rozmawiać po polsku, prawda?
2: Tak.
0: Dobrze, znacie język polski. To słuchajcie, zróbmy to zadanie na K. Coś, co jest na dworze na K. Może Nelka zacznie, co jest na K na dworze?
3: Kwiatek.
0: A lubisz jakieś kwiatki szczególnie?
3: Maki.
0: Ładne, czerwone. Teraz kwitną w Polsce. A w Kanadzie też?
3: Tak.
0: Są w Kanadzie. No dobrze, to Oskar. Ty na K co masz?
1: Kaczka.
0: Kaczki są w Kanadzie? Są kaczki, czy nie ma?
1: Tak.
0: Tak? Takie same jak w Polsce?
1: Chyba tak.
0: Chyba podobne. No dobra, Oliwiera, ty co na K znalazłeś?
4: Kamyk
0: można zabrać z Polski do Kanady albo przywieźć z Kanady do

0: Polski w kieszeń? Tak. Uda się, nie?
1: Mhm. Chyba tak.
2: O ile nie z Parku Narodowego.
0: Z parku nie można, z plaży nie. Też się nie powinno, ale z ogródka, a my dzisiaj idziemy na dwór, na ogródek, to taki kamyk można śmiało zabrać. Czy wy mieszkacie w tej Kanadzie, w domu, z ogrodem, albo z jakąś farmą, macie krowy, kury, króliki albo inne zwierzęta? Jak wygląda wasz dom w Kanadzie?
3: Mamy ogródek, nasza babcia ma krowy i do niej dużo jeździmy też.
0: Krowa jest na K?
3: Tak.
0: Jak Kanada i inne rzeczy, o których mówiliśmy. Dobrze, czyli macie ogródek, macie krowy i chyba dużo takiej przestrzeni, takiej dużo terenu. Tak, tam się kojarzy Kanada, to jest ogromny kraj.
4: Mamy dużo, no.
0: I możecie wyjść na dwór, bo my dzisiaj wychodzimy na dwór, żeby się tam czymś ciekawym zająć. Czy wy lubicie w ogóle takie hasło? Jedziemy, wychodzimy, idziemy na wycieczkę, idziemy w góry, nad wodę, gdziekolwiek indziej. Jak wy reagujecie na takie hasło od mamy? Słuchajcie, chłopaki, pakujemy się i dziewczyno, pakujemy się i idziemy.
4: Na kemping czasami.
0: Na kemping? Mhm. Spatrzcie, znowu na K. Niechcący, nam się trafiło. Kemping. Kemping w Kanadzie. Czyli co, jedziecie kamperem czy pod namiot? Jak wygląda taki kemping
5: kamperem.
0: W Kanadzie? Kamperem.
5: Tak.
0: Dobra, i co tam się dzieje na tym kempingu?
4: Jedziemy na rowerach, idziemy do czasami nad jakieś jeziorko.
0: A daleko trzeba jechać na taki kemping?
3: Zależy od miejsca.
0: Mhm. Ale macie tak, że można gdzieś blisko i w godzinę jesteśmy na kempingu, czy zazwyczaj to jest podróż, kanapki pakujemy i pół dnia jedziemy?
3: Normalnie jest około godziny od naszego domu, jedziemy.
0: Taki jeden z kempingów, na który możecie się udać, to jest tylko godzina drogi. No to nie jest tak daleko, można w weekend zrobić sobie taką przerwę i wyjechać na kemping. I jak wygląda to miejsce, do którego dojeżdżacie?
3: Normalnie kemping jest w lesie, tam jest dużo wody, drzew i...
2: Są ścieżki, tak, dojeżdżamy
3: na rowerze. Tak, dużo chodzimy,
2: zwiedzamy. Ścieżki piesze, szlaki piesze.
3: Szlaki.
2: Możemy też iść do gorących źródeł nieraz.
0: Czyli wygodne buty to podstawa na takim kempingu, na takiej wyprawie. Trzeba się jakoś przygotować, zabrać coś ze sobą, żeby mieć siłę spacerować?
3: Mhm, tak.
0: Co macie zawsze? Macie taki obowiązkowy ekwipunek na wyprawę?
3: No, kąpielówki.
0: Najważniejsze kąpielówki. No tak, jak ci ciepło zrobi, to trzeba wskoczyć do wody.
3: Tak.
2: Są buty specjalne na wyjścia, na wycieczki i buty na plażę.
3: Tak.
0: No dobra, to kąpielówki mamy, ale czy zabieracie ze sobą na przykład swoją wodę w butelce takiej wielorazowej, żeby nie produkować śmieci? Albo zabieracie ze sobą kanapki i też potem to wszystko wraca z wami i nie zostawiacie w tej pięknej kanadyjskiej naturze?
3: No tak, zawsze zabieramy wodę z sobą, bo... Czasami się zdarza, że jest bardzo gorąco, bo w Kanadzie temperatura bardzo szybko się zmienia.
0: Może być ciepło, może być zimno?
3: Tak.
0: A wodę można na przykład sobie napełnić, no bo wiadomo, że woda trochę waży, jak idziemy, wypijemy. Pusty robi się ten dzbanek, kubek, butelka. I czy można z takiego strumyka sobie nalać wodę? Czy tam jest taka czysta woda, że podchodzisz, nalewasz wodę ze strumyka i pijesz?
3: Zależy od którego strumyka, ale ja bym powiedziała, że może tak.
0: Może się czasami zdarzyć taka zimna woda prosto ze strumienia. No dobrze, słuchajcie, to wrócimy za chwilę do tej waszej Kanady, poszukamy tam chłodu, bo mówiliście, że temperatura się zmienia, czasem jest ciepło, czasem jest zimno. No to poszukamy tego miejsca, gdzie jest zimno i co wtedy można robić, bo podobno wam mróz i zimno nie straszne, można was zabrać na kemping, nawet jak jest dosyć chłodno. A wy, jeżeli znacie jakieś słowa inne na K, które nam się tu jeszcze nie pojawiły, kajak Kanada, kajak kwiatek i kaczka i krowa już mieliśmy, ale myślę, że po polsku albo po angielsku chłopaki mi tu przetłumaczą, jakieś słowo na literę K jeszcze się znajdzie, więc dzwońcie. A my teraz bawimy się w chodzenie. Taka piosenka przed nami.

0: Hop, hop, skaczemy dzisiaj wszyscy razem. Bardzo nas tutaj dużo dzisiaj i w studiu, i okazuje się, że na łączach i pod telefonem mamy dwie dziewczyny, Hanię i Wiktorię. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: No dzień dobry, to była Hania czy Wiktoria?
1: Hania.
0: Hania, a Wiktoria jest tam też? Cześć.
1: Tak, jestem.
0: Jesteś. Dziewczyny, czy wy macie pomysł na jakieś słowa na literę K?
1: Kaczka.
0: Kaczka?
1: Kaczka.
0: Kaczka, a to już druga kaczka, bo już jedna kaczka była, ale dobra, możemy mieć tutaj kaczy ogród, a jakaś roślina albo coś jeszcze, co jest na K na dworze?
1: Kaktus.
0: Kaktus, o właśnie, kaktus, ale w Polsce taki kaktus na dworze, na ogrodzie, to rzadkość, bo jednak kaktusy lubią bardzo ciepłe regiony naszego świata. W Kanadzie rośnie kaktus, panowie i koleżanko?
2: Tak, w niektórych miejscach.
0: W niektórych miejscach, no w końcu to ogromny kraj, więc może i kaktus się znajdzie. Dobrze, a co wy robicie, Haniu i Wiktorio? Czy wy na wakacjach, czy wy gdzieś nad morzem, w górach, czy czekacie na swoją wakacyjną wyprawę?
1: Miałyśmy dzisiaj nocowankę.
0: Mhm. W namiocie, w kamperze, czy w domu?
1: W domu.
0: Boli. Ach, czyli wy nie jesteście siostrami, tylko kumpelkami, tak?
1: Tak.
0: Ach, i znowu patrzcie, mamy słowo na K, jak kumpelki. No to co te kumpelki jeszcze w wakacje planują robić?
1: Jechać do Chorwacji.
0: Do Chorwacji.
1: Ja jadę do Mielna.
0: Też nad wodę, też nad morze, wspaniale. To jak się jedzie do Chorwacji, to trzeba mieć wygodne buty, bo tam na plaży, co może być?
1: Kamienie.
0: Kamienie. I jeżowce, i kamienie, i trzeba mieć wygodne buty. A w Mielnie na plaży co może być?
1: Muszelki.
0: Muszelki. To troszkę muszelka może być ewentualnie, albo kukurydza gorąca gotowana na plaży. Może ktoś będzie sprzedawał gotowaną kukurydzę. Dziewczyny, to chcecie kogoś pozdrowić? W takim razie, skoro wakacje w pełni, może jakieś koleżanki, które nie zostały zaproszone na nocowankę?
1: Maję pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy Maję.
0: Super, bardzo dziękuję w imieniu Mai. Następnym razem może i Maja będzie na nocowance. Jeszcze jedną pościel trzeba przynieść, materac rozłożyć i się zmieścicie. Wszystkiego dobrego wam życzę, Haniu i Wiktorio. Dobrego dnia.
1: Dobrego dnia, do widzenia.
3: Do widzenia.
0: Do widzenia, do widzenia. Dziękujemy. To były dziewczyny, które miały nocowankę. Chłopaki, możecie już sobie do swoich mikrofonów wygodnie zasiąść. No i wrócimy do tej naszej, waszej Kanady. Żeby przylecieć do Polski z tej Kanady, to trzeba długo zaplanować taką wyprawę na długi czas. Podróż zajmuje dużo czasu.
4: Tak. No, tak, tak. Żeby zaplanować i przylecieć tutaj, no.
2: My leciliśmy chyba ponad 9 godzin do Kanady. Do Paryża. I tam z Paryża do Grecji leciliśmy, a później do Polski.
0: Z Grecji, bo w Grecji byliście na wakacjach i uwaga, na wyspie, na literę?

0: Kreta.
1: Dokładnie, byliście na Krecie i tam mieliście wakacje, a teraz wakacje w Polsce. No, Polska jest piękna, Kanada pewnie też, jeśli byśmy sobie ten kraj wyobrazili. Czy tam są góry?
2: Tak.
1: Czy tam są jeziora?
2: Tak. Tak.
1: Czy są rzeki?
2: Tak.
1: Czy jest morze?
2: Tak.
1: Ocean?
2: Tak.
1: Drzewa?
2: Tak.
1: Kwiaty?
2: Tak.
1: Wszystko jest, no
2: tak.
1: Pięknie. A czy jest czasami zimno?
2: Na pewno.
1: Na pewno. No, skoro dzisiaj taki upał i szukamy też cały czas trochę tego chłodnego miejsca, tej ochłody, to co można znaleźć w Kanadzie takiego chłodnego? Chłodne miejsca w Kanadzie.
2: Lodowiec.
1: Aha.
2: No i śnieg, i zimne rzeki.
1: Zimne, zamarznięte rzeki. Ale teraz macie gdzieś zimną, zamarzniętą rzekę w jakiejś części waszego kraju? Czy jednak wszędzie jest lato?
3: Teraz jest lato, ale mamy lodowiska kryte.
1: No właśnie, o tym trochę chciałam powiedzieć, bo to jest też taki sport w Kanadzie, który w Polsce nie jest bardzo popularny, czyli hokej na lodzie. Jeździcie na łyżwach i wy podobno macie w tym całkiem niezłe sukcesy.
2: No.
1: Tak. Jak to wygląda ten sport?
2: To ja gram i no masz kije i jest krążek i chcesz tak jak w piłce do
1: bramki.
2: Tak.
1: Do bramki trafić. Słowa czasami brakuje, po angielsku byłoby od razu. Trzeba tym krążkiem trafić do bramki. I czy w takim razie, skoro tam się cały czas rusza, to jest zimno na takim lodzie? Bo jesteście bardzo ubrani grubo.
2: No, ruszamy się, to nie jesteś tak.
3: Nie jest zimno.
2: Raczej
3: jest gorąco i jesteście spoceni. Mm-hmm. Kapie z was często.
1: Jest gorąco, ale publiczność, która na przykład przychodzi na takie mecze, musi się specjalnie ubrać, no bo idziemy na mecz piłki nożnej, to trochę trwa. I tam się siedzi, zazwyczaj jest ciepło. A na taki hokejowy mecz ktoś siedzi na publiczności i co?
3: To my możemy powiedzieć, że przechodzimy z kocykami, prawda, Nela?
4: Albo z kurtką.
0: Tak.
1: I można tak siedzieć, wtedy jest w miarę ciepło, jak trwa ten mecz. Ile on trwa? Ile czasu?
3: Około pół godziny.
2: Jedną godzinę.
3: Trzy tercje po 20 minut.
1: No to na godzinę kocyk ciepły, herbata ciepła. Aż dziwnie teraz sobie to wyobrazić, że siedzimy pod kocem, bo nam tu dzisiaj bardzo ciepło. Zobaczcie, koc jest na K. Ta Kanada nam dzisiaj zawróciła w głowie, a ja czekam cały czas na wasze pomysły, co można na K znaleźć wokół siebie, ale najlepiej na dworze, bo książkę też można zabrać ze sobą na dwór, ale to, co tam jest najczęściej na dworze i ma, zaczyna się od litery K, może być po angielsku, chłopaki i Nela przetłumaczą. Zapraszam was, 226452055, dzwońcie.

0: wspólny dom w wydaniu i wykonaniu Akuku Kuku, zespołu Kuku. To jakoś nam dzisiaj wszystko na K pasuje z tą Kanadą i z tymi kolegami i koleżanką, którzy cały czas są w naszym studiu. Szukamy takich fajnych, ciekawych miejsc w Kanadzie, ponieważ zachęcamy Was do tego, żeby wychodzić na dwór. Myślę, że nie trzeba tak zachęcać do tego wychodzenia na dwór, bo jak wiadomo, na dworze można zrobić dużo ciekawych, fajnych rzeczy, spędza się miło czas, zwłaszcza jak jest ciepło, ale chyba nie ma złej pogody, może być tylko złe ubranie, jeżeli się nieodpowiednio ubierzemy, prawda? Jak jest zimno, a my mamy zbyt lekkie ubranie, to wtedy się mówi, że oj, niedobrze, niedobrze, a to kwestia naszego niedobrania stroju. Oliwier, Oskar, Nela i Asia z Kanady do nas przylecieli. No i tak sobie o tym waszym pięknym kraju rozmawiamy, bo to jest kraj, w którym jest chyba tak więcej przestrzeni, natury, zieleni, przyrody niż na przykład z galerii, sklepów, bloków, przynajmniej tam, gdzie wy mieszkacie, prawda? Wam bliżej do lasu, bliżej do natury niż do jakiejś sali koncertowej i sklepu i galerii handlowej. Mhm. I dobrze, to tak jest? Fajnie
1: tak
0: jest?
1: Tak, tak. My mieszkamy około godziny od tych gór skalistych i to jest bardzo fajne, bo ja jeżdżę na nartach w zimie i to pozwala, żeby można jechać na narty
2: bardziej szybko i trenować.
1: Tak, tak.
2: Każdy weekend.
0: W każdy weekend na narty. No to jest też fajne rozwiązanie. No w Polsce też mamy góry i też są tacy, którzy mieszkają blisko gór, więc też jest tak, że można na weekend. My z Warszawy już musimy trochę więcej czasu poświęcić. No to pojawiło się kolejne nam zajęcie na dworze, które związane jest znowu z chłodem, czyli szukamy tej ochłody na nartach. Jaki rodzaj narciarstwa uprawiacie?
1: Ja uprawiam narty zjazdowe. Jestem w klubie narciarskim w Kanadzie i to jest fantastyczny sport, bo no jest zimno, bardzo zimno. W zimie temperatura sięga chyba tam minus 30 stopni.
0: I mama pozwala wyjść na dwór przy minus 30 stopniach.
3: Czasami nie.
2: No. Wszystko kwestia ubrania.
1: Tak, tak. I też uprawiamy narty biegowe.
0: Nie boicie się takiej temperatury minus 20, minus 30? Przecież to nos zamarza i uszu się nie czuje.
3: Nie, kiedy mamy dobre ubrania.
2: I krem specjalny na odmrożenie.
0: To wtedy można śmiało spędzić czas na dworze, na tych nartach. Oliwier, ty też biegowe, zjazdowe?
1: Tak.
0: To jest ten czas zimowy, ale mamy teraz czas letni, a jak wiem, to wy w domu nie usiedzicie, więc jak nie kemping, jak nie narty, jak nie hokej, to co jeszcze można robić? Co robicie?
1: Pływamy i ja też gram tenis na dworze.
2: Mamy sporo kortów miejskich, które odwiedzamy systematycznie, kiedy mamy tylko chwilkę, tak? Nela, ty też grasz w tenisa, tak?
0: Nela gra w tenisa, ale pewnie nie wspólnie. Czy staracie się tam siostrę pokonać trochę?

0: No, próbujemy razem grać.
1: Oskar pomaga, Oskar trenuje Nelę.
2: Ja nie gram.
3: W tenisa nie grasz, Oliwiera, ale może są inne jeszcze rozrywki, bo jak słyszę, to wy musicie na to mieć sporo czasu, żeby i ten hokej, i ten tenis, i narty, i pewnie łyżwy. Mnóstwo różnych rzeczy, które robicie na powietrzu. Jest taki plan, że dzisiaj jeden sport, jutro drugi, potem trzeci, a jeszcze w międzyczasie wyprawa w góry.
0: To jest ta robota mamy. Ona zawsze nas...
1: Planuje.
0: I nas podwieże tam, gdzie musimy być.
3: Ale macie tak czasami, że mamo, mi się dzisiaj nie chce, ja nie idę, ja zostaję w domu, ja chcę przed telefonem, przy telefonie, przed telewizorem, ja nie chcę wychodzić nigdzie z domu, na dwór, na żadne zajęcia, na żadne góry, natury, przyrody, nie.
4: Kiedy jest za zimno?
5: Nie za bardzo.
4: Kiedy jest za zimno?
1: Jak już jest więcej niż minus 30.
3: To dopiero wtedy dla was jest za zimno.
1: Taryfa ulgowa.
5: Tak.
3: Minus 30 to dopiero jest za zimno. Podobno też kiedyś byliście na kempingu właśnie wtedy, kiedy było zimno i mieliście ze sobą gości z Polski, którzy trochę odczuwali to zimno inaczej i mówili, że jest zimno, a wam nie było zimno.
0: Nie, w ogóle nie było.
3: Ile było wtedy stopni?
1: Około plus jeden chyba.
0: Tak.
1: Plus jeden
0: to dość ciepło, jeszcze. Bardzo ciepło.
3: Plus jeden, bardzo ciepło na kemping. To kiedy zaczynacie się ciepło ubierać? W jakich temperaturach już naprawdę robi się wam zimno? No ta minus 30 to na pewno. Ale jak na kempingu?
0: Może minus 10.
3: Minus 10. To już jest ta temperatura, kiedy zakłada się czapkę.
1: Tak. Myślę, że koło zera raczej to jest ta pogoda. Aczkolwiek to się dzieje około tak 5. październik, listopad. Różnie bywa, zależy od sezonu. Ale dopiero wtedy zaczynamy szukać naszych zimowych ubrań w październiku mniej więcej.
3: No to trochę tak jak u nas też jeszcze do września można chodzić w bluzie, a potem te zimowe ubrania. Ale na kemping już się trudno zdecydować przy temperaturze plus jeden stopień. Wy się nie boicie nawet takiej temperatury.
1: Nie, niektórzy ludzie nawet jeżdżą na kempingi całą zimę. Mamy niektóre pola kempingowe, które są dostosowane do turystów, czyli kamperów, którzy są przystosowani znowuż do kempingów zimą z ogrzewaniem. Pojazdy, które mogą podjechać, jest wszystko odśnieżone i gotowe do kempingowania nawet w styczniu.
3: Nie ma pogody, której mówimy nie w każdą porę roku, o każdej porze roku możemy się wybrać na spacer, na kemping w Kanadzie. Mam nadzieję, że w Polsce też tak jest. Jeżeli się wybieracie gdzieś teraz, za chwilę, pakujecie się na spacer, na podróż, w podróż, na wycieczkę w góry albo na plażę, to możecie nam opowiedzieć, dokąd się za chwilę wybieracie, a my za chwilę do rozmowy wracamy.

0: Kanadzie dzisiaj jesteśmy za sprawą gości, którzy przylecieli do nas właśnie z tego pięknego, wielkiego i dalekiego kraju. Olivier Oskarnela i ich mama Joanna, która postanowiła pokazać wam, jak wygląda Polska, bo wy się urodziliście daleko, daleko. Mama jest z Polski, więc na szczęście dogadujemy się w naszym ojczystym języku, ale no właśnie o tej Kanadzie z wami chętnie rozmawiam, bo w Kanadzie wszystko jest duże. Kanada jest duża. I parki, które są w Kanadzie, parki narodowe, też są pewnie bardzo duże. Wy jesteście szczęściarzami, bo w waszej okolicy jest kilka parków narodowych. Jakie to są parki? Jak się nazywają?
1: Mamy park, który się nazywa Banff National Park i też mamy park, który się nazywa Jasper National Park. I
2: na południu jest Waterton przy pięknym jeziorze, przy granicy amerykańskiej.
1: Tak. I też mamy park, który się nazywa Kootenay National Park i ten jest właśnie koło Banff.
2: Jest jeszcze Revelstoke niedaleko.
3: Tak.
2: To najbliższe nas parki narodowe.
0: Czy w takim razie zwiedzacie te parki? Czy tam można wejść? Czy taki park narodowy w Kanadzie to jest takie miejsce wydzielone i tam nikt nie może wchodzić, bo tam tylko żyją zwierzęta, rosną rośliny? Czy to jest takie miejsce, które się odwiedza?
1: Tak, tam można odwiedzać. Tam jest bardzo dużo szlaków. To jak lubisz chodzić, to jest bardzo...
2: oznaczone dobrze i przystosowane do pieszych wycieczek.
0: Dobry pomysł na to, żeby spędzić czas na dworze. A co tam jest w tym parku? Czy tam na przykład można spotkać niedźwiedzia, albo może fokę, a może jakieś dziwne rośliny? Olivier?
1: Tak. Jest dużo niedźwiedź.
2: Trzeba uważać. Dobrze jest mieć z sobą dzwoneczki i nawet gaz. Na niedźwiedzia. Jakby nas chciał, nie chce, niestety nieraz tak się zdarza, zaatakować.
0: Myślałam, że to tylko tak w teorii spotkanie z niedźwiedziem może się zdarzyć, a te niedźwiedzie się tam pojawiają.
1: Tak, tak.
0: Ale mieliście spotkanie kiedyś?
1: Tak.
0: I co?
1: Ale nie, byliśmy w samochodzie,
2: jedziemy?
1: Ale...
2: Często jak jedziemy przy drodze są widoczne, zdarza się.
0: Czyli z samochodu, z takiej bezpiecznej odległości, z bezpiecznego miejsca. Tak. No dobra, to wiemy, że w parku są niedźwiedzie. Co tam jeszcze jest?
1: Wspinaczka czasami na
2: osób, skały. Którzy, tak, lubią się na skałkach wspinać. Są dobre warunki i możliwości.
0: A jakie jeszcze te zwierzęta tam można spotkać? Bo u nas w parku można spotkać wiewiórki, na przykład można spotkać łosia, można spotkać sarenkę. Czy takie same zwierzęta są w Kanadzie?
1: Tak samo.
3: Bobry mamy.
1: Tak, mam bobry. Mamy
3: zające.
1: Tak, mam zające.
0: A czy wiecie, jak się zachować w takim parku narodowym? Bo to jest takie specjalne miejsce, gdzie jest szczególnie piękna przyroda, szczególnie wartościowa, taka, której nie należy niszczyć. Czy wiecie, jak tam się zachować? Co tam można zrobić, a czego absolutnie nie?
1: No można.
3: Nie możesz odrywać kwiatek.
0: Mhm. Nawet jakby był piękny i ładnie pachniał?
3: Tak.
0: To nie, tylko można powąchać?
3: Tak.
0: I zrobić zdjęcie?
3: Tak.
0: Mhm. Czego jeszcze nie można?
3: A zabrać kamyki.
0: Też nie można.
1: Tak. Trzeba wszystkie śmieci wyrzucić do koszów, które są tak zbudowane, żeby misie nie mogli do nich zaglądać.

0: Bo wyczułyby kanapkę, której już nie miałeś siły zjeść i pomyślały, Oliwier, Oskar zostawili dla mnie i Nela jakąś dobrą rzecz.
1: Tak, ale można zwiedzać te szlaki, można jeździć na camping, ale to tylko w oznaczonych miejscach.
2: Wieczorami można mieć ognisko z polskimi kiełbaskami, kiedy, albo i nie.
3: Kiedy można mieć ognisko, bo czasami jest
2: sezon pożarowy i wtedy jest za sucho i nie możemy mieć ognisk, niestety zdarza się.
0: To też tak jak u nas, jak jest bardzo sucho, to trzeba szczególnie ostrożnie się w lesie zachowywać, żeby właśnie nie wywołać pożaru, czy to w parku, czy to w zwykłym lesie, bo pożar lasu to no jest duży problem, bo las się szybko pali. W Kanadzie też chyba czasami są takie duże pożary lasów.
3: Każdy rok w brytyjskiej Kolumbii mamy tam dużo pożarów.
1: Mam też, ile lat temu Jasper się spalił, pamiętasz?
2: Tak, 3 lata temu w Parku Narodowym w Jasper niestety miasteczko się spaliło, w tym wiele możliwości noclegowych straciliśmy i teraz.
0: No podobno w Kanadzie teraz jest bardzo dużo pożarów, w tym właśnie czasie, kiedy rozmawiamy, wszędzie jest susza i w Kanadzie 800 pożarów, ponad punktów, w których pali się w tej chwili jest pożar, więc dobrze, że jesteście tutaj. No Kanada jest ogromna, ale rzeczywiście trzeba na ten ogień uważać, żeby nie zapruszyć, czyli pojawia nam się hasło śmieci, prawda, bo to z tego się czasami taki ogień zdarza.
2: Niedopałków papierosów, niestety. Kogoś, ludzi, którzy nie dbają o to, aby zgasić do końca ogniska również. To też, jak zawsze, jak kończymy ognisko, należy polać dobrą ilością wody, aby to się ogień nie rozprzestrzenił, prawda?
0: I piaskiem też można zasypać. Piaskiem, a w takim parku jest czysto? Jak tak idziecie, to widzicie, że jest posprzątane, że jest porządek, czy nieraz patrzycie tak, ojej, no ktoś się źle zachował i zostawił śmieci.
1: Normalnie jest bardzo czysto. Też są takie...
2: Administracja parku zajmuje się zawsze po każdym...
0: Ale to człowiek powinien się zajmować, prawda? A nie administracja. Każdy zna, przyniósł śmiecie, to zabiera śmieci.
3: Kiedyś chyba na kempingu ktoś nie wygasił.
2: Co się zdarza, to myśmy zgasili, ale generalnie każdy dba o to, aby zostawić miejsce w dobrym stanie i zgasić ognisko. A jak ktoś inny widzi, to właśnie pomaga, a jak nie, to zawsze można liczyć na administrację.
0: Dbajmy wszyscy o to nasze środowisko, bo być może ktoś z nas, z waszych słuchaczy, kiedyś będzie chciał pojechać, polecieć do Kanady i zobaczyć te piękne miejsca, te parki, o których rozmawiamy. Jest jeszcze taki park, który chyba znamy, park Yellowstone. Tam jakiś miś mieszka też?
1: Tak. Tam jest dużo misiów i bizonów, które są wszystkie bardzo mocno, jak się mówi? Sprotektowane?
2: Ochronione.
1: Ochronione, okej.
0: Sprotektowane, tak. Jest. Wszystko wiadomo, po polsku możemy.
2: Plus gejzery. Plus gejzery na dokładkę do tych zwierząt. Gejzery, czyli ta wybuchająca woda strzelająca gorąco.
0: Gejzery z gorącą wodą. O, to też musi być niesamowite zjawisko. Dobrze, to jeszcze za moment porozmawiamy o tym właśnie, jak dbacie też trochę o tą ekologię i o na przykład śmieci, które są problemem całego świata. Nie ma kraju, nie ma miejsca na świecie, gdzie nie produkuje się śmieci. To jeszcze za chwilkę o tym porozmawiamy. A jeżeli ktoś z was był w Kanadzie, może ktoś był z naszych słuchaczy w Kanadzie, no to dzwońcie, opowiedzcie, gdzie byliście i co widzieliście.

0: Zapaliła się czerwona lampka, od razu nasze rozmowy zakulisowe ucichły, a dzisiaj rozmawiamy o tym, jak piękna jest Kanada. Za nami utwór Zielonym być. No, w Kanadzie na pewno jest zielono. No i jak się okazuje, moi goście Nela, Oskar i Oliwier z pomocą mamy dbają bardzo o otoczenie, o środowisko, o to, co mają wokół domu, czyli nie śmiecicie i macie bardzo rozbudowany system właśnie tego, jak oddawać śmieci. Śmieci trochę nie znają granic, w każdym kraju mamy z tym problem, góry śmieci rosną, no i wszyscy myślimy, jak wykorzystać, jak przerobić, jak te śmieci gdzieś zagospodarować, żeby nie było brzydko, żeby nasze środowisko nie było zbyt zaśmiecone i zatrute. Jak wygląda system takich zbierania śmieci w Kanadzie? Macie jakieś specjalne śmietniki, rozwiązania, które sprawią, że nie leżą śmieci w parku, na ulicy, w lesie?
1: W Kanadzie mamy trzy kosze, mamy kompost i tam się wkłada wszystkie odpadki jedzeniowe i tłuszcz z patelni i takie rzeczy, które mogą się później rozebrać w środowisku. I też mamy drugi kosz i to jest recykling i tam można wkładać papier, szkło, metal, plastik. Takie rzeczy, które możemy później od nowa zużyć, żeby stworzyć inne rzeczy. I też mam ostatni kosz, który jest mieszany i tam wkładamy wszystko, co nie może wejść do innych koszy.
0: Trochę tak jak u nas, a jak sobie radzicie z tym? Nela, czy ty potrafisz odróżnić, co trzeba do którego kosza wrzucić i jak sobie z tym radzisz? Czy pytasz mamę albo braci? Ej, Oskar, a gdzie wrzucić karton po mleku, a ten papierek po cukierku to gdzie?
2: Do miksa.
0: Do miksa. Czyli trochę umiesz, trochę się czasami pytasz? Czy dajesz sobie radę sama?
2: Sama.
0: Sama sobie dajesz radę z segregacją. No dobrze, a gdzie na przykład byś wyrzuciła opakowanie po jogurcie?
2: To.
3: Pierw musisz umyć, a potem musisz wkładać do recyklinga.
4: To prawda, musimy umyć, żeby nie było innych materiałów na plastiku.
0: To macie inaczej niż w Polsce, tak, ponieważ u nas nie trzeba tych rzeczy umyć. Jeżeli na przykład zużyjemy słoik po dżemie, to on może brudny wylądować w pojemniku na szkło. Słoik pojemniczek po jogurcie, po śmietanie też można brudny wyrzucić, więc tutaj u nas jest różnica. A wy za każdym razem musicie myć, czyli zjecie sobie taki serek waniliowy, jogurcik i co? Pod kran do mycia i dopiero wrzucić?
4: Tak jest. Tak. Wszystko płuczemy, oby tylko czysty plastik i czyste szkło dostało się do segregacji.
0: To jest też pewnie wymagające rozwiązanie. Jak sobie z tym chłopaki radzicie? Udajecie, że to nie wasze, że to Nela zjadła i to nie wasze? Czy staracie się jednak pilnować?
1: No, spróbujemy pilnować, bo to jest bardzo ważne, żeby nasze środowisko było czyste. I też to pomaga, żeby później tam, gdzie przetwarzają te materiały, żeby było trochę łatwiej

0: no, żeby te materie...
1: Żeby wykorzystać tak, wszystko, prawda? Co złożyliśmy, nie produkować nowego, tylko starać się wykorzystać to, co było. A jeszcze pojawiło się takie hasło jak kompost. Nie wiem, czy wszyscy nasi słuchacze wiedzą, co to jest. Co to takiego kompost? Oliwier, wytłumaczysz to?
2: No, kompost jest taki...
1: Możesz mówić, Oskar, też do mikrofonu. Pomagaj, bratu, bo ty chyba po polsku lepiej.
0: Okej, tak. To kompost jest mieszanka odpadek od jedzenia albo niedokończone jedzenie, które później możemy przetworzyć na taką troszeczkę, nie wiem, jak to się mówi.
1: Nawóz.
0: I wtedy na przykład raz do roku w mieście można przyjechać tam, gdzie ten nawóz się robi, tam gdzie się to...
3: I odebrać. Tak. I zastosować.
1: I użyć na przykład do uprawy pomidorów albo tak, do podsypania kwiatków, które macie w domu albo gdzieś w ogrodzie. Ale to takie chyba mało apetyczne, nie? Jak się zbiera te resztki jedzenia, to nie każdy lubi.
2: Nie.
0: No,
3: zbieramy w torebkach, mamy specjalny kontener na blacie. I wszystko idzie do torebki i codziennie jest wyrzucane do większego kontenera na dworzu, na zewnątrz domu. Mhm.
1: To jest rozwiązanie, a jak u was wygląda rozwiązanie z butelkami? Bo my w Polsce mamy od pewnego czasu tak zwany system kaucyjny, czyli butelki można oddać do sklepu. A tu widzę, że temat rozgrzał panów bardzo mocno, bo walczycie, który opowie, o co chodzi z tymi butelkami, czyli to jest coś dla was ważnego.
0: Okej, to w Kanadzie butelki trzeba umyć, tak samo jak kontenery po jogurcie, to trzeba te butelki umyć i wtedy wyrzucić do specjalnego innego kosza i te butelki można później zawieźć do takiej...
3: skupu butelek.
0: Tak, i tam wtedy ciebie odpłacą pieniążki, żeby... te butelki przetworzyć.
3: Bo pierw kaucja jest pobrana, tak, jak się kupuje i można opłukać i wywieźć z powrotem, odzyskać kaucję, tak?
1: To tak jak w Polsce, tylko u nas jest to ułatwienie, że nie trzeba płukać. Oliwier, ale wszystkie butelki, takie ze szkła i z plastiku, czy tylko jakieś konkretne? Jakie te butelki zbieracie?
2: Te kartony po mleku, plastikowe i szklane i puszki.
1: I udaje się na przykład poprosić sąsiadów albo kogoś, ja bym chętnie od pana wziął te butelki, ja wywiozę, proszę się nie przejmować.
0: Ale tak, i są niektóre organizacje, które naprawdę zbierają butelki od ludzi, żeby nazbierać pieniążki, żeby jakoś...
2: Fund.
0: Tak, żeby mieć...
3: Wesprzeć fundusz, klub tak, sportowy na przykład.
1: Albo wy macie na swoje kieszonkowe takie butelki zebrane, też możecie sobie wykorzystać i wydać na to, co chcecie. Słuchajcie, jesteście teraz kilka dni jeszcze w Polsce, w Warszawie. Jakie macie tu plany? Co będziecie dzisiaj robić? Gdzie się wybieracie? Co chcecie zobaczyć w naszym kraju?
2: Na ten duży wieżowiec.
0: Tak, idziemy dzisiaj na największy wieżowiec w Europie. I też chcemy pozwiedzać
3: wystawę kolejową, kolejkową warszawską. Tak, tak.
1: Atrakcji w bród, pogoda piękna, wyjdziecie na dwór, potem pójdziecie gdzieś dalej. Mam nadzieję, że to będzie udany dzień, udana wizyta w Polsce. A ja wam bardzo dziękuję za wizytę w Polskim Radiu Dzieciom. Nela, Oskar, Oliwier i Joanna. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
0: Dziękuję.
2: Do zobaczenia. Dziękujemy. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.

Druga godzina naszego spotkania w audycji, w której to, co zielone, to, co bliskie przyrodzie i naturze jest nam szczególnie, dla nas szczególnie ważne i staramy się dzisiaj wyjść na dwór. No, nie wiem, czy trzeba Was do tego specjalnie zachęcać. Jeżeli jest fajna pogoda, to nikogo chyba nie trzeba do tego zachęcać. Ale jeżeli już jest jakaś trudna pogoda, na przykład deszczowa albo upalne lato, to nie zawsze mamy chęć wyjść na dwór, ale na dworze zawsze jest co robić. Mnóstwo pomysłów, mnóstwo atrakcji, mnóstwo możliwości, a za chwilę pojawi się w studiu Karolina, która takie możliwości sama znajduje, a jakich nie ma, to sobie sama wymyśli i wie, gdzie pójść, co zrobić, żeby być na dworze, żeby czerpać przyjemność z tej naszej pięknej polskiej przyrody, chociaż wydaje mi się, że nie tylko, bo potrafi pojechać także gdzieś dalej. Wyjdziemy za chwilę na dwór, ale do Was też mam takie pytanie. Czy macie jakieś takie swoje ulubione miejsce na dworze, miejsce, do którego lubicie się wybierać? Może to być plac zabaw, ten Wasz ulubiony, z piękną, kolorową zjeżdżalnią albo z huśtawką, która buja się aż do nieba. A może wolicie iść do swojego ulubionego parku, tam, gdzie pływają w stawie kaczki albo gdzie wiewiórka czeka na orzecha. A może zupełnie inne miejsce jest tym ulubionym, bo mieszkacie nad morzem i plaża to jest to miejsce, do którego się wybieracie. Jeżeli chcecie opowiedzieć mi o tym swoim ulubionym miejscu, na dworze, na powietrzu, tam, gdzie jest pięknie zielono albo turkusowo-niebiesko, a może jest kamieniście, to koniecznie zadzwońcie 22 645 20 55. A ja Was zapraszam na drugą godzinę spotkania. Marta Hoppe, Zosia Montowska. Czekamy na Wasze telefony. No i mam nadzieję, że jesteście z nami.

0: bardzo lubi być zielona. Taka piosenka właśnie za nami. No i zielono będzie, jak to w audycji Gramy w Zielone. Ale czy tylko do lasu się wybierzemy i tam, gdzie zielono? Czy może znajdziemy jakieś inne tajemnicze miejsca? O tym na pewno wam opowiemy, dokąd nas zabierze gość, bo w studiu Karolina Szymańska, mama trójki dzieci, autorka książki Chodźmy na dwór, a także profilu na Instagramie Hours Little Adventure, więc już od razu jak przetłumaczymy, a mieliśmy przed chwilą gości, którzy mówili po angielsku adventure, przygoda na dworze na pewno. Cześć Karolino.
1: Cześć, cześć, witam was serdecznie. Tak, nasze małe przygody. Nasz profil się nazywa Our Little Adventures, czyli nasze małe przygody, bo to są przygody przede wszystkim na dworze, w lesie, w górach, nad morzem, ale też w Warszawie, gdzie mieszkamy, w której to jest bardzo dużo różnych zielonych przestrzeni, takich jak parki miejskie, naszym ulubionym jest Pole Mokotowskie i...
0: A to niedaleko tutaj.
1: Niedaleko i ogromny kopiec Powstania Warszawskiego i Park Akcji Burza, w którym jest naprawdę najbardziej ulubiony plac zabaw naszych dzieci.
0: A ten Park Akcji Burza dostał też tytuły najfajniejszego, najciekawszego parku w Europie, więc tak. Udało nam się zrobić całkiem ładny, nowy park, bo on nie jest

0: stary, on niedawno powstał, trochę na gruzach, ale tam jest dużo takiej dzikiej zieleni. No to skoro zaczęłyśmy od miasta, od Warszawy, wychodzimy na dwór, trudno się znajduje takie miejsca, które są dzikie i w które jak wejdziemy nawet w mieście, to możemy się trochę oderwać od tego miejskiego zgiełku?
1: Bardzo łatwo się znajduje takie miejsca, a wy, dzieciaki, jesteście najlepszym przykładem na to, że wystarczy po prostu wyjść z domu i ta przygoda czai się tuż za progiem, jak ja to zawsze mówię. I moje dzieciaki, Marianka ma teraz 12 lat, Janek 10, a Basia 7, czyli idzie do szkoły właśnie, wielka przygoda przed nią, takie miejsca znajdują bez problemu. Nie trzeba ani im organizować tego czasu, ani planować jakichś specjalnych aktywności na tym dworze. Po prostu one wychodzą i szukają skarbów, szukają różnych fajnych rzeczy, które można robić, wspinają się na drzewa. Tak, tak, ja jestem mamą, która pozwala się wspinać na drzewa i sama bardzo lubię na tym drzewie siedzieć.
0: Ile razy spadłaś?
1: Ja spadłam.
0: Tego się boi każda mama.
1: Spektakularnie ja spadłam raz, jak byłam mała właśnie, bo źle oszacowałam po prostu wysokość. Bardzo chciałam wejść najwyżej ze wszystkich moich koleżanek i kolegów, bo mieliśmy taką paczkę, nazywała się ta paczka Gang Czarna Łapa. Mieliśmy pewnie po 7-8 lat i pamiętam, że obok mojego domu, ja mieszkałam w bloku, gdzie byli sami nauczyciele, bo moi rodzice byli nauczycielami w szkole podstawowej i w przedszkolu. Tata był też takim, wiecie, srogim dyrektorem tej szkoły podstawowej. No i ja tak bardzo chciałam pokazać, że ja jestem jak inne dzieci i się niczego nie boję, więc wspięłam się najwyżej na taką wielką sosnę i potem bałam się zejść, słuchajcie, z tej sosny. No i po prostu zeskoczyłam i się przewróciłam na plecy i nie mogłam złapać tchu przez chwilkę.
0: Też miałam taką przygodę, że weszłam na drzewo i spadłam z tego drzewa na plecy, też nie mogłam złapać tchu, tylko u mnie sytuacja była taka, że gałąź się złamała. Nie oszacowałam jej możliwości na moje, na moją wagę i gałąź się złamała i spadła.
1: Tak też bywa, dlatego ja zachęcam te moje dzieci, chociaż wcale ich namawiać do tego nie trzeba, żeby jak tylko nauczyły się chodzić, od razu wchodziły na te małe drzewka, wspinały się na te mniejsze gałęzie, żeby potem właśnie ich ciała wiedziały, co mogą robić, które gałęzie są wytrzymałe, a które są takie, na które może warto nie wchodzić.
0: A ciekawe, czy nasz słuchacz Felix wchodził na drzewa? Może ma jakieś inne ulubione miejsce, które ma i które może sobie, którym może się pochwalić i nam opowiedzieć. Karolina już zakłada słuchawki, ja mam słuchawki, a Felix jest na łączach. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to powiedz mi, bo chcesz o swoim miejscu fajnym opowiedzieć, to za moment, ale najpierw pytanie o te drzewa. Skoro z Karoliną rozmawiamy o wchodzeniu na drzewa, to jak ty sobie radzisz? Chodzisz po drzewach, czy się boisz?
2: No chodzę.
0: Chodzisz. A spadasz?
2: No raz spadłem.
0: Raz spadłem i teraz już uważam, czyli tak jak my, każdy raz spadł z drzewa. A jakie jest to twoje ulubione miejsce, o którym chcesz nam opowiedzieć?
2: Boisko moje w domu. Mhm.
1: Masz w swoim domu boisko?
2: No tak, mam dwie bramki.
1: Ale czad.
0: To jest boisko takie trawiaste, czy to jest takie...
2: Trawiaste.
0: Aha.
1: Czyli masz ogromny ogródek chyba, co?
2: Tak, mam ogródek. Jak dom cały i cała posiadłość mojego sąsiada.
0: O, na takim ogródku to można spore boisko. Czyli gdyby Robert Lewandowski chciał z tobą zagrać, to możesz zaprosić.
2: No wiem, mogę. Chciałbym go bardzo zaprosić.
0: Akurat teraz jest trochę daleko, ale może jak kiedyś będzie, to byście zagrali. A z kim grasz w takim razie na tym boisku? Bo domyślam się, że skoro jest boisko, to grasz w piłkę.
2: Tak, gram w piłkę, gram z tatą, z wujkiem i z dziadkiem.
0: I kto tutaj się dzieli? Jak dzielicie te drużyny? Bo to jest męska, widzę, drużyna czterech panów. Jak się dzielicie? Różnie? Czy zawsze ty z tatą, wujek z dziadkiem?
2: Zawsze jeden z nich gra ze mną, bo na przykład dziadka często nie ma, tata ma złamane kolano, a wujek też rzadko przyjeżdża.
0: A na bramce stoi pies?
2: No proszę?
0: A na bramce stoi pies, no bo ktoś musi stać na bramce jeszcze.
2: No właśnie ja stoję,

0: Albo na przyimiennie.
1: Okej, a ja mam pytanie, czy kiedyś zaprosiliście też mamę, albo ciocię, albo babcię do grania?
0: No, często zapraszam.
2: Zapraszacie czasem.
0: No, dlatego to jest nudne.
2: I poczekaj, bo coś nam przerwało. Nudno jest zapraszać mamę i babcię?
0: No tak, często. Teraz moich rodziców nie ma, więc jestem z babcią tylko i z dziadkiem.
2: No to babcia na jednej bramce, dziadek na drugiej bramce, a ty biegasz między bramkami.
0: No tak, trochę tak jest.
2: Może jesteś koledzy, sąsiedzi, ogłoszenie trzeba gdzieś dać. Mam super boisko, przyjmę tutaj drużynę i zbudujemy drużynę piłkarską.
0: Mam tylko jednego sąsiada, który niezbyt przepada za piłką, więc...
2: No tak, ale boisko piękne masz.
0: Tak, mam.
2: I bardzo je lubisz. Wspaniale, no to Felix, kogo chciałbyś pozdrowić?
0: Moich rodziców, dziadka, babcię i moją siostrę.
2: I wszystkich fanów piłki nożnej i Roberta Lewandowskiego też pozdrawiamy, prawda?
0: Tak. Tak.
2: Bardzo ci, Feliksie, dziękuję za rozmowę. Można mieć ulubione miejsce, którym jest boisko, i tak nam właśnie słuchacz opowiadał. A ty, Karolina, z piłką nożną oglądasz czy grasz?
3: No oczywiście, że i oglądam, i gram. U nas jest tak, że każde dziecko gra albo grało w piłkę nożną, dwie dziewczyny i chłopak właśnie, więc nawet byli w różnych drużynach, czy to mieszkaliśmy w Polsce, czy w Tajlandii na przykład, bo tam spędziliśmy 2 lata i tam też wszystkie nasze dzieci grały w piłkę nożną. Z takimi dziećmi z całego świata. Były dzieci z Kanady, z Niemiec, z Izraela, z Tajlandii, z Wielkiej Brytanii i to była taka międzynarodowa drużyna, pełna radości, śmiechu i dobrej zabawy. Bardzo miło to wspominam.
2: A wszystko to działo się na dworze, bo tam są najlepsze zabawy,
3: tak,
2: co jeszcze można robić i dokąd Karolina lubi uciekać w tę naturę, to na pewno jeszcze porozmawiamy. A teraz piosenka Gramy w kolory.

0: Wesoły Świat na pewno jest na dworze i my dzisiaj właśnie tam was zabieramy. Każdy ma pewnie swoje ulubione miejsce. Felix tam opowiadał o boisku, a Karolina Szymańska, autorka książki Chodźmy na dwór, mama trójki dzieci, też na pewno ma swoje ulubione miejsce. W Warszawie już powiedziałaś, że jest to Pole Mokotowskie, czyli taki w sumie jeden z większych parków. Park Skaryszewski chyba jest trochę większy albo porównywalny. A tak w ogóle takie miejsce ulubione, gdzie odpoczywasz, gdzie czujesz, że energia z przyrody, natury do ciebie wpływa.
1: Wiecie co, ja mam bardzo dużo takich ulubionych miejsc i zawsze jest mi bardzo ciężko wybrać, ale jak tak myślę sobie o tym, jak ja byłam mała na przykład, to uwielbiałam siedzieć w mojej rodzinnej miejscowości, czyli tam, gdzie się wychowałam, to jest Janowiec nad Wisłą w województwie lubelskim. Jest tam ogromny, taki wielki, wielki zamek i ten zamek stoi na górze zamkowej. I ta góra zamkowa zawsze miała dużo różnych takich, wiecie, schowków, kryjówek, wielgachnych drzew, na które właśnie można się było wspinać albo się ukrywać pod nimi, w wielkich konarach, które wystawały też i takich korzeniach, które były ponad ziemią. I tam było takie jedno miejsce, takie moje ukryte miejsce, taka moja skryjna, więc tam sobie chodziłam myślę, że dobry kilometr, żeby do tego dotrzeć z mojego domu, bo kiedyś były takie czasy, słuchajcie, że ci rodzice pozwalali nam na dużo więcej na tym dworze. I ja tak trochę staram się z moimi dziećmi też robić, powiem wam, w tajemnicy. I my wychodziliśmy z domu po śniadaniu, jak były wakacje, i wracaliśmy dopiero tak naprawdę na kolację. I to z wielką niechęcią, bo myśleliśmy sobie, żeby jeszcze chociaż tą godzinę dłużej zostać, jak już się zrobi ciemno. No i ja tam sobie siedziałam na takiej wielkiej skale i widziałam u moich stóp, u podnóża, bo była to ogromna góra, a jak jest się dzieckiem, to te góry jeszcze większe nam się wydają, prawda? No i tam sobie siedziałam godzinami i patrzyłam na cały krajobraz. Była Wisła, płynęła sobie w oddali pode mną. Były skałki takie wapienne, na które można było się wspinać, albo z których można było też rzeźbić różne zwierzątka, co też bardzo lubiłam robić. I zawsze miałam takie dłutko malutkie ze sobą, albo taki nożyk i sobie coś tam z tych kamyków skrobałam. I tak mogłam, słuchajcie, siedzieć godzinami. Sama albo z koleżankami.
0: Ale miałaś jakieś kanapki, przekąski cały dzień tak siedzieć, czy zrywałaś na przykład dzikie jabłka albo czereśnie, które rosły w okolicy?
1: Coś tam zabieraliśmy, jakąś kanapkę, jedną albo dwie, ale tak naprawdę najlepsze były śliwki, jabłka, gruszki, wcześniej czereśnie, mirabelki. Nie wiem, czy znacie w ogóle mirabelki, jak wyglądają te drzewa. Zadzwońcie do nas. Znacie mirabelki?
0: Jak ktoś widział mirabelkę i wie, jak wygląda, to może nam opowiedzieć.
1: I czy może
0: 2 2 6 4 5 20 55. Ja próbowałam, ale czy wy wiecie, co to mirabelka? No to powiedzcie nam.
1: No i słuchajcie, mogłyśmy tam po prostu siedzieć, bawić się, wymyślać różne zabawy i nie było temu końca. To są moje ulubione wspomnienia z dzieciństwa.
0: A ważne jest, żeby mieć takie swoje ulubione, ukochane miejsce, takie właśnie, o którym ty mówisz, i wracasz teraz do tego miejsca myślami, a być może i udaje ci się też tam jeszcze pójść naprawdę, w rzeczywistości, w realu, dobrze mieć takie swoje magiczne miejsce?
1: Oczywiście, że trzeba mieć nawet takie swoje ulubione, magiczne miejsce. I powiem wam, że jak teraz na przykład rozmawiam z moimi gośćmi, bo ja mam taki podcast, do którego zapraszam różnych dorosłych ludzi, którzy na przykład są psychologami, lekarzami, nauczycielami, mają takie bardzo poważne, dorosłe zawody i dużo pracują. I zawsze na koniec tej rozmowy, bo rozmawiamy o tym, dlaczego warto wychodzić na dwór właśnie i dlaczego to jest dobre dla naszej głowy, dla naszego ciała, dla naszych mięśni, dlatego, żeby się dobrze uczyć na przykład w szkole i mieć taką energię do odkrywania świata. No i zawsze na koniec takiej rozmowy pytam ich o to, powiedzcie, jakie jest wasze ulubione miejsce z dzieciństwa? Takie związane właśnie z naturą, z przyrodą, może z lasem albo z jeziorem. I wszyscy, słuchajcie, po prostu zaczynają się tak bardzo mocno wzruszać. Łezki im zaczynają napływać do oczu, bo sobie przypominają, jak byli szczęśliwi właśnie w dzieciństwie, mając tą swoją taką ukrytą

0: tylko oni o tym wiedzieli, miejscóweczka. Więc jeśli pytasz mnie, czy warto mieć takie miejsce, to oczywiście, że tak.
1: I ono zostaje nawet na dorosłe życie. To miejsce zawsze jest dla nas ważne.
0: Tak, i nieważne, ile potem miejsc na świecie zobaczymy, bo ja widziałam ich bardzo dużo. Byłam w ponad, myślę, 30 albo 40 krajach na całym świecie. Jeździłam bardzo dużo po Polsce, po Europie, na różnych innych kontynentach. Nie byłam tylko w Australii i na Antarktydzie. A tak to na każdym innym kontynencie byłam, z moimi dziećmi również i z mężem. Ale zawsze wracam sobie myślami do tego mojego ulubionego miejsca na Górze Zamkowej w Janowcu, słuchajcie.
1: To jest magiczne miejsce, a może ktoś był na tej Górze Zamkowej w Janowcu i też ma i kojarzy ten widok, no to też możecie się z nami podzielić i opowiedzieć, jak wy wspominacie to miejsce. Może gdzieś siedzieliście obok Karoliny niechcący i podziwialiście te piękne widoki, albo inne ulubione miejsce swoje macie, które jest takie tajne, magiczne. Nie musicie podawać adresu. Może to być tylko wasze miejsce, ale opowiecie nam, jak wygląda. Byłoby super, gdybyśmy się dowiedziały, jak wygląda to wasze magiczne, ulubione miejsce, do którego lubicie czasem uciec, żeby się skryć albo żeby coś tam porozrabiać. Takie miejsca pewnie też ku temu służą. To zadzwońcie i opowiedzcie. A my teraz mamy utwór Bąki z Łąki.

0: byliśmy na łące, a na łące bawiły się bąki. I to były bąki z łąki, taki utwór za nami. A my się zastanawiamy z Karoliną, jakie są takie wasze ulubione miejsca. I podobno Lila ma też takie swoje miejsce, które nam opisze, może nas do niego zabierze. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: No to Lila, dokąd nas zabierzesz? Jak wygląda twoje takie tajne, ulubione miejsce?
2: Czy może...
1: Kryjówka pod brzozem i tam otwieraliśmy sekatorem, no i jest wejście, no i ta kryjówka jest mała, ale fajna i chroni przed słońcem.
0: Taką masz kryjówkę pod brzozą?
1: Tak.
0: Czyli nie domek na drzewie, tylko tak na dole to jest, na ziemi, że nie trzeba wysoko wchodzić?
1: Tak.
0: Brzoza jest piękna, jeżeli się tak liście rozłożą, to rzeczywiście może dawać

0: schronienie. I co tam robisz pod tą brzozą?
1: To jest jakby, to jest taki kapelusz, no i tam my się bawimy czasami z naszą koleżanką.
0: Mm-hmm. Macie jakieś specjalne zabawy, które tam pasują? Na przykład dłubiecie w korze, tak jak Karolina, która ze mną w studiu opowiadała, że brała kawałek drewna i rzeźbiła. Czy macie inne zabawy?
1: Nie wiem, jakie zabawy, ale po prostu jesteśmy w tej bazie z brzozy.
0: Mm-hmm. A ktoś zna to miejsce? Czy to jest takie tajemnice, że nawet mama i tata nie znają?
1: Znają mama i tata, ale tylko mama, tata i Zuzia, Igor i ja. Mm-hmm. Tylko znamy to miejsce.
2: Super mieć taką kryjóweczkę swoją, co? I tam się tak, tak trochę schować przed światem i nawet można nic nie robić, tylko być, prawda?
1: Tak.
2: Mm-hmm. Pięknie.
0: Lila, a podobno ty też wiesz, skoro wiesz, że brzoza jest takie drzewo, to wiesz, co to jest mirabelka.
1: Mirabelka to takie małe śliwki, które są żółte i mają w środku pestki.
0: No doskonale. Jadłaś kiedyś? Próbowałaś?
1: Tak, bo my mamy na ogrodzie.
2: Ale super. I robicie jakieś przetwory mirabelkowe?
1: Nie, tylko jemy.
2: Tylko jecie.
0: Jak ona smakuje?
1: Jest słodka.
0: Słodka, a czasami też trochę kwaśna, prawda?
1: Tak.
2: A zjadasz może takie trochę jeszcze zielone mirabelki, które jeszcze są niedojrzałe?
1: Tak.
2: No, ja też pamiętam ten smak.
1: Aha.
0: Pięknie. Pod brzozą siedzisz, jesz mirabelki, blisko przyrody, cisza, spokój. Bardzo ci, Lila, zazdroszczę, wiesz, takiego miejsca. Musi tam być magicznie i bardzo przyjemnie. A chciałabyś kogoś pozdrowić?
1: Tak. Mamę, tatę, dziadka, nasze koty i nasze szczurki i Igora.
0: Bardzo dziękujemy ci za te pozdrowienia. Bardzo miło, że do nas zadzwoniłaś z domu albo spod tej brzozy. Cieszę się, że masz takie swoje ważne miejsce. Dziękujemy, Lila. Pa, pa.
1: Pa, pa.
2: Do zobaczenia.
0: Takie piękne miejsce od Lili, takie tajemnicze i tak sobie myślę, że czasami jak chcemy pójść na dwór gdzieś w jakieś takie dzikie miejsce, możemy się czegoś bać. No bo jak się siedzi na trawie, na łące, pod drzewem, to może jakiś robak się pojawić, albo jakaś jaszczurka, albo jakiś pająk. Czy jest coś takiego jak strach przed przyrodą?
2: Jest strach przed przyrodą i powiem wam, że kiedyś, jak my byliśmy mali, my dorośli, my wasi rodzice, to tego strachu było dużo mniej, bo my na dworze przebywaliśmy bardzo dużo. To była nasza taka chyba jedna z ulubionych
0: rozrywek,
2: bo nie było ani internetu, ani laptopów, ani komputerów, ani komórek nawet nie było, jak byliśmy mali. I była tylko dobranocka w telewizji o 19:30, czy o 19:00, nie pamiętam chyba.
0: A to się zmieniało trochę.
2: To się zmieniało, tak jest. Więc byliśmy przyzwyczajeni do tego, że na przykład mrówki po nas mogą chodzić, że może nas poparzyć pokrzywa, albo jakiś pajączek buduje swoją sieć i my, biegnąc szybko przez las albo przez trawę, możemy po prostu na tą pajęczynę wpaść i nic się złego nie wydarzy. A teraz, jak mamy różne rzeczy do zrobienia, nie tylko bycie na dworze, to zaczęło nam się wydawać, że ta przyroda może być trochę straszna, taka tajemnicza, do końca nieznana i przez to trochę się może zaczęliśmy jej bardziej bać. Ale gdy tylko wyjdziemy na dwór i zobaczymy, że nawet jak ten żuczek przejdzie po naszej stopie, czy ta mrówka wejdzie nam na rączkę, albo biedronka, wiecie, zostawi takiego żółtego kleksa na przykład, bo to się też zdarza, to nic złego się nie dzieje. I ja zawsze powtarzam moim dzieciom na przykład, że jeśli widzą, że gdzieś wokół nich na przykład lata pszczoła, albo osa, albo bąk taki ogromny, który pięknie nam zapyla kwiaty, to żeby po prostu nie robiły nic, tylko stały nieruchomo i te owady nie chcą nam nic zrobić, po prostu są zainteresowane nami, bo pewnie gdzieś stanęliśmy obok
0: kwiatka,
2: tak, albo na ich trasie do ula na przykład. Więc jeśli nie przeszkadzamy tym wszystkim stworzeniom i

0: pozwalamy im żyć. Nie piszczymy, nie odganiamy się.
1: Nie machamy rękoma.
0: Nie machamy rękoma, bo one wtedy sobie myślą, co ten człowiek robi? Chyba chce mnie uderzyć. No to ja może zaatakuję, nie? Więc jeśli tego nie robimy, to z reguły te owady też nam nic nie będą chciały zrobić, bo mają inne zainteresowania niż my.
1: A jak tak stoimy, to możemy spokojnie się im przyglądać, więc zamieńmy machanie rękoma na naruszanie oczami tylko za ich torem lotu, żeby właśnie śledzić, dokąd polecą i co tam dalej się wydarzy, bo no, to, co się dzieje na dworze, to, co się dzieje w przyrodzie, jest pełne tajemnic, pełne niespodzianek, nieodkrytych też miejsc, o które was dzisiaj pytamy, o wasze niezwykłe, magiczne miejsca, a z Karoliną jesteśmy w tej naturze i za chwilę jeszcze wrócimy w magiczne miejsca. Well,

wyjdźmy na dwór. Myślę, że nie muszę was do tego namawiać i szczególnie zachęcać, ale może podpowiedzieć jakieś ciekawe miejsca. A od naszych słuchaczy dostaliśmy już dwa fajne miejsca. Od Feliksa informacje o tym, że boisko jest super, a od Lili o takiej tajnej miejscówce pod Brzozą, którą zna tylko ona, mama, tata, jej koleżanka i kolega Igor. Takie mają tajne miejsce. Jeżeli wy też jakieś macie niezwykłe miejsce gdzieś na dworze, gdzieś za stodołą, albo gdzieś w lesie, albo w parku, to możecie nam o nim opowiedzieć, a my z Karoliną Szymańską właśnie też o takich miejscach i o tym, jak ważne jest mieć takie miejsce i w ogóle właśnie zostawić to, co w domu i wyjść na dwór. I czasami się mówi, że dorośli ludzie powinni wyjść na dwór po pracy, dużo obowiązków, praca, gotowanie, sprzątanie i żeby mieć taki czas, żeby wyjść na dwór,

0: żeby przewietrzyć tą głowę od tych wszystkich myśli. A jak mamy 8 lat, 7 lat, 10 lat, to jak ważne jest to, żeby wyjść na dwór? Po co w ogóle?
1: Jak mamy 8 albo 10 lat, albo 3, to przede wszystkim powinniśmy jak najwięcej czasu spędzać na dworze, bo wtedy nasze ciała rozwijają się najlepiej, najpełniej. Możemy być sprawni, dzieci budują swoją siłę, patrzą sobie na swoje ciała, które mogą różne rzeczy robić, bo na przykład, nie wiem, wiszenie głową w dół na trzepaku albo na jakimś drążku, to też jest super sprawa i nie każde dziecko to potrafi.
0: I nie każde dziecko wie, co to jest trzepak, to od razu mamy tutaj drugie pytanie. O Mirabelki tak nam się udało już zapytać i dostać odpowiedź. A czy wiecie, co to jest trzepak? Takie słowo nam się tu pojawiło. My z Karoliną na trzepaku na pewno się bawiłyśmy, jak
1: długie
0: miałyśmy 7,
1: godziny,
0: 8, 10 lat,
1: godziny,
0: ale czy wy
1: tak
0: dzisiaj wiecie, co to jest trzepak? To zadzwońcie, powiedzcie.
1: A wracając do naszego dworu, do przyrody, dlaczego tak ważne jest, żeby wszyscy i dzieci, i dorośli, ale przede wszystkim dzieci jak najwięcej czasu spędzały na dworze, no to słuchajcie, jak chcecie o czymś pomyśleć i rozwiązać jakieś trudne zadanie w szkole albo napisać 5 różnych słów, które wydają wam się bardzo trudne, żeby na przykład usiąść i tak po prostu tą rączkę zmusić do pisania, no bo różne inne rzeczy fajniejsze można robić, to najpierw wyjdźcie na dwór, pobiegajcie, poruszajcie się, poskaczcie, poturlajcie się z górki, pojeździjcie na rowerze albo po prostu pójdźcie na spacer z psem, jeśli macie takiego psa, albo sami. I wtedy, jak wrócicie, to dużo łatwiej będzie wam się skupić, bo bycie na dworze daje nam coś takiego, że ta nasza głowa nie tylko odpoczywa, ale też to jest tak, jakbyśmy ładowali nasze baterie w ciele. Tak jak mamy.
0: Nie potrzeba ładowarki, kontaktu i wtyczki.
1: Nie potrzeba ładowarki i wtyczki, tylko trzeba się przetransportować na dwór, wyjść z domu i po prostu popatrzeć na drzewa, zobaczyć, jak wygląda jezioro albo kałuża, poskakać w tej kałuży najlepiej i popatrzeć sobie do góry, do dołu, na boki, pomyśleć, policzyć chmury. Spędzić tam co najmniej tak 15-20 minut, a najlepiej, i to mówią takie bardzo poważne badania i lekarze na całym świecie, że dziecko, które do 10 roku życia, czyli ma 5, 7, 9, jeśli jesteście właśnie w tym wieku, to powinniście być na dworze co najmniej 3 godziny dziennie, w ruchu. A dlaczego ten ruch jest taki ważny? Bo bez ruchu nie ma myślenia, bo bez ruchu nasz mózg jest bardzo, bardzo leniwy, nie chce mu się różnych rzeczy robić. Bez ruchu najchętniej byśmy siedzieli przed telewizorem czy komputerem i na przykład sobie oglądali coś, co gdzieś tam ktoś nam pokazuje.
0: I na przykład ten ktoś właśnie jest w jakimś pięknym miejscu i oglądamy to, że on chodzi po górach albo gdzieś podróżuje, ale to nie jest to samo.
1: To nie
0: jak
1: jest
0: zobaczymy
1: to samo.
0: Tę przyrodę, ale w ekranie telewizora, telefonu.
1: Tak jest, to nie jest to samo, bo natura wtedy zaczyna na nas dobrze działać, czyli nas uspokaja, ale też ładuje te baterie. Dzięki niej jesteśmy tacy energiczni, ale ta nasza głowa nie wariuje. Nie mamy takich różnych myśli naraz, na przykład ja to sobie zawsze porównuję do takiego chomika w kołowrotku. Możecie sobie wyobrazić taki obrazek, prawda, że chomik, jak wkładamy go do kołowrotka w klatce, to on tak bardzo szybko, bardzo, bardzo szybko biega i nie może się zatrzymać. I jeśli za dużo czasu spędzimy przed ekranem, albo przed komputerem, albo przed telewizorem, albo przed telefonem, na przykład oglądając różne krótkie filmiki, albo grając w takie bardzo szybkie gry, to wtedy ta nasza głowa, nasz mózg tak bardzo szybko pracuje, nie może się zatrzymać, nie może się zatrzymać i zaczynamy złościć. Zaczynamy na przykład wybuchać płaczem, jak mama mówi albo tata, że już koniec. A jak wyjdziemy na dwór, odłożymy te ekrany, zostawimy to wszystko w domu.
0: A nie można zabrać ze sobą do tego lasu?
1: Czasem można, żeby na przykład zobaczyć, jak się nazywa jakaś roślina, o czym nie wiemy, prawda? Ale to w takich wyjątkowych przypadkach, powiedziałabym. Najlepiej odłożyć to wszystko, zostawić w domu, nie martwić się, że ktoś do nas zadzwoni, bo za godzinę też możemy do tej osoby oddzwonić. I to też powiedzcie rodzicom, że to jest taka moja informacja dla nich, że naprawdę ktoś może poczekać tą godzinę, żeby z nim porozmawiać albo odpowiedzieć na ważnego maila z pracy. Ale ten czas na dworze właśnie z wami, z dziećmi jest najważniejszy.
0: I wtedy zupełnie inaczej się myśli, bo skupiamy się na sobie, jeżeli jesteśmy w towarzystwie jakiejś osoby, a jeżeli jesteśmy sami, to możemy się skupić.

0: jak najbardziej na tej przyrodzie, która nas otacza. Czy to ma właśnie takie znaczenie, dokąd pójdziemy, jaką wybierzemy ścieżkę, jaką trasę, jakie miejsce odwiedzimy? Czy po prostu chodzi o to, żeby przebywać w naturze?
1: Nie ma tak naprawdę znaczenia, gdzie będziemy. Ważne, żebyśmy patrzyli na zielone, na niebieskie, na chmury, na ziemię, żebyśmy trochę się pobrudzili w tej ziemi, bo wtedy takie bakterie z ziemi, które do nas przychodzą, robią nam dużo dobrego w organizmie i dzięki nim mniej chorujemy na przykład potem. Mniej łapiemy infekcji w przedszkolu albo w szkole. Więc wybierzmy sobie jakieś drzewa przed naszym domem. Nie musimy chodzić bardzo daleko, chociaż te dłuższe wycieczki są super. Ja też o nich mówię, że jak najczęściej to róbmy, ale codziennie wybierajmy sobie nawet krótkie trasy tam, gdzie jest zielono, gdzie pachnie lasem albo parkiem, gdzie możemy spotkać jakieś małe zwierzątka albo większe. I popatrzmy, porozmawiajmy ze sobą, bo wtedy zobaczcie, na przykład tak jak moje dzieci, jak idziemy razem na spacer, to te moje dzieci nie mogą przestać mówić. Pewnie też macie coś podobnego, że jak tylko wychodzimy, to każdy z nich chce mi coś powiedzieć ważnego, co się u nich wydarzyło, bo wtedy wiedzą, że ja nie jestem w pracy, tylko jestem z nimi i poświęcam im całą moją uwagę i cały mój czas, bo to jest nasz taki magiczny właśnie moment w ciągu dnia, żeby porozmawiać o tym, co nas martwi, powiedzieć, z czego się ucieszyliśmy, albo z kim się pokłóciliśmy w przedszkolu, albo w szkole. Bo w domu, wiecie, jak ja jestem w kuchni i robię jakieś jedzenie, albo siedzę przed komputerem i pracuję, bo ja właśnie mam taką pracę, że ciągle klikam i piszę maile, odpowiadam na maile i robię różne filmiki, albo piszę książki właśnie, to ta moja uwaga nie jest taka skupiona na tych moich dzieciach i one to dobrze czują, więc zawsze mi mówią, mamo, chodźmy na dwór, chodźmy na spacer. I wtedy zaczynają opowiadać, co u nich słychać. I ja kocham te momenty.

0: już mamy mało czasu na to, żeby porozmawiać, ale dużo czasu na to, żeby wyjść na dwór z Karoliną Szymańską. Dzisiaj właśnie tam idziemy. Chodźmy na dwór. To książka, którą napisałaś, w której mówisz o tym, że ważne jest, żeby pójść na dwór i to nie tylko dzieci powinny, ale i rodzice. No i tak sobie myślę, że mówimy o tym, że ważne jest, żeby pójść na dwór. A co jeśli mama albo tata mówią, nie, ja nie chcę, bo ja się boję pająków, robaków, albo ja nic szalonego nie zrobię. Jak przekonać mamę albo tatę, że właśnie ty chcesz iść w tą dziką naturę, a oni niekoniecznie z tej kanapy chcą wstać?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. I tak sobie myślę, że można zastosować taką metodę małych kroczków z rodzicami. Najpierw powiedzieć im, chodźmy na spacer niedaleko domu, weźmy sobie...
0: A maile, mam maile, telefony, jestem zajęta.
1: To trzeba powiedzieć, że mi mamo, tatusiu, bardzo mi na tym zależy. Chcę z wami spędzić czas, bo was bardzo kocham i wiem, że to dla nas będzie super fajny czas. Po prostu. Ja nie znam ani jednej mamy czy taty, która na to nie pójdzie. Naprawdę, jak powiecie tak z głębi serduszka, o co prosicie i na czym wam zależy, to żaden rodzic nie będzie taką wielką, wiecie, skałą, która powie, nie mam czasu, nie mogę wyjść teraz, muszę odpisać. Albo na przykład powie, dobrze, możemy to zrobić za godzinę albo dwie, jak skończę pracę. Tak, bo czasem po prostu pewnych rzeczy nie da się przerwać, jak na przykład ma się tak zwanego kola z kimś, tak, kto jest po drugiej stronie komputera, gdzieś kilka kilometrów dalej i nie można z nim przerwać rozmowy. To mam nadzieję, że wiecie, prawda? No ale potem, jak wyjdziecie na te małe spacery i rodzice zobaczą, że wam się na tym dworze bardzo podoba, że wracacie spokojniejsi, że szybko zasypiacie, bo wasze ciała są tak miło, przyjemnie zmęczone, albo że na przykład jecie całe śniadanie i obiad, bo zgłodnieliście na tym dworze, no to każdy rodzic sobie pomyśli, ale ten dwór magicznie działa na to moje dziecko. Chcemy więcej, prawda? No bo to jest zdrowe dla nas i dla mnie, i dla mojego dziecka.
0: Gdybyśmy chcieli zanocować gdzieś na dworze, w lesie?
1: Jak nie mamy takiego doświadczenia wcześniej, to sobie zapytajmy na przykład naszych przyjaciół, albo znajomych, albo sąsiadów, czy może coś takiego robili już wcześniej. Jeśli tak, to poprośmy, żebyśmy razem zorganizowali taką pierwszą, taką wiecie, bardziej dziką wyprawę. A jeśli już mamy za sobą tego typu doświadczenia, jakieś takie rzeczy robiliśmy wcześniej, może niekoniecznie spanie na dziko w lesie, ale na przykład możemy rozłożyć namiot albo hamak w ogrodzie swoim, albo w ogrodzie u dziadka, albo u naszych przyjaciół, jeśli sami nie mamy, i wtedy spróbować takim małym właśnie kroczkiem zrobić coś innego niż do tej pory. I zapewniam wam, że takie przygody zostają naprawdę na bardzo długo z nami i o tym pamiętamy i to wspominamy potem po wielu, wielu latach. Ja w swojej książce, słuchajcie, to możecie powiedzieć rodzicom, książka nazywa się Chodźmy na dwór, można ją kupić i w internecie, i w księgarni. Zrobiłam takie zestawienie, taką tabelkę na każdy miesiąc przez cały rok, co fajnego można na tym dworze robić, czy na polu, bo w Krakowie mówimy, że na pole idziemy, prawda, a nie na dwór. Mm-hmm. I teraz mamy na przykład lipiec, to sobie tutaj otworzyłam tą stronę z lipcem i możemy zrobić na przykład kąpiel błotną dla dzieci i dla siebie, albo kino letnie na podwórku i tarasie. Albo możemy wysłać bliskiej osobie list z odrobiną piasku z nad morza albo z nad rzeki i jakiś zielony listek, który znajdziemy.
0: I tak dalej, i tak dalej. Dużo pomysłów jeszcze na pewno od Karoliny Szymańskiej. Idziemy, Karolina, idziemy już na dwór. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Our's Little Adventure, jakbyście chcieli podglądać Karolinę, albo Chodźmy na dwór, jej książka. Dziękuję ci za dzisiaj i ja wam też dziękuję za to spotkanie. Marta Hoppe, Zosia Montowska. Pa, pa, miłego, zielonego dnia.
1: I do zobaczenia na dworze.

0: kuku.
1: Autopromocja.
2: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.

Dzień dobry. Może przypadek rządził w piosence przed chwilą wyśpiewanej przez Mieczysława Szcześniaka, Nauka i przypadek. Taki jest zresztą jej tytuł, ale nieprzypadkowo ja teraz znalazłam się w Polskim Radiu Dzieciom. To wszystko oczywiście za sprawą naszych radiowych półkolonii, tak, tak. Bo to one przejmują antenę i zarządzają w Polskim Radiu Dzieciom właśnie między godziną 12 a godziną 15 od poniedziałku do piątku. No wiem, też mi jest trochę przykro, że przez najbliższe dwa dni się nie usłyszymy, ale wiecie co, to też jest bardzo dobry moment na przykład na to, byście wyruszyli szlakiem jakiejś niezwykłej przygody i w poniedziałek będziecie mogli do mnie zadzwonić i o tej przygodzie opowiedzieć, więc nic straconego, ja też postaram się jakąś przygodę złapać jak przysłowiowego byka za rogi i też wam na pewno o niej opowiem. A Kasia, co ona pewnie wymyśli na weekend, to myślę, że nie wpadlibyśmy zapewne na taką przygodę, na jaką i ona wpadnie. Zresztą wiecie co? Tak sobie myślę, że może w poniedziałek zrobię taki rekonesans, czyli rozeznanie, jakie przygody kto miał w weekend, więc bądźcie uważni i pamiętajcie, by o wszystkich przygodach w ten najbliższy weekend pamiętać, ewentualnie sobie je wszystkie zapisać. A teraz już oficjalnie rozpoczynamy kolejne spotkanie w radiowych półkoloniach. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Zaczynamy!

No i jak tam? Już zaczęliście zastanawiać się nad tymi przygodami, które spotkacie albo które was spotkają w ten najbliższy weekend? Podejrzewam, że tak, bo ja właśnie tak zrobiłam. Kiedy teraz wsłuchiwaliśmy się w piosenkę z filmu animowanego Kurczak Mały, to tak się zastanawiałam, gdzie tu najlepiej by pójść, by natknąć się na jakąś przygodę. No i tak pierwsze, co mi wpadło do głowy, no to Las Kabacki, bo jest bardzo blisko Warszawy, tam jest super kontakt z naturą, można spacerować, podziwiać, odkrywać, niedaleko jest ogród botaniczny, jest bardzo dużo ciekawych stworzeń, takich wiecie, co na co dzień żyją sobie w lesie, no i tam z pewnością łatwo będzie o jakąś przygodę. No ale zaraz później sobie pomyślałam, że fantastycznie byłoby się przespacerować także jednym z wiślanych brzegów. Wiecie, ten od strony praskiej, który objęty jest Naturą 2000. To jest też bardzo, bardzo ciekawy przyrodniczo obszar. No ale faktycznie to są takie miejsca, które przygodę wiążą z przyrodą. Chociaż wiecie, to jest tak, że przygodę można przeżyć także odwiedzając muzeum, albo jakąś wystawę, albo wybierając się do teatru, na koncert, a nawet spotykając się z przyjaciółmi. Więc jak się okazuje, rzeczywiście ta cała mapa przygodowa tych miejsc, w których najróżniejsze przygody możemy spotkać, albo one mogą spotkać nas, jest całkiem spora. Ale wiecie co? To nie jest dzisiejsze pytanie dnia. O tych takich przygodach weekendowych, jak zapowiedziałam, porozmawiamy sobie w poniedziałek. Dzisiaj chciałabym, byście zostali przewodnikami po swoim ulubionym miejscu. Dokąd zabralibyście naszych słuchaczy, gdybyście mieli taką możliwość i co koniecznie chcielibyście im pokazać, o czym chcielibyście opowiedzieć? 22 645 2055. Myślę, że to idealny wakacyjny temat i wątek, więc bardzo jestem ciekawa tych miejsc, które są waszymi ulubionymi i do których z wielką przyjemnością zaprosilibyście naszych słuchaczy.

0: Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że od razu pojawiły się wasze propozycje odnośnie do naszego pytania dnia i zaczynamy od Oliwki. Cześć, Oliwko.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, jak ten wakacyjny, kolejny w twoim kalendarzu dzień? Jak się zaczął?
1: Dobrze.
0: A coś się ciekawego wydarzyło? Może coś zabawnego?
1: Na razie nic zabawnego.
0: Na razie nic, ale... No, bardzo słusznie, że użyłaś tutaj słówka na razie, bo przecież to jeszcze nawet nie jest połowa dnia. Mam wrażenie, że to tak dopiero 1/3 dnia. Jeszcze całkiem sporo rzeczy może się wydarzyć, ale to oczywiście też jest pewnie związane z waszymi planami. Jakie masz plany na pozostałą część dnia?
1: Pojedziemy z mamą na zakupy i pójdę na pole.
0: Ale fajnie! I co masz zamiar dzisiaj robić? Będziesz biegać, oglądać motyle, bawić się ze znajomymi, jeździć na rowerze?
1: Tak.
0: Będziesz jeździła na rowerze?
1: Tak.
0: Ale strzeliłam. Idealnie. No dobrze, Oliwko, to teraz już pozwól, że przejdziemy do rzeczy, czyli do naszego pytania. Gdybyś mogła zostać przewodnikiem po jakimś swoim ulubionym miejscu, to nie musi być miasto, to nie musi być, wiesz, jakieś państwo. To ma być jakieś twoje miejsce, takie, które najbardziej lubisz. To dokąd byś zabrała mnie i naszych słuchaczy?
1: Do ogrodu botanicznego.
0: A w którym mieście, który ogród masz na myśli?
1: Krakowie.
0: Och, byłam tam. Rzeczywiście on jest przepiękny. A jakieś konkretne miejsce w tym ogrodzie jest twoim ulubionym?
1: Nie, bo wszystko lubię.
0: Wszystkie miejsca tam są piękne, spacerować sobie można między tymi alejkami i podziwiać najróżniejsze, przepiękne drzewa, krzaki, kwiaty, które tam rosną. I nie tylko, prawda? Bo nie tylko rośliny można spotkać w ogrodzie botanicznym.
1: Tak.
0: Kogo tam jeszcze można spotkać?
1: Zwierzęta.
0: Mhm, dokładnie. No i oczywiście innych spacerujących, wiadomo. No, a dlaczego akurat to miejsce jest twoim ulubionym?
1: Bo tam jest pięknie i tam zwierzęta i kwiaty.
0: A oglądanie tego wszystkiego sprawia ci ogromną radość?
1: Tak.
0: I tą radością chciałabyś się z nami podzielić. Super, bardzo mi się to podoba. Bardzo, bardzo mi się twój pomysł podoba. No i tak, wiesz, doszłam do wniosku, że właściwie to z tych najróżniejszych waszych pomysłów, co do tych ulubionych miejsc, które nam dzisiaj polecacie, to można byłoby stworzyć taką listę, która mogłaby się okazać super pomocną listą na ten najbliższy weekend. Wiesz, ten, w którym mamy zadanie. Pamiętasz, jakie zadanie wymyśliłam dla nas wszystkich? Że musimy poszukać przygód.
1: Tak.
0: A ty masz już w głowie jakąś przygodę, której będziesz poszukiwała w najbliższy weekend?
1: Mam. Trochę, że pójdę do lasu i się tam pobawię.
0: Ach, czyli podobnie jak ta pierwsza moja myśl. No faktycznie.

0: Ale to jest prawda, Oliwko. I super, że się tutaj też ze mną w tym temacie zgadzasz, że pierwsza taka myśl, gdzie czeka przygoda, to jest to połączenie przygoda-przyroda.
1: Tak.
0: Mhm, też tak mam. Ale oczywiście, tak jak już wspominaliśmy, miejsca związane z kulturą, z muzyką, także jak najbardziej mogą być źródłem niezwykłych przygód. A jak mijają ci w ogóle wakacje?
1: Fajnie.
0: Co takiego porabiasz?
1: No, bawię się, kąpię się w basenie, ale na razie mam brudną wodę, więc nie mogę się kąpać.
0: No tak, w brudnej to nie ma co się pluskać. Gdzie tam? Później trzeba będzie po kąpieli w basenie, jeszcze później trzeba będzie się myć. A gdzie tam? Bez sensu. No.
1: Jeszcze byłam w Chorwacji.
0: Och, no i tutaj chciałabym zrobić pauzę. Opowiedz proszę, co ciekawego udało ci się zobaczyć, kiedy byłaś w Chorwacji?
1: Piękne morze, dużo muszelek.
0: Och, i co stamtąd przywiozłaś oprócz cudownych wspomnień?
1: Prawie całe wiadro muszelek.
0: No i co zamierzasz z nich zrobić?
1: Robiłam takie słoiczki jazdowne.
0: Pięknie. Tak poprzyklejałaś te muszelki wokół słoiczków?
1: Nie, dałam piasek do słoików i potem dałam muszelki i zakręciłam i różne zupki dałam.
0: Ach, do środka! No tak, rzeczywiście, w ten sposób również można zrobić. To nawet taki słoiczek wakacyjnych wspomnień. To tak mogłaby się to artystyczne dzieło przez ciebie wykonane nazywać, bo ja sobie wymyśliłam oczywiście, że ty te muszelki tak dookoła słoiczków obkleiła. Ale to wtedy mogłoby się zniszczyć rzeczywiście i te muszelki mogłyby nie przetrwać zbyt długo, więc ten twój pomysł zdecydowanie ze zamknięciem wspomnień w słoiku jest moim zdaniem lepszy, bo na dłużej na pewno wystarczy. Powiedz mi proszę, Oliwko, jakie masz wakacyjne marzenie?
1: Pojechać do Bułgarii.
0: A dlaczego tam?
1: Bo tam jest pięknie i tam jest morze i fajna okolica.
0: No to ja będę trzymała kciuki, by to twoje wakacyjne marzenie się spełniło. A teraz chciałabym usłyszeć od ciebie, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Rodziców, trzeciej Blonkę, wujka Zmierzona, kuzynkę Emilkę, kuzyna Ignacia, moje koleżanki, trzecie Edysę, wujka Janusza, kuzynkę Rękę i Omelkę, moją kuzynkę Oliwkę, babcię, dziadkę, całe polskie radio dzieciom.
0: Bardzo dziękuję. I to wszystko?
1: Tak.
0: Super pozdrowienia, bardzo, bardzo oczywiście pięknie. Dziękuję za te, które skierowałaś w naszą stronę. My również, Oliwko, ciebie bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanych, przemiłych, fantastycznych i kolorowych wakacji, spełnienia twojego wakacyjnego marzenia. No i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa!
1: Do widzenia.

gdzie ludzie są, zobaczyć ich najprawdziwszy taniec. Jak płyną lekko tak, bo używają, wiem, no

0: Ale się zrobiło romantycznie. No tak, historia małej syrenki Arielki i księcia Ryka jest bardzo romantyczna. Chociaż momentami także i niezwykle groźna, to wszystko rzecz jasna za sprawą morskiej czarownicy, morskiej wiedźmy Urszuli. Och, tak, to jest jedna z moich ulubionych, ukochanych bajek. A właśnie, skoro o bajkach akurat teraz powiedziałam, to co wy na to, byśmy się pobawili? No ale wiecie, nie tak byle jak, tylko tak wyjątkowo w detektywów.
1: Bajkowy detektyw.
0: Otóż to jest ta zabawa, do udziału w której chciałam was zaprosić tak od razu, na samym początku, skoro rzeczywiście tutaj się pojawiła piosenka przed momentem z Małej Syrenki, to właśnie w świat bajek teraz się udamy. Ale w ogóle wiecie, co, jaki przypadek, bo powiedziałam, że piosenka z bajki Mała Syrenka i wiecie co? My dzisiaj jako bajkowi detektywi tropimy właśnie bajkową piosenkę. Wow! Niesamowite, co, jaki przypadek. Ale to nie jest ta piosenka. To nie jest ta piosenka Naprawdę Chcę z Małej Syrenki. Mm-mm. My dzisiaj wyruszamy tropem nieco innej piosenki i waszym zadaniem, rzecz jasna, jest odgadnięcie, co to za piosenka. Oczywiście najłatwiej będzie to zrobić krok po kroku, czyli najpierw wytropić albo skojarzyć chociaż o jaką bajkę chodzi, a dopiero później tytuł piosenki również wyśledzić. 22 645 20 55 to jest oczywiście numer telefonu do naszych radiowych półkolonii. Jego nie musicie śledzić. On jest wam doskonale znany i przeze mnie kilkukrotnie zapewne jeszcze dzisiaj będzie powtarzany podczas naszej audycji. No, ale na wszelki wypadek od razu wam go podaję i powtarzam jeszcze raz. 22 645 20 55. Dzisiaj w Bajkowym Detektywie tropimy bajkową piosenkę, a oto moje podpowiedzi. Utwór ten śpiewany jest przez odważną bohaterkę, która kocha przyrodę. To jest w ogóle taki film, taka bajka, gdzie bardzo ważną rolę odgrywa właśnie przyroda. Rzeka, wiatr, ogromny stary dąb. A nasza bohaterka, bo o tym nie powiedziałam, potrafi rozmawiać ze zwierzętami, z naturą. Piosenka natomiast, której tytułu dzisiaj poszukujemy, opowiada o tym, że świat ma bardzo dużo barw. I to dużo więcej, niż mogłoby się wydawać na początku. Jak myślicie, co to za piosenkę dzisiaj tropimy w Bajkowym Detektywie? Jeżeli macie jakieś pomysły, to śmiało zadzwońcie.

0: Dzisiaj poszukujemy bajkowej piosenki. Tak, i właśnie teraz to się dzieje. To wszystko rzecz jasna za sprawą naszej zabawy.
1: Bajkowy detektyw.
0: Właśnie, zabawy, która tak się nazywa. Tropimy, tropimy, ale czy ją wytropimy, to się okaże i to bardzo szybko, bo mamy już pierwszy telefon. Dodzwoniła się do nas Hania. Cześć!
2: Cześć!
0: Co tam słychać u ciebie, Haniu?
2: Dobrze.
0: Jak pogoda dzisiaj?
2: Słonecznie.
0: O, no to przyjemnie. A wyspałaś się?
2: Tak.
0: A pamiętasz, co ci się śniło?
2: Nie.
0: O, to trzeba mieć taki notesik i ołówek przy łóżku, żeby móc szybko sobie narysować albo zapisać, jak wyglądał, albo co tam takiego wydarzyło się w tym śnie, bo czasami te sny to potrafią być tak zabawne, tak niesamowite i tak kosmiczne, że człowiek normalnie to by nigdy nie wpadł na takie pomysły, jakie potrafią się w snach wydarzyć. Zdarzyło ci się kiedyś coś takiego?
2: Nie wiem.
0: No to myślę, że to byłby dobry taki eksperyment dla ciebie, spróbować właśnie te sny gdzieś tam wyłapać. No ale wiesz, zanim będziesz mogła to zrobić, to jeszcze cały dzień musi minąć, prawda? Żeby się położyć spać, a ponieważ są wakacje, to chyba tak szybko spać nie chodzisz, co?
2: Szybko chodzę spać.
0: A jednak, czyli ty jesteś trochę śpiochem?
2: Tak.
0: Ja też jestem śpiochem, przyznaję się tutaj szczerze i od razu, nie owijając w bawełnę. A czy lubisz bajki?
2: Tak.
0: Och, cudownie, aż zacieram rączki z wrażenia, no bo to oznacza, że jesteś idealną osobą, która teraz do nas dzwoni, bo w bajkowego detektywa się bawimy, czyli tropimy dzisiaj akurat bajkową piosenkę. Jak myślisz? Co to może być za bajka?
2: Co to może być?
0: Ach, to jest propozycja twojej bajki?
2: Tak. Piosenki.
0: A, piosenki. Kolorowy wiatr jako tytuł piosenki. A kojarzysz, z jakiej bajki pochodzi ta piosenka? Albo w ogóle o jakiej bajce ja tutaj opowiadałam?
2: O Pocahontas.
0: Pocahontas, tak, zgadza się. Chociaż poczekaj, zobaczmy, czy te wszystkie podpowiedzi tutaj nam się zgadzają. Bohaterka śpiewająca tę piosenkę kocha przyrodę. No z tego, co pamiętam, to Pocahontas, no tak, jako taka księżniczka indiańska, to bardzo kochała przyrodę.

0: Zgadza się?
1: Tak.
0: No, i potrafiła rozmawiać ze zwierzętami, porozumiewać się z naturą, więc ten podpunkt również się zgadza. W filmie bardzo ważna była rzeka, wiatr, ogromny dąb. Pamiętasz coś o tym?
1: Nie oglądałam, ale mama mi podpowiedziała.
0: Aha, no ale wiesz, to w ogóle super pomysł, żebyś w ten najbliższy weekend sobie wspólnie z mamą tę bajkę przypomniała, bo ona jest przepiękna, ale mama potwierdza, że tam był taki ogromny dom, rzeka, prawda, wiatr, no to świetnie.
1: Tak.
0: I jeszcze była czwarta podpowiedź, że ta piosenka, której tytułu poszukujemy, opowiada o tym, że świat ma bardzo dużo najróżniejszych barw. No i tak jak powiedziałaś, według ciebie ten tytuł to kolorowy wiatr, no to barwy, kolor, no właściwie to by się zgadzało, prawda?
1: Tak.
0: No to powiedz, proszę, Haniu, czy ja mam sprawdzać, czy rzeczywiście to jest ta piosenka?
1: Tak.
0: No to sprawdzam. Brawo, brawo, brawo! Super, fantastyczne rozpoczęcie naszego dzisiejszego wakacyjnego spotkania od razu właściwymi odpowiedziami zaserwowanymi przez Was, a teraz akurat przez Hanię, przez Was, czyli przez naszych słuchaczy, a Hania jest naszą słuchaczką. Haniu, powiedziałaś, że nie widziałaś jeszcze tej bajki, ale będę bardzo mocno trzymała kciuki i zachęcała Cię do tego, żebyś rzeczywiście przyjrzała się tej całej historii, bo zarówno bohaterka, jaką jest Pocahontas, jak i cała ta historia jest bardzo ciekawa. Myślę, że fajnym pomysłem jest obejrzenie tej bajki właśnie w towarzystwie mamy, bo być może pojawią się tam różne pytania z Twojej strony i będziesz potrzebowała różnych wyjaśnień dotyczących na przykład tego, dlaczego różne rzeczy się dzieją w tej bajce i czy to ma rzeczywiście związek z historią, która kiedyś miała miejsce. No tutaj tak podpowiadam Ci różne pytania, które możesz mamie zaserwować, ale możecie później wspólnie poszukać odpowiedzi na te pytania. Haniu, jeszcze raz ogromne gratulacje, a teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo masz ochotę pozdrowić.
1: Chciałabym pozdrowić moją młodszą siostrę, starszą siostrę, babcię, ciocię, kuzyna, drugiego kuzyna, mamę, papę, całe polskie radio dzieciom, panią.
0: Bardzo pięknie dziękuję za te pozdrowienia w moją stronę skierowane. Czy kogoś jeszcze dopisujesz do tej listy?
1: Wujka.
0: I zamykamy już listę. Tak?
1: Tak.
0: Super. Świetne pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy. I Ciebie, Haniu, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc miłych, udanych, przyjemnych, uśmiechniętych i radosnych wakacji. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa.
2: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów

Ale się w ogóle bajkowo zrobiło u nas. Najpierw Pocahontas i kolorowy wiatr. Teraz wiatr we włosach. W ogóle ile tego wiatru? Nagle tutaj nie, my mamy wakę. Chociaż nie, wiecie co, no wiatr też jest taki przyjemny, jak jest tak gorący, to może być trochę tego wiatru. Nie mam nic przeciwko temu. Oczywiście to jest piosenka z kontynuacji Zaplątanych, czyli historii Roszpunki. Nie mylić z Roszponką, bo to jest nazwa takich listków, z których się robi sałatę. Sałatkę jakąś zieloną. Więc Roszpunka to jest księżniczka, Roszponka to jest to, co dodajemy do sałatek. No, ale, moi drodzy, zobaczcie,

Za 12 minut przywitamy godzinę 13, a to oznacza, że pierwsza z trzech części naszego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom wakacyjnego podczas radiowych półkolonii powolutku dobiega końca. Ale czy to oznacza, że mamy się martwić? No nie, bo jeszcze ponad 2 godziny spędzimy razem, a w związku z tym pojawią się tak. Jeszcze kolejne zagadki, na przykład w wakacyjnych zgadywankach. Pojawi się jeszcze konkurs Hej Przygodo związany z polskimi parkami narodowymi. No i oczywiście wybierzemy się także w niezwykłą wakacyjną podróż za sprawą naszej zabawy. Następny przystanek. Moi drodzy, także koniecznie bądźcie z nami. Na wszelki wypadek przypominam nasz numer telefonu 22 645 20 55. Ten numer będzie Wam niezbędny, jeżeli macie ochotę się z nami wspólnie bawić, rozwiązywać nasze zagadki, albo jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować po to, by opowiedzieć o Waszych wakacjach. Jak Wam mijają tegoroczne wakacje, jakie macie jeszcze wakacyjne plany, jakie już wakacyjne przygody za Wami, a może chcielibyście podzielić się z nami opowieściami dotyczącymi Waszych wakacyjnych marzeń. Jak najbardziej możecie tutaj do nas dzwonić i te wszystkie historie nam zaserwować. Ja z ogromną przyjemnością wsłucham. A może chcielibyście odpowiedzieć na nasze pytanie dnia? Jakie to jest pytanie? A to Wam przypomnę już po godzinie 13:00.

0: Autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
2: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
3: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
2: Usłyszymy dawne melodie. Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanię ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że cham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

Hakuna Matata. O tak, tymi radosnymi, wesołymi słowami otwieramy kolejną godzinę naszego wakacyjno-radiowego spotkania w Polskim Radiu Dzieciom. Tak, tak, bo trwają przecież radiowe półkolonie. No i obiecałam wam, że po godzinie 13 przypomnę nasze pytanie dnia. A brzmi ono następująco. Gdybyście mogli zostać przewodnikami, tak na jeden dzień, po jakimś swoim ulubionym miejscu, to dokąd zabralibyście, zaprosili mnie i naszych słuchaczy? Dlaczego akurat do tego miejsca? Dlaczego tak bardzo je lubicie? Co koniecznie musielibyśmy tam zobaczyć? 22 645 2055 to jest numer telefonu do naszych radiowych półkolonii. Śmiało dzwońcie i opowiadajcie. Ja sobie postanowiłam stworzyć taką listę tych wszystkich polecanych przez was, bo ulubionych przez was miejsc, więc bardzo jestem ciekawa, jakie kolejne po Ogrodzie Botanicznym w Krakowie pojawi się na tej liście.

To była Vicky Gabor i jej piosenka Superhero. Piosenka, z którą udało jej się wygrać Eurowizję Junior w 2019 roku, o ile do

0: że pamiętam, tak, to był 2019 rok, w Gliwicach ten wielki finał miał wówczas miejsce. Niesamowite emocje, wspaniali młodzi artyści, och, z wielkim sentymentem wracam do tamtych dni. No, ale teraz nie o muzyce i nie o młodych artystach, będziemy sobie rozmawiać o waszych ulubionych miejscach, do których chcielibyście nas zabrać, gdybyście na jeden dzień mogli zostać przewodnikami. No i o takim miejscu opowie nam teraz kto? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Głośniej, Maju, głośniej.
1: Dzień dobry.
0: No dzień dobry. Kto to się do mnie dodzwonił?
1: Maja.
0: Cześć, Maju, masz bardzo ładne imię, jak taka popularna pszczółka. Kojarzysz ją?
1: Tak, pamiętam. Oglądałam tą bajkę.
0: Tak, to jest bardzo taka przyjemna bajka. Zresztą Maja jest niesamowicie odważną biedronką?
1: Pszczółką.
0: No, pszczółką, jasne. Nie udało mi się ciebie nabrać. Powiedz proszę, Maju, z jakiego miejsca do nas dzwonisz?
1: Z Polski.
0: Z Polski. A z jakiego regionu naszego kraju? Lub z jakiego województwa?
1: Poznań.
0: Ach, z Wielkopolskiego. No to fantastycznie, super. Uśmiechamy się do was i machamy, oczywiście. Bardzo, bardzo serdecznie i wakacyjnie. I powiedz proszę, dokąd jako przewodniczka byś nas zabrała? Jakie jest twoje ulubione miejsce?
1: Turcja.
0: Ale jakie konkretnie miejsce? Bo wiesz, nie interesuje nas, że całe państwo, czy że jakieś miasto, tylko konkretne miejsce. Do jakiego miejsca byś nas zabrała w tej Turcji?
1: Na południe nad morze.
0: I co tam można zobaczyć?
1: Można tam zobaczyć fale i różne kamyki i muszelki.
0: Ach, czyli...
1: Bo tam jest bardzo dużo.
0: Czyli to ma nam dostarczyć takich wrażeń i estetycznych, czyli że będziemy patrzeć na coś pięknego, na coś ładnego, a jednocześnie ma nas zbliżyć do tamtejszej przyrody i natury.
1: Tak.
0: Podoba mi się ten trop. Myślę, że jest on bardzo, bardzo sprytny. A czy jest coś szczególnego, co tobie się najbardziej spodobało w tym miejscu?
1: Fale.
0: Były takie ogromne, czy takie spokojne?
1: Tak.
0: Ogromne.
1: Ogromne, że dało się na nich bujać.
0: I ty się bujałaś?
1: Ha? Na kółku.
0: Wow, niesamowite. Ale to ja rozumiem, Maju, że to miejsce, do którego nas jako przewodniczka dzisiaj zapraszasz, to jest tobie doskonale znane miejsce.
1: Nie, bo byłam tam tylko pierwszy raz.
0: Ale chciałabyś tam wrócić?
1: Tak.
0: No to ja będę trzymała mocno kciuki, żeby rzeczywiście to się tobie udało. No bo za każdym razem, kiedy wracamy nawet do miejsc, w których już byliśmy, to za każdym razem możemy odkryć w nich coś nowego, coś innego, coś na co wcześniej nie zwróciliśmy uwagi. Więc warto wracać nawet do tych miejsc, które już odwiedzaliśmy, albo nawet do takich, które już doskonale znamy, bo może się okazać, że jednak coś nas zaskoczy. A jak twoje wakacyjne plany na pozostałą część tych dni wolnych? I tak, Maju, mam taką gorącą prośbę. Wyciszcie radio albo wyłączcie je, rozmawiajmy sobie przez telefon. Będziemy na pewno się dużo lepiej widziały.
2: Tak,
0: widziały. Słyszały, widziały oczami wyobraźni, rzecz jasna.
2: I
0: super, fantastycznie. No, to słucham twojej odpowiedzi.
1: Po prostu byliśmy tam w hotelu.
0: Ale jakie są twoje plany na pozostałą część wakacji?
1: Aha, nie zrozumiałam po prostu.
0: No, nic się nie dzieje. Spoko. Opowiadaj, co tam jeszcze planujesz?
1: Popłyniemy na pankrafty z tatą i z mamą, bo tata ma pankrafty.
2: I na rzekę będziemy pływać, tak?
1: I na rzekę. Dziękuję.

0: będziemy pływać.
1: Ja coś tak czuję moim dziennikarskim nosem, że jeszcze dużo rzeczy związanych z wakacjami jest chyba taką trochę dla ciebie tajemnicą, bo tutaj tato ci podpowiada. Czyli jeszcze są pewnie takie rzeczy, które mają być dla ciebie niespodzianką. Zgadza się, panie tato?
2: Zgadza się.
1: No też tak coś czuję. Też coś mi się tak wydawało. A powiedz proszę, Maju, co by było dla ciebie taką największą niespodzianką wakacyjną? Jakie masz wakacyjne marzenie?
0: Spędzić razem czas.
1: Razem ze swoją rodzinką?
0: Tak.
1: Och, to bardzo piękne marzenie. No to tak samo jak powrót i wakacje w Turcji, tak i za to twoje wakacyjne marzenie będę bardzo mocno trzymała kciuki. A czego możemy ci życzyć na te tegoroczne wakacje? Co byś chciała? Słońca, pieniędzy, czy na przykład nowego kółka do pływania?
0: Dużo przyjaciół.
1: No to tego ci właśnie życzymy.
0: Bo mam czterech.
1: No, ale to i tak fajnie.
0: Nie, pięciu mam.
1: Masz pięcioro przyjaciół?
0: Bo mam trzy dziewczynki, czyli pierwszą nie pamiętam, bo ją spotkałam za sobą w autobusie, gdy właśnie byliśmy pierwszy raz w Turcji. Tosia, która ma 7 lat i Kornelia, która ma też 7 lat i też mam jednego chłopaka, czyli nie pamiętam jego na imię.
1: No ale no to super grono twoich przyjaciół, fantastycznie. Rozumiem, że wszystkich twoich przyjaciół pozdrawiamy.
0: Tak.
1: No oczywiście, że tak. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie. A kogo jeszcze do tej listy z pozdrowieniami chciałabyś dopisać?
0: Mamę i tatę i całą rodzinę moją.
1: No i ja to rozumiem. I rzecz jasna, my się do tych twoich pozdrowień przyłączamy, Maju. Tak jak wspominałam, będę bardzo mocno trzymała kciuki za spełnienie twoich wakacyjnych marzeń. No i życzę ci udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych, uśmiechniętych i radosnych, spędzonych w gronie rodzinki i przyjaciół wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
0: Pa!
2: Dziękujemy, pa!

A przed nami, czyli przede mną oraz wami, słuchaczami Polskiego Radia Dzieciom, bardzo ciekawa rozmowa. Kto dzisiaj będzie moim gościem? O tym przekonacie się już za momencik. No nie, dobra, nie zdradzę wam, kto to taki, ale mogę zdradzić, że porozmawiamy o wakacjach, o pasjach, o szkole, marzeniach i miejscach, które warto odwiedzić. Koniecznie zostańcie z nami.

0: Ale się zrobiło tak trochę groźnie, no ale właściwie można powiedzieć, że historia Aladdina i jego kumpla Dżina, który mieszkał w lampie, no taka rzeczywiście czasami mroczna była. Co o tym sądzisz, mój tajemniczy jeszcze gościu? Znasz tę historię?
1: No znam, znam.
0: I trochę jest taka mroczna ta historia,
1: delikatnie,
0: prawda?
1: Delikatnie jest, tak.
0: No ten Dżin taki nie wiadomo, czy on jest dobry, czy jest zły. No i ten taki, pamiętasz jak się nazywał ten taki czarny bohater w tej bajce? Ten, wiesz, taki ten czarodziej, taki, on chyba
1: był czarodziejem. Nie pamiętam, ja to oglądałam, jak miałam kilka lat.
0: No ja też jakoś dawno, dawno temu. Ale to chyba ten, który też chciał przejąć władzę nad tym dżinem. I chyba z tej bajki przecież nawet pochodzi to słynne powiedzenie Sezami, otwórz się? Czy to nie z tej bajki?
1: Nie, chyba nie z tej akurat.
0: Chyba mi się scaliły, złączyły dwie bajki. No ale czasami tak to właśnie jest, jak człowiek tyle bajek ogląda lub czyta jak ja. No ale moi drodzy słuchacze Polskiego Radia Dzieciom, oczywiście należy wam się wyjaśnienie, z kim ja sobie tak tutaj rozmawiam w naszych radiowych półkoloniach. Otóż odwiedziła nas dzisiaj Milena. Milena, skąd do nas przyjechałaś?
1: Z Kędzierzyna-Koźla.
0: Długo się jedzie z Kędzierzyna-Koźla do Warszawy?
1: Jechaliśmy pociągiem chyba 6, niecałe 4-6 godzin jakoś tak.
0: O, to jest różnica, czy no, 4, czy 6.
1: Właśnie nie wiem, nie mierzyłam czasu.
0: Ale ta podróż szybko minęła?
1: Tak, szybko bardzo.
0: No to pewnie 4. No to pewnie bliżej 4, jak szybciej minęła. A ty lubisz podróżować pociągiem?
1: Tak, lubię, ale właśnie też nie tylko pociągiem, ale też latać samolotem, autem.
0: Czyli w ogóle taka podróżniczka z ciebie.
1: No, czasami.
0: A jakie miejsca najchętniej odwiedzasz?
1: Zależy, na przykład bardzo lubię jezioro Garda we Włoszech, piękne widoki tam są, ale też jestem otwarta na podróże gdzieś indziej, bo trzeba podróżować, bo to jest jakby, nie wiem jak to wyrazić, aczkolwiek te podróże są jakby czymś, co...
0: Co rozwija człowieka?
1: Tak, tak, właśnie.
0: Mhm. Możemy się wielu rzeczy dowiedzieć podróżując, poznać innych ciekawych ludzi, którzy być może w przyszłości zostaną naszymi przyjaciółmi albo znajomymi. Podróże też przede wszystkim uczą nas świata, tego wszystkiego, co się dzieje dookoła, a ten świat jest całkiem spory.
1: Tak, bardzo duży.
0: Jakie ciekawe miejsca do tej pory tobie udało się odwiedzić?
1: Byłam dużo razy we Włoszech. Mhm. Po Polsce też podróżuję dość dużo, ale tak to zasadniczo byłam również w Anglii i w Belgii, bo tam mam rodzinę.

0: i nie wiem w sumie jeszcze.
1: No to całkiem sporo podróżowałaś.
0: Tak.
1: To miałabyś już w czym wybierać.
0: Tak,
1: rzeczywiście. Tak. Ale no to słuchaj, to może ja zadam tobie również nasze dzisiejsze pytanie dnia, bo dzisiaj pytam wszystkich naszych słuchaczy o to, gdzie zabraliby, w jakie swoje ulubione miejsce, nie że do państwa czy do miasta, tylko w jakie ulubione miejsce zabraliby mnie i pozostałych słuchaczy, gdyby przez jeden dzień mogli zostać przewodnikami. No i gdybyś ty tak mogła zostać przewodniczką na jeden dzień, to w jakie ulubione swoje miejsce byś nas zabrała?
0: Oj, nie wiem. Myślę właśnie nad... myślę nad właśnie Gardą, bo tam są przepiękne widoki, piękne góry. Jezioro też bardzo jest duże. Tylko nie wiem, jaką miejscowość, bo wszystkie są piękne po prostu.
1: Ale to powiem ci szczerze, że to jest super taka polecajka twoja i po raz kolejny związana z naturą, z przyrodą. A to pokazuje, że rzeczywiście to są takie miejsca, które dają niesamowicie dużo energii. Też masz takie wrażenie?
0: No, w sumie tak.
1: Prawda, że z jednej strony uspokajają, kiedy patrzymy na jakieś kwiatki, na zwierzęta, na jakieś, nie wiem, pszczółki, cokolwiek, no, że to tak wycisza człowieka, a z drugiej strony daje tak niesamowicie dużo energii.
0: Tak, ale też właśnie tam są plaże, na tym jeziorze są jakby plażami kamienistymi, nie piaskowymi, co trochę utrudnia, bo bardzo boli, jak się chodzi po kamieniach na boso, ale piękne widoki, tak.
1: A ty lubisz spędzać wakacje aktywnie, na przykład uprawiając jakiś sport?
0: Tak. Ja tańczę dużo, jeżdżę na rowerze, no wspinam się też. Wspinaczka skałkowa jest bardzo fajną wspinaczką, aczkolwiek najwięcej poświęcam się tańcowi, bo to jest moja pasja. Breakdance właśnie to jest styl tańca, w którym tańczę.
1: No i ja rozumiem, że ty te wszystkie aktywności jesteś w stanie wykonywać w trakcie wakacji, które mają tylko 2 miesiące?
0: No, jakoś da się to zgrać.
1: No to musisz mieć super rozpisany ten cały harmonogram.
0: Właśnie nie, ja wszystko robię na spontana.
1: I we wszystkim się wyrabiasz. Wow, to musisz po prostu mi opowiedzieć, jak to tobie się udaje. Bo ja tworzę mnóstwo najróżniejszych list. Tutaj nawet, o proszę, zobacz, zaczęłam tworzyć kolejną na najbliższy weekend listę. I szczerze, to tak nie bardzo mi wychodzi później wywiązywanie się z tych poszczególnych elementów. Ale tutaj dzięki twoim opowieściom okazuje się, że to jest możliwe i może rzeczywiście ta lista mi bardziej w tym przeszkadza niż pomaga.
0: No moim zdaniem powinno się mieć taki zaplanowany czas, aczkolwiek powinno się mieć tam jakieś 30 minut pomiędzy każdą rzeczą, żeby można było na przykład jak się z muzeum więcej rzeczy pooglądać, z kimś pogadać, pójść do kawiarni, czy po prostu posiedzieć sobie i odpocząć.
1: A ty lubisz czasami sobie leniuchować?
0: Tak, leniuchowanie jest bardzo przyjemne.
1: Czyli to oznacza, że w wakacje śpisz do 12?
0: Nie, dzisiaj wstałam o 8.
1: No, bo musiałaś być po 13 u nas.
0: Tak, tak.
1: Ale jeżeli możesz, to śpisz sobie dłużej?
0: Nie, raczej wstaję wcześniej, żeby mieć dłuższy dzień i więcej rzeczy w tym dniu zrobić.
1: No bo wiesz, większość twoich rówieśników rzeczywiście wakacje wykorzystuje przede wszystkim do tego, by się wyspać po tym, jak w trakcie roku szkolnego musieli wcześniej wstawać, ale ja tutaj widzę, że ty łapiesz każdą chwilę, każdy wakacyjny dzień, by wykorzystać go jak najfajniej.
0: Tak, właśnie to jest, im więcej czasu trwają te wakacje, tym więcej rzeczy jestem w stanie zrobić, więcej rzeczy przetestować, wypróbować nowych i w sumie to spotkać się ze znajomymi, pogadać z nimi, pobawić się, powygłupiać.
1: A co do tej pory udało się tobie zrobić podczas tych tegorocznych wakacji? Jakie przygody miałaś?
0: Miałam na pewno takie, że wychodziłam bardzo dużo z moimi koleżankami na dwór. Bardzo jeszcze mamy taką grupkę, byłam na przykład z nimi w kinie. Ta grupa składa się z dwóch dziewczyn, czyli ja i moja koleżanka, i z dwóch chłopaków. I my wychodzimy często bardzo na dwór, wychodzimy do kina. Na przykład ostatnio leciał Minionki.
1: Tak, tak, tak. Kolejna część, kolejna odsłona przygód szalonych, żółtych stworków.

0: A długo się znacie?
1: Znamy się od pierwszej klasy podstawówki, a z niektórymi osobami nawet, które znam się praktycznie od trzeciego roku życia, więc to jest już długi okres czasu.
0: Wow, no to rzeczywiście, wiesz, takie długoletnie znajomości zdecydowanie można nazwać rzeczywiście przyjaźniami. No i super jest to, że w wakacje też można swoim przyjaciołom nieco więcej czasu poświęcać. No dobra, no to ze swoją paczką się spotykałaś, co jeszcze się działo do tej pory?
1: No tutaj przyjechałam do Warszawy, pozwiedzaliśmy trochę, byliśmy w Muzeum Nauki Kopernik.
0: Mm-hmm.
1: Niestety straszny tłok.
0: Tak, tak. Centrum Nauki Kopernik cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. A coś tam szczególnie przykuło twoją uwagę?
1: Najwięcej robiłam rzeczy interaktywnych, aczkolwiek na strefie poświęconej światłu jest takie jakby pianino, że jak się dotknie, to ono zmienia kolor i bardzo przyjemne, fajne bardzo.
0: To też ciebie zainteresowało. No to super. A co jeszcze? Co jeszcze widziałaś? Co zwiedziłaś?
1: No to na pewno byłam w planetarium, gdzie był film no właśnie na temat podróży kosmicznych. No i w sumie to tyle.
0: Ale czy to oznacza, Mileno, że ty swoją przyszłość właśnie tak planujesz połączyć z kosmosem albo z jakimiś innymi elementami związanymi z nauką?
1: Myślę, że kosmos raczej nie zostaje na Ziemi. Aczkolwiek nauka to jest bardzo fajna dziedzina wykształcenia i można się dużo nauczyć, przeżyć, doświadczyć, na przykład medycznie albo chemicznie.
0: No. A, czyli to jest ten trop, to jest ta ścieżka, którą chcesz sobie wydreptać na przyszłość?
1: Medyka, tak.
0: Mhm, chcesz zostać lekarzem albo zajmować się takimi medycznymi innymi sprawami?
1: Tak, tak.
0: No to pięknie, a ty, nie, to jednak widzisz, ty mówisz, że tak na spontanie, a jednak takie listy to chyba, co prawda, nie zapisane, może fizycznie, ale w twojej głowie podejrzewam, że powstają i masz to całkiem sprawnie rozplanowane już.
1: Tak, tak, bo ja już od drugiej klasy podstawówki bardzo spodobała mi się biologia, tam wtedy przyroda i bardzo to lubię, aczkolwiek nie lubię geografii.
0: To jest zastanawiające, bo tak, bardzo lubisz podróże.
1: Tak, bardzo lubię podróże, ale nie lubię geografii, to nie jest jakby mój konik. I biologia jest bardzo fajna, mamy bardzo fajną panią, pozdrawiam właśnie. Ona potrafi bardzo dobrze wytłumaczyć i jest bardzo luźną osobą i właśnie dużo się na tych lekcjach też dzieje, bo moja klasa jest bardzo fajna, aczkolwiek głośna i dużo się dzieje zawsze, więc bardzo fajnie jest w szkole u mnie.
0: No, to jest to wszystko, to co nam opowiadałaś, to jest to, co do tej pory wydarzyło się podczas tegorocznych twoich wakacji, a o tym, co jeszcze przed tobą, jakie masz wakacyjne marzenia i czemu najchętniej poświęciłabyś cały swój wakacyjny czas, o tym wszystkim powiemy sobie zaraz po piosence, dobra?
1: Dobrze.

0: I już do was powracamy, powiedziałam my, bo razem ze mną w naszych radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom jest 12-letnia Milena, która przyjechała do nas dzisiaj specjalnie z Kędzierzyna Koźla. Witam cię ponownie po piosence. Fajnie, że jesteś z nami. Cieszę się, że przyjechałaś. A jak to się w ogóle stało, że do nas trafiłaś?
1: Ja zaczęłam Polskiego Radia słuchać dzieciom już bardzo dawno, chyba 6 lat temu, bo ogólnie poznałam to tak, że mój tata, którego bardzo też pozdrawiam, bardzo dużo jeździ autem, no i on przełączał sobie kiedyś stację i natrafił na Polskie Radio Dzieciom.
0: Przypadek? Nie sądzę.
1: I właśnie powiedział mi o tym i zaczęliśmy tego słuchać. Jak byłam mniejsza, słuchałam Opowieści Ludów Świata, bo byłam bardzo, bardzo lubiłam tę audycję. Cały czas po prostu u nas nadal do teraz. Radio jest włączone cały czas w domu, praktycznie 24 godziny na 7, więc tak to się stało. No.
0: To można powiedzieć, że towarzyszymy tobie przez połowę twojego życia.
1: Tak, tak.
0: Niesamowite, jak to się wypowie na głos, jak to brzmi w ogóle. Ale słuchaj, Milena, ja obiecałam naszym słuchaczom, że teraz sobie porozmawiamy o tym, co ty planujesz robić przez pozostałą część wakacji. No i w ogóle coś tam planujesz, czy nie? Czy też spontanicznie będziesz działać?
1: Spontanicznie, aczkolwiek muszę trenować, bo na pewno w roku szkolnym.
0: Czyli taniec.
1: Tak,
0: taniec
1: tak.
0: Na pierwszym miejscu.
1: Tak, muszę trenować, ponieważ właśnie w roku szkolnym jest bardzo dużo zawodów, nocek ogólnie też mamy, właśnie nocki z breakdance'a, które są fantastyczne.
0: A co to znaczy?
1: Mamy powynajmowane domy kultury na jedną noc i po prostu
0: I przez całą noc tańczycie?
1: Tańczymy około do 00, a potem śpimy, aczkolwiek większość ludzi i tak nie śpi, bo ostatnio do chyba 3 nie spałam z moim kolegą i koleżanką z breakdance'a i po prostu gadaliśmy.

0: i no.
1: Trzeba było wykorzystać ten czas, tak każdą minutkę spędzoną wspólnie.
0: A kazali nam się obudzić o 8.
1: No, tak to niestety bywa, prawda? Ale za to tanecznym krokiem można pójść myć zęby.
0: Nie wiem, w sumie nie próbowałam jeszcze.
1: Chociaż breakdance to jest taka specyficzna dyscyplina tańca, prawda?
0: Tak. Ona jest chyba nawet na Igrzyskach Olimpijskich, z tego co wiem. Jest jako po prostu dyscyplina. Jest ona wymagająca, aczkolwiek bardzo przyjemna.
1: A od kiedy zajmujesz się breakdance'em?
0: Półtora roku około.
1: I co ciebie zainteresowało tak bardzo, że postanowiłaś w to wsiąknąć?
0: W sumie to po prostu kiedyś moja mama się mnie zapytała, czy chcę chodzić na zajęcia. Powiedziałam, że mogę iść na próbę i na pierwszych mi się tak bardzo spodobało, że zostałam. No i aktualnie jestem jedną z najlepszych osób w grupie, mi się tak wydaje. Ale też nie wiem, bo każdy ocenia siebie inaczej i mogą mnie inni oceniać inaczej. Aczkolwiek moim zdaniem jestem jedną z lepszych.
1: No i pewnie bardzo duży postęp zrobiłaś przez ten czas.
0: Tak, tak.
1: Bo kiedy zaczynałaś, to w ogóle nie miałaś nic wspólnego z breakdance'em.
0: Wcześniej tylko gimnastyka artystyczna.
1: A, to dało ci pewnie jakieś fajne podstawy,
0: tak,
1: co?
0: Tak, ale przestałam na nią chodzić, no i w sumie to po prostu zaczęłam próbować nowe rzeczy, no i najbardziej mi się spodobał breakdance.
1: A co chciałabyś osiągnąć w breakdance'ie? Jakie masz twoje takie najbliższe marzenie?
0: Oj, najbliższe marzenie to w sumie wygrać jakieś zawody. Albo...
1: Jakiekolwiek, czy jakieś konkretne?
0: Chciałabym bitwy taneczne powygrywać.
1: A dlaczego one są takie fajne?
0: Bo dużo, jakby nie zawsze dużo osób, na przykład to się zaczyna od jednej osoby, jest jeden na jeden, są dwa na dwa i potem można ile się chce. I grupowa wygrana moim zdaniem, czyli na przykład jakbyśmy robili bitwę taneczną 7 na 7, to grupowa wygrana jest o wiele bardziej lepsza niż jednoosobowa, bo wszyscy się cieszą. Aczkolwiek to jest tylko moje zdanie, bo na przykład dla niektórych wygrana jednoosobowa, na przykład w konkursie śpiewackim, jest bardzo dużym osiągnięciem, ale ja jestem przyzwyczajona właśnie do grupowych wygranych i wolę grupowe wygrane.
1: Ale słuchaj, czy to oznacza, że wy wtedy improwizujecie, czy macie wcześniej już opracowane różne elementy? Improwizacja to jeszcze tak tylko szybciutko wyjaśnijmy młodszym słuchaczom, którzy teraz są razem z nami, co to znaczy. To znaczy, że po prostu masz wyuczone różne kroki, prawda, różne schematy, ale nie masz całego układu, tylko po prostu tak właśnie spontanicznie robisz różne elementy związane z tańcem do muzyki.
0: To jest
1: układane
0: bardziej właśnie spontanicznie, bo jakby ćwiczymy to, nawet czasami ćwiczymy to, żeby do każdej muzyki umieć wejść po swojemu.
1: I... A co to znaczy do każdej muzyki wejść po swojemu? Ty już takiego żargonu tanecznego używasz, czyli takiego języka, który jest związany właśnie z breakdance'em, że ja muszę tutaj o każde słówko ciebie pytać.
0: To znaczy, że nawet czasami nie wiemy, jaką muzykę nam zapodają. Na przykład może być coś, czego nigdy w życiu nie słyszeliśmy. I trzeba po prostu wczuć się w beat i zacząć tańczyć po swojemu, tak jak potrafię.
1: W beat, czyli ten dźwięk, który rytm nadaje,
0: przewodni,
1: tak?
0: Przewodni, tak, dźwięk przewodni. I trzeba po prostu, i każdy tańczy po swojemu, ja tańczę po swojemu, no i musimy po prostu, uczymy się różnych ruchów. I każdy ma swój styl tańca. Właśnie w breakdance chodzi o to, że każdy jest inny, każdy tańczy inaczej. Każdy inaczej zrozumie piosenkę, jakby w większości to jest beat, ale każdy to inaczej zrozumie, każdy to inaczej zinterpretuje właśnie i to chodzi o to, że każdy ma inny styl i w breakdance to szanujemy, każdy ubiera się inaczej i właśnie tańczy inaczej.
1: No i to jest super i to jest bardzo ważne i fajne to, co powiedziałaś o tym szacunku, że u każdego też ta muzyka może nieco inaczej brzmieć. I czy to znaczy, że to jest złe? Nie, to jest po prostu inne.
0: Tak, to jest właśnie wyjątkowe, aczkolwiek też uczymy się układów na przykład na występy, ale...

0: wychodzi nam to zgranie, ale myślę, że większość mojej grupy woli improwizować i tańczyć po swojemu.
1: No ale ja wiem, że nie tylko taniec, chociaż on zapewne największą część twojego serduszka zajmuje, ale ty się zajmujesz również i interesujesz szydełkowaniem.
0: Tak, szydełkuję też bardzo dużo. Na przykład teraz właśnie jak jechałam pociągiem, zdążyłam sobie wyszydełkować czapkę Spidermana z filmu Spider-Man Into the Spider-Verse to jest czapka Mayday Parker, czyli córki Petera Parkera z innego uniwersum.
1: Tak, tak, tak, w ogóle to się tak rozrosło, to uniwersum Spider-Mana.
0: Tak, duże jest.
1: Uniwersum, czyli tutaj też musimy szybciutko wyjaśnić, taki świat, w którym funkcjonuje i żyje Spider-Man, który jest, możemy chyba zaspoilerować, co? Że to jest Peter Parker. No inaczej, no nasza historia nie miałaby sensu.
0: Tak. Tylko też nie do końca pamiętam, bo są dwie części i jedna to jest Spider-Man Into the Spider-Verse i druga to jest Spider-Man Across the Spider-Verse i nie do końca pamiętam, z której to jest części, ale wiem, że to jest z tej drugiej, tylko nie wiem, jak ona się nazywa.
1: A przyniosłaś tę czapkę ze sobą?
0: Mam ją tam.
1: Ojeju, widzę rzeczywiście. No piękna jest. Super. Rewelacja. Nie, dziewczyno, ty masz naprawdę szydełkowy talent. Ale czy to też jest związane z tym, to takie poczucie artyzmu, które masz? No bo jednak uważam, że żeby zrobić takie coś, to trzeba mieć takie wyczucie artystyczne. No zresztą taniec to też jest dziedzina artystyczna, ale artystycznym jest także tworzenie kostiumów, czyli cosplayów.
0: Tak.
1: To są niesamowite też rzeczy, które wiem, że twoją uwagę również przyciągają.
0: Tak, zrobiłam kilka, na przykład mam cosplay Mandy z Brewstarsa i mam też cosplay takiego smoka wielkiego i właśnie ten smok zajął mi bardzo dużo czasu, a ten cosplay Mandy właśnie trochę mniej.
1: Mhm. A powiedz, a jest jeszcze coś, czego nie spróbowałaś, a co gdzieś tam z tyłu głowy zaczyna ci kiełkować, że może warto się tym zająć?
0: Jest dużo takich rzeczy, na przykład garncarstwo.
1: Jest, o proszę.
0: Jest bardzo interesujące moim zdaniem i zamierzam to kiedyś spróbować, ale myślę też, żeby na przykład też właśnie jakieś dziedziny sportowe, nie wiem, na przykład nigdy nie skakałam przez płotki, muszę to spróbować.
1: No powiem ci, że twoje zainteresowania są niesamowicie rozległe. Nawet tak zaczynam podejrzewać, że po prostu budzisz się rano i tak się zastanawiasz, co dzisiaj będę robiła. Może zajmę się garncarstwem, a może poskaczę przez płotki.
0: Jeszcze nigdy nie skakałam właśnie przez płotki, muszę tego spróbować. Ale w sumie to jest dużo rzeczy, które można spróbować w życiu i bardzo zachęcam, żeby próbować nowych rzeczy.
1: Czasami tylko strach nas ogranicza, prawda?
0: Tak, na przykład niektórzy ludzie się boją na przykład przy gotowaniu, że komuś nie zasmakuje, ktoś to jakoś oceni, ale tym nie można się niestety, tym nie można się przejmować. I właśnie oceny innych są różne i nie można się tym właśnie w ogóle praktycznie przejmować, bo najważniejsze jest to, jak my siebie oceniamy, a nie inni nas.
1: I jaką frajdę nam sprawia wykonywanie różnych rzeczy, albo robienie różnych rzeczy, albo nauka nowych rzeczy. Bo ja mam wrażenie, że to też jest coś, co się tobie bardzo podoba. Właśnie uczenie się nowych rzeczy.
0: Tak, uczenie się jest właśnie nowych rzeczy jest bardzo ważne. Też rozwija człowieka i powoduje czasami nawet albo radość, albo smutek, ale niech coś nam nie wyjdzie, ale właśnie próbowanie i uczenie się to jest, mi się wydaje, nawet naturalna czynność człowieka, którą powinien on robić codziennie.
1: Tak samo jak leniuchowanie.
0: Tak.
1: No tutaj proporcje się czasami zmieniają, prawda? W wakacje może być nieco więcej leniuchowania. No w trakcie roku szkolnego, no cóż, pewnie trochę mniej się tego leniuchowania robi właśnie na korzyść uczenia się na przykład nowych rzeczy, tak dokładnie. Ale wiesz, uczyć się możemy nie tylko będąc w szkole, o czym sobie zresztą też powiedziałyśmy, prawda? Bo można podróżować i wtedy bardzo wielu rzeczy się uczymy. Można

0: Można też chodzić na wspólne zajęcia ze znajomymi albo z innymi w ogóle ludźmi, którzy też mogą nam najróżniejsze informacje przekazywać i to też przecież powoduje, że się uczymy. No dobra, to słuchaj, to rozumiem, że twój plan na tę pozostałą część wakacji to przede wszystkim taniec na pierwszym miejscu i treningi. Na kolejnym miejscu być może spróbowanie nowych rzeczy, które... No jak sama powiedziałaś, jest ich całkiem sporo, ale powolutku zaczynają kiełkować w twojej głowie. No a co będzie trzecim punktem?
1: Myślę, że słuchanie muzyki, bo to też jest ważne, żeby odnaleźć się gdzieś w swoim ulubionym gatunku muzycznym. No i w sumie nie wiem.
0: No i leniuchowanie.
1: Tak.
0: Nie możemy zapomnieć o odpoczynku. To jest bardzo ważny element wakacji. I tak nawet mam wrażenie, że jestem jedyną osobą, która o tym cały czas pamięta. I muszę przypominać naszym słuchaczom, że trzeba odpoczywać.
1: Trzeba. Właśnie od tego są wakacje, żeby odpocząć i próbować nowych rzeczy.
0: Oczywiście. Albo odwiedzać Polskie Radio dzieciom.
1: Tak, to przede wszystkim.
0: Ja się bardzo cieszę, że znalazłaś czas, żeby nas odwiedzić, żeby opowiedzieć o swoich pasjach, o zainteresowaniach, o swoich wakacjach, o tym, co do tej pory się wydarzyło podczas tegorocznych wakacji, o tym, co jeszcze przed tobą, o takich marzeniach wakacyjnych jeszcze sobie nie powiedziałyśmy.
1: W sumie to największym marzeniem jest to, żeby pojechać w jakieś nowe, piękne miejsce.
0: Masz coś konkretnego na myśli?
1: Nie wiem.
0: Wiesz, słucha nas mama, która być może sobie zaraz to tak, wiesz, w notesiku gdzieś zapisze takie
1: nie
0: miejsce.
1: Nie wiem, ja chcę po prostu poznać większą część świata i...
0: No to na jaki kontynent chciałabyś się wybrać?
1: Najbardziej chyba albo Azja.
0: No, słyszała
1: albo
0: mama?
1: Zostać w Europie.
0: Mama kiwa głową, że tak. No to fantastycznie, słuchaj, ja będę trzymała kciuki za to, żeby się twoje wszystkie wakacyjne marzenia spełniły, żeby ten piękny uśmiech, który dzisiaj pojawił się na twojej twarzy, gościł na niej jak najczęściej. No i liczę na to, że jeszcze kiedyś do nas tutaj przyjedziesz, odwiedzisz nas i sobie porozmawiamy o tym, czy udało się tobie zrealizować jakieś kolejne pasje, które zaczęły w twoim życiu również funkcjonować, królować i rządzić. Milenko, bardzo ci pięknie dziękuję za wizytę. No i oczywiście oddaję ci teraz głos, byś mogła pozdrowić kogo tylko zapragniesz.
1: To na pewno pozdrawiam moją całą szkołę, jakby nauczycieli, uczniów wszystkich.
0: Nauczycieli zawsze warto pozdrawiać.
1: Tak. Pozdrawiam mojego trenera z breakdance'a, pozdrawiam moją grupę i wszystkie inne grupy. Pozdrawiam moją całą rodzinę i znajomych.
0: I to koniec?
1: Nie wiem, w sumie.
0: No słuchaj, my oczywiście się jak najbardziej do tych wszystkich twoich pozdrowień przyłączamy, wysyłamy je w świat za naszym pośrednictwem i jeszcze raz bardzo pięknie dziękując za wizytę w naszym studiu. Już muszę się powolutku z tobą pożegnać. Ale wiesz, spokojnie, znasz już drogę, wiesz jak do nas dojechać? Zapraszamy częściej.

0: tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: Ten z dynastii Piastów. Oni to mieli akcje,
2: intrygi, bitwy, tajemnice
5: i ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.

No ciekawa jestem, co by było, gdyby nam się zakręciło w głowie. W kreskówkach bardzo często, kiedy bohaterom tak się w głowie kręci, to pojawiają się nad ich głową takie gwiazdki. Ale to chyba tylko w bajkach, tylko w kreskówkach, bo w prawdziwym życiu no jeszcze czegoś takiego nie widziałam, ale nie widziałam wszystkiego, więc kto wie, może komuś z was udało się w prawdziwym świecie, w prawdziwym życiu takie gwiazdki nad czyimiś głowami zobaczyć, albo nad swoją własną. Jeżeli tak, to dajcie mi proszę znać, bo ja bardzo chętnie też bym się przyjrzała takim gwiazdkom. 7 minut po godzinie 14, a jeszcze dwie zabawy i konkursy przed nami, więc nie odchodźcie od radioodbiorników, bądźcie z nami do godziny 15, bo do godziny 15 w Polskim Radiu Dzieciom trwają radiowe półkolonie.

Na szczęście nie musimy już czekać do lata, bo lato jest właśnie teraz i to w pełnej krasie. Bardzo, bardzo mnie to cieszy, bo to oznacza, że są wakacje, a nie znam drugiej osoby, która byłaby tak szczęśliwa, że są wakacje jak ja. Chociaż no dobra, może ty albo ty i ty. No dobra, no Kasia też lubi wakacje. No dobra, no jest nas więcej. Ale to super, dlatego że im nas więcej, tym weselej, tym radośniej i tym fajniej. A o to przecież chodzi w radiowych półkoloniach w Polskim Radiu Dzieciom. Obiecałam wam jeszcze dwie zabawy i konkurs. Nasz konkurs Hej Przygodo dotyczący polskich parków narodowych. No i skoro dzisiaj tak dużo sobie mówiliśmy o naturze, o przyrodzie i o tym, że przyroda do przygody, przeżycia nas zaprasza bardzo często, to od tego konkursu właśnie chciałabym rozpocząć tę naszą trzecią godzinę radiowych półkolonii. Słuchajcie, za moment pojawią się podpowiedzi, które mają was naprowadzić na to, jaki park narodowy jest dzisiaj przez nas poszukiwany w konkursie Hej, Przygodo. A, nie powiedziałam co do zdobycia, to przecież to jest bardzo ważna kwestia. Słuchajcie, muszę się trochę obrócić. O, tutaj mam, proszę bardzo. No bo nie ma, że wiecie, jest tutaj nagroda, oczywiście. I jest to, uwaga, uwaga, nie mogę zrobić werbli, bo trzymam w dłoniach tę grę, więc sobie wyobraźcie teraz, że robię werble. Gra planszowa Rzutem po Polsce, przyrodnicza i turystyczna wersja gry wydawnictwa Jawa. I to właśnie tę grę można zdobyć w naszym konkursie, konkursie Hej Przygodo. Wystarczy podać właściwą nazwę Polskiego Parku Narodowego, który wytropicie po podpowiedziach, które dla was przygotowałam. A oto moje podpowiedzi. Ten Polski Park Narodowy jest jednym z najstarszych polskich parków narodowych. Rośnie tam las, który wygląda niemal tak samo jak setki lat temu. Można tam również spotkać największego ssaka lądowego Europy. Co to jest za miejsce? Jak się nazywa? Jeżeli macie jakiś pomysł, śmiało zadzwońcie. 22 645 20 55.

0: Wiecie, jak nazywa się zespół, który przed momentem wyśpiewał dla nas ten wakacyjny utwór? Lemoniada gada. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Zawsze powoduje, że uśmiech na mojej twarzy się pojawia, choć kiedy pijemy lemoniadę, która nie zawsze jest słodkim napojem, czasami bardziej kwaśnym niż słodkim, no to ten uśmiech może być nieco zaburzony, ale tutaj nie, tutaj jest on fantastycznie pojawiającym się radosnym grymasem na naszej twarzy. No dobrze, ale zostawmy świat lemoniady i przejdźmy do świata dzikiej przyrody. To wszystko oczywiście za sprawą naszego konkursu Hej Przygodo. Konkurs ten polega na odgadnięciu nazwy Polskiego Parku Narodowego, a do zdobycia jest oczywiście gra planszowa. No i dodzwoniła się do nas Zosia. Cześć Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz proszę, ile masz lat?
1: 12.
0: No to super wiek chyba, co?
1: Tak.
0: A czy takie wakacje 12-latki różnią się na przykład od wakacji 8-latki?
1: Nie wiem.
0: No, pamiętasz, jak miałaś 8 lat?
1: Tak.
0: No i twoje wakacje są teraz dokładnie takie same, czy coś się zmieniło?
1: Podobne.
0: Podobne. A widzisz, no czyli jednak jakieś tam wspólne elementy są, chociaż pewnie też są takie elementy, które się pozmieniały. A jak twoje wakacje ci mijają?
1: Bardzo dobrze.
0: A co było na razie najfajniejszego do tej pory?
1: Wyjazd do Włoch.
0: O, i co pysznego tam zjadłaś?
1: Lody.
0: Jaki smak?
1: Pistacjowe mi najbardziej smakowały.
0: Ale super, no to rzeczywiście, to był przepyszny wakacyjny wyjazd. Powiedz mi proszę, Zosiu, czy ty odwiedzasz czasami polskie parki narodowe?

0: Nie.
1: Byłaś, czyli nie byłaś jeszcze w żadnym?
0: Nie, nie byłam.
1: No to wiesz, to może kto wie, może jeszcze całkiem sporo tych wakacji nam pozostało, może uda się wam wspólnie, rodzinnie wybrać do któregoś z 23 polskich parków narodowych. A z jakiego województwa do nas dzwonisz?
0: Opolskiego.
1: Mhm. No to musiałabym się chwilę zastanowić, jaki park narodowy tam jest najbliżej was, ale na pewno jakiś udałoby się wytropić, na przykład na taki weekendowy wypad. No będę trzymała kciuki, by tak się udało. Kto wie, może ta nasza wspólna zabawa, nasz konkurs zachęci was do tego. No nie wiadomo, nie wiadomo. Ale w ogóle interesowałaś się dziką polską przyrodą?
0: Tak.
1: No to super. A coś najbardziej ciebie zaskoczyło?
0: Bardzo lubię martwą naturę.
1: O proszę. A czy to ma związek z tym, że na przykład później malujesz albo szkicujesz?
0: Lubię chodzić na spacery i na wycieczki rowerowe.
1: Aha, czyli po prostu tak podziwiasz i tak. Chłoniesz to piękno, które stamtąd wypływa. Fantastycznie, to też mi się bardzo, bardzo podoba. Przypominam nasze podpowiedzi, a brzmiały one następująco. Ten Polski Park Narodowy, o który dzisiaj pytam, to jeden z najstarszych parków narodowych w Polsce. Rośnie tam las, który wygląda niemal tak samo jak setki lat temu oraz można tam spotkać największego ssaka lądowego Europy. Droga Zosiu, o jaki Polski Park Narodowy ja dzisiaj pytam?
0: Białowieski Park Narodowy.
1: Już sprawdzam. No brawo, fanfary, oklaski, brawa właśnie w twoją stronę powędrowały. Co prawda na grę planszową troszeczkę musisz poczekać, bo to listonosz musi ją do ciebie dostarczyć, ale właśnie ta wspomniana przeze mnie gra planszowa Rzutem po Polsce, wydawnictwa Jawa, w twoje ręce niebawem powędruje. Gratulacje ogromne. No do Białowieskiego Parku Narodowego to kawałek drogi byście mieli, ale uwierz mi, zdecydowanie polecam, warto odwiedzić to miejsce, jest niesamowite. A pamiętasz, może kojarzysz, o jakiego największego ssaka lądowego Europy mi chodziło?
0: O żubra.
1: Oczywiście. A dlaczego żubry z Białowieskim Parkiem Narodowym są tak mocno związane? Bo żubr jest?
0: Jest ich.
1: Sym?
0: Symbolem.
1: Oczywiście, symbolem, tak, wszystko się tutaj zgadza. Zresztą myślę, że przy tej okazji warto wspomnieć także o tej podpowiedzi, która dotyczyła tego lasu, który wygląda niemal tak samo jak setki lat temu. Chodzi tutaj oczywiście o Puszczę Białowieską. To jest bardzo cenne przyrodniczo miejsce. Żyją tam żubry, wilki, dzięcioły, rysie i setki innych bardzo cennych dla naszej przyrody zwierząt. No i tak sobie myślę, że to naprawdę jest jedno z najbardziej niezwykłych miejsc przyrodniczych, nie tylko w naszym kraju, ale w ogóle na naszym kontynencie, które zdecydowanie warto zobaczyć. Zosiu, pięknie ci dziękuję za udział w naszym konkursie i teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
0: Całą moją rodzinę, całe Polskie Radio dzieciom, moją klasę, moją panią wychowawczynią.
1: Kogoś jeszcze dopisujemy do tej listy?
0: Nie. Aha, jeszcze mojego pieska.
1: A jak się nazywa twój piesek?
0: Ruby.
1: Bardzo ładne imię. Oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy i ciebie, Zosiu, także bardzo serdecznie pozdrawiamy. Udanych, przemiłych, fantastycznych, kolorowych, uśmiechniętych wakacji, oczywiście z przyrodą i przygodą w tle. Do usłyszenia, pa, pa!
0: Do usłyszenia!

0: Zaraz, zaraz, coś jeszcze wam obiecałam, że co to takiego do godziny 15 pojawi się jeszcze w naszych radiowych półkoloniach. Co to takiego było? No niech ja sobie przypomnę. Czy to było związane może z jakimiś zagadkami?
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: No właśnie, o, to. Czas na kolejną porcję radiowych zagadek. W wakacyjnej zgadywance macie gwarantowane najróżniejsze zagadki, zwłaszcza te związane ze skojarzeniami, bo na tym troszeczkę polega nasza zabawa. Dzisiejszą kategorią, w której będziemy poszukiwać odpowiedzi na naszą zagadkę, jest kategoria zwierzę. Bardzo przyjemna. Chociaż mam wrażenie, że akurat ten jegomość, o którego pytamy, no do zbyt przyjemnych nie należy, ale nie mi osądzać. No dobra, moi drodzy. Zatem to zwierzę, którego nazwy dzisiaj poszukujemy w wakacyjnych zgadywankach, kojarzy mi się z ostrymi zębami. Z ostrymi zębami mi się kojarzy. Tak, ten jegomość, którego poszukujemy w kategorii zwierzę w naszych wakacyjnych zgadywankach. No i proszę bardzo, teraz od was wszystko zależy. 22 645 2055. Śmiało zadzwońcie, jeżeli macie jakąś propozycję.

0: Moje sny spełnią się wtedy, kiedy usłyszę prawidłową odpowiedź w naszej zabawie pod tytułem
1: Wakacyjna zgadywanka.
0: O, właśnie w tej zabawie. Tak, tak, tak. Poszukujemy właściwej odpowiedzi. Bardzo, bardzo proszę, dzwońcie ze swoimi propozycjami, bo jak mówi jedno z łacińskich powiedzeń, tempus fugit, czas ucieka. Już tylko nieco ponad 25 minut naszego wspólnego radiowo-popołudniowo-wakacyjnego czasu nam pozostało przed weekendem. Dzisiaj we wakacyjnych zgadywankach poszukujemy zwierzaka, który kojarzy mi się z takim sformułowaniem ostre zęby. No i proszę bardzo, pojawia się również pierwsza propozycja. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Kto to tam jest po drugiej stronie?
2: Janek.

0: Cześć Janku, jak się dzisiaj masz?
1: Dobrze.
0: Wyspałeś się?
1: Tak.
0: A pamiętasz, co ci się śniło?
1: Nie.
0: Ach, widzisz, no, tak podpytywałam już dzisiaj też naszych słuchaczy o to, ale jakoś te sny w wakacje uciekają, nie wiem dlaczego. Nie chcą zostać zapamiętanymi. Powiedz proszę, jaka jest twoja propozycja w naszej wakacyjnej zgadywance? Jakie to może zwierzę się kojarzyć z ostrymi zębami?
1: Wilk.
0: Czy to jest wilk? Tego zwierzaka akurat dzisiaj nie poszukujemy, ale tak sobie myślę, że zobaczyć wilka to jest niesamowite szczęście dla podróżnika, dla odkrywcy. Ty widziałeś kiedyś wilka?
1: Nie.
0: Ja też nie widziałam wilka, ale znam osoby, które na przykład w Bieszczadzkim Parku Narodowym, wyobraź sobie, wieczorem jadąc powolutku drogą, widziały właśnie i nawet nagrały, bo ja to widziałam, oni pokazali mi taki filmik normalnie, że nagrali wilka, który sobie poboczem spacerował. No bardzo odważny był ten wilk, bo raczej wilki to unikają ludzi, jak większość dzikich stworzeń, co mnie zresztą jakoś szczególnie nie dziwi. A powiedz mi proszę, Janku, jakie masz jeszcze plany na pozostałą część wakacji?
1: No właściwie nie wiem. Na pewno jadę na obóz.
0: A co to za obóz?
1: Pływacko-rowerowy.
0: O, czyli taki sportowy, no to brzmi naprawdę na bardzo ciekawe wyzwanie, które przed tobą. Koniecznie daj nam znać, jak wrócisz, żeby opowiedzieć, jak było i czy można w ogóle to połączyć. Czy na przykład można byłoby w wodzie jechać na rowerze? No to
1: nie.
0: By było chyba zabawne, co? Ale jak na przykład można byłoby w kostiumie kąpielowym jechać na rowerze. O, w ten sposób można byłoby to połączyć, ale wiesz co? Kasia mi tutaj podszeptuje, że przecież no, niektórzy to łączą na przykład w triatlon i wtedy faktycznie przez część takich zawodów się jedzie na rowerze. Czyli właśnie uprawia się kolarstwo. Przez część zawodów się płynie, a trzecią częścią jest bieg. Więc faktycznie to można wspaniale połączyć. Janku, czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Cały świat.
0: Ale ty jesteś konkretny chłopak. No oczywiście my się do tych pozdrowień przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego wyjazdu na obóz i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
1: Dziękuję, do widzenia.
0: A teraz czas na kolejne słowo, stwierdzenie, sformułowanie, skojarzenie, które z tym poszukiwanym zwierzakiem, no właśnie tak w mojej głowie się tak kojarzy, tak łączy. Otóż do ostrych zębów dorzuciłabym jeszcze długi pysk. Mhm. Ostre zęby, długi pysk. Co to może być za zwierzę, które się kryje dzisiaj w naszych wakacyjnych zgadywankach? 22 645 2055. Jeżeli macie propozycje, to zadzwońcie.

0: Coco. Tak nazywa się film animowany, z którego pochodzi ta piosenka Remember Me. Pamiętaj mnie, tak, to właśnie ona. Ale nie, nie, nie, ja nie będę wchodziła teraz w temat bajek, bo zapewne rozgadałabym się, a jak wspominałam, czasu zostało nam niewiele. Natomiast jeszcze dwie zabawy są przed nami do rozwiązania. Jedna właściwie to jest w trakcie. Przypominam, że wakacyjne zgadywanki to jest to, co aktualnie gości w naszych radiowych półkoloniach. To ta zabawa teraz króluje. Dzisiaj kategoria zwierzę. No a te podpowiedzi, te skojarzenia, które nam się łączą z tym poszukiwanym przez nas zwierzakiem, to ostre zęby i długi pysk. I proszę bardzo, kolejna propozycja przed nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To wszystko za sprawą Gabrysi, która się do nas dodzwoniła. Gabrysiu, skąd do nas dzwonisz?
1: Z Suwałk.
0: I jaka tam dzisiaj pogoda w Suwałkach?
1: Jest dzisiaj bardzo gorąca u nas.
0: No to pięknie.
1: Bo i tam jest dzisiaj u nas.
0: Wow! Wiesz, Suwałki uważane są za najzimniejsze miejsce w naszym kraju, więc jak u was jest gorąco, to znaczy, że jest piękna wakacyjna pogoda w całym naszym kraju.
1: Tak.
0: Powiedz mi, proszę Gabrysiu, czy wakacje mijają okej, czy coś byś poprawiła?
1: Wakacje mijają okej, bo my mamy jeszcze dużo planów. To przestały wakacje.
0: Yeah. Wow!
1: A no to mamy całe wakacje zaplanowane.
0: Naprawdę? Wszystko w sześciusieńko?
1: Tak.
0: Wow, no to trochę wam zazdroszczę mimo wszystko, bo ja to nie mam zaplanowanych zbyt wielu rzeczy. Ja to nawet nie mam najbliższego weekendu zaplanowanego. A gdzie dopiero całe wakacje?
1: Właśnie wracamy z jeziora, a i jeszcze 20 lipca moja młodsza siostra, jego dzia ma urodziny.
0: Och, super! I będziecie śpiewać 100 lat, 100 lat? Ale fajnie. Super. Super, super, super, super. Powiem ci, że...
1: Będzie miała...
0: Co będzie miała?
1: 3-latka.
0: 3-latka. Wow, a ty pamiętasz, jak to jest mieć 3-latka?
1: Tak.
0: Pamiętasz jeszcze? O, no to fajnie.
1: Tak, bo wtedy, gdy jest to potem idzie się pierwszy dzień na przedszkola.
0: Zgadza się, wszystko się tutaj zgadza. Powiedz mi proszę, Gabrysiu, ty lubisz zgadywanki?
1: Tak.
0: Och, to bardzo się cieszę. Dzisiaj kategoria zwierzę. Zwierzaki też lubisz?
1: Tak.
0: No to jeszcze lepiej, to można to idealnie połączyć. Fantastycznie.
1: My mamy kota Fredkę.
0: Proszę?
1: My mamy kota Fredkę w domu.
0: Macie kota, który się nazywa Fredka?
1: Tak.
0: Ale ekstra.
1: Jest dziewczyną.
0: Jak on wygląda? Jest jasny, ciemny?
1: Nie, ma kolory. Ma trzy kolory.
0: A, taki trikolorek.
1: Ma szary, czarny i kremowy.
0: Och, to musi być przepiękny kotek.
1: I brązowy, rudy.
0: Wow, no to się mówi wielokolorek.
1: Tak.
0: Przepiękny, wyjątkowy, zapewne wspaniały zwierzęcy przyjaciel. Wow. Powiedz mi proszę, Gabrysiu, jakie zwierzę kojarzy ci się z ostrymi zębami i długim pyskiem?
1: Krokodyl.
0: No to zobaczmy, czy to krokodyl. Super, świetna odpowiedź, fantastycznie, fantastyczny zwierzak, trochę groźny, ale bardzo ciekawy, bardzo interesujący, choć ja chyba tak...

0: oko w oko, sam na sam, to z krokodylem spotkać bym się nie chciała.
1: Ja też bym nie chciała, bo by się do mnie zlizał i paszczą kłapał, jakby chciał mnie pożreć.
0: Otóż to, ale to nie zmienia faktu, że jest to bardzo ciekawe zwierzę i warte poznania, dowiedzenia się o nim najwięcej. No właśnie, tutaj jedno nie wyklucza drugiego, jak najbardziej zgadzam się tutaj z tobą, Gabrysiu. A powiedz proszę, kogo miałabyś ochotę pozdrowić?
1: Mamę, tatę, Jagodzie, panią krasnoludki, całą partię radio dzieciom, jestem Fredkę i wujka i ciocię.
0: Super pozdrowienia, bardzo, bardzo pięknie, dziękuję za te w moją stronę skierowane i my Ciebie, Gabrysiu, także bardzo serdecznie pozdrawiamy, życzymy udanych, przemiłych, cudownych, fantastycznych, uśmiechniętych, radosnych, no i momentami trochę szalonych wakacji. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
1: Pa, pa!
0: A już za moment jeszcze jedna zabawa. Tak, tak, moi drodzy. Ja doskonale liczę i pamiętam, że pozostała nam jeszcze zabawa pod tytułem...
2: Następny przystanek.
0: Tylko dokąd my się wybierzemy tym razem? Wiecie co, ponieważ ścigamy się trochę z czasem i ta godzina 15 faktycznie zbliża się coraz większymi, już nie małymi, a coraz większymi krokami, to tak sobie myślę, że dzisiaj się jakoś daleko nie będziemy udawać w jakąś daleką podróż. Dzisiaj zostaniemy w Polsce. No i to jest moja pierwsza podpowiedź. Tylko jakie miejsce w naszym kraju może stać się następnym przystankiem? To już jest pytanie do Was.

0: przystanek?
1: Właśnie, właśnie. Jaki jest ten następny przystanek w naszej zabawie w radiowych półkoloniach?

dniach. Wiecie już, że zostajemy w Polsce, bo to wam powiedziałam. Ale ponieważ rzeczywiście jest to bardzo duży obszar i trudno wybrać jakieś miejsca, takie konkretne, które może być tym naszym kolejnym przystankiem, to śpieszę z kolejną podpowiedzią. Otóż z miejscem tym związana jest, bo tam właśnie się znajduje jedna z najstarszych skoczni narciarskich w Polsce, czyli Wielka Krokiew. No i co wy na to? To już chyba taka całkiem spora podpowiedź. Jestem niesamowicie ciekawa, jakie będą zatem wasze propozycje. Jakie miejsce, jakie miasto jest kolejnym przystankiem w naszej zabawie? Jeżeli macie jakąś propozycję, zadzwońcie 22 645 20 55.

0: Który przystanek?
1: No poszukujemy tego następnego przystanku, tego miasta, które na naszej trasie wakacyjnej, radiowej trasie się znajdzie. Wiemy już, że jest to miejsce w Polsce i że znajduje się tam jedna z najstarszych skoczni narciarskich w naszym kraju, Wielka Krokiew. No i jest propozycja. Dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Przedstawiajcie się proszę. Kto to się do nas dodzwonił?
3: Teodor, Róża, Wiktor.
1: No cześć, bardzo miło mi was słyszeć. Powiedzcie proszę, czy wy często podróżujecie po Polsce?
3: Nawet. Teraz właśnie jedziemy do aquaparku na basen, więc jesteśmy w samochodzie.
1: No to też podróż, prawda? Trochę krótsza, mniejsza, ale też podróż jak najbardziej. A macie swoje ulubione miejsca w naszym kraju?
3: Chyba nad Bałtykiem. Ja nad Bałtykiem.

0: Bałtykiem, a górze?
1: Ja chyba też nad Bałtykiem.
2: Czyli polskie morze, po prostu polskie morze wygrywa w waszej rodzince. Tak. Super. A z jakiego miejsca do nas dzwonicie?
0: Właśnie wyjeżdżamy z Tychów, bo jedziemy do Chorzowa, na kąpielisko tam.
2: Czyli ze Śląska.
0: Tak.
2: Ze Śląska, no bo tak próbowałam właśnie zlokalizować, dlaczego tak bardzo polskie morze wam w serduszkach szumi, niczym te fale nadmorskie, a to po prostu dlatego, że no ze Śląska jednak nad polskie morze to kawałek drogi jest, jakby na to nie patrzeć. Ale wydaje mi się, że znacznie bliżej z kolei macie do tego drugiego miejsca, tego miejsca, o które dzisiaj pytamy w następnym przystanku. Jak wam się wydaje, jaka jest odpowiedź w naszej zabawie?
0: Zakopane.
2: Czy to jest Zakopane? Już sprawdzam. No brawo, brawo, brawo! Gratulacje ogromne! No i myślę, że teraz mogę już wszemim wobec ogłosić oficjalnie, że to wy dzisiaj zdobywacie upominki Polskiego Radia Dzieciom. Także proszę, nie rozłączajcie się z nami po rozmowie, bo musimy, wiecie, zanotować adres dla listonosza, by te upominki wam dostarczył. Gratulacje ogromne! Powiedzcie proszę, czy wy byliście w Zakopanem?
0: Nie, jeszcze nie byliśmy.
2: No, to może teraz będzie do tego, ku temu fajna okazja właśnie, skoro to nazwa tego miasta przyniosła wam takie upominki i zwycięstwo w naszej zabawie. To może jest to jakiś znak? A może, słuchajcie, może to właśnie najbliższy weekend? Wiecie, przygoda w Zakopanem. Mm-hmm. 2 dni, no bo sobota, niedziela. No, kto wie? No, trzeba się nad tym poważnie zastanowić.
0: No może.
2: Jeszcze, ja tak myślę, że jeszcze byśmy porozmawiali przez 5 minut i przekonałabym was na 100%. Tylko wiecie co? Myślę, że dużo trudniejsze zadanie stoi przed wami, bo to wy musicie z kolei rodziców przekonać. No, ale spokojnie, spokojnie. Jeżeli się nadarzy okazja, to z pewnością uda wam się wybrać wspólnie, rodzinnie do Zakopanego. A teraz czas na pozdrowienia. Kogo macie ochotę pozdrowić?
0: No to ja pozdrawiam wszystkich kuzynów, mojego kuzyna Franka, Czarka, Ludka, Julka i Antka, i Szona i Kuba. I jeszcze moją kuzynkę Julkę i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. I mamę i tatę jeszcze.
2: Super, świetne pozdrowienia. Kogo jeszcze dopisujecie do tej listy?
3: Ja siostrę Gosę, wujka Pawła, ciocię Zosę, babcie, kuzynów, Julkę, wujka Romka, kuzyna Ludka, mama i tata i całe Polskie Radio Dzieciom.
2: Świetnie, bardzo pięknie, dziękuję. No i jeszcze mamy trzecią osobę, która również będzie miała szansę, by dopisać pozdrowienia do tej listy. Kogo jeszcze dopisujemy?
4: Całą rodzinę, wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i Polskie Radio Dzieciom.
2: Świetne, świetne pozdrowienia, bardzo mi się podobają. Ja oczywiście się podpisuję pod nimi rękami, i lewą, i prawą, i nogami. No dobra, nogami nie umiem się podpisywać, ale popracuję nad tym, może kiedyś się nauczę. Dołączamy się do tych pozdrowień i was też bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, całą waszą rodzinkę. Życzymy super popołudnia dzisiaj w akwaparku, tak? Będziecie się pluskać, także bawcie się wspaniale, pamiętajcie o bezpieczeństwie, no i o tym, by wakacje spędzać także w Towarzystwie Polskiego Radia Dzieciom. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
0: Do widzenia!
2: Do widzenia, do widzenia, nawet do usłyszenia! A my, moi drodzy, usłyszymy się dopiero w poniedziałek, w samo południe, o godzinie 12:00, to właśnie wtedy rozpocznie się kolejna odsłona naszych radiowych półkolonii. Przez ten weekend wyzwanie dla was. Znajdźcie, poszukajcie, odkryjcie albo dajcie się odkryć jakiejś przygodzie. A ona się naprawdę wcale aż tak jakoś mocno nie kryje. Wystarczy

wystarczy tylko się rozejrzeć i dać jej szansę, by pojawiła się w naszym życiu. Albo po prostu na naszej drodze. Do usłyszenia już niebawem. Marta Pawłowska.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

0: nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć.
2: Moją historię każdy zna.

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Zachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
3: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam.

0: cię dręczy kłopot, złość czy coś, masz zawsze tutaj mnie.
1: Zobacz, brachu, oto jest tu ktoś, kto chętnie słucha cię.
2: Oszy do góry!

0: Przepraszam, że nazwałem cię kłamczuszkiem, Lance.
1: Może i prawda, że jestem prawdosceptykiem. Ale wiesz, kto jest moim najlepszym przyjacielem? Ty! I tym razem nie kłamie! Na przyjaźni skrzydłach ptaszki dwa polecą, że ho, ho.

0: te kocie ruchy.
1: Oho, Lance, pozwolisz?
0: Pewnie, ty prowadzisz.
1: Z rozkoszą.
0: Wirujmy.
2: Fąfel, najlepszy fąfel.
0: Na płocną kąpiel
2: poradzi coś raz.

Daniuka mi daleko. Mój rechot kwasi mleko. Nie bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tańczą mi klawisze jak im brak. Choć złamałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia, wolę głęboko w

dziwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć sześć bardzo dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądę na złotkie samo na twarz. Chociaż szmycny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal.

0: Forsyka.
1: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mig,
2: on piekarzem nie jest złym.
3: Modezna sługa ta, Andreaszy sobie gra.
4: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej do plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
6: Marzenie mam,
3: marzenie mam,
6: marzenie mam,
3: marzenie mam.
6: Chcę zobaczyć światło latające

0: Od 12 do 15 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Zapraszam, Marta Pawałowska.
2: Autopromocja.
3: Polak mały.
4: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której Magda i Sergiusz podróżują po Polsce i odwiedzają te miejsca, które są bardzo ważne dla naszej historii i naszej tożsamości.
5: No i które każdy Polak, czy to duży, czy mały, znać powinien.
4: No właśnie, czyli dzisiaj jesteśmy w samym sercu Polski. Może nie geograficznym, ale na pewno w historycznym i w takim uczuciowym. Czyli tam, gdzie jest serce. Czyli gdzie?
5: Czyli po lewej stronie?
4: Czyli patrząc na mapę troszeczkę po lewej stronie, w środku po lewej stronie, no tak jak serce. Jesteśmy w Częstochowie. Częstochowa to nie tylko miasto, ale też i niezwykłe miejsce, które jest w zasadzie nie tylko terminem geograficznym, ale też pewnym symbolem, symbolem polskości, ale również symbolem katolicyzmu. A co jest dość zabawne, samo miasto Częstochowa nie jest tak uszczęśliwione, przynajmniej w swoich dziejach nie było tak bardzo szczęśliwe z powodu tego, że utożsamiano je z miastem, które było tuż obok Częstochowy, w którym był pewien bardzo znany klasztor. A sama nazwa Częstochowa?
5: Jest taka bardzo piękna legenda, która głosi, że podróżnicy, którzy zmierzali w stronę tego miasta, raz je widzieli, a raz go nie widzieli, dlatego że Częstochowa znajduje się na początku Jury Krakowsko-Częstochowskiej, albo na końcu, zależy z której strony patrzeć, czy od Krakowa, czy właśnie od Częstochowy, i są tam wapienne skały, są tam wzgórza, więc podróżni, którzy zmierzali, to za tymi wzgórzami raz widzieli, a raz nie widzieli miasto, które często się chowało. Tyle legenda, ale jak zawsze historia prawdziwa nazwy wcale nie jest taka porywająca.
4: To tak samo jak z Warszawą, prawda? Czyli nazwa nie pochodzi od Warsa i Sawy, tylko od rycerza Warszawa. A z Częstochową jest właściwie to samo.
5: Tylko że rycerz nie nazywał się Warsz, a Częstoch, więc jego dziedzina, jego miejscowość nazywała się Częstochowa, czyli należąca do Częstocha.
4: To była mała miejscowość, prawa miejskie uzyskała w średniowieczu, rozwijała się, ale w sumie to była taka maleńka miejscowość, teraz ma 250 tysięcy mieszkańców.
5: Znajduje się między Warszawą a Katowicami, jakoś tak w 2/3, wydaje mi się, drogi między Warszawą a Katowicami.
4: Bliżej Katowic, należy już do województwa śląskiego i Ślązacy bardzo chętnie się przyznają do Częstochowy, lubią Częstochowę, chociaż tak naprawdę Częstochowa należy historycznie do Małopolski. Nawet należy do takiego związku miast Małopolski, to mi się zawsze bardzo podobało. Te miasta, które są na obczyźnie teraz w innych województwach, nie mają nic wspólnego z Małopolską, sformowały taką ligę miast, mają swoje własne konkursy, no i Częstochowa właśnie do nich też należy.
5: Czyli taki duży sentyment i tęsknota za tą krakowską dziedziną, dawną stolicą.
4: No właśnie, dlatego że Częstochowa to jest też miasto królewskie. Nie zapominajmy, bardzo mocno związane z historią Polski, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. I to jest takie miejsce, które na pewno każdy Polak powinien przynajmniej raz odwiedzić.
5: A powiem ci, że jest jeszcze jedna rzecz, która łączy Warszawę i Częstochowę. Stary Rynek, który był centralnym punktem dawnego miasta, dawnej Częstochowy. Tutaj krzyżowały się też szlaki handlowe, stąd jakby rozwój tego miasta w średniowieczu właśnie w tym miejscu. No i na tym rynku stał ratusz. Ale ratusz spalił się w 1812 roku, podobnie jak ratusz warszawski, który również spłonął i do tej pory na rynku nie został odbudowany. Jest tylko taki ślad na rynku zaznaczony, obrys fundamentów.
4: Ale jak mówimy Częstochowa, to tak naprawdę, przyznajmy to, myślimy Jasna Góra. I o Jasnej Górze właśnie opowiemy po przerwie muzycznej.

Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały i w tej audycji tropimy takie miejsca, które są niezwykłe dla naszej historii, dla naszej tożsamości i sprawdzamy, jak tam rzeczywiście jest i dlaczego każdy Polak te miejsca znać powinien. Mówiliśmy o Częstochowie. W Częstochowie najsłynniejsze miejsce to jest oczywiście klasztor jasnogórski. Zabawne jest to, że rajcowie Częstochowy często bardzo się wykłócali z przeorami Paulinów, nawet się procesowali, a w XIX wieku, kiedy podczas zaborów po upadku Księstwa Warszawskiego Częstochowa była takim miastem granicznym, to Jasna Góra była po stronie Austro-Węgier, właściwie wtedy jeszcze Austrii, a miasto przez jakiś czas było w zaborze rosyjskim. Także pomiędzy Jasną Górą

0: a miastem Częstochowa była granica, granica państw.
1: To trochę tak jak z Toruniem i Bydgoszczą, które były po dwóch stronach granicy i te miasta mają taki antagonizm między sobą. Znaczy po prostu się nie lubią. I z Częstochową i Jasną Górą też tak było, czy były za małe?
0: Przez jakiś czas tak było, dlatego że Częstochowa miasto oczywiście bogaciła się bardzo na pielgrzymach, którzy przychodzili do Jasnej Góry, ale sam klasztor jasnogórski był też właścicielem licznych dóbr, które były poza granicami klasztoru. Także też szczycił się wieloma nadaniami, wieloma zwolnieniami podatkowymi, przywilejami nadawanymi przez poszczególnych władców, więc był taki lekki antagonizm, natomiast teraz już od bardzo dawna nie ma żadnych problemów, dlatego że Jasna Góra jest po prostu jedną z najważniejszych części Częstochowy.
1: A wiesz, skąd pochodzi nazwa Jasna Góra?
0: Od klasztoru, który tam jest. Ale oczywiście teraz chcesz mnie czymś zaskoczyć.
1: Nie, wiesz, to jest tak, że z tymi nazwami, tak samo jak z nazwą Częstochowa, z piękną legendą i trochę bardziej przyziemną prawdą, tak samo tutaj najpierw Jasną Górę kojarzono z białymi bezdrzewnymi wapieniami, czyli skałkami wapiennymi, których wokół Częstochowy jest mnóstwo i rzeczywiście te góry są po prostu białe, są jasne.
0: No bo to jest Jura krakowsko-częstochowska.
1: No tak, ale to określenie Jasna Góra przywieźli ze sobą Paulini, którzy przybyli tutaj...
0: W białych habitach.
1: Którzy przybyli tutaj z Węgier, a ich macierzysty klasztor pod wezwaniem świętego Wawrzyńca był nazywany In Claro Monte Bundesi, czyli na Jasnej Górze w Budzie, czyli w dzisiejszym Budapeszcie.
0: I z tego Budapesztu Paulini przyjechali w 1384 roku do Polski, sprowadzeni przez Władysława, księcia opolskiego. I rzeczywiście dzięki Paulinom ta Jasna Góra ożyła, zaczęła przyciągać pielgrzymów.
1: No dzięki Paulinom.
0: Ale no właśnie dlaczego? Dlaczego dzięki Paulinom? Dlatego, że Paulini otrzymali od księcia Władysława Opolczyka niezwykły dar. Dar, który naprawdę jest najbardziej niezwykłym obrazem w Polsce. Obrazem, który znają wszyscy. Oczywiście chodzi nam o czarną Madonnę. A wiesz dlaczego czarna?
1: Dlatego, że na obrazie jej twarz jest bardzo ciemna. Nie wygląda jak typowa Polka z niebieskimi oczami i blond włosami.
0: Może dlatego, że nie jest typową Polką z niebieskimi oczami i blond włosami, ale ciemna barwa twarzy, zarówno Madonny, jak i Małego Jezusa, jest spowodowana tym, że werniks, którym był pokryty pierwotnie obraz, po prostu ściemniał ze starości. A obraz jest naprawdę fantastyczny i wiąże się z nim nie jedna legenda, ale co najmniej dwie. Opowiemy o tym po przerwie muzycznej.

0: To Polskie Radio 10. Słuchacie audycji Polak Mały, audycji, w której znajdujemy niezwykłe miejsca w Polsce. Jesteśmy na Jasnej Górze i stoimy przed obrazem, który jest zarówno w sercu, jak i pod powiekami każdego Polaka, dlatego że Matka Boska Częstochowska, czy Matka Boża Jasnogórska, taka jest prawidłowa nazwa, to jest najsłynniejszy obraz, najsłynniejsza ikona w Polsce.
1: No, ale przybywają tutaj również pielgrzymi z całego świata, więc nie tylko Polacy odwiedzają to miejsce, nie tylko dla Polaków jest ona ważna, ale dla nas rzeczywiście jest najważniejsza. Tylko opowiedzmy może, jak wygląda to miejsce, w którym znajduje się ten obraz i w jaki sposób można go oglądać, bo to nie jest takie zwyczajne, że wchodzisz sobie do kościoła i tam, tak jak zazwyczaj w ołtarzu jednym głównym albo drugim bocznym znajduje się obraz. To nie jest tak.
0: To zupełnie nie jest tak, dlatego że klasztor jasnogórski to jest takie w zasadzie małe miasteczko. Wchodzimy przez bramę w murach, które wybudował Władysław IV z rodu Wazów.
1: No tak, i uczynił wtedy klasztor taką porządną fortyfikacją, ale...
0: I bardzo słusznie, dlatego że to się przyda niedługo podczas wojen szwedzkich, o czym powiemy za chwilę.
1: A jeszcze wcześniej, zanim Władysław IV klasztor opasał, to tenże właśnie klasztor został ufundowany przez innego polskiego króla, Władysława Jagiełłę i jego żonę Jadwigę.
0: Także historia niezwykła, ale nie byłoby tak naprawdę niczego specjalnego, no bo klasztorów fundowanych przez królów mamy w Polsce całą masę, gdyby nie Czarna Madonna.
1: No dobrze, ale powiedziałeś, że ten klasztor wygląda jak małe miasteczko, więc poza obrazem Czarnej Madonny mamy jeszcze na przykład wieżę widokową, na którą można się wdrapać, co jest dużą atrakcją, zwłaszcza dla najmłodszych podróżników, i z jej szczytu podziwiać widok na okolice.
0: Żeby trafić do kaplicy, w której jest eksponowany obraz Czarnej Madonny, to też trzeba troszeczkę pokluczyć po tym małym miasteczku jasnogórskim. Najpierw mijamy bramę, wejście właśnie na wieżę widokową, później idziemy w lewą stronę i najpierw mamy skarbiec królewski,

0: gdzie możemy oglądać bardzo ciekawe WOTA, które w ciągu wieków spływały do, na Jasną Górę.
1: WOTA to znaczy?
0: WOTA to znaczy takie dziękczynne pamiątki. Najczęściej, jeżeli ktoś się modlił na przykład o to, żeby ozdrowiała mu ręka, dlatego że miał chorą rękę.
1: Myślałam, że o dobre oceny na przykład.
0: Nie, tutaj najważniejsza sprawa to jest zdrowie. Dlatego WOTA zwykle są związane właśnie ze zdrowiem. Jeżeli ktoś miał chorą rękę, to wykuwał na przykład, albo płacił za to, że ktoś, jakiś złotnik wykuje taki symbol ręki, albo dłoni, albo oka, albo palca, albo nogi i przychodził i jeżeli ozdrowiał, to w podzięce wieszał na takiej tablicy jako dziękczynienie ze złota bądź ze srebra wykonaną właśnie taką miniaturkę swojej nogi albo ręki. Wygląda to dość dziwnie, ale to była naprawdę przez całe wieki tradycja bardzo popularna.
1: Zresztą na przykład podobne WOTA możemy zobaczyć w Ostrej Bramie, która znajduje się w Wilnie. To również takie bardzo ważne dla Polaków miejsce dzisiaj poza granicami naszego kraju. No właśnie, no ale jak wygląda ten obraz Czarnej Madonny? No bo przecież nie możesz go oglądać tak w każdej chwili, kiedy tylko przyjedziesz do klasztoru jasnogórskiego.
0: Nie, kilka razy dziennie ten obraz jest odsłaniany rzeczywiście w takiej kaplicy pięknej. To jest w ogóle wspaniała uroczystość, dlatego że słyszymy na żywo grających trębaczy, taki hymn jasnogórski, który jest bardzo
1: podniosły.
0: Tak, szukałem tego słowa. Taki pompatyczny, podniosły. Wtedy ludzie, którzy są w kaplicy, zawsze to jest tłum. Ludzie są różnojęzyczne, bo Kaplica Jasnogórska jest odwiedzana co roku przez miliony turystów, między innymi również nie tylko samych Polaków, ale turystów z całego świata. No więc ludzie, słysząc te dźwięki, padają na kolana i złota osłona tego obrazu idzie, wędruje wolno w górę i odsłania się obraz. Ale też tego obrazu w zasadzie prawie nie widzimy, dlatego że król Władysław Jagiełło ufundował tak zwane sukienki obrazu, czyli ze złota i srebra takie osłony. W zasadzie widzimy tylko i wyłącznie twarz, twarz Maryi, twarz Jezusa i ręce.
1: A ta postawa, w której jest Maryja, to jak ona się nazywa? Dlatego, że takie ikony i wizerunki na ikonach mają swoje konkretne bardzo nazwy w zależności od tego, jak siedzą albo jak trzymają ręce.
0: Więc zazwyczaj są takie dwie pozycje, w których najczęściej widzimy Maryję trzymającą dzieciątko na lewej ręce. W jednej pozycji przytula się Chrystus do szyi Maryi, to jest taka Maryja opiekuńcza. Po grecku mówi się Eleuza, a druga, ta, która właśnie jest u nas w Częstochowie, na Jasnej Górze, to jest tak zwana hodegetria. Po grecku to jest wskazująca drogę. Widzimy właśnie Maryję, która na lewej ręku trzyma małego Jezusa. Prawą dłonią wskazuje na swoje dziecko, dlatego że to Jezus jest drogą, przez którą powinniśmy przejść. Także to jest takie niezwykle symboliczne. A mały Jezus trzyma jedną rękę na Ewangelii. Zresztą ta Ewangelia była podobno domalowana później, a prawą dłonią błogosławi. To jest bardzo takie typowe przedstawienie ikon, czyli tych obrazów z tradycji Kościoła Wschodniego. A te obrazy pochodzą tak naprawdę jeszcze z czasów sprzed takiego podziału Kościoła na Kościół prawosławny i na Kościół zachodni. Jak to wyglądało kiedyś i jakie są fantastyczne legendy związane z Czarną Madonną, o tym powiemy po przerwie.

0: Polak Mały.
1: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Magda i Sergiusz tropią różne niezwykłe historie i niezwykłe miejsca w naszym kraju. Jesteśmy w Częstochowie, na Jasnej Górze. Stoimy przed obrazem Czarnej Madonny. Jak Czarna Madonna trafiła do Polski? To jest historia niemalże jak z thrillera. Obraz według legendy namalował święty Łukasz i był to jedyny wizerunek Maryi. Podobno namalował go na deskach ze stołu w Wieczerniku, tam gdzie Jezus jadł ostatnią wieczerzę. Z tego stołu deski posłużyły właśnie świętemu Łukaszowi do namalowania portretu Maryi i małego dzieciątka. Ten obraz trafił później do Konstantynopola. Tam był czczony niezwykle, aż pewien ruski książę Lew wybłagał u cesarza w Konstantynopolu, czyli w dzisiejszym tak naprawdę Stambule, wybłagał, żeby mógł zabrać go na Ruś. Potem ten obraz miał różne koleje losu. Między innymi trafił w ręce naszego Władysława Opolczyka. Mamy już wtedy XIV wiek i Władysław Opolczyk, czyli książę piastowski, który miał swoją siedzibę w Opolu, jechał właśnie z tej Rusi do swojego domu i tam chciał mieć w swoim kościele właśnie tą cudowną Madonnę, czyli prawdziwy obraz, który namalował święty Łukasz.
2: No, ale nie dotarł do tego Opola, bo Maryja się zbuntowała.
1: Na wysokości Częstochowy konie stanęły dęba i nie chciały ruszyć dalej. Mimo, że je smagano batogami, nie drgnęły ani o centymetr. Zrozumiał książę Opolski tą sugestię z nieba i ponieważ obok tuż był klasztor, który dosłownie kilka miesięcy wcześniej ufundował i tam sprowadził właśnie węgierskich Paulinów, doszedł do wniosku, że Maryja chce zamieszkać pod opieką Paulinów na Jasnej Górze. Co też się stało. Ale tak naprawdę tylko na 50 lat. Dlatego, że później w XV wieku zaczęły, zwłaszcza w pierwszej połowie XV wieku, tamtą część Małopolski spustoszyły wojny husyckie. Husyci to byli czescy wojownicy, którzy byli uznawani za heretyków. Nie, oni

0: oni bardzo często plądrowali kościoły, dlatego że oni nie uznawali ani świętych, ani świętości Maryi i sprofanowali Jasną Górę, wywlekli ten obraz, przy czym Jan Długosz, czyli nasz największy kronikarz, opowiada trochę więcej szczegółów. Chyba nie chcielibyśmy usłyszeć prawdy od Długosza, ale niestety prawda była taka, że to nie husyci sprofanowali obraz, tylko tacy maruderzy, którzy byli w tej armii husyckiej i byli najprawdziwszymi Polakami. No ale...
1: No wszystko jedno, kto dokonał tego rabunku i spustoszenia klasztorów.
0: Przebito mieczem wizerunek Maryi, to ona wtedy zyskała te takie rany na twarzy.
1: Cięte, tak? Takie, które widać do tej pory. Ale chciałam powiedzieć, że wszystko jedno, kto spustoszył, dlatego, że poniósł dotkliwą karę. Dlatego, że jak głoszą kroniki z tamtego czasu, niemal wszyscy, którzy się tym czynem świętokradzkim pokalali, w ciągu tegoż samego roku zginęli pod mieczem.
0: Zbrodnia nie popłaca, a tym bardziej świętokradztwo. Później przez wiele lat ratowano ten wizerunek Madonny, dlatego że ta ikona była bardzo, bardzo zniszczona. Udało się w XV wieku ją ocalić. Wtedy też zyskała te sukienki, które ją chronią, czyli te blachy złote i srebrne. I wróciła do jasnogórskiego klasztoru na wieki, ale też nie na zawsze.
1: No tak, ale powiedziałeś na początku, kiedy przytaczaliśmy tą legendę o koniach, które stanęły dęba u stóp jasnogórskiego klasztoru, że Madonna wybrała sobie Paulinów do ochrony i rzeczywiście był taki moment w naszej historii, kiedy ta ochrona Paulinów bardzo się przydała.
0: I o tym właśnie powiemy po przerwie.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Tropimy różne historie, niezwykłe historie z przeszłości. Jesteśmy na Jasnej Górze i przychodzimy do takiego mojego ulubionego fragmentu historii, czyli podążamy tropami mojego ulubionego pisarza Henryka Sienkiewicza. Magda, która jest polonistką, krzywi się w tej chwili niemiłosiernie, dlatego że na studiach polonistycznych uczono ją, że Sienkiewicz jest B, a ja Sienkiewicza uwielbiam od naprawdę młodości.
1: Zaczytywałem się... Nie przesadzaj, nie uczono, że jest B, przecież to jest nasz wybitny pisarz, czyli noblista, więc nie, nie
0: ty zawsze wolałaś Żeromskiego, który dla mnie jest nudziarzem, a Sienkiewicz to naprawdę...
1: Trzeba dojrzeć do Żeromskiego.
0: Trzeba być chłopakiem, żeby kochać Sienkiewicza. Rzeczywiście największe dzieło, opus magnum, jeżeli miałbym dać Sienkiewiczowi Nobla, to właśnie za trylogię. I środkowa część trylogii to jest Potop. W tym wydaniu, które ja miałem, to miał 3 tomy. Więc naprawdę wielkie dzieło i szacunek dla Henryka. Jeżeli chcecie przeczytać naprawdę fajną książkę, to na wakacje polecam Potop. Więc tam jest taki jeden kulminacyjny moment. Potop oczywiście dzieje się w czasie wojen szwedzkich. To był bardzo trudny czas dla Rzeczpospolitej. Polacy, polska szlachta nie była zjednoczona. Bardzo wielu się poddawało od razu Szwedom, kolaborowali ze Szwedami, nawet sami ich zapraszali. Nie lubili tego naszego króla Jana Kazimierza, który musiał uciekać do Głogówka na Śląsku.
1: No i faktem jest, że Szwedzi przez to właśnie zajęli prawie całą powierzchnię naszego kraju.
0: No aż pod koniec listopada 1655 roku dotarli pod mury jasnogórskiego klasztoru. Tutaj trzeba wyjaśnić, dlaczego przeor Jasnej Góry, ojciec Augustyn Kordecki, tak bardzo bał się Szwedów, dlatego że to mówimy o czasach, kiedy całą Europę pustoszyły wojny religijne. To było tuż po wojnie 30-letniej, która była pomiędzy katolikami a protestantami, a szwedzcy żołnierze to byli najwaleczniejsi żołnierze protestanci. Byli bezlitośni. No więc takie oddziały podeszły właśnie pod Jasną Górę. Tutaj dyplomata Augustyn Kordecki, kiedy się zaczęła wojna polsko-szwedzka, to próbował zaproponować królowi szwedzkiemu Karlowi X Gustawowi, że podda Częstochowę, jeżeli król zagwarantuje nietykalność dóbr klasztoru. Król szwedzki nie odpisał na list, w związku z czym ksiądz Augustyn Kordecki zaczął przygotowywać obronę Częstochowy i ta obrona Częstochowy weszła właśnie też do języka polskiego. Jeżeli czegoś bronimy naprawdę zażarcie, zawzięcie i z całym sercem, to mówimy o tym, że to jest obrona Częstochowy. I właśnie taką obronę Częstochowy trzeba było podczas wojen szwedzkich w grudniu 1655 roku wykonać. No i Henryk Sienkiewicz to pięknie zbeletryzował, opisał to jako ciąg potyczek, wysadzenie wielkiego działa szwedzkiego. Naprawdę to była wielka wojna. Tak naprawdę to nie było aż tak, jak to zwykle bywa w historii, nie jest tak malowniczo jak na kartach powieści. Natomiast faktem jest, że 27 grudnia, czyli po świętach Bożego Narodzenia 1655 roku, armia szwedzka odstąpiła od oblężenia Częstochowy. I to był punkt zwrotny w wojnach szwedzkich, dlatego że w Polakach obudził się duch patriotyczny, dlatego że udało się obronić Częstochowę, udało się obronić Najświętszą Panienkę z Jasnej Góry i to był ten moment, kiedy ta szwedzka dobrze naoliwiona maszyna zacięła się w jakiś sposób i Polacy odwrócili sojusze, uwierzyli w to, że mogą zwyciężyć ze Szwedami i zaczęli kawałek po kawałku Polskę odzyskiwać. Dlatego ta obrona Jasnej Góry była najważniejszym momentem.

0: momentem wojen szwedzkich.
1: No, to niesamowita historia i taka bardzo podbudowująca. Warto o niej pamiętać, kiedy będziemy wchodzić na wzgórze i do klasztoru na Jasnej Górze. Przypomnieć sobie, że te mury były tak bohatersko bronione przez zakonników.
0: Nie tylko zakonników oczywiście, ale również też przez wojsko polskie, które się schroniło. Ale to pamiętajmy, że wtedy, kiedy już wszyscy stracili nadzieję, to ten bohaterski Paulin, ksiądz Kordecki, tchnął ducha. Wiemy, że podczas tego miesięcznego oblężenia wielokrotnie proszono go, żeby poddał twierdzę, bo to nie ma sensu, ale on wiedział, co robi i udało się zwyciężyć. Co było dalej? Powiemy po przerwie.

0: na niej!
1: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały. Jesteśmy w Częstochowie, zeszliśmy z murów jasnogórskich i idziemy ulicą Najświętszej Marii Panny w stronę centrum miasta. Tutaj od razu trzeba powiedzieć, że Jasna Góra to jest trochę takie polskie lud. To jest miasto, które żyje z tego,

0: że jest ośrodkiem pielgrzymkowym. Miliony ludzi do Częstochowy przyjeżdża albo przychodzi w sierpniu. Jest szczyt takich pielgrzymek 15 sierpnia. Wtedy Częstochowa przeżywa prawdziwe oblężenie, ale już nie szwedzkie, tylko jak najbardziej polskie i katolickie. I to jest takie oblężenie bardzo pożądane, zwłaszcza dla właścicieli różnych wszelakich kramów i restauracji, dlatego że dzięki Jasnej Górze Częstochowa stała się też wielkim ośrodkiem turystycznym.
1: No i jeżeli wybieracie się na pielgrzymkę, albo jeżeli po prostu będziecie chcieli odwiedzić Częstochowę i Jasną Górę, no to warto wiedzieć, że oprócz zwiedzania tego świętego miejsca, można w Częstochowie i okolicach robić mnóstwo ciekawych rzeczy. Przede wszystkim, jako że jest to Jura Krakowsko-Częstochowska, to są tam niesamowite miejsca do turystyki aktywnej i już na terenie samej Częstochowy, ale też w okolicach miasta znajduje się mnóstwo skałek wapiennych, na które można się wspinać i to wcale te najniższe z nich są tak łagodne, że nie potrzeba specjalistycznego sprzętu, wystarczy tylko wygodne obuwie i można takie pierwsze kroki na skałkach już robić, ale oczywiście właśnie tam znajdują się takie pierwsze dla początkujących szlaki wspinaczkowe.
0: No i właśnie ty tam stawiałaś swoje pierwsze kroki na ściance, tak jak większość wielkich polskich himalaistów, którzy właśnie zaczynali od swoją przygodę z górami, od skałek w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w okolicach Częstochowy.
1: Tak, no bo to są skały na tyle prostymi chwytami, na tyle są one łatwe, że można rzeczywiście już nawet kilkuletnie dzieci pod opieką dorosłych w asekuracji mogą swoje pierwsze kroki tam stawiać. Ja rzeczywiście wspinałam się na takie kilkumetrowe skały, asekurowana przez alpinistów. Najfajniejsze z tego wszystkiego, oprócz oczywiście zdobycia takiej ściany, najfajniejszy był później zjazd na linię, ale też znajduje się tam mnóstwo jaskiń, które te jaskinie są również otwarte dla turystów i można również pod opieką alpinistów czy speleologów, czyli takich sportowców, którzy chodzą po jaskiniach albo grotołazów, można rzeczywiście taką jaskinię odkryć. Trzeba mieć oczywiście specjalny sprzęt, uprząż, liny i kask, ale można wjechać do takiej jaskini, można się tam przeciskać między skałami, obserwować nietoperze, które tam mieszkają i jest to rzeczywiście niesamowita rzecz. Poza tym jest mnóstwo szlaków rowerowych i szlaków konnych, więc można tam spędzać czas bardzo aktywnie.
0: A co Częstochowa ma wspólnego z poezją? O tym powiemy po przerwie.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom. Słuchacie audycji Polak Mały. Odwiedziliśmy właśnie Częstochowę, a Częstochowa to też poezja. I to nie tylko z powodu tak zwanych rymów prostych, czyli częstochowskich, ale również z powodu jednego z największych poetów, pisarzy, którzy mieszkali właśnie na tamtych terenach.
1: Mieszkał tam przez kilka miesięcy, więc nie tak długo, ale za to pozostawił po sobie wiele śladów. Jeden z trzech wieszczów, czyli najważniejszych pisarzy okresu romantyzmu, Zygmunt Krasiński. To on w pobliskim Złotym Potoku, czyli takiej miejscowości historycznej, w tamtejszym dworze przebywał i spacerował po okolicach, dlatego że doceniał uroki tych miejsc, tych skałek, tych jarów, które ukształtowały krajobraz okolic Częstochowy. No i na przykład nazwał staw w Złotym Potoku Irydion. Albo źródełka, które biją w tamtejszych lasach, bo rzeczywiście można tam zobaczyć źródełka, które bije woda żywa spod ziemi. Nazwał źródełka Zygmunta, czyli od swojego imienia, i Elżbiety, czyli od imienia swojej żony.
0: Jakież to romantyczne.
1: No widzisz? A nazwał jeszcze jeden taki ostaniec, czyli taką samotnie stojącą skałę o dziwnym kształcie, która już w czasach pisarza była atrakcją turystyczną, nazwał ją Bramą Twardowskiego. I to jest miejsce, do którego absolutnie trzeba się wybrać, kiedy będziemy w okolicach Częstochowy, dlatego że to jest taka ogromna skała, która faktycznie wygląda jak brama. Wielkie, wapienne bloki, które układają się w środku lasu w taki właśnie kształt, związana jest z legendą o Twardowskim, czyli o słynnym
0: Janie Czarnoksiężniku.
1: Tak, który właśnie tutaj w tym miejscu przez tą bramę miał uciekać diabłu, bo on zawarł pakt z diabłem. No i kiedy przyszło do oddania swojej duszy, chciał tego uniknąć. I właśnie tutaj z tej bramy Twardowskiego podobno, według legendy, odbił się, bo jechał przecież na kogucie, kogut odbił swoją stopę na tej skale i obaj poszybowali aż na księżyc. No tyle legenda, a miejsce jest rzeczywiście niesamowite. Warto się tam przespacerować i podziwiać tą niezwykłą skalną formację.
0: Poezja poezją, a tymczasem jedziemy do Olsztyna.
1: Ale poczekaj, przecież jesteśmy w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a z tego co wiem, to Olsztyn jest na Warmii.
0: I tą zagadkę rozwiążemy po przerwie muzycznej.

0: Tu Polskie Radio Dzieciom, słuchacie audycji Polak Mały i jedziemy do Olsztyna. Olsztyna oczywiście w jurze krakowsko-częstochowskiej, a nie w tym, do tej pięknej stolicy Warmii. No i w Olsztynie. Dlaczego właśnie Olsztyn?
1: No w Olsztynie, który jest właśnie tym Olsztynem w pobliżu Częstochowy, znajduje się tam zamek.
0: Oczywiście.
1: Budowany
0: jeden
1: przez...
0: z najbardziej fantastycznych zamków jury krakowsko-częstochowskiej, czyli szlaku Orli Gniazd.
1: No i ten najbliższy Częstochowy, więc chociażby dlatego warto się tam wybrać, bo to zaledwie kilkanaście kilometrów pozwala nam dotrzeć do takiego świetnie zachowanego zamku, takiej trwałej ruiny położonej na tych właśnie wyniosłych, wapiennych skałkach. No i zamek jest też takim ulubionym miejscem wspinaczy, którzy tam w okolicach szlifują swoje umiejętności, ale też wielu paralotniarzy na przykład startuje z tego wzgórza, na którym jest zamek w Olsztynie, więc są to naprawdę malownicze widoki, ale zamek w Olsztynie to również legendy. Między innymi jest tam legenda o zjawie błąkającej się po murach. No bo przecież każdy zamek musi mieć swoją
0: białą damę.
1: No a tutaj ma nawet białego pana, dlatego że duch zamku w Olsztynie to jest wojewoda poznański Maciek Borkowicz, który był przeciwnikiem polityki Kazimierza Wielkiego i powołał konfederację wymierzoną w króla. No a jak wiadomo, z królem zadzierać nie należy.
0: A zwłaszcza z królem, który jedynym polskim królem, który ma przydomek Wielki.
1: No i właśnie ów szlachcic został schwytany i skazany na śmierć głodową w Lochach pod wieżą olsztyńskiego zamku. No i podobno, tak głoszą podania, otrzymywał dziennie tylko dzban wody i wiązkę siana. No i wytrzymał tak 40 dni, a jego jęki i złorzeczenia słychać było w całym zamku. To jest nasza olsztyńska biała dama, a raczej biały pan.
0: Dzisiaj odwiedziliśmy Częstochowę, Jasną Górę i Olsztyn.
1: No i ale Złoty brakuje, Potok, jeszcze Złoty Potok.
0: Brakuje który... nam do tego jeszcze tylko dosłownie pustyni.
1: No i jest pustynia. Jest pustynia właśnie w okolicach Złotego Potoku, który jest znany jako najstarsza w całej Europie hodowla pstrąga. Także te pstrągi, które tak chętnie jemy i są zdrowymi, dobrymi rybami, to właśnie tam ponad 100 lat temu jako w pierwszym miejscu w Europie właśnie tam hodowano. Więc jeżeli na pstrąga, to do Złotego Potoku, a potem na pustynię. Na pustyni można jeździć konno. Ja jeździłam konno po tej pustyni.
0: Ale to nie jest pustynia błędowska, bo mi się w Polsce kojarzy, że jest tylko jedna pustynia, jest to pustynia błędowska.
1: No, ale widzisz, w Polsce tak naprawdę są dwie pustynie. Właśnie pustynia błędowska, która jest w okolicy, a także ta troszkę mniejsza przy Złotym Potoku, pustynia Siedlecka. Ona ma jakieś 25 km kwadratowych. Cały czas się zmniejsza, bo zarasta, jak, tak samo jak pustynia błędowska, więc trzeba się spieszyć, żeby ją zobaczyć.
0: Ale czy są rzeczywiście wydmy, piasek?
1: Są wydmy.
0: Wielbłądy, beduini?
1: Są wydmy, jest piasek i rzeczywiście kiedyś mieszkańcy opowiadali mi historię, że faktycznie kiedyś sprowadzono
2: autopromocja.
3: Czemu w studni woda dudni?
4: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
5: A burczy bas na pewno burczy basem?
6: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
7: A co jeszcze w audycji?
3: Ciekawe wydarzenia.
4: Wartościowe książki.
8: I niepowtarzalne nagrody.
6: Posłuchamy też opowieści.
9: Usłyszymy dawne melodie.
4: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi.

0: naszymi gośćmi.
1: I z wami.
0: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają Jolanta Kossakowska,
2: Monika Gigier,
0: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
4: Autopromocja.

Cześć.

opal błękitny, na pewno już wiecie, że to największe jest zwierzę na świecie. Waży tyle, tak mówią o nim, ile 30 potężnych słoni. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty, bo ja kocham wieloryby.

jest największym wędrowcą wśród fal. Co lubi podróże? No kto? Szary Wal. On kilometrów 20 000 robi zaledwie w kilka miesięcy. Bo ja kocham

kocham wieloryby. Nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Ale ciekawe, czy ktoś wygłuptuje, jaki wieloryb najgłębiej nurkuje. Już odpowiedź w głowie się kłębi, że to kaszalot, zdobywca głębin. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać, nie na żarty. Bo ja kocham wieloryby, nie na żarty, nie na niby, bo wieloryb tego warty, by go kochać.

Kiedyś niejaki Juan z miasta Meksyku poknął mnie całą i poczuł żar tropików w przełyku.

0: szczęścia się okazało, że ona jest taka gojąca dziewczyna, że normalnie się cały przy niej spociłem. Ale tak się spociłem, tak jakbym do wiadra wleciał normalnie. No, a Consuela, wiecie, już nigdy ze mną nie poszła na tańce. Nigdy w życiu, nigdy więcej nie poszła na tańce i ja byłem bardzo smutny. Płakałem, a im więcej płakałem, to tym mniej słyszałem. Taka to smutna historia jest. Dziękuję.
1: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.

0: autopromocja.
1: Czemu w studni woda dudni?
2: Czy na diabelskich skrzypcach na pewno gra diabeł?
3: A burczy bas na pewno burczy basem?
4: Odpowiedzi znajdziemy w źródełku.
5: A co jeszcze w audycji?
1: Ciekawe wydarzenia.
2: Wartościowe książki.
6: I niepowtarzalne nagrody.
4: Posłuchamy też opowieści.
5: Usłyszymy dawne melodie.
2: Porozmawiamy na żywo z ciekawymi gośćmi.
1: I z wami.
4: Na wakacyjną wędrówkę po świecie dawnej wsi w każdą niedzielę od 10 do 12 zapraszają
2: Jolanta Kossakowska,
5: Monika Gigier,
4: Patrycja Cisz,
1: Mateusz Dobrowolski
3: i Piotr Piszczatowski.
0: Autopromocja.
7: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Kuderska.
8: Martyna Kuderska, Ania Jączyk z Rabki.

0: Polskiego Radia Dzieciom w studiu plenerowym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Rabsesdroju przy ulicy Orkana 27 pojawiać się będą między 18 a 20 goście. Oczywiście, jeżeli jesteście mieszkańcami Rabki, w tej chwili słuchacie Polskiego Radia Dzieciom albo jesteście uczestnikami festiwalu, którzy przybyli z różnych zakątków Polski i świata i chcecie nas tutaj odwiedzić, porozmawiać na temat pięknej literatury, ale też kogoś pozdrowić, to nie widzę przeszkód. Nasze drzwi do biblioteki są otwarte, więc zapraszamy cieplutko. A ja już teraz pytam mojego pierwszego gościa, którego dobrze znawcy świetnej literatury znają, Marcina Szczygielskiego. Witam cię, Marcinie.
1: Witam, witajcie. Dobry wieczór właściwie już, chociaż może jeszcze nie.
0: Jeszcze dobre chwilkę. Tak. Skąd ty przyjechałeś do Rabki?
1: Och, ja miałem bardzo taką skomplikowaną podróż do Rabki. Leciałem tu ze Szczecina, przesiadałem się w Warszawie, potem leciałem do Krakowa. Z Krakowa przywiózł mnie bardzo sympatyczny pan w nocy, a ponieważ jeden z moich lotów był odwołany, to ta moja podróż zajęła mi ponad 14 godzin, także
0: wow, dotarłem
1: w nocy.
0: Chylimy czoło, że się zdecydowałeś.
1: Ale zdecydowałem się, na pewno ja nawet nie miałem wątpliwości, bo Rabka Festiwal to jest takie wydarzenie, w którym biorę udział już po raz trzeci i za każdym razem jest fajniej.
0: Tak, potwierdzam. Ja próbowałam policzyć, który raz jestem w Rabce. No, według moich tutaj oszacowań wychodzi, że chyba 7. Jest tak mniej więcej na półmetku festiwalu. Ale jeśli o ciebie chodzi, to spotkania autorskie, to tak trochę jesteśmy na siebie skazani.
1: Znaczy, ja trudno powiedzieć, że jesteśmy skazani. Ja się za każdym razem szalenie cieszę, kiedy ty prowadzisz to spotkanie, bo ja wiem, że wtedy nie spoczywa na mnie odpowiedzialność za to, żeby dobrze się bawili uczestnicy, bo ty tym wszystkim zawiadujesz, a ja jestem tylko statystą.
0: Ach, skromność, skromność. Kto był dzisiaj na spotkaniu z Marcinem Szczygielskim, ten wie, że ja byłam tylko takim dziennikarskim tłem i tak właśnie ma być, bo gość zawsze jest najważniejszy, a najlepsze pytania zadawały dzieci.
1: To prawda, że dzieci
0: człowiek się przygotowuje, fajne, czyta tak, książki i pytania. Tak tego nie przeskoczy, dzieci są zawsze najlepsze i mają takie pytania, których żaden dorosły by nie wymyślił.
1: Tak, a nawet dorosły może by niektóre z nich wymyślił, ale nie miałby odwagi, żeby je zadać, natomiast młody czytelnik nie ma absolutnie takich obiekcji.
0: I bardzo dobrze. Ja wczoraj po spotkaniu z Witem Szostakiem rozmawiałam z dziećmi i takie ważne zdanie padło, że książki dla dzieci powinny być recenzowane przede wszystkim przez dzieci. Dorośli się tam w ogóle nie powinni wtrącać, na samym początku chociażby.
1: No, bardzo jestem ciekaw, jak to by wpłynęło na cały rynek wydawniczy. Myślę, że nagle by się przetasowania pewne zrobiły, zarówno jeżeli chodzi o grupę twórców, jak i grupę wydawców.
0: Mogłoby być różnie, a to mógłby być też taki ciekawy eksperyment.
1: Na pewno. Znaczy, to jest w ogóle bardzo fajny pomysł. Bardzo by mi się podobało, gdyby młodzi czytelnicy recenzowali książki i żeby te ich recenzje docierały jakoś do szerszej opinii. To byłoby super.
0: No, myślę, że to jest ważne w przypadku wielu tytułów, bo dorośli nakładają swoje kalki, swoje doświadczenia, troszkę przez inny pryzmat czytają różne historie. No i chyba nie zawsze trafnie potrafią książkę ocenić. No mieliśmy tutaj takich kilka rozmów właśnie na ten temat.
1: Bo to jest taki problem jest z tymi książkami dla dzieci, że one są tworzone dla dzieci. Powinno tak przynajmniej być. Jest taka grupa twórców, którzy tworzą te książki dla dzieci z myślą o dorosłych, którzy będą je recenzowali, bądź też będą je oceniali. I tutaj wtedy zawsze się wkrada jakiś fałsz. Natomiast dorośli oceniają książki dla dzieci, często wspominając w idealistyczny sposób własne dzieciństwo i sobie wyobrażając, co oni wtedy by myśleli, czytając taką książkę. A my mamy taką pamięć, że ona naprawdę wymazuje różne sprawy z naszej głowy i najczęściej zostają takie bardzo słoneczne wspomnienia, ale przecież nie zawsze słońce świeci.
0: Tak, oczywiście. Ale wiesz, to co podoba mi się tutaj w tym festiwalu, to fakt, że przyjeżdżają oczywiście osoby zainteresowane literaturą i w lipcu to jest stały punkt programu Rabka Festiwal, ale przychodzą też osoby, które czasami przez przypadek, chociaż ja tak nie do końca wierzę w przypadki, no ale dobrze. Przechodzą obok biblioteki, są otwarte drzwi, widzą, że coś tam się dzieje, jakiś tłum gromadzi się na spotkaniu, wchodzą, zostają, przysłuchują się, a potem podchodzą i dopytują, a która książka byłaby dla mnie dobra, jak ja mam tyle albo tyle lat? Dzisiaj miałam kilka takich pytań po naszym spotkaniu i bardzo mnie to cieszy.

0: cieszy. Czy troszkę się czułam onieśmielona i też czułam na sobie taką dużą odpowiedzialność, że ja mam polecić którąś książkę Marcina Szczygielskiego dla konkretnej pani, pana, dziecka czy dorosłego właśnie. Więc mam nadzieję, że to były dobre wskazania. Się okaże.
1: To jest prawda, że to jest tutaj specyfika lokalna, bo to się nie zdarza wcale często. Rzadko się zdarza, żeby spotkanie autorskie było otwarte i żeby ludzie przypadkowi się na nim pojawiali. Tu w Radce są szeroko otwarte drzwi i rzeczywiście aż się chce wejść do tej biblioteki, która jest zresztą tutaj stworzona w przestrzeni dworca kolejowego i to jest samo w sobie już niesamowitą przygodą i takim zaproszeniem do podróży. Można wsiąść do pociągu i odjechać, a można wejść do biblioteki, wypożyczyć książkę i odbyć znacznie ciekawszą podróż niż ta, którą byśmy odbyli pociągiem.
0: Ja próbowałam namawiać panią, która siedziała tutaj na peronie, na to, żeby została i jednak pojechała następnym pociągiem. No, akurat mi się nie udało, ale byłam świadkiem takiej sytuacji, w której z pociągu mniej więcej 40 minut temu wysiadł Adam Mirek, który jutro poprowadzi warsztaty. Będzie też spotkanie w bibliotece właśnie z nim. To będzie takie eksperymentalne spotkanie, bo wiem, że jest świetnym naukowcem. No i to jest znowu kolejny taki wyróżnik Festiwalu Rabczeńskiego, że spotykają się tutaj osoby, które zajmują się literaturą na wiele różnych sposobów.
1: Tak, i to jest zresztą dla nas wszystkich bardzo ciekawe przeżycie, bo ten świat literatury dla dzieci nie jest jakimś wielkim światem w Polsce, więc mniej więcej wszyscy słyszeliśmy o sobie gdzieś, ale rzadko się zdarza tak, żebyśmy na siebie wpadali, więc Rabka to jest taka okazja, żeby się poznać, zobaczyć, dotknąć nawet i wymienić poglądy i nagle przekonać, że ktoś, o kim mieliśmy takie albo inne wyobrażenie, jest zupełnie inny w realu i najczęściej jest znacznie fajniejszy, niż sobie wyobrażaliśmy na przykład.
0: Ależ oczywiście. Mieliśmy takie spotkania w środę i w czwartek, ilustracyjne, jak pod jednym dachem spotkali się Tomasz Samojlik, Marcin Minor i któż tam jeszcze? No, Maciej Szymanowicz to pędzi tutaj właśnie, jest w drodze, chyba zdaje się w busie do Rabki, żeby jutro się spotkać z czytelnikami. I Max Skorwider, także nawet takie piękne zdjęcie w mediach społecznościowych trzech ilustratorów, których dzieci uwielbiają, spotkało się przed Biblioteką Rabczańską, w takim uścisku. Także jest moc, ale tej mocy jest tutaj dużo. Ty, Marcinie, dzisiaj masz bardzo intensywny dzień. Wiem, że miałeś przygody, żeby dojechać do Rabki, ale się udało, bardzo się cieszymy. Za tobą dziś spotkanie autorskie z czytelnikami w bibliotece, wcześniej konferencja.
1: Tak, to było.
0: Którą zamknąłeś swoim wystąpieniem.
1: To prawda, ja zawsze znacznie większą tremę czuję występując w takich okolicznościach niż kiedy pojawia się po prostu spotkanie autorskie, gdzie ja mówię o tym, co napisałem, bądź co piszę, co chciałbym napisać. A tutaj nagle jestem między naukowczyniami, bo głównie to były panie, wsadzony człowiek, który tak naprawdę zawsze ma takie poczucie, że ja nie wiem, co ja tam robię i takie mam poczucie też winy, że pewnie gadam głupoty, ale to było bardzo ciekawe, bo rzeczywiście cały festiwal jest poświęcony emocjom. To jest taki wiodący temat i ja mówiłem o tym, jak o emocjach pisać. Dzięki temu, że ja się do tego spotkania musiałem przygotować, do tej mojej pogadanki króciutkiej, to ja sobie różne rzeczy uświadomiłem na temat tego, jak emocje są ważne w tym, co robię. Mhm. I jak emocje są ważne dla książki. Tak naprawdę książka powieść, ona ma rację bytu i funkcjonuje z powodzeniem tylko i wyłącznie wtedy, kiedy te emocje budzi. One mogą być czasami takie irytujące, bo przecież znamy takich bohaterów książkowych, którzy nas strasznie denerwują. Mhm. Pamiętam, że dla mnie takim bohaterem, który mnie okropnie denerwował, kiedy czytałem o nim, to był Ryjek z Doliny Muminków. Ryjek mnie doprowadzał do białej gorączki. Natomiast ta emocja również sprawiała, że ja chciałem dalej czytać. To nie było tak, że ja rzucałem książkę w kąt, tylko z irytacją, ale chciałem poznać dalsze losy i zobaczyć, czy tego Ryjka w końcu spotka jakaś kara za te jego różne fochy, czy go ta kara nie spotka. Więc książka i myślę grafika też, jeżeli emocji nie budzi, to jest skazana na zniknięcie, na rozwijanie się i na zapomnienie.
0: A wiesz, że ja sobie dzisiaj robiłam notatki podczas twojego występu w Teatrze Rapcio. Bardzo ci dziękuję za twoje wystąpienie i też za ten fragment trzeciej części.

0: historii Antosi, bo dzisiaj usłyszeliśmy, chyba jesteśmy pierwsi, którzy usłyszeli, a mam nadzieję, że lada moment też wszyscy będziemy czytać. Znakomita seria, ale w tym twoim mówieniu, opowieści o emocjach, jakie ważne jest to, żeby budować właśnie te stany emocjonalne, nie mówić tak wprost o tym, tylko rzeczywiście, żeby to się gdzieś tam budziło w czytelnikach i to są różne mieszanki i o tym bardzo dobrze wiemy, ale też takie nawiązanie do zapomnianych słów, ty jesteś znany z tego, że wplatasz takie perełki do swoich książek.
1: Ja uwielbiam stare słowniki, mam ich sporo, zbieram takie słowniki i sobie po prostu, ja nie wiem, to może dziwnie zabrzmi, ale ja te słowniki sobie tak czasami przeglądam albo czytam dla przyjemności. I za każdym razem się przekonuję z takim uczuciem żalu głębokim, że nasz język był znacznie, znacznie bogatszy niż jest dziś i mieliśmy tyle wspaniałych słów, których już dzisiaj w ogóle nie pamiętamy i nie znamy, że nawet można byłoby je odświeżać. Ale jaki sens jest wplatanie takiego słowa do książki, bo jeżeli pojawi się taki potykacz w tekście, to słowo może być nawet celnie użyte i będzie miało objaśnienie, ale to już jest coś takiego, co powoduje, że ten czytelnik nagle zostaje wytrącony z tej fali, na której płynie, bo musi poszukać przypisu i wyjaśnić to słowo, którego nie rozumie. Więc te słowa są trochę zapomniane i skazane na zagładę, a ja tego bardzo żałuję, tak, rzeczywiście.
0: Ja też mam dużo takich słów, które może wyszły troszkę z obiegu, ale bardzo je lubię. Wszystkie synonimy słowa huncwot, na przykład nicpoń, ladaco.
1: Rewerie, to były takie słowa właśnie, które dzisiaj są zapomniane. A ja ale sobie uświadomiłem, że nawet takie słowa, które pamiętamy wszyscy, jak na przykład rozrzewnienie, dzisiaj to słowo właściwie w ogóle nie występuje w literaturze nawet, ani nigdzie, nic nie jest już rzewne, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu to było słowo, które funkcjonowało absolutnie. To w recenzjach jakichkolwiek się pojawiało na porządku dziennym.
0: A ja powiem ci, że u nas w radiu funkcjonuje słowo rzewne. Uśmiecham się do Darii, która na miejscu w studiu Polskiego Radia Dzieciom, bo ja lubię takie rzewne piosenki.
1: No tak.
0: I Daria, zawsze jej komentujesz, ach, taka rzewna teraz. To ty takich rzewnych tylko słuchasz.
1: To prawda, że jako przymiotnik to jeszcze to słowo się gdzieś pojawia, ale jako takie rozrzewnienie, że ktoś czuje rozrzewnienie, to już zdecydowanie rzadziej.
0: No cóż poradzić, taka muzyka nastrojowa, lekko rzewna też w Polskim Radiu Dzieciom czasami się pojawia, a o tych wątkach muzycznych, które pojawiają się w twojej literaturze, też dzisiaj rozmawialiśmy na spotkaniu i ja też bardzo lubię takie wtręty i wierzę, że czytelnicy to wyłapują i że nawet jak nie znają konkretnego utworu czy piosenki, to potem sprawdzają. A czego Marcin Szczygielski tutaj słuchał? Albo dlaczego akurat wpludł taki, a nie inny utwór do swojej książki?
1: To prawda, że rzeczywiście tak jest. Ja może mam taką nadzieję, nie tyle, że ktoś będzie ciekaw, czego ja słucham, ale na przykład czego słuchają ci bohaterowie, o których czytają, bo przecież oni są najważniejsi w książce. I rzeczywiście często takie drobiazgi jakoś tam wplatam i takie polecajki mikro, co warto byłoby, czego warto byłoby posłuchać. Dzisiaj mówiliśmy o bajtowych wersetach, to jest moja książka, która się ukazała nakładem wydawnictwa Dwie Siostry i tam jest taki fragment, gdzie rzeczywiście pojawia się sporo tytułów piosenek. To są wszystko piosenki, które bardzo lubię i twórcy i wykonawcy, których lubię. I to jest taka wskazówka dla tych młodych czytelników, że może warto byłoby się zainteresować taką prastarą muzyką, jak na przykład Guns N' Roses.
0: Tak, i to są muzyczne wybory sampleja.
1: Tak.
0: A tym samplejem to ty jesteś.
1: No tak, jak stworzyłem sampleja, to też i stworzyłem tę jego listę, ale tutaj bardziej chodziło o to, żeby jednak ci bohaterowie i czytelnicy mieli szansę na to, żeby się zapoznać z tymi zapomnianymi dla nich piosenkami. Bo któż dzisiaj słucha piosenek sprzed 40 lat?
0: Oj, wierzę, że są tacy. A ty tak jak samplej kochasz wszystkie gatunki?
1: Jest wiele gatunków takich, które są mi bardziej bliskie, inne są mi mniej bliskie, ale nie
0: jestem
1: zamknięty.
0: Od razu.
1: pewne gatunki po prostu sprawiają mi pewnego rodzaju trudność w odbiorze i rzadziej ich słucham. Na przykład heavy metal to jest coś, co jakby ja jestem w stanie docenić, ale, no, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, żebym sobie to puścił tak po prostu. Ale na przykład jazz to jest gatunek muzyki, którego wcześniej nie słuchałem, a teraz bardzo często do

0: do niego sięgam. No nie jest to taki jakiś bardzo progresywny, zaawansowany jazz, ale taki jazz gładszy nieco i z pewnym wymiarem komercyjnym sprawia mi wielką frajdę.
1: To muszę ci powiedzieć, że my ostatnio sporo mamy muzycznych zaskoczeń w różnych audycjach Polskiego Radia Dzieciom i ostatnio jeden z naszych słuchaczy, podejrzewam, że w wieku około 6-7 lat zażyczył sobie w takiej naszej zabawie granie za śniadanie. Dzieci proponują, co na śniadanie zjeść i w zamian mogą wybrać piosenkę. Jeden z utworów AC/DC.
0: No proszę.
1: Później kolejni też tym tropem poszli tą samą ścieżką i zdaje się 2 albo 3 numery AC/DC pojawiły się na antenie Polskiego Radia Dzieciom. No musieliśmy przypominać, jaka to jest stacja, bo nikt by nie uwierzył, że my tak gramy.
0: No ale dlaczego to jest tak, że my tak zawsze myślimy, że dla dzieci to musi być tak śpiewane dziecięcym głosem jak Świnka Pepa, a przecież... jest wiele piosenek dla dorosłych, które na przykład ja jako dziecko uwielbiałem i byłem nimi zafascynowany.
1: A skąd ci się wzięły Teletubbiesie w bajtowych wersetach?
0: Teletubbiesie wzięły mi się stąd, że to jednak są tacy bohaterowie masowej wyobraźni. Być może teraz trochę zapomniani. Jestem ciekaw, czy dzieci jeszcze oglądają Teletubbiesie. Ale ja już nie byłem w tym wieku, a Teletubbiesie jednak gdzieś mi się przydarły do mojej świadomości, bo one były wszędzie. Był taki moment, że Teletubbiesie były wszędzie. I to było takie zawsze trochę dla mnie dziwne, bo one są potwornie psychodeliczne.
1: Troszkę tak. I to słońce, jakie się pojawia na początku każdego odcinka i lala po...
0: Tak, ale widziałem, że słońce już ma swoje dziecko, bo ta dziewczynka to była, która była w tym słoneczku właśnie, ona już jest mamą sama.
1: No proszę, jak ten czas leci.
0: No leci.
1: Czas leci, a festiwal w Rabce się w ogóle nie starzeje.
0: Nie, wręcz przeciwnie.
1: Mam wrażenie tak, że coraz młodsi i odkrywamy w sobie to wewnętrzne dziecko, i ci dorośli, którzy przychodzą na spotkania, na warsztaty, też mają taką frajdę i radochę z tego, że tutaj są.
0: Ja tutaj raz prowadziłem warsztaty. Ja się do tego zupełnie nie nadaję, ale ponieważ taki był pomysł, żebym miał spotkania dorosłe, żebym warsztaty prowadził, no to mówię, spróbuję. No i to było naprawdę, to tutaj zresztą w tej sali się odbywało. Ja wymyśliłem sobie jakąś w ogóle fabułę tych warsztatów, coś, co mieliśmy robić. Sam o tym zapomniałem w połowie. Zrobił się jeden wielki kociokwik i ostatecznie skończyło się na czytaniu fragmentów książki. Także ja się do warsztatów nie nadaję i bardzo zazdroszczę tej umiejętności różnym twórcom, którzy świetne warsztaty prowadzą właśnie tu w Rabce.
1: Ale masz wiele innych talentów i też o tym doskonale wiemy. A już za chwileczkę będziemy mogli posłuchać znakomitej książki Marcina Szczygielskiego w interpretacji Doroty Segdy. A o jaką książkę chodzi, to powiemy wam po piosence. Zagrajmy.

0: Specjalna audycja Kultura nie śpi. Dzisiaj z Festiwalu Rabczańskiego. Jesteśmy w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Orkana 27. Tutaj nas znajdziecie. Jeżeli macie ochotę zamienić z nami słowo i porozmawiać o dobrych książkach, to zapraszam. Jesteśmy tu do godziny 20, bo trwa Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej. Festiwal do jutra. Dziś 17 lipca. Jeszcze jutro można uczestniczyć w wielu pięknych spotkaniach, a dzisiejszy wieczór, podobnie jak środowy i czwartkowy, domknie czytanie na dobranoc. To jest taki ważny punkt festiwalu od wielu, wielu lat. Marcinie, Marcin Szczygielski w studiu.
1: Cześć, jeszcze raz.
0: Przypominamy. Ty, jak pojawiłeś się pierwszy raz na festiwalu, to czytanki odbywały się już w amfiteatrze, czy jeszcze w Altance, w Parku Zdrojowym?
1: To było w Parku Zdrojowym i ja wtedy sam czytałem fragmenty mojej książki i wtedy się przekonałem, jak to jest naprawdę trudna praca, rola lektora i rola aktora. Ja bardzo lubię czytać moje książki na głos, ale to zawsze są nieco krótsze fragmenty. Natomiast tutaj miałem do przeczytania kilkanaście stron i ja po prostu w pewnym momencie głos mi wysiadł i zacząłem chrypieć, zaniemówiłem i to było bardzo stresujące, bo tam był naprawdę tłum ludzi. Oni nie przyszli tam dlatego, że ja byłem akurat, tylko po prostu to była taka obyczaj, nie festiwalowy. Ten wieczór w Parku Zdrojowym to było coś, co ściągało tłumy. Ja przeżyłem ogromny stres, więc teraz cieszę się, że w tym roku to nie ja będę czytał.
0: W tym roku teksty Marcina będzie czytała Dorota Segda, która jest już zaprzyjaźniona z festiwalem i pojawia się chyba na każdej edycji.
1: Cieszę się bardzo.
0: I to cudnie.
1: Jeszcze się nie spotkaliśmy, ja jestem bardzo ciekaw. Bardzo jestem ciekaw tego, jak będzie interpretowała Czarnuszkę, bo dzisiaj fragmenty właśnie tego tomu Domu Radomiłów będzie czytała.

0: jaka to jest fascynująca, momentami śmieszna, momentami mrożąca krew w żyłach historia.
1: No zobaczymy. To no, jest zobaczymy. Historia. Ja jestem ciekaw bardzo tego fragmentu, który będzie wybrany.
0: A już wybrała? A ty wiesz, jaki
1: tak,
0: fragment?
1: Nie wiem, właśnie dowiem się dopiero na miejscu w amfiteatrze. Mhm. To cały cykl Dom Radomiłów to jest taka seria, którą wydaje wydawnictwo Bajka. Ilustruje ją Marta Krzywicka. I to jest opowieść o czarnowidzach, czyli o takich ludziach, którzy nie są wcale pesymistami, ale mają po prostu taką umiejętność w genach przekazywaną dostrzegania sił mroku i co więcej z tymi siłami mroku potrafią walczyć. Robią to zawodowo niejako, jeżeli ktoś ma bardzo jakieś przykre problemy z jakąś strzygą, która się zalęgła gdzieś w domu, to wzywa właśnie Radomiłów, Radomiłowie przyjeżdżają i problem rozwiązują. Tomów jest do tej pory chyba 6 już, bo już nawet sam się gubię. Siódmy jest w robocie, albo 6 jest w robocie, bo pożrekadło teraz trafiło do Marty Krzywickiej, która ilustruje książkę i ją układa na stronach, a ja myślę o kolejnym tomie, w którym pewnie historia już pomału będzie zmierzała do finału.
0: Nie.
1: No zobaczymy.
0: Nie zamykaj tej historii. Ale ja apeluję nadal o drzewo genealogiczne.
1: Tak, to drzewo genealogiczne mam nadzieję, że uda się zamieścić teraz w którymś z tomów, bo ja to drzewo genealogiczne musiałem sobie rozrysować, bo historia Radomiłów sięga wiele set lat wstecz. I czasami ci przodkowie pojawiają się w rozmowach Radomiłów i ja po prostu sam zorientowałem się, że jeżeli ja tego nie uporządkuję i nie rozrysuję tego drzewa genealogicznego, to sam się zgubię w tym, o czym piszę.
0: No, ja już przy którymś tomie zaczęłam się zastanawiać, staram być się uważna i zawsze na spotkaniach autorskich, znaczy, no nie zawsze, ale są tacy autorzy, którzy się boją, bo ja sobie robię notatki i zaznaczam, na której stronie co było i na tej podstawie buduję pytania i już obiecałam na przykład Justynie Bednarek, że nie będę tego robić, bo to jakiś ogromny stres w niej generuje. Ja nie pytaj mnie o treść.
1: Tak, ja ci powiem, to ty musiałaś być w dzieciństwie tak zwaną straszną dziewczynką.
0: Byłam straszną dziewczynką. Mam nadzieję, że dużo mi z tego nie zostało, ale byłam, wiem. To znaczy, ja rzeczywiście się zgłaszałam i miałam te czerwone pasy.
1: Właśnie, opowiadałam o tym kiedyś. No. Teraz już jest tego trochę mniej, ale był taki czas, że
0: ale to tylko w podstawówce.
1: Na każdym spotkaniu się pojawiała straszna dziewczynka, która mnie maglowała, robiąc mi sprawdzian ze znajomości treści moich własnych książek. A to naprawdę jest tak, że jak się pisze coś i się napisało 15 lat temu, to no nie ma się tego w 100% pamięci. No.
0: No wiem, już obiecuję sobie, że nie będę aż taką straszną dziewczynką. Dzisiaj się bardzo hamowałam na spotkaniu z tobą.
1: To znaczy, że znalazłaś jakieś nieścisłości i niekonsekwencje w moich książkach?
0: Ale nie, to w swojej, u siebie znalazłam. Aha, wiesz, nieścisłości i niekonsekwencje w moich działaniach. Starałam się ograniczyć. Jedynie tutaj do krótkiego wywodu dotyczącego Mo, bo o tej książce też rozmawialiśmy.
1: Tak. To z kolei wydawnictwo Wytwórnia i Mania tak. Strzelecka, która zilustrowała tę książkę wspaniale. Bardzo jestem z tego powodu dumny.
0: Dokładnie. I tak czytając o tym, jak zwierzęta, świat przyrody w ogóle postrzega człowieka, to tak wpłynęło na mnie filozoficznie. Zaczęłam się zastanawiać, jak zwierzaki by mnie widziały. Mhm. I na przykład co taki Tobiasz mój, czy Felka, kotka sobie o mnie myślą. I też często o tym myślę i się zastanawiam, jak słucham takiej piosenki w Polskim Radiu Dzieciom, którą śpiewa Ewa Konstancja Błuchak o zwierzętach w zoo, które siedzą za kratami, obserwują ludzi i ludzi oceniają, że to jest tak zupełnie odwrócony obraz.
1: Ale ja dzisiaj czytałem bardzo ciekawą taką informację, że słonie na przykład są bardzo zawsze zainteresowane ludźmi i tacy zwierzęcy psychologowie, psycholodzy badali ich zachowania i doszli do wniosku, że słonie nas odbierają z takim samym rozczuleniem, z jakim my odbieramy psie szczeniaczki.
0: I że dlatego słonie lubią się nam przyglądać.
1: Tak, że my jesteśmy tacy zabawni i słodcy dla słoni.
0: To miłe.
1: No nie wiem.
0: Nie, no chyba słonie tam nie schrupałyby takiego
1: no,
0: miłego.
1: Czasami tak. Przechodziły do ataku.
0: No ja jestem przekonana, że nas obserwuje pewna mucha, która tutaj krąży po miejskiej bibliotece. Usiadła sobie teraz obok komputera. Ja się boję do niej coś powiedzieć, bo ona zaraz się znowu zaktywizuje. A strasznie tu jest z nami zainteresowana.
1: Bardzo, ja takiej muchy jeszcze nie poznałem.
0: Natrętna!
1: Ona jest niesłychanie natrętna, ona mogłaby być bohaterką jakiegoś wierszy.

0: kolejnego. Ej,
1: to może coś powstanie po tej audycji, się zainspirujesz, bo ja tak...
0: W życiu nie byłem tak atakowany przez muchę jak dzisiaj.
1: Tak, ale zobacz, jak teraz grzecznie usiadła, może się zainteresowała rozmową.
0: Ja myślę, że ona chce nas prowokować, żebyśmy jakiś ruch wykonali, no.
1: Nie będę wykonywać ruchu, w ogóle zamierzam ją ignorować, tak chyba najlepiej.
0: Może się obraziła.
1: Może się obraziła po prostu, albo chce z nam potowarzyszyć. No, zobaczymy. Marcin za chwileczkę biegnie do amfiteatru. Tak. Informacja dla mieszkańców Rabki. Mhm. No, proszę Państwa, dokonywanie wyborów jest zawsze trudne. Można zostać z Polskim Radiem Dzieciom i słuchać audycji, a można pobiec i posłuchać interpretacji Czarnuszki.
0: A można też mieć słuchawki i można
1: jednym
0: jedno
1: uchem
0: i drugie. Tak.
1: No tak. To o tym nie pomyślałam, że można mieć i jedno i drugie.
0: Otóż to. A ja rzeczywiście zbieram się do drogi, bo to jest tak, że Rabka jest wspaniałym, pięknym miejscem, ale ma jedną taką cechę, że jest tutaj wszędzie pod górę, więc muszę się zebrać i w tym upale pomaszerować pod górę.
1: Tak, ulicą Orkana, tutaj w górkę, Marcin zaraz pobiegnie, podrepcze, przespaceruje się do amfiteatru miejskiego.
0: Was serdecznie pozdrawiam. Zapraszamy na pewno do Rabki i zapraszamy do bibliotek. Biblioteka to jest takie cudowne miejsce, gdzie można wyruszyć w podróż, nie ruszając się z domu. A co więcej, zrobimy to za darmo, więc to już też jest niesamowita atrakcja.
1: Niepotrzebny jest żaden bilet.
0: Nie, absolutnie. Nie. Serdecznie was pozdrawiam i życzę wam pięknych wakacji. Niech trwają jak najdłużej.
1: Ja też ci życzę pięknych wakacji, odpoczynku i bezpiecznego powrotu tymi wieloma środkami transportu do Szczecina.
0: Tak, oby się udało. Jutro ruszam w podróż.
1: To mam nadzieję, że to będzie bardzo przyjemna, inspirująca podróż. Mucha się zaktywizowała, więc posłuchajmy muzyki.

Miejska Biblioteka Publiczna w Rabce Zdroju to miejsce, z którego dzisiaj nadajemy audycję specjalną Kultura nie śpi. Przy ulicy Orkana 27, przy dworcu kolejowym, znajdziecie taki piękny budynek, kolorowy, z witrażami. Tutaj na co dzień można wypożyczać książki, a w dniach festiwalowych odbywają się spotkania i warsztaty. Odbyło się ich już całkiem sporo. Do Rabki przyjechali znakomici autorzy i ilustratorzy. Do jutra, do 18 lipca, Rabka jest miejscem wyjątkowych spotkań z literaturą, sztuką i wyobraźnią. Ta edycja poświęcona jest emocjom, tym codziennym i tym niezwykłym, tym łatwym do nazwania i takim, które czasami trudno wyrazić słowami. I to właśnie literatura

staje się punktem wyjścia do rozmów. O radości, o ciekawości, o złości, o strachu, o przyjaźni, o dojrzewaniu i o budowaniu relacji. A te dźwięki, które słyszycie w tle, no to oczywiście przejeżdżający pociąg. Jesteśmy na stacji kolejowej, moi drodzy. Z jednego z takich pociągów kilkadziesiąt minut temu wysiadł Adam Mirek, który jutro poprowadzi kolejne fascynujące spotkanie związane z nauką. Będzie sporo eksperymentów. Każdy dzień wnosi coś nowego. O godzinie 19 czytanki na dobranoc zapraszaliśmy już dzisiaj w towarzystwie Marcina Szczegielskiego. Jego czarnuszkę będzie czytała Dorota Segda. Dzisiaj odbyło się też bardzo ważne wydarzenie, które od wielu lat jest nieodłącznym punktem Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej, a mowa o konferencji dla dorosłych, podczas której zaproszeni goście w takich dość krótkich wykładach mówią na wskazany temat. Dzisiaj przyglądaliśmy się emocjom. Swoje wystąpienie miała profesor Anna Czabanowska-Wróbel, dr Wanda Matras-Mastalerz, dr Małgorzata Swędrowska, Aleksandra Piotrowska, Tomasz Majkowski, Joanna Piekarska i Marcin Szczygielski. Podczas wykładów, spotkań przyglądaliśmy się temu, jak literatura pomaga oswajać emocje. Przyglądaliśmy się budowaniu dojrzałości emocjonalnej, rozwojowi wyobraźni i wzmacnianiu relacji. Ale oczywiście nie zabrakło też rozmów o sile wspólnego czytania, o tym, dlaczego tak ważne są opowieści w życiu każdego z nas. Dużo mówiliśmy o powrocie do baśni. Jeżeli chcielibyście się na ten temat wypowiedzieć, to można do nas zatelefonować pod numer 22 645 20 55 albo napisać na przykład, jaka jest wasza ulubiona baśń i czy lubicie do niej wracać. I tutaj też puszczam oko do dorosłych słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom. Więc jeżeli ten temat jest wam bliski, to oczywiście czekamy także na wasze wiadomości. A wracając do konferencji, to podczas tych spotkań mieliśmy okazję też posłuchać o najwspanialszych pomysłach na rozczytywanie nie tylko dzieci, ale także młodzieży i dorosłych. Wręczono nagrodę Zwyrtała 2026, a dzisiaj w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom w audycji Kultura nie śpi pojawią się wspaniali rozczytywacze, którzy mają bogatą wyobraźnię, ale też duże doświadczenie i swoje pomysły wcielają w życie, przyciągając do bibliotek czytelników w każdym wieku i rozczytując kilka pokoleń. Jak to się robi? Proszę Państwa, będą o tym dzisiaj w audycji opowiadać między innymi Zbigniew Pacho z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej, który został wyróżniony za projekt Pasjonaci są wśród nas, ale także wspaniałe laureatki Nagrody Zwyrtała 2026, pani Justyna Rudomina i Monika Jabłuszewska z Biblioteki Centrum Wszystkiego z Suchego Lasu, nagrodzone za projekt Kuchnia Literacka, czyli rozsmakuj się w czytaniu. Obiecuję, że dzisiaj w audycji Kultura nie śpi będzie pysznie.

0: Kultura nie śpi. Dzisiaj z Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rabka Festiwal 2026. Kilka minut temu wspominałam o tym, że nieodłącznym punktem programu i bardzo ważnym tego festiwalu już od wielu lat jest konkurs Zwyrtała. To jest konkurs na najlepszy pomysł, który może rozczytać dzieci, młodzież, dorosłych. Bardzo często jest tak, że te pomysły są adresowane do osób w każdym wieku, a jak pomysł jest dobry, moi drodzy, i chwyci, tak kolokwialnie rzecz ujmując, to wszyscy są zachwyceni. I w tym roku jury w składzie profesor Anna Janus-Sitarz, profesor Grzegorz Leszczyński i Konstanty Przybora postanowiło przyznać Nagrodę Główną Zwyrtała 2026 panią Justynie Rodomile i Monice Jabłuszewskiej, Rudominie i pani Monice Jabłuszewskiej, już się poprawiam, z Biblioteki Centrum Wszystkiego za projekt Kuchnia Literacka, czyli Rozsmakuj się w czytaniu. Panie dotarły do naszego studia plenerowego, witam bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. W mediach społecznościowych Festiwalu Rabczańskiego można obejrzeć streaming z wręczenia tej nagrody. Był też prezentowany projekt. Mogliśmy oglądać na slajdach poszczególne etapy tworzenia pań pomysłu, tak od początku do końca, ale panie chyba jeszcze nie powiedziały ostatniego słowa. To się cały czas dzieje.
1: Zdecydowanie nie powiedziałyśmy ostatniego słowa, bo promocja czytelnictwa i rozsmakowywanie się w czytaniu to jest nasze powołanie, można powiedzieć. I sam pomysł na kuchnię literacką zrodził się z kontaktów z czytelnikami. I też chyba z naszych osobistych doświadczeń, bo myślę, że wiele osób doświadcza zarówno czytania, jak i jedzenia jako rzeczy bardzo przyjemne i my to postanowiłyśmy połączyć.
0: Czyli panie budzą wszystkie zmysły. No to zacznijmy od zalążków tego pomysłu.
3: Od zalążków. Właściwie to jedzenie w bibliotece już nam wcześniej towarzyszyło. Kilka lat temu z okazji jakiegoś czytania dzieciom, prawda? Książka, tak. Postanowiłyśmy zaserwować naszym uczniom pesto z rukoli i to była rukola

0: która zresztą urosła w naszym ogrodzie przy bibliotecznym. No i okazało się, że to bardzo chwyciło. Pojawiły się tłumy dzieci w bibliotece. Między innymi taki fajny tekst jeszcze padł, że nie sądziliśmy, że warzywa mogą być smaczne. No i tak zauważyliśmy, że jak się wprowadza te elementy tego jedzenia, no to jest to taki wabik trochę dla młodych czytelników, więc oni przybywają do nas. My w ogóle wierzymy w to, że najpierw czytelnik musi przyjść, nie musi od razu czytać, ale najpierw trzeba go przyciągnąć, a potem prędzej czy później po książkę sięgnie. Także to jedzenie nam jakby towarzyszy od lat, tylko w takich drobnych, przy okazji drobnych jakichś takich różnych okazji, tak, bibliotecznych, czy to jakiś dzień czekolady, czy jakieś tam śliwki z okazji do kropki się pojawiły, a jakby w zeszłym roku szkolnym, właściwie w tym roku szkolnym, bo rok szkolny kończy się w sierpniu, postanowiłyśmy ten projekt jakby tak rozwinąć i stworzyć taką kuchnię literacką i to był styczeń i luty. Dwa miesiące. Mhm.
1: A są panie też pasjonatkami i poszukiwaczkami takich książek, które no może nie są stricte książkami kucharskimi, bo troszkę też o tym dzisiaj rozmawialiśmy, czy to literatura. Myślę, że jak ludzie czytają takie historie związane z kuchnią, to jest literatura. Ale sporo powstało też książek, które nawiązują do konkretnych przepisów i są też związane z konkretnymi bohaterami czy bohaterkami literackimi. Ja na przykład mam na półce taką kuchnię Ani z Zielonego Wzgórza z przepisami.
0: A, w ten sposób. To mamy, my mamy w ogóle taką kolekcję książek właśnie, powiedzmy, kucharskich, inspirowanych właśnie bohaterami literackimi. Mamy na przykład przepisy z związane z Harrym, z Harrym Potterem. Mamy Wednesday, Minecraft, mamy The Sims. Także pojawiają się też u nas tego typu, mamy Mikołajka na przykład, takie desery Mikołajka. I to jest właśnie, też zauważyłam, że w ogóle, że książki kucharskie się teraz cieszą dużą popularnością wśród dzieci, w ogóle gotowanie jest modne, więc znowu tu jest taka część wspólna, że można tę literaturę, bohatera literackiego łączyć z tym gotowaniem i to też łatwiej trafia do czytelnika. Także mamy takie książki, dzieciaki po nie sięgają i to jest bardzo fajne, tak? Fajne połączenie.
1: A czy ten projekt, Kuchnia Literacka, czyli Rozsmakuj się w czytaniu, był takim projektem od samego początku przygotowanym etapami, czy coś się zmieniało, klarowało w trakcie?
0: Jak ja. Dość mocno przygotowanym, to znaczy jakby rozpisałyśmy sobie to już gdzieś tam w grudniu, początek stycznia.
1: I trzymały się panie sztywno planu, to znaczy, czy tam był taki margines swobody, żeby coś
0: swobody
1: zmieniać?
0: Tak, natomiast dni, zawsze się coś mniej uda, czy bardziej uda, wiadomo, to jest życie. Natomiast dni, znaczy szukałyśmy jakby takich specjalnych okazji na świętowanie z jedzeniem i z książką w styczniu i lutym. I po prostu przeglądałyśmy taki kalendarz świąt nietypowych, patrzyłyśmy, jakie tam okazje się będą pojawiać i starałyśmy się po prostu jakoś to w ten sposób rozpisać na te dwa miesiące. Także taki był plan, projekt i tego się trzymałyśmy, natomiast pojawiały się przy okazji inne rzeczy, których nie planowałyśmy. Czyli na przykład, nie wiem, trafiło się zastępstwo w bibliotece, takie jest życie. Jakoś inaczej sobie to zaplanowałyśmy, że nie wiem, będziemy to robić, weźmiemy jakąś grupę, a tutaj trafiła się klasa. I jakby pewne rzeczy robiłyśmy po prostu z innymi czytelnikami, których na ten moment nie przewidywałyśmy. Także w ten sposób to jakby się modyfikowało. Natomiast w ogóle jakby te ramy tego projektu, nawet bym powiedziała dość nietypowe jak u nas, ale były dość dobrze przygotowane, bo my raczej spontanicznie działamy, ale akurat ten projekt był taki dość mocno przygotowany. O.
1: A jak dzieci reagowały na ten projekt?
2: Nazwałyśmy to syndromem niezamykających się drzwi, ponieważ rzeczywiście nauczyciele, którzy pełnili dyżury na korytarzu przed biblioteką, zaobserwowali takie tłumy pędzące do biblioteki, natomiast w środku w bibliotece wyglądało to właśnie w ten sposób, że się drzwi nie zamykały, przez całą przerwę dochodziły kolejne osoby. No i nawet po pewnych tam już dwóch czy trzech projektach były pytania, co dzisiaj jemy, co dzisiaj gotujemy, co dzisiaj będzie na śniadanie, więc nawet dzieci, które wcześniej nie zaglądały do biblioteki, przychodziły ze swoimi kolegami zwabione tym, że właśnie będzie coś fajnego, a te dzieci, które już czytały, mówiły im przy okazji, zobacz, weź sobie to jest fajne, polecały jakieś książki, więc to naprawdę działa w sposób bardzo naturalny.
1: Dorośli zazdrościli?
0: Czy dorośli zazdrościli? Chodzi o naszych...
1: Tak.

0: kolegów z...
1: Dokładnie. I o nauczycieli też wpadali?
0: U nas chyba nie, tak to nie działa.
1: Podziwiam.
0: Tak, u nas w ogóle my mamy takie fajne grono nauczycielskie w pracy. Ja nie zauważyłam, żebyśmy sobie czegokolwiek, kiedykolwiek zazdrościli. Bardzo współpracujemy też ze sobą, nie? Nie wiem, czy coś dodać.
2: Może tylko bardziej się cieszyli z tego projektu, ponieważ w ramach projektu dzieci przygotowywały zawsze coś dla siebie i dla kogoś drugiego.
1: Tak, to właśnie takie było moje trochę podstępne pytanie. Tak. Czy w tym sensie dorośli też się tam ustawiali w kolejce i zaglądali przez drzwi i sprawdzali, co tam się dzieje w środku?
2: Nie musieli się ustawiać w kolejce, ponieważ dzieci po wykonaniu, właśnie po przygotowaniu tych różnych posiłków, czy pizzy, czy pasty suszonych ze słonecznika, czy właśnie deserów, wędrowały po szkole, obdzielając wszystkich, no, dla kogo starczyło, obdzielając właśnie tymi swoimi produktami.
1: Cudownie, czyli bardzo empatycznie, taki element dzielenia się. No podejrzewam, że sporo uczniów dzięki temu pomysłowi zajrzało do biblioteki. Miejmy nadzieję, że przeczytało też wskazane czy polecane przez rówieśników książki. A kiedy taki impuls się pojawił, żeby zgłosić ten pomysł, ten projekt do nagrody Zwyrtała? I czyj to był pomysł?
0: Znaczy pomysł wspólny. My jakby od... To jest czwarty...
3: Wiernymi
0: jakby tak, fankami festiwalu. I tak naprawdę to był nasz piąty rok, kiedy zgłosiłyśmy nasze pomysły do... W tym roku jeden, ale zdarzało nam się, że więcej. Właśnie na festiwal Rapka, do tego konkursu Zwyrtała. Także właściwie to ja bym powiedziała w ten sposób, że wiedziałyśmy, że coś zgłosimy w tym roku. No bo jakby taką się trochę tradycją dostało, że staramy się z jakimś pomysłem zawsze wysłać na ten konkurs. Że to będzie kuchnia literacka, na pewno nie wiedziałyśmy tego w pierwszym semestrze, ale po tym jak ten pomysł przyszedł nam do głowy, to właściwie no było to dla nas oczywiste, że ten pomysł też, a właściwie potem się okazało, że tylko ten, że go zgłosimy. Także to w ten sposób wyglądało, nie?
1: Drodzy Państwo, z takich wspaniałych pomysłów warto czerpać, więc proszę się wczytywać i w stronę Rapka Festival, tam te pomysły się pojawiają, i wracać do streamingów, tak żebyśmy mogli takie wspaniałości też propagować w tych środowiskach, w których my pracujemy, bo myślę, że każda możliwość zachęcenia dzieci do czytania jest na wagę złota. My do rozmowy z panią Justyną i z panią Moniką wrócimy za kilka minut, więc proszę z nami zostać. Audycja Kultura Nie Śpi, z Rapki Zdroju do godziny 20.
4: Autopromocja.
5: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
6: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
5: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
6: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
5: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
6: Właśnie.
5: Miś Michaś
6: i Smogadaś
5: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
6: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
5: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
6: Pa, pa!
4: Autopromocja.
7: Kultura nie śpi. Na audycję zaprasza Martyna Guderska.

0: Do jutra w Rabce Zdroju po raz 13 odbywa się Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Rabka, Festiwal 2026, któremu Polskie Radio Dzieciom już od wielu lat patronuje. Martyna Chuderska, Ania Jączyk, kłaniamy się z Rabki. W studiu Polskiego Radia Dzieciom w Warszawie Daria Brzezińska, która czuwa nad tym, żeby było nas doskonale słychać. A nasze studio plenerowe jest usytuowane w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Orkana 27, więc jeżeli macie ochotę nie tylko nas słuchać, ale także tutaj zajrzeć, to czekamy za takimi pięknymi, zielonymi drzwiami biblioteki. W studiu pani Justyna Rudomina i pani Monika Jabłuszewska, które dostały dzisiaj fantastyczną nagrodę z Wirtała 2026. Takie są uśmiechnięte. Mi się ten entuzjazm jakoś tak udziela, jak na panie patrzę. I taką wymianę energii dobrej od razu da się wyczuć. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też to wyczuwają przez radio. Duża satysfakcja, jak się uda. Taki świetny pomysł. No w tym przypadku kuchnia literacka, czyli rozsmakuj się w czytaniu.
1: Duża satysfakcja, ogromna radość. Takie marzenie nasze, które się spełniło.
0: Proszę się chwalić dzisiaj dowoli. To jest ten moment.
2: My po raz piąty zgłaszałyśmy nasz pomysł do konkursu tego festiwalowego z Wirtała. I mamy to szczęście, że za każdym razem przynajmniej dostawałyśmy wyróżnienie, więc takim naszym marzeniem rzeczywiście było zdobyć główną nagrodę. I kiedy pierwszy raz przyjechałyśmy odebrać wyróżnienie, zobaczyłyśmy, że to jest fantastyczny festiwal. Przecudne miejsce, doskonała organizacja, konferencja dla dorosłych po prostu fantastyczna. To jest wartość, z której powinni wszyscy bibliotekarze w Polsce korzystać, naprawdę. Dlatego też nasze przywiązanie i do festiwalu właśnie i do konkursu jest tak ogromne, że stwierdziliśmy, że co roku będziemy zgłaszać któryś z naszych pomysłów. Oczywiście praca nasza nie jest ukierunkowana wyłącznie na zdobycie nagrody. Nasza praca jest ukierunkowana na dzieci. Ale dzisiaj też już rozmawiałyśmy z jakimiś koleżankami właśnie mówiąc, że jeżeli ktoś wykonuje pracę, którą lubi, to w zasadzie tak jakby nie przepracował żadnego dnia. To ktoś mądry wcześniej powiedział. I rzeczywiście w naszym przypadku tak jest, że my czerpiemy satysfakcję z tych naszych pomysłów, a widząc właśnie radość dzieciaków, widząc ich zaangażowanie, no oczywiście nie zawsze się wszystko udaje, ale przeważnie, no to po prostu to jest takim naszym, to jest dla nas motorem do tego, żeby wymyślać coś nowego, coś, czego jeszcze nie było. Czasami sięgać do rzeczy sprawdzonych, ponieważ dzieci, jak w piosence Zbigniewa Wodeckiego, lubią wracać do miejsc, które znają i lubią robić rzeczy, które im się podobały.
3: Kiedy byłyśmy tutaj 4 lata temu razem, na tym pierwszym naszym festiwalu i przy okazji pierwszego naszego jakby konkursu, obiecałyśmy sobie, że będziemy co roku przyjeżdżać na festiwal cały i to się nam nie udało. Różne rzeczy się zdarzyły, między innymi córka Moniki brała ślub i się nie dało przyjechać.
0: No tak, to taka okazja.
3: I tak naprawdę to spełniło się teraz. Teraz jesteśmy na całym festiwalu po tych 4 latach i wracałyśmy do tych naszych rozmów sprzed 4 lat, że wreszcie się to udało i przy okazji taka piękna rzecz się zdarzyła.
0: Moi drodzy, to tak, żeby jeszcze uściślić, bo może nie wszyscy słuchali audycji przed godziną 19. Z Wirtała to jest konkurs na najlepszy pomysł promujący czytelnictwo. Z Wirtała rozczytuje środowisko i takim zwyrtałą stały się pani Justyna Rudomina i pani Monika Jabłuszewska w tym roku. Projekt Kuchnia Literacka, czyli Rozsmakuj się w czytaniu. I panie w bibliotece Centrum Wszystkiego w Suchym Lesie gotowały, pichciły, smakowały różnych potraw z dziećmi, kusząc troszkę w ten sposób, żeby dzieci zajrzały do biblioteki i co najważniejsze, to się udało.
3: Dokładnie tak było. Jedzenie zawsze przyciąga. Tutaj dodajmy, że to jest biblioteka szkolna. To jest o
0: tyle
3: trudniej.
0: Biblioteka szkolna, moi drodzy, szkoła podstawowa nr 2 imienia Jana Pawła II w Suchym Lesie.
3: Dokładnie tak. Także w szkolnej bibliotece też takie rzeczy można robić i tak naprawdę chęci chyba.

0: pasja sprawiają, że takie rzeczy mogą się wydarzyć. Także zapraszamy do nas na pizzę, na popcorn, na pasę ze słonecznika, na warstwy.
1: I na czekoladę z chili słyszałam dzisiaj.
0: Tak, dokładnie tak. Tak
1: ależ było. Panie dzisiaj zachęcały. Wszyscy się oblizywali na konferencji słuchając o tym projekcie. No i potem też prelegenci nawiązywali do tego znakomitego pomysłu, między innymi dr Wanda Matras-Mastalerz, której ja zawsze też słucham z zapartym tchem. To jest tak uważna naukowczyni i tyle wspaniałych wątków też wplata w swoje wystąpienia. To tak co roku z wielkim zaangażowaniem też słuchamy tego, co się dzieje. No a dzisiaj też taki ukłon w kierunku środowiska bibliotekarskiego, Joanna Piekarska, prawda? Piękne wystąpienie, mocne, z takim naprawdę docenieniem osób, które są zaangażowane i wkładają w swoją no właśnie pracę, ale to jest taka praca misja, bo to inaczej się nie da. Tyle wysiłku, czasu wolnego, prywatnego, także tym bardziej wspaniale, jeżeli te wysiłki można docenić.
0: Tak.
1: A czy dzieci czekają na jakąś drugą edycję waszego konkursu?
0: Tak, to w ogóle od razu się pojawiło, jak tylko, no można powiedzieć, ten projekt się zakończył, no bo były gdzieś tam w czasie jakimś przewidziane, no to dzieciaki były po pierwsze niepocieszone, że już koniec, a po drugie pytały, kiedy następna edycja. I tak naprawdę ja odpowiadałam, w sumie nie wiem, czy dobrze, ale odpowiadałam wstępnie, że za rok. Jak to dopiero za rok? A dlaczego nie wcześniej? Wcześniej nie będziemy
1: gotować. Po prostu nowy rok szkolny.
0: Tak. Natomiast mamy w sumie taki projekt, który też od kilku lat u nas jest. On się u nas pojawia, projekt, za dużo powiedziane. To jest herbatka literacka, czyli można powiedzieć coś też związanego z kuchnią, tak? I to jest herbatka, która u nas odbywa się w październiku, czyli z okazji miesiąca bibliotek szkolnych. I te herbatki są w czwartki. Takie czwartkowe herbatki literackie, trochę jak...
1: Jak tu obiadki czwartkowe, to tu mamy herbatki czwartkowe.
0: Więc myślę, że dzieciaki teraz czekają na herbatę w październiku.
1: A panie mają zasłużony odpoczynek i oddech?
2: No tak, wakacje to jest czas odpoczynku, chociaż oczywiście dla bibliotekarzy to jest czas przygotowywania do nowego roku szkolnego, w związku z tym, że kupujemy podręczniki i tak dalej, ale to jest w zasadzie u nas też rozwiązane razem z naszymi czytelnikami, ponieważ mamy tak wierne i dzielne grono pomocników, tak zwanych zaczytanych wolontariuszy, bo taki wolontariat przy bibliotece prowadzimy, którzy już w czerwcu zapisują się na sierpień, żeby w czasie wakacji przychodzić i pomagać w bibliotece. Właśnie przyjmować książki, pieczętować, oklejać, układać, przygotowywać do wydania i potem w pierwszych dniach roku szkolnego pomagają nam właśnie przy wydawaniu podręczników. Także mamy takie grono pomocników stałych, bardzo zaangażowanych i te akcje cieszą się dużą popularnością. We wcześniejszych latach mieliśmy jeszcze również wakacyjne akcje, te trwały przez całe wakacje, ponieważ mamy taki przybiblioteczny ogród. Znaczy był przybiblioteczny, teraz już w zasadzie przeszedł na jako dobro szkolne, ogólnoszkolne, w związku z tym ekipa wolontariuszy się troszeczkę rozbudowała. Przez całe wakacje dzieci przychodziły, żeby ten ogród podlewać. I to też byli nasi najwierniejsi czytelnicy. Trzy razy w tygodniu pojawiali się, brali do ręki konewki, węże ogrodowe i podlewali nasz przybiblioteczny ogród. Ten, z którego potem możemy brać różne zioła do naszych potraw.
1: Czyli takie wspólne dobro. A ja wcale się nie dziwię, że są dzieci, które włączają się w tego typu wolontariat. Ja pamiętam siebie w liceum i jeszcze takie karty stare, gdzie się wpisywało datę, oczywiście wypożyczenia i no, takie specjalne szufladki. Też to była wielka frajda, te księgozbiory. Bardzo to lubiłam i też biegałam na każdej przerwie, żeby wypożyczać książki, to tak czuliśmy się ważni, że zajmujemy się takimi ważnymi sprawami. Bardzo panią gratuluję zdobycia nagrody z Wyrtała 2026. Czekamy na kolejne wspaniałe pomysły. Dzieciom zazdrościmy w Suchym Lesie, że mają taką piękną bibliotekę, oby takiego dobra było coraz więcej, a ten konkurs, który jest organizowany od kilku lat, jest też taką skarbnicą pomysłów

0: Widzę to już, obserwuję co roku, że środowiska czytelnicze, bibliotekarskie się inspirują nawzajem, powstają nowe pomysły, a czasami po prostu bierzemy sobie, bo dzielimy się ten pomysł i w innym gronie próbujemy go zrealizować. To czasami jest trochę zmodyfikowany i inaczej to przebiega, ale z taką dobrą energią można to też u siebie wdrażać. Oczywiście. Dzielmy się tym, co dobre. Pani Justyna Rudomina i Monika Jabłuszewska były gościniami audycji Kultura Nie Śpi. Pięknie dziękuję i życzę cudnego pobytu w Rabce.
1: Dziękujemy.
0: Bo jeszcze jutro festiwal i kolejne spotkania, a wśród zaproszonych gości m.in. Maciej Szymanowicz, który już za chwileczkę pojawi się w naszym studiu.

0: Polskie Radio Dzieciom zaprasza dzisiaj do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rabce Zdroju, ulica Orkana 27. Ciekawe, czy zgadniecie, kto teraz się pojawił w studiu plenerowym Polskiego Radia Dzieciom. Gościu, odezwiesz się.
1: Oto mój głos tajemniczy. Póki co.
0: Chyba będziemy musieli zaraz rozszyfrować, do kogo ten głos należy. To jest znawca krasnoludków między innymi.
1: Najbardziej znawca krasnoludków.
0: Najbardziej.
1: Taki w części wynalazca, bo część tych krasnoludków wynalazłem osobiście. Mhm.
0: W naszym studiu też mieszkają krasnoludki, wiesz?
1: Wiem, wszędzie mieszkają.
0: Wszędzie. A w Rabce widziałeś jakiegoś, jak szedłeś tutaj z przystanku?
1: Biegłem tutaj z przystanku i nie rozglądałem się specjalnie, a jeśli już, to rozglądałem się, podziwiając piękno krajobrazu. Bo ja w Rabce jestem dopiero drugi raz, ale pierwszy raz był tak dawno temu, że zdążyłem zapomnieć, jak tu jest ślicznie.
0: Ach, to teraz będziesz spacerował i sprawdzał, co się pozmieniało.
1: Tak, będę na boki rozglądał głową.
0: Ale wiesz, że jutro o 9:30 to musisz tu przydreptać, właśnie do tej biblioteki.
1: Wiem, dlatego nie będę specjalnie przeciągał rozglądania się, natomiast zapraszam wszystkich serdecznie, bo tu jest fajnie bardzo w tej bibliotece.
0: Bardzo. My w środę widziałyśmy z Anią tęczę wieczorem. Piękną, mamy udokumentowaną, bo były takie osoby niedowiarki, które nie wierzyły, że była tęcza w Rabce. Można nie wierzyć. Pewnie, że była. Tutaj jest dużo wspaniałości. Ja krasnoludka jeszcze nie widziałam, ale to chyba dlatego, że biegam tak szaleńczo między warsztatami i spotkaniami. Strasznie dużo tutaj dobrego jest w Rabce.
1: Może na turbacz poszły wszystkie.
0: Na turbacz wlazły krasnoludki. Mogło tak być albo na Maciejową. A ty byłeś tutaj na turbaczu albo na Maciejowej? Jak pierwszy raz dotarłeś do Rabki?
1: Nie, pierwszy raz byłem bardziej towarzysko w okolicach Teatru Lalek. Tak to się odbyło. Mm-hmm.
0: No tak, Teatr Lalek tutaj niedaleko. A widziałeś już ten nowy Teatr Rabcio, czy ten starszy? Czy wiesz coś o nowym?
1: Mało wiem o nowym. Teraz widziałem z busa. Imponujący. Imponujący.
0: Tak, ale to muszę vis-a-vis tego starszego Rabcia.
1: Zaraz pójdę oglądać.
0: Mm-hmm. My wczoraj i dziś zaglądaliśmy do przestrzeni teatru, bo tam odbywała się konferencja taka poważna dla dorosłych. Mm. Tak, a w międzyczasie dzieci oczywiście uczestniczyły w warsztatach. No i jest tutaj spore grono twoich wielbicieli, którzy na ciebie czekają. No powiem to, no bo cóż, wczoraj w audycji Poranek pojawiło się takich dwóch młodych dżentelmenów, którzy powiedzieli mi: czekamy na Maćka Szymanowicza, podobno jest najlepszy.
1: Zarumieniłem się.
0: I pewnie jutro przyjdą na twoje warsztaty na 100%.
1: Muszę się starać, jak zwykle zresztą.
0: Ach, chciałam powiedzieć, że niezależnie od tego, czy się starasz, czy nie, ale to starasz się zawsze, ale te warsztaty zawsze wychodzą i zawsze są tłumy twoich wielbicieli na spotkaniach, ale jutro spotkanie będzie miało konkretny tytuł, ale mina. Będziecie rysować emocje?
1: Tak, będziemy rysować emocje, między innymi miny, bo mina świetnie wyraża emocje, ale okaże się, że nie tylko minami można wyrażać emocje. I chciałbym jutro pokazać, jak niewiele wystarczy narysować, żeby bardzo wiele wyrazić, że jedna kreseczka, dwie kreseczki mogą totalnie zmienić emocje w ilustracji.
0: Tuż brew inaczej narysowana zmienia.
1: Brew bardzo dużo zmienia, tak. Tak, ale też kreseczka namalowana w połowie oka bardzo dużo zmienia, bo z kogoś, kto się gapi jak jakiś głuptasek, jedna kreseczka na każde oko, możemy zrobić kogoś zblazowanego, znudzonego i wychillowanego.
0: A powiedz, jak miałeś taki pomysł na to, żeby taki warsztat przygotować, to patrzyłeś w lustro na przykład? Więc tam sprawdzałeś, jakie miny? Robisz?
1: Przed warsztatami już nie, bo już znam na pamięć sporo min, ale jak rysuję, to się zdarza.
0: Tak, że patrzysz w lustro?
1: Tak.
0: No, twoje postaci mają wiele wyrysowane na swoich pyszczkach czasami, bo to często zwierzaki są.
1: Tak, zwierzaki też. Wtedy nie patrzę w lustro, jak rysuję zwierzaki. Chociaż przy kotach może się zdarzyło.
0: Słuchajcie, bo ja mam w dłoni teraz książkę, którą przywiozłam z Warszawy, Kociaki, Łobuziaki i Rwetes ze swetrem. I to są trzy koty. I teraz spójrzmy na te koty i sprawdźmy, jakie one mają miny i w jakich są nastrojach. Jeden ma konewkę.
1: Tak, i ja.

0: Bym tu zaangażowanie odmalowałem na jego twarzy, gdyż z zaangażowaniem podlewa drugiego kota, bo ten kot chciałby urosnąć.
1: A i wiadomo, zapuszcza korzenie.
0: Tak, i to jest kot. Niebezpieczne, bo jak się zapuści korzenie będąc kotem, to potem te susy są takie nie za bardzo susowate.
1: No, ale coś mu wyrasta tu spod ubranka. Naprawdę już zapuścił te korzenie.
0: Listowe wyrasta, tak. Mm-hmm. Tak, to jest skomplikowana niezwykle sytuacja. W książce, trzeba przeczytać książkę wtedy.
1: No jasne.
0: Będzie wszystko wiadomo. Tak, i tu pozostałe dwie miny są takie bliżej.
1: A ta kotka to bardzo zadowolona po prawej stronie.
0: No tak, ona tutaj postępy wymierza taką miarką stolarską. Ten kot ma urosnąć. Cieszy się, że rośnie, ona cieszy się, że on rośnie, a on podlewa i wszyscy się śmieją i cieszą ze sobą.
1: On ma taką, to nie wiem, czapka, czy on takim kotem jest po prostu taką batmanową.
0: Batmański kot, tak. To jest taki, on ogólnie ma jeszcze pelerynkę, tylko tu musiał się ubrać, bo do walizeczki to ma marynareczkę. I
1: a, taki elegancki jest, wiecie, on ma nawet krawat. Piękny kot i wąsy, ale wąsy to ma takie... Poważne bym
0: takie,
1: powiedziała.
0: Takie wujowe ma.
1: Takie wujowe, tak. Tak, albo jak jakiś marszałek, albo generał.
0: Tak.
1: Ma takie wąsy. Ja sobie jeszcze zajrzę do tej książki, trochę wam poszeleszczę. Potem może zdobędę autograf. Nie wiem, czy dzisiaj się uda, jak nie, to przyjdę na warsztaty, bo tam potem jest długa kolejka, wiesz.
0: Tak, ja poszukam zaraz długopisu i może się uda pokryją mu przed
1: pokryjomu. No właśnie. Ach, i na pierwszej stronie w ogóle są lody dla kotów. Nie karmić człowieków jest napisane.
0: No tak.
1: A my tutaj jemy lody, bo jest bardzo ciepło w Rabce.
0: Tak, to jest na dzisiejszy dzień idealna strona tytułowa, taka z lodami.
1: Tak, tak. Książka fantastyczna, jak zresztą wszystkie książki Maćka. Przestałeś już liczyć chyba, co? Ile narysowałeś?
0: Przestałem. Kiedyś ktoś w internecie, taki chłopak mi policzył te książki, ale to było parę lat temu, już to jest nieaktualne. Tam stanęło na prawie 40, ale to było parę ładnych lat temu. Także w dziesiątkach te książki walają się wszędzie.
1: No już wspominałeś o tym, że w Rabce ci się podoba, a jak jechałeś tutaj dzisiaj, to z jakimi wspomnieniami? Jakie emocje ci towarzyszyły z tamtego pierwszego pobytu? Pamiętasz coś?
0: Z tego pobytu trochę pamiętam, natomiast to był bardzo towarzyski wyjazd, bo ja kiedyś byłem aktorem lalkowym i tutaj odwiedzałem
1: znajomych. To dlatego ci tak serce bije do tego teatru.
0: Znajomych z tego teatru, tak. Aha. Czarka między innymi, pozdrawiam serdecznie. Natomiast, tak, pamiętam towarzysko, ale trochę się czuję, jakbym tu był dziś po raz pierwszy, bo tak dzisiaj jakoś na spokojniej jest i w takim charakterze tutaj przyjeżdżam oblany odpowiedzialnością, żeby wszystko było fajnie, także...
1: No to jutro spodziewamy się tutaj ciebie o 9:30. Wszyscy fani na pewno... Już się przygotowują do tego spotkania i przygotowują egzemplarze książki, tak przedrepczą pod pachą, pewnie z ulubioną.
0: Tak, tak się spodziewam, zapraszam
1: tak
0: i z niecierpliwością oczekuję.
1: A tak pytając nie o książki, to co autor robi w wakacje? Pisze też? Czy ma odpoczynek od pisania?
0: Byłem na wakacjach takich, że poleciałem na wakacje, to wtedy byłem na wakacjach, a poza tym autor na wakacjach pracuje. Co ciekawe, bardzo często w lipcu, sierpniu rysuje się książki zimowe, gwiazdkowe, bo one potem muszą we wrześniu trafić do drukarni, żeby zdążyć wylądować w księgarni przed gwiazdką, więc jest taki trochę taki rozjazd rzeczywistości tej.
1: Jak ty sobie, jak ty nad tym pracujesz?
0: Jest okay, dlatego,
1: wyobrażasz sobie, że jest zima?
0: Rysowanie śniegu schładza delikatnie.
1: No to mamy kolejny pomysł na ochłodę latem. Nie zawsze lemoniada i lody, proszę po prostu pójść.
0: Tak, proszę narysować hojnę obsypaną śniegiem. Wiatr, płatki śniegu za oknem z granatowym niebem. Pomaga na chwilę, ale pomaga.
1: Ja już sobie to wyobraziłam. To nawet przez moment można odłożyć naszą przenośną klimatyzację, z którą Polskie Radio Dzieciom jeździ. Dostaliśmy taki piękny wachlarz na festiwalu Miłosza od zaangażowanej słuchaczki.

0: maski, no i teraz bez takiej przenośnej klimatyzacji ani róż, ale będę pamiętała o tym twoim pomyśle na
1: polecam
0: chłodzenie się latem. Maćku, bardzo ci dziękuję.
1: Ja dziękuję bardziej.
0: Że tutaj dzisiaj do nas zajrzałeś, a my jutro zajrzymy do ciebie. To będzie taka rewizyta.
1: Zapraszam, zapraszam. Będzie super.
0: I ale my zapraszamy.
1: Bardzo super jest być w radiu. Ja uwielbiam radio.
0: A, to częściej zapraszamy w takim razie.
1: Wpadnę.
0: Wpadaj. A w Warszawie to masz chyba całkiem niedaleko.
1: Tak, mam niedaleko.
0: Do naszego studia. No i poznasz się bliżej z krasnoludkami.

Marzenia mogą spełniać się w różnych zakątkach świata. Część, mam nadzieję, że spełnia się również w Rabce podczas corocznego festiwalu. W tym roku 13. edycja i audycja Kultura nie śpi z Miejskiej Biblioteki.

0: Biblioteki Publicznej przy ulicy Orkana 27. Jeżeli macie ochotę do nas zajrzeć do godziny 20, jesteśmy w tych pięknych przestrzeniach dworca kolejowego, w których pojawiają się także kolejni goście, a wśród nich zapowiadany wcześniej Zbigniew Pacho z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.
1: Dzień dobry, kochani.
0: Dzień dobry, witamy
1: Cię, Zbyszku. Ale miło gościć, ja w ogóle jestem tak zajarany, że tu jestem, bo ja z babcią słuchałem w ogóle radia z dziecią. O 19 zawsze, wiesz, audycja, słuchowisko i to był po prostu taki moment celebracji, także to, że tutaj siedzę, to dziękuję Wam z całego biblioserduszka, to jest cudowne.
0: A to my dziękujemy, że przyjąłeś zaproszenie. Ty jesteś takim stałym bywalcem tego festiwalu. Nie pamiętam, kiedy widziałam Cię po raz pierwszy na tym wydarzeniu, to już nie będziemy w ogóle chyba liczyć.
1: Pięć lat temu.
0: Pięć lat temu, widzisz. Temu.
1: Także nie jestem od samego początku. Mm-hmm. Moja serdeczna przyjaciółka z Rząśni, Magda. Mm-hmm.
0: Pozdrawiamy Madziu.
1: Pozdrawiamy Madziu z całego serducha też. Tak, Madzia jest od samego początku, a my dołączyliśmy właśnie 5 lat temu. No i właśnie zaczęło się od zdobycia, że tak powiem, pierwszego z Wyrtały. I
0: to od razu z przytupem.
1: Tak, od razu z przytupem. I bardzo się cieszymy, bardzo się cieszymy w ogóle, że taki konkurs jest, bo uważam, że jest trochę za mało konkursów dla bibliotek takich, w których mogą pokazać, co robią, a ja na każdym kroku powtarzam, że bibliotekarze to są piękni, kolorowi, ale przede wszystkim bardzo inteligentni ludzie z głowami takich pomysłów, które realizują do tego wszystkiego, że warto na pewno gdzieś pokazać, a przede wszystkim chociaż troszkę docenić.
0: Tak, to nie jest tylko gadanie, proszę Państwa, o pomyśle. To są różnego rodzaju działania i za tym idzie ogromny entuzjazm dzieci, młodzieży, a bardzo często też dorosłych. I to warto podkreślić. Zbyszku, Wy co roku zaznaczacie tutaj swoją obecność bardzo mocno na Festiwalu Rabczańskim. Rozmawiacie dużo z autorami. Ty jesteś taką osobą, której wszędzie pełno na tym festiwalu. Filmiki, rozmowy pojawiają się w mediach społecznościowych,
1: tak,
0: Waszej biblioteki.
1: Znaczy w ogóle
0: to też jest,
1: myślę,
0: cenne,
1: tak,
0: niezwykle.
1: Jesteśmy dość mocno internetową biblioteką. Dużego z Wyrtały dostaliśmy właśnie, czyli pierwszą nagrodę kilka lat wstecz za bibliotekę na TikToku. Biblioteczny TikTok, który zaczęliśmy robić też kilka lat wstecz. Okazało się, że fenomenalnie też dociera do młodych ludzi. A tak, a jak przyjeżdżam tutaj, a jak spotykam tak wspaniałe, piękne osoby, zawsze proszę je o to, by poleciły swoją ukochaną książkę naszym ukochanym czytelnikom w Rawie Mazowieckiej. Te filmiki później fantastycznie żyją, bo to jest TikTok, to jest Facebook, to jest Instagram. Także wielowymiarowość, że tak powiem, takiego filmu. No i fajnie też pokazuje właśnie bibliotekę też od drugiej strony, taką aktywną, wychodzącą na zewnątrz. To też ja bardzo cenię i bardzo u siebie zaznaczam, że wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś ma do nas przyjść, to ja muszę troszkę najpierw do niego wyjść. I później wrócimy
0: razem.
1: No bo
0: nie sztuka przekonać przekonanych,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście, że tak. No,
0: próbujemy przekonać.
1: Jest cały czas to, znaczy ciarki po plecach mi chodzą, dlaczego nieczytelnik. W ogóle jest dziwny zwrot, nie? Ale używa się go dość często w nomenklaturze bibliotekarskiej, także ja wszystkich tych nieczytelników, a słuchaczy radiowych zachęcam do tego, by jednak do biblioteki zajrzeli. Aczkolwiek ja uważam, że szklanka do połowy jest pełna, jeżeli chodzi o czytelnictwo w Polsce. Dzisiaj na konferencji mieliśmy okazję tam zobaczyć słupki.
0: Cyferki.
1: No to jest w ogóle... Ja by teraz dużo bardziej chyba wolę określenie użytkownik. Ponieważ niekoniecznie trzeba być czytelnikiem, by korzystać z oferty biblioteki, ponieważ te oferty stały się tak szerokie, tak rozległe. Biblioteki stały się mini centrami kultury, trzecie miejsce, w których po prostu można przyjść i tak jak w Rawie Mazowieckiej, słuchaj, wypić sobie kawę. Wstawiłem mikrofalówkę, bo zauważyłem, że młodzież czekając do autobusu albo gdzieś tam na lekcję, no czasem mają kanapeczkę, no fajnie było na przykład, żeby mogli sobie coś tam przygrzać na ciepło, to mają jeszcze mikrofalówkę. Kawa, herbata, mamy mecenasów kultury, dzięki którym możemy takie rzeczy gdzieś tam zakupić. I jest za free, no nie? Także
0: czujemy się wtedy jak w domu.
1: No i chyba o to chodzi, wiesz, tak o to chodzi, żeby biblioteka właśnie była takim miejscem, które nam się przede wszystkim dobrze kojarzy. Ja też staram się odczarować wygląd bibliotekarza, może tak, jego sposób bycia, bo jednak ten stereotyp bibliotekarza, a właściwie pani bibliotekarki.
0: Z nosem w książkach, w okularach,
1: tak, ale
0: surową miną.
1: Tak, ale jeszcze okulary dodaj, grube takie, wiesz, tego najlepiej jakiś szary albo brązowy płaszcz i tylko U nas nie. U nas,
0: nie uciszacie.
1: U nas są lekcje perkusji. U nas grają zespoły. Co chwila, właśnie teraz to tak, jak się zastanawiałem, to kurczę, brakuje mi miejsca pracy cichej. Mam nadzieję, że uda też mi się je stworzyć. Ale biblioteka żyje. No, jeżeli widzimy i ludzie też widzą właśnie dzięki socialom, dzięki temu dotarciu, wyjściu trochę na zewnątrz, bo gdzieś czytałem, że cały czas takiej pierwszej trójce, dlaczego nie przychodzimy do biblioteki, no to powiedzmy tak mówią, nie czytam, nie interesuję się książką, ale cały czas jest to, że

0: że się boję. Emocje, strach. A wiesz, dlaczego się ludzie boją?
1: Oceny?
0: Po pierwsze, że tak, że popełnią gafę. Po drugie, że wydaje im się, że tak jak do teatru muszą przyjść w krawacie, wiesz, odpowiednio ubrani. Nie, no właśnie ja jestem bibliotekarzem, dyrektorem biblioteki, który biega w krótkich portkach, właśnie gdzieś tam integruje się ze wszystkimi. I o to chyba chodzi, by pokazać, że bibliotekarze to są też właśnie fantastyczni ludzie. Małe biblioteki rządzą się swoimi prawami, ponieważ to nie jest duża biblioteka, że podajesz rewers i dostajesz książki. Często jest takie no name, wiesz, co chodzi. My musimy z panią Krysią przysłowiową porozmawiać, bo przyjeżdżają wnuki, a ją tak w krzyżu, wiesz, łupie, tak? No my musimy tu zrozumieć, to pocieszyć, dobrać literaturę. Właśnie by te emocje, o których ty w Rapce tak fajnie opowiadamy, by te emocje gdzieś tam u niej były jak najbardziej pozytywne. Ona później z tym wnukiem wraca do nas, idzie do oddziału dla dzieci. I to wszystko się tak gdzieś tam fajnie napędza i o to chodzi. A biblioteki, no biblioteki to są skarbnice emocji.
1: To prawda. Mówiłeś o tym nagrodzonym pomyśle, i o Zwyrtale, ale co roku te twoje pomysły jednak gdzieś tam się rysują
0: mówi się. Ja pozdrawiam serdecznie mój zespół.
1: Tak, pozdrawiamy zespół.
0: Tak, cały zespół
1: bo to praca wielu ludzi.
0: Brawie Mazowieckiej. Kocham was, jesteście wspaniali.
1: Tak, mamy tutaj reprezentanta, ale o was też wszystkich ciepło myślimy, bo biblioteki to ludzie. A ten pomysł, który został wyróżniony w tym roku, na który zwróciła uwagę jury, tak? Na czym polegał?
0: Słuchaj, ja bardzo stawiam mocno w naszej bibliotece na regionalizm. Często szukamy, że tak powiem, gdzieś po świecie, tak jak Koziołek szukał szczęścia, a okazuje się, że wszystko mamy na miejscu. Mamy tak fantastyczne i ciekawe osoby z takimi pasjami, że naprawdę czasami przysłowiową szczękę zbieramy, wiesz, gdzieś tam z dołu, tak? To była trzecia edycja już pasjonatów, którzy są wśród nas. Tym razem byli to ludzie gór, czyli tacy ludzie gór z centrali. I była u nas pani Jurczyńska-Kłosok, która mieszka obecnie w Krakowie, serdecznie pozdrawiam, a napisała książkę o Tatrach, a jest Rawianką. Tak, i gdzieś życie ją popchnęło. No i oczywiście ogromną pasjonatką gór, tak? Był Paweł Pacholec, który namiętnie chodzi po Tatrach i zdobył wszystkie największe szczyty. Jego marzeniem jest K2, także tego mu najbardziej życzę, żeby wszedł tam. I nasz trzeci, Bartłomiej Piotrowski, przyjaciel biblioteki, który do tej pory nosi naszą wyderkę, słuchaj. Ostatnio mieliśmy pozdrowienia z Mont Blanc. Zdobył Mont Blanc i pozdrowił Miejską Bibliotekę Publiczną w Rawie Mazowieckiej.
1: Musi mu być ciepło na serduku, jak o was myśli.
0: Także kochani, wspaniali ludzie. I okazuje się, że słuchaj, takich ludzi jest całe mnóstwo w naszym mieście, tak? I oni chętnie przychodzą, chętnie opowiadają właśnie o tych pasjach. I napisałem taki mini grancik też do naszych przyjaciół z lokalnej grupy działania Kraina Rawki. Dostałem ten grancik. No i właśnie wykorzystałem, żeby oni też, że tak powiem, mieli... Tu pozdrawiam Pawła Dobrzeleckiego, bo on tak używa takiego fajnego sformułowania, że każdy powinien mieć tylko taką skwareczkę, wiesz, o co chodzi. Tak, także fajnie też ich do czymś tam docenić. Także dostają vouchery do jednego z moich mecenasów kultury. No i wszyscy są szczęśliwi, do tego poczęstunek, ciasteczko. I tak zrobiliśmy takie spotkania. Tych spotkań odbyło się 9 na tę chwilę, bo byli kolekcjonerzy i podróżnicy. No i już mam pomysł na kolejną, tak? Już 2 razy składałem, że tak powiem, wniosek, ale na razie jeszcze nie dostałem tych pieniążków, czekam.
1: Trzymamy kciuki.
0: Tak, na pewno wcześniej czy później. No, ja rozumiem, bo coraz więcej tych projektów wpływa, wiesz, także to też fajnie, że ludziom się chce i chcą realizować swoje pomysły i szukają gdzieś tam zewnętrznych pieniędzy na to,
1: ale to też sprawia, że chcemy być coraz lepsi, tak, bardziej kreatywni, znaczy, to też motywuje.
0: Pasjonaci, że tak powiem, jak to się mówi kolokwialnie, nam nie przeszli, tak? Ale tym razem fotografia będzie, wokół fotografii będzie się wszystko działo, ale znowuż zebrały się mamuśki z Rawy i do wspomnianej lokalnej grupy działania napisały wspólny projekt z biblioteką Sensoryka dla mamy i smyka. I pani Eluszkiewicz prowadzi nam, słuchaj, zajęcia dla maluchów z sensoryki. Będzie joga dla dzieciaków i tego. I tu znowu też pokazują, jak oddamy czasem przestrzeń, czyli jak ktoś może współtworzyć bibliotekę, a my też bardzo mocno na to stawiamy, to też jest bardzo dobry strzał. Ja wam to polecam. Także słuchajcie ludzi dookoła, bo oni mają fajne pomysły. Mało tego, im się często właśnie chce napisać projekt, a trzeba oddać im tylko trochę przestrzeni i, że tak powiem, no my tu musimy ich wesprzeć ze strony technicznej, tak? No bo ktoś to musi rozliczyć, gdzieś te pieniążki musiały wpłynąć, etc., etc. No i oczywiście wszystko odbywa się gdzie? W bibliotece.
1: Tak, proszę państwa, biblioteki się zmieniają, stają się bardzo przyjaznymi, wspaniałymi ludźmi, miejscami pełnymi ludzi, pełnych pasji.
0: Dokładnie.
1: Tak. O tak. Do tego wątku wrócimy zaraz po piosence, jeśli pozwolisz, więc zostańcie z nami. Audycja Kultura nie śpi do godziny 20. No, to będzie dla mnie też niespodzianka, bo dzisiaj szefową muzyczną jest Daria Brzezińska.
0: Okay.
1: Więc... też z wielkim zaciekawieniem sprawdzę.

0: co teraz popłynie z odbiorników.
1: Super, muzyka radiowych. Do książki też jest
0: muzyka bardzo.
1: Ja na przykład lubię czytać przy muzyce, także słuchajcie, otwierajcie strony książki, relaksujcie się.
0: To posłuchajmy.

0: Audycja Kultura Nie Śpi, specjalny program prosto z festiwalu Zrabki Zdroju. Miejska Biblioteka Publiczna przy ulicy Orkana 27 to jest tylko jeden z adresów, pod który warto trafić. Między 15 a 18 dniem lipca festiwal powolutku będzie dobiegał końca. Trwa wieczorne czytanie w amfiteatrze. Aktualnie, no być może już powolutku się kończy. Dorota Segda czyta dzisiaj Czarnuszkę, książkę Marcina Szczygielskiego, ale jutro wiele również fantastycznych wydarzeń, w których warto uczestniczyć. Także otwartych spotkań, nie tylko tych, na które trzeba się wcześniej zapisywać, a wszędzie już od kilku lat zagląda Zbigniew Pacho z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Doceniony.
1: Rok bez Rabki, rokiem zmarnowanym.
0: Rok stracony, prawda? Tak, to trzeba sobie zapisywać w kalendarzu.
1: Jest magia, słuchajcie, tego miejsca. Ja naprawdę was zachęcam, żebyście tu przyjechali. Bardzo fajny, taki spokojny rytm tego miasta i w to wszystko wpleciona literatura naprawdę tworzy taką wyjątkowość tego wszystkiego. Fantastyczni autorzy, oczywiście i ludzie książki, bo tak jak zawsze mówię, wszyscy jesteśmy ludźmi książki, bez względu na to, po której stronie okładki się znajdujemy. No i otwartość ich, spotkania właśnie, można przyjść, porozmawiać. Książka z dedykacją jest zawsze piękną pamiątką, także ja polecam to i ja też przywożę do biblioteki. Właśnie 3 konkursy mam w tym roku, w których będą do wygrania książki. Kasi Wasilkowskiej,

0: Kowalskiej, Wojtka Widłaka i pierwsza Tomka Samojlika, tak? Także te konkursy, możecie zajrzeć na nasze socjale i tam słuchajcie, jak coś to ja wyślę, nie ma problemu, jak będzie ze świata nawet gdzieś tam odpowiedź. Także to nie to, że tylko Rawa Mazowiecka.
1: No proszę, do której też proszę zapraszam. Zaglądać, bo to jest biblioteka, która jest bardzo aktywna, również internetowo. O tym Zbyszek mówił. I Zbyszku, ty prowadzisz też w bibliotece sporo warsztatów, które cieszą się bardzo dużą popularnością i tam się ustawiają ogonki chętnych, tworzą się listy rezerwowe. A oczywiście Zbyszek z miłości do książek i do czytelników porzuca swój czas wolny i organizuje kolejne terminy.
0: Tak się zdarza, bardzo często. Ale no jak to, jeżeli robi się szczególnie coś dla dzieci, a widzi się tak fenomenalny odzew. Kolejny raz pozdrawiam Pawła Dobrzeleckiego z Biblioteki w Zabrzu. On wprowadził, że tak powiem, Lego na warsztaty biblioteczne i cudownie powiązał to, słuchaj, z książką. Z książką, ale i sztuką opowiadania, ponieważ zaczyna się wszystko od historii książkowej. Tym razem u nas jest Przygody Bruma i Gruma Pawła Wakuły. Czytamy sobie, jak Brum i Grum wyruszają, słuchajcie, w kosmos, bo już na ich małej asteroidzie, no, że tak powiem, zanudziliby się na śmierć.
1: Mało miejsca.
0: Tak, mało miejsca.
1: Nudno.
0: Czytamy sobie tutaj z dzieciaczkami, tak, no wiecie, standardowo, na dywanie, tak w kucki sobie siadamy, czytamy. No i później zaczyna się zadanie. Zadanie polega na tym, że wszyscy dostają swojego ufolka, kosmitę, którego muszą z klocków Lego ułożyć. Ale muszą mu nadać imię i opowiedzieć, jaką ma taką jakąś wyjątkową cechę. No i każdy buduje. Musi wykorzystać wszystkie klocki, które dostanie w tym zestawie. Tu nie może nawet jeden klocek zostać. I słuchaj, udaje im się to, tak? Później, no wiadomo, ten kosmita gdzieś musi mieszkać. Czyli właśnie, no, Brum i Grum lecą na kolejne planety, które budują właśnie dzieci, tak? Taki scenariusz sobie gdzieś tego ułożyłem. Więc każdy dostaje płytkę i walizkę klocków. Ale uwaga, czy w kosmosie, jak myślisz, czy w kosmosie istnieją sklepy?
1: W tym kosmosie pewnie tak.
0: Oczywiście. W tym kosmosie tak i dzieci są właśnie fajnie zaskoczone i mam takie dwa ogromne segregatory klocków specjalnych, czyli wiesz, jakieś błyszczące, złote. Ostatnio chłopczyk zbudował złoty dom i mówi złote, ale skromne.
1: A jednak można.
0: Można, tak. Brum i Grum latają na kolejne planety, oni sobie mogą dwa razy do tego sklepu przyjść, na koniec dostają jeszcze ludziki, czyli takie trzy wizyty w sklepie, by uzupełnić i stworzyć całą planetę. No i ja zaczynam od tego Bruma i Gruma, który ma też swoją planetę, notabene legową, książkową, słuchaj, która się otwiera i ja tam mam już postaci gotowe, tak wysokiego Gruma, małego Gruma. No i lecę na kolejną planetę. No i dzieci dostawiają do tej mojej asteroidy, swoje asteroidy, tudzież planety, ale uwaga, muszą opowiedzieć, co tam się zadziało, co tam, jak
1: czyli tak, za działaniem idzie opowieść.
0: Dokładnie, jaką przygodę ten Brum i Grum na tej planecie może przeżyć, tak? Często zauważyłem, że wiesz, może wpaść na kepsa.
1: Na przykład.
0: Rozbawia mnie niesamowicie, tak? Ale budują. Ostatnio była mania basenów, także na każdej planecie praktycznie był basen, także nasi kosmici ewidentnie mogli sobie tutaj w takich luksusowych warunkach pobyć. Niektóre domy są bardzo fikuśne, że tak powiem, tak? Jest tego dużo jakoś tam. Niektóre takie ascetyczne, wiesz, takie zbudowane, taki bunkier bym trochę powiedział, tak? Ale chodzi o bezpieczeństwo. I wtedy dzieci też wybierają postaci, to też ja lubię obserwować właśnie, jakie postaci wybierają, a ja mam super bohaterów, nie? I oni tak, tu strażnik, tu żeby było bezpieczne, to broni planety. Także widać, że dziecko, tak, podświadomie też potrzebuje takiego bezpieczeństwa. No i właśnie tak zaopiekowane w bibliotece, myślę, że czuje się w niej przede wszystkim bezpiecznie. No i takie zajęcia mają trwać 2 godziny. Ja ostatnio, słuchajcie, po 5 latach udało mi się pójść na pierwszy urlop wakacyjny. Tak? I rabką zamykam, że tak powiem, no to już niby służbowo, ale jakże przyjemnie. No ale jak wróciłem z pierwszego, że tak powiem, etapu urlopu i dowiedziałem się, że tam na tej drugiej liście jest znowu tyle samo tych dzieci, bo nie zdążyły, no nie załapałeś na te pierwsze zajęcia. No mówię, no to co ja będę po południu robił, na urlopie się nudził. No to przyszedłem do biblioteki, poprowadziłem im zajęcia.
1: Pasjonaci są wśród nas. Co już można powiedzieć? Zbyszek nie jest gołosłowny, tylko po prostu za tym hasłem idzie działanie, jak słyszycie. A jak chcecie się zainspirować tym, co można robić w bibliotekach, jak można pracować, to naprawdę warto zajrzeć na stronę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej.
0: Dokładnie. Zapraszamy do Rawy Mazowieckiej. Wejdę ci jeszcze w słowo, bo jak wspomniałaś o tych inspiracjach. Jestem ogromnym zwolennikiem, by nie wyważać już otwartych drzwi. Korzystajmy ze swoich pomysłów.
1: Czy też w moich myślach.
0: Dokładnie, ulepszajmy je, dodajmy coś od siebie, bo wiadomo, że każdy projekt niesie coś z nas, prawda? Bo też jak ja się uczyłem, że tak powiem, tego ostatniego pomysłu na warsztaty, też musiałem sobie jakoś to po swojemu, że tak powiem, w głowie ułożyć, tak? Ale tak jak wspomniałem, no, bibliotekarze, no i kreatywność, pasja, zamiłowanie, wszystko w jednym.
1: To prawda, cieszę się, że

0: czujecie to tutaj w Rapce, to, że jesteście doceniani.
1: Pogotowie książkowe, też mamy, dowozimy książek do ludzi.
0: Tak, tak, dowozicie? Tak, to oni jadą prosto tutaj z Rapki do...
1: Widocznie komuś nie tylko do Rawy Mazowieckiej.
0: To już dowożą. Już, znaczy, że Zbyszek już tutaj jakoś to zorganizował w międzyczasie, między słowami, współtworząc audycję i będąc gościem. Takie cuda się właśnie w Rapce dzieją, moi drodzy. A też, co cenne i ważne, można się inspirować tymi pomysłami, które są zgłaszane od lat na konkursy, zwyrtały.
1: Tak jest.
0: My podsłuchujemy troszkę, podpatrujemy, wdrażamy, rozmawiamy, środowiska się wspierają też, czasami podpytują, a jak ty to zrobiłeś?
1: Jest
0: wymieniacie
1: fajne,
0: się telefonami.
1: Sieciowanie. To się pięknie nazywa, słuchaj. I warto właśnie korzystać ze swoich pomysłów. Już rozmawiałem z dziewczynami, pani z biblioteki, laureatki, z całego serduszka im gratuluję, bo często spotykamy się też, kreatywność.
0: Coś upichcicie prawie?
1: I już nam się coś tam rodzą pierwsze jakieś tego, żeby coś zrobić wspólne. I to też jest fajnie, współpraca między bibliotekami, wiesz. Niekoniecznie musimy pewne rzeczy robić sami. Często w bibliotekach są bardzo małe zespoły, tak? A jak połączymy, że tak powiem, siły, no to w ogóle współpraca to też jest rzecz, na którą bardzo mocno stawiam w bibliotece. Polecam, zachęcam, bo naprawdę jak ma się wielu przyjaciół, to można dużo więcej.
0: O tak. Drodzy słuchacze, tutaj puszczam oko do dorosłych, ale może młodzież też będzie chciała obejrzeć i posłuchać. W mediach społecznościowych Rabczańskiego Festiwalu pojawił się streaming z dzisiejszej konferencji.
1: Obejrzyjcie obowiązkowo.
0: Więc proszę obejrzeć, jeżeli znajdziecie czas, przestrzeń, wystąpienia Anny Czobanowskiej-Wróbel, Wandy Matras-Mastalerz, Małgosi Swędrowskiej, Aleksandry Piotrowskiej, Tomasza Majkowskiego, Joanny Piekarskiej, Marcina Szczygielskiego. Gorąco polecamy. No myślę, że bibliotekarzom naprawdę mocno zabiło serce, jak zaczęła mówić Joanna Piekarska, która jest
1: bardzo
0: też szefową polskiej sekcji IBY. Taki bardzo osobisty wykład, ale jakże potrzebny,
1: piękny.
0: To też jest nam, no to jest nam potrzebne.
1: Dokładnie.
0: Tak, emocje, te żywe emocje. A tego wszystkiego doświadczamy podczas 13. już edycji Międzynarodowego Festiwalu Literatury Dziecięcej Rapka, festiwal spotkania do jutra. Ja jeszcze szybciutko zerknę do programu i na moment poszeleszczę. O godzinie 9.30 jutro będą odbywały się równolegle spotkania w Bibliotece Publicznej. Maciej Szymanowicz, Alemina, rysujemy emocje. W Pedagogicznej Ewa Pietrowicz, Saga, emocje i nocowanki. I to będzie Saga z ulicy Słonecznikowej. Ach, przepraszam.
1: Ja też dzieciom obiecałem nocowankę.
0: Nocowankę w bibliotece. No proszę. To teraz padło w radiu, więc trzeba będzie temu sprostać.
1: List dostałem specjalny prosto z Hogwartu o tą nocowankę. Zrobię to, obiecuję, słowo bibliotekarza.
0: Jak znam Zbyszka, to słowa dotrzyma. A w amfiteatrze jutro o 9.30 Monika Rząca. Jak rysować emocje, świat uczuć w ilustracji. O 11.00 spotykamy się z Teatrem Chrząszcz w Trzcinie. To będzie coś niesamowitego. Biblioteka Pedagogiczna, Cytrynowa Elektrownia, pełna emocji, warsztaty konstrukcyjne, pełne eksperymentów poprowadzi zespół Fundacji Poznawczej z udziałem Adama Mirka, który już wylądował w Rapce, wysiadł z pociągu, byłam świadkiem, jest tu.
1: I tu na pewno nie będą kwaśne miny, tylko raczej
0: nie, radosne. To będzie fantastyczne. Tak. I o 11.00 Maciej Szymanowicz ponownie, rysunki pełne emocji, warsztaty literacko-ilustratorskie, 14.30 Laboratorium Uczuć, spotkanie z Adamem Mirkiem, 16.00 Kasia Ryrych. Bez niej też nie wyobrażamy sobie tego festiwalu. Na szczęście mieszka nieopodal i pojawia się na każdej edycji. No i o godzinie 17.00 zakończymy wręczeniem nagród laureatom Gry Miejskiej i to będzie też oficjalne zakończenie festiwalu w Bibliotece Publicznej, tutaj przy ulicy Orkana 27, skąd nadawaliśmy dla Was audycję Kultura Nie Śpi. Polskie Radio Dzieciom również pięknie dziękuję za tę wspaniałą współpracę, za to, że możemy tutaj być, możemy patronować takiemu ważnemu wydarzeniu. Żegnamy się z Wami z Rabki Zdroju. Martyna Chuderska, Ania Jączyk, tutaj na miejscu w studiu Polskiego Radia Dzieciom, Daria Brzezińska. Pięknego, spokojnego wieczoru Wam życzymy. Szukajcie świetlików, bo w lipcu można je znaleźć.
1: Nie bójcie się mówić o emocjach i kochani, do zobaczenia w bibliotece.
0: Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
2: Co wymyśli Wisia dziś? Wakacyjne przygody Wisi. Opowiada Ania Wójcikiewicz. A gdyby tak, gdyby się tak zdarzyło, żebym dzisiaj spotkała kogoś niesamowicie wyjątkowego. Gdyby się tak zdarzyło, to byłoby naprawdę fajnie. Wisia mówiła to z wielkim przekonaniem, czesząc swoją przyjaciółkę Esmeraldę. Dzień był bardzo upalny, dlatego rodzice przełożyli swoją planowaną wyprawę w góry i postanowili spędzić go w ogrodzie gaździny Haliny, gdzie można się było ukryć przed słońcem. I w ocienionej pnącym powojem altance i na hamaku pod rozłożystymi starymi gruszami. To ulubione miejsce mamy mogła godzinami tam sobie leżeć i czytać. A Wisia ze swoimi przyjaciółmi urzędowała oczywiście na werandzie w bujanym fotelu. Kotka bardzo lubiła wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, a szczególnie czesanie, bo jej szaroliliowe futerko wyglądało po nim jeszcze eleganciej i puszyściej. Ale ileż można czesać? Każda przyjemność kiedyś się kończy. Wisia wyczyściła szczotkę z kłaczków, schowała ją do specjalnego kuferka Esmeraldy i zaczęła się bujać w fotelu zamyślona. A kto mógłby być tym ktośem wyjątkowym, kogo byś chciała dziś spotkać? Uprzejmie zagadnęła kotka, przeciągając się.
3: Może jakiś prezydent? Mruknął sennie miś Atencjusz. Albo gwiazda filmowa. Moglibyśmy się wtedy przejechać limuzyną.
4: Tu w górach limuzyną, raczej traktorem. Limuzyna utknęłaby na pierwszym stromym zakręcie, zażartowała Esmeralda. I wszyscy mieszkańcy musieliby ją przepychać.
5: Przynajmniej coś by się działo, ziewnął miś.
3: Może się gdzieś wybierzemy, bo się wkrada nuda.
2: Odezwał się nieśmiało miś Emocjusz.
3: Masz rację, tylko gdzie tu się wybrać?
2: Zaczęła się zastanawiać Wisia.
3: O, Józek idzie!
2: Rzeczywiście, z daleka widać było, jak po stromym zboczu, płosząc zbite w gromadzie,

0: wielkie owce, zbiega do domu gaździny Haliny przyjaciel wisi.
1: O nie, znowu trzeba będzie siedzieć cicho, zaczął marudzić miś Atencjusz.

0: fajnego? Coś bardzo tajemniczego? Już z daleka wołał Józek. No, to była propozycja w sam raz na to gorące popołudnie. Na to całe towarzystwo od rana czekało. Nareszcie coś się dzieje, zatarł łapki Atencjusz i zaraz zwrócił się do chłopca. Spadasz nam z nieba, zabierz nas z tej werandy, bo czuję, że przerastam już do fotela. Józek stał jak wyryty i przez chwilę wyglądał, jakby zobaczył ducha. Moje misie gadają, nie pamiętasz? Powiedziała Wisia ściszonym głosem, bo nie chciała z tego robić sensacji. W końcu nie wszyscy są wtajemniczeni. A, no tak, wysapał Józek. Zdyszany był nieco po biegu. Wciąż jednak popatrywał na Atencjusza, jakby trudno mu było mimo wszystko przypasować głos, który słyszał, do tego pomarańczowego pluszaka. No to gdzie jest to coś bardzo tajemniczego i fajnego, co możemy zobaczyć? Zapytała pośpiesznie dziewczynka, wstając i zagarniając oba misie. Trzeba tylko powiadomić rodziców, jeśli się mamy gdzieś oddalić. Pamiętasz? Upomniała ją kotka Esmeralda, no i to był kolejny szok. To koci te zgodę? Zawołał Józek i klapnął z wrażenia na krzesło. Przez chwilę wydawał się być przytłoczony tym odkryciem, jakby nie mógł znaleźć na nie miejsca w swojej wyobraźni. Tak, ja też potrafię mówić w pewnych okolicznościach, a do tego jestem kotką, a nie kotem. Ale nie ma co robić z tego rabanu, cicho wyjaśniła Esmeralda. Jej puszysty ogon wił się nerwowo w tę i we w tę. Dobra, zrobimy tak. Ja zapytam mamę, czy mogę z tobą iść na spacer i wtedy będziemy mogli nareszcie ruszyć. Zdecydowała Wisia i podreptała do ogrodu. Józek, wciąż nie mogąc wydusić ani słowa, tylko patrzył za nią szeroko otwartymi oczami. Nagle podskoczył jak oparzony. Chyba się nie boisz domowej kotki? Zaśmiała się cicho Esmeralda, która właśnie pojednawczo otarła się o jego nogę. Nie, no, nie boję się, gdzie stą, tylko się dziwuję, wyjąkał Józek. Łagodne spojrzenie kocich oczu, tak samo jak jego błękitnych, uspokoiło go w końcu. Nawet się uśmiechnął i odważył pogłaskać szaroliliowy grzbiet kotki. Jesteś prześliczna, taka kocia królewna, powiedział Józek, chcąc jakoś przełamać tę nieswojość, jaką czuł rozmawiając z było nie było zwierzęciem. Wiem, odparła Esmeralda krótko. Jak ja bym chciał, zeby moje łowiecki tak też mogły ze mną godać. Weselej by je było paść. Westchnął Józek już całkiem ośmielony. A skąd wiesz, że nie gadają? Może trzeba lepiej się wsłuchać? Mruknęła kotka, delektując się głaskami chłopca. Widzę, że już się zaprzyjaźniliście. To świetnie, bo czas ruszać. Wesoło zawołała Wisia, wskakując na stopnie werandy. Mama powiedziała, że mogę chodzić z tobą po całej okolicy, bo ty tu znasz każdy kąt, bo jesteś stąd, tylko mam wrócić na obiad. Fajnie, nie? Fajnie, ucieszył się Józek i machnął ręką, żeby szli za nim. Kiedy minęli skrzypiącą ogrodową furtkę, zaczęli się wspinać stromą łąką, odprowadzani spojrzeniami owiec stłoczonych w cieniu świerków. Słońce paliło tu niemiłosiernie, ale nie przeszkadzało to świerszczom, które z wielkim zapałem grały swoje koncerty miłosne, ukryte w zielonym, pachnącym gąszczu. Przyjaciele minęli pastwisko i nieco zdyszani dotarli do lasu. Kiedy weszli w jego cień, okazało się, że wcale nie jest tu chłodniej. Ale dzisiaj prazy, westchnął Józek, ocierając stróżkę potu z policzka. No właśnie, zaczynam tęsknić za naszą chłodną werandą, mruknął zrzędliwie Atencjusz. Gdzie ty nas wleczesz, chłopaku? Zaraz będziemy na miejscu, tylko jeszcze trochę powspinamy się, odpowiedział Józek i już się nawet nie zdziwił, że rozmawia z pluszakiem. Szli wytrwale pomiędzy wysmukłymi, nieruchomymi świerkami, jakby uśpionymi w tym rozgrzanym powietrzu. O tu, jesteśmy. Patrz, co znaleźliśmy z chłopakami wczoraj? Z dumą wskazał chłopiec. Ale to jest tylko jakaś dziura w ziemi, zawołał zawiedziony miś.
1: Każda dziura coś w sobie kryje, pojednawczo powiedział Emocjusz.
0: No właśnie,

0: bo to jest nora. Tylko jest nie wiem kogo. Muzlisa albo borsuka, tłumaczył podekscytowany Józek. Ha, czyli możemy jednak spotkać dziś kogoś niesamowicie wyjątkowego, ucieszyła się Wisia i zaraz dodała. To co, wchodzimy tam?
1: Ale jak to?
0: Przeca się nie zmieścimy, żachnął się chłopiec. Ale Wisia już mamrotała jeden z tych swoich wierszyków. Józio, misie, Wisia, Esme, wnet w podziemia zanurzą się. Esme, ładnie, tak mnie jeszcze nie nazywałaś, zdziwiła się Esmeralda, ale zanim przyjaciółka odpowiedziała jej cokolwiek, już wszystkich otoczył nieprzenikniony chłód i ciemności. Nawet nie zdążyli się zaniepokoić. Jedyne, co im zaraz przyszło do głowy, to że jest tu zdecydowanie przyjemniej. Wytężali wzrok, żeby cokolwiek zobaczyć i po pewnej chwili bardzo daleko za sobą zamajaczyła im jakaś nikła poświata i maleńki punkcik, który był jej źródłem.
2: No to się zanurzyliśmy na amen, skomentował ponuro miś Atencjusz.
0: Tom chyba jest wyjście, spróbował ocenić Józek, bardzo starał się panować nad nieco drżącym głosem, żeby nie wyszło przypadkiem, że się trochę boi.
2: No, to wiemy, gdzie uciekać w razie czego. Pocieszające,
0: mruknął Atencjusz złośliwie.
2: Ale może nie będzie trzeba uciekać?
0: Odezwał się nieśmiało, jak to on, miś Emocjusz.
2: Ty to zawsze taki optymista,
0: zezłościł się jego brat.
2: A ty to zawsze taki marudzista,
0: syknęła Esmeralda.
2: Co wy wszyscy tacy jesteście poddenerwowani? Przecież to nasza przygoda. Chodźcie, fajnie będzie,
0: powiedziała wesoło Wisia i przyjaciele poczuli wyraźną ulgę, słysząc jej beztroski ton. I wtedy coś błysnęło tuż przed nimi w nieprzeniknionej aksamitnej ciemności, a zaraz potem pojawił się migotliwy płomyk latarenki. W jego nikłym światełku ujrzeli jakiś całkiem sympatyczny pyszczek z eleganckimi czarno-białymi paskami po bokach.
1: Usłyszałam jakieś głosy i myślę sobie, sprawdzę, czy mi się znowu lis Parys tu nie ładuje, a to goście przyszli.
0: Rozległ się ciepły głos.
1: O, jest i dziewczynka, i chłopiec, i kolorowe puchatki. Zapraszam do mnie, napijemy się herbatki. Pilnuję tu moich maluchów i siedzę samiuteńka, to sobie z chęcią pogawędzę.
2: Pani Borsukowa?
0: Zagadnęła wcale niezdziwiona tym spotkaniem Wisia.
1: Gladiola mam na imię,
0: skłoniła się lekko borsuczyca.
2: Bardzo nam miło, tam na górze upał straszny, z chęcią się u pani trochę ochłodzimy. To jest mój przyjaciel Józek,
0: to moje misie Atencjusz i Emocjusz, ja jestem Wisia, a to moja kochana Esme.
1: O, a to kot jest,
0: zaniepokoiła się nagle gospodyni Nory.
2: Jestem kotką domową, w życiu nie zrobiłam nikomu krzywdy,
0: zaczęła się tłumaczyć Esmeralda.
2: No, ja mam pazury w razie czego, więc się nie boję, droga panno, ale mam dzieci.
0: Nieco oschle odpowiedziała pani Borsukowa, podnosząc swoją latarenkę, aby przyjrzeć się kotce. Kiedy jednak ujrzała jej łagodne niebieskie oczy, zaraz się uspokoiła.
1: Zapraszam was, chodźcie wszyscy.
0: I tak oto już po chwili znaleźli się w całkiem przestronnej i bardzo przytulnej komnatce, wyłożonej bardzo misternie różnymi liśćmi i gałązkami. Wszędzie unosił się miły zapach igliwia. Po środku stały trzy fotele i dwa zydelki, wokoło okrągłego stoliczka przykrytego haftowaną w świerkowe szyszki serwetą.
2: Właśnie zaparzyłam świeżą miętkę. Mąż mi przyniósł, też mówił, że gorąco, tam na górze.
0: Pani Gladiola nalała każdemu miętki do filiżanki rzeźbionej w łupince orzecha. Rzeczywiście napój był wspaniały i orzeźwiający.
1: A tu moje pociechy śpią teraz, na szczęście mogę trochę odpocząć.
0: Borsuczyca uchyliła firankę splecionej trawy i oczom przyjaciół ukazały się cztery małe szarobure kłębuszki słodko wtulone w siebie na posłanku z paproci.
2: Ma pani wspaniałe dzieci, pani Gladiolo, prawdziwa duma,
0: grzecznie powiedziała Wisia, powst-

0: zatrzymując się z całych sił, żeby nie wziąć choć jednego z takich puchatych bursuczków do ręki i nie wyściskać go. Ale wiedziała, że byłby to nietakt, bo zostawiłaby po sobie zapach człowieka na takim dzidziusiu, a tego żadne dzikie zwierzę nie lubi. Wszyscy, nie chcąc nadwyrężać zaufania miłej gospodyni, wrócili do stołu i jeszcze długo gawędzili o tym i o owym, a pani Gladiola była w niebo wzięta, że ma towarzystwo. No ale jak to bywa, każda przyjemność kiedyś się kończy. Żeby zrobić miejsce następnej, trzeba było wracać na obiad.
1: No nigdy bym nie pomyślał, za kiedyś będę na herbatce u borsuków. Zaśmiał się Józek, kiedy zbiegali po łące, płosząc owce.
0: Wiesz, ja chyba też, odpowiedziała Wisia i spojrzała filuternie na swoją przyjaciółkę Esmę.

0: Karol Dickens, Świerszcz za kominem. Część czwarta. Czyta Patryk Bartoszewski. Widok malutkiej pani Pirbingle wracającej z podwórza wraz z mężem i niby pomagającej mu nieść kosz, który w rzeczywistości on sam dźwigał, zabawiłby was prawie tak samo jak dobrodusznego Jana. Może ta scena wydała się zabawną i Świerszczowi, bo znów zaczął ćwierkać z całej siły.
1: Uważasz?
0: Odezwał się gospodarz, według zwyczaju rozwlekając słowa.
1: On dzisiejszego wieczora zdaje się weselszy niż zwykle.
2: To na pewno szczęście nam zwiastuje, Janie.
0: Tak było zawsze. Gdy Świerszcz zagospodaruje się przy ognisku, to błogosławieństwo dla domu. Mąż spojrzał na panią Pirbingle. Wzrok jego wyrażał myśl, że to ona sama jest głównym jego błogosławieństwem. Ale widocznie obawiał się powiedzieć za wiele, więc nic nie odrzekł.
2: Pierwszy raz, Janie, usłyszałam jego wesoły głosik tego wieczora, kiedyś mnie przywiózł do domu jako gosposie. Blisko rok temu. Pamiętasz, Janie?
0: O tak, Jan pamiętał. Jakże by mógł nie pamiętać?
2: Ćwierkanie Świerszcza wydało mi się takim pełnym otuchy przywitaniem. Było dobrą przepowiednią, jak gdyby Świerszcz chciał mi dodać odwagi. Ono wyraźnie mówiło mi, że będziesz dobrym i względnym dla mnie. I że nie będziesz się wzdrygał oprzeć swą poważną głowę o ramię swej roztrzepanej żonki. A ja bałam się wtedy tego domu. Tak bardzo się bałam, Janie.
0: Mąż w zamyśleniu pogładził ją po główce i ramionach, widocznie chcąc powiedzieć: nie, nie, jestem rad ze wszystkiego, co teraz posiadam. I w rzeczy samej Jan słusznie tak myślał. I główka, i ramiona były bardzo miłe.
2: Świerszcz prawdę wywróżył, Janie. Kiedy zdawał mi się to mówić swoim ćwierkaniem, dlatego że ty jesteś dla mnie najlepszym, najdelikatniejszym i najbardziej kochającym mężem. W domu naszym zamieszkało szczęście, Janie, i dlatego lubię Świerszcza.
1: Ja także,
0: odrzekł Jan.
1: Ja także, Dot.
2: Miły mi jest, bo jego łagodne ćwierkanie nasuwało mi różne myśli. Czasami o zmroku, gdym się czuła trochę osamotniona i smutna, Janie, wpierw nim się urodził nasz maleńki na to, aby być moim towarzyszem i ożywić naszą chatę. Kiedy myślałam, jak będziesz cierpiał na wypadek mej śmierci, jak przykro byłoby mnie samej, gdybym mogła mieć świadomość tego, żeś ty mnie stracił, mój drogi, wtedy cirik, cirik,
0: rozlegające się od strony ogniska, przypominało mi inny głosik, tak miły i drogi dla mnie, że samo jego przeczucie rozwiewało wszelkie trwogi jak sen przykry.
2: A kiedy bałam się, że nasze małżeństwo okaże się niedobrane, bo miał takie dziecko, a ty podobniejszy jesteś do opiekuna niż męża, trwożyła mnie myśl, że przy całej usilności nie pokochasz mnie, jak się tego spodziewałeś i pragnąłeś. Wtedy ćwierkanie Świerszcza znów mnie rozweselało, napełniając serce zaufaniem i odwagą. Myślałam o tym wszystkim dziś wieczorem, mój drogi, kiedy siedziałam tu, oczekując ciebie. I dlatego lubię Świerszcza.
1: Ja także, powtórzył Jan. Ale co ty znów mówisz, Dot? Ja spodziewałem się, pragnąłem tego, żeby cię pokochać. Co znów nowego wymyślisz? Przecież byłaś mi najdroższą o wiele wcześniej, nim cię tu przywiozłem, abyś została gosposią Świerszcza.
0: Położyła na chwilę rękę

0: rękę na jego ramieniu i spojrzała nań ze wzruszeniem, jakby powiedzieć, co śmiała. Za chwilę młoda kobieta klęczała obok koszyka i mówiła wesoło, zabierając się do rozkładania paczek.
1: Niewiele ich dzisiaj, Janie, ale zauważyłam parę dużych pakunków na tyle wozu. Chociaż, co prawda, nie mało z tym kłopotu, lecz rozwożenie posyłek to dobry zarobek. Nie należy więc nam narzekać, nieprawdaż? A prócz tego, zapewne pooddawałeś po drodze niektóre towary.
2: Naturalnie i nie mało.
1: A to co?
0: Okrągły koszyczek?
1: Ja nie. Masz tobie. Przecież to kołacz ślubny.
2: Kobiety w tym razie mają wzrok bystry,
0: zauważył zachwycony Jan.
2: Mężczyzna nigdy by nie zgadł. Jestem pewien, że gdyby zapakować ślubny kołacz w pudło od herbaty, przewrócone do góry dnem łóżko lub oczyszczoną beczkę ze śledzi, kobieta niewątpliwie węchem by odgadła, co tam się znajduje. Tak, nie mylisz się, jeździłem po niego do cukiernika.
1: A waży to już nie wiem ile, chyba ze 100 funtów.
0: Wołała Dot, robiąc zabawne usiłowania, aby go podnieść.
1: Czy to, Janie, gdzie go wyprawić?
2: Przeczytaj adres na drugiej stronie koszyka.
1: Jak to, Janie? Czy to możliwe?
2: Tak. No kto by mógł przypuszczać?
1: Czy chcesz przez to powiedzieć?
0: Ciągnęła Dot, siedząc na podłodze i zadzierając głowę.
1: Że to dla Grefa i Tekltona? Fabrykanta zabawek?
0: Jan w odpowiedzi skinął głową. Tymczasem Tilly, która bezmyślnie, bez sensu powtarzała zasłyszane urywki rozmowy, byle zabawić dziecko, i przy tym wszystkim rzeczowniki kładła w liczbie mnogiej, głośno zapytywała stworzonko, czy nie jest on Grefem i Tekltonem, fabrykantem zabawek, czy nie zajedzie do cukierników po weselne kołacze, czy jego mamusie poznają koszyczki, gdy jego ojcowie przywiozą je do domu i tym podobne.
1: Więc to naprawdę nastąpi? Pomyśl, Janie, przecież jako małe dziewczątka biegałyśmy z nią razem do szkoły.
0: Zapewne myślał o żonie, lub był tego bliski, aby ją sobie wyobrazić jako małą uczennicę. W każdym razie spoglądał na Dot w miłym zamyśleniu, ale nie odpowiedział ani słowa.
1: A on taki stary, taki dla niej nieodpowiedni. Poczekaj, poczekaj. O ile lat starszy od ciebie Gref i Tekelton?
2: O ile więcej szklanek herbaty wypije dziś naraz, niż Gref i Tekelton wypiłby ich 4 razy, odgadnij to sama.
0: Wesoło podchwycił Jan, przysuwając krzesło do okrągłego stolika i zabierając się do zimnej wędliny.
2: Co zaś do jedzenia, to jadam mało, ale za to ze smakiem, Dot.
0: Nawet ta zwykła wzmianka przy stole, jedna z jego niewinnych omyłek, bo dobry apetyt przeczył jego słowom, nie wywołała uśmiechu na ustach młodej kobiety, która, stojąc wśród pakunków, powoli odsuwała nogą koszyk z kołaczem i nie spojrzała nawet na maleńki trzewiczek. Przedmiot jej trosk nieustannych, choć oczy jej były ku ziemi spuszczone.

harcerze utworzyli.

potworny malarz.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Dajesz radę jako mama?
2: Czasami daję, a czasem całkiem nie daję rady. Nie sposób przecież zawsze i ze wszystkim dawać radę.
1: A gdy nie dajesz rady, to czy przydają się porady?
2: Najbardziej nie przydają się takie porady, o które nie poprosiliśmy. Zdecydowanie bardziej pomaga wtedy wygadanie się, usłyszenie, że inni mają podobnie, no i że nie wszystko zależy od nas.
1: Dlatego w podcaście rodzicielskim Nie dajemy rady rozmawiamy, bo my też czasami nie dajemy rady.
2: Marta Chrościcka
1: i Karina Tersoni.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Tersoni.
1: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu. Emocje. Ja się nazywam Karina Tersoni. No i jak nazwa podcastu wskazuje, też jestem podwójną mamą Laury i Glorii. A dzisiaj ze mną mama też bliźniaczek, nieco starszych niż moje, bo 6-letnich. Mama Emmy i Mii, Olga Kaźmierczak. Dzień dobry, cześć.
4: Dzień dobry, cześć.
1: Jaka była u ciebie ta pierwsza reakcja na informację, że będą bliźniaki? Euforia czy szok?
4: Myślałam, że to żart. Generalnie, jeżeli w pierwszej chwili, kiedy powiedział to lekarz, który miał potwierdzić ciążę na badaniu USG, w pierwszej chwili, jak wchodziliśmy z narzeczonym, no to on był taki nieprzyjemny, a potem mówi, o, bliźniaki. I jeszcze nam pokazywał na tym ekraniku, proszę tutaj spojrzeć, nic nie widzieliśmy, ani ja, ani narzeczony, więc wyszliśmy z tamtego gabinetu i tak, nie no, chyba sobie
1: żartował.
4: Ale spojrzeliśmy na ten wypis, no i tam było napisane, że ciąża mnoga, mówimy, no to chyba już tutaj by sobie nie żartował. Więc tak, no szok, niedowierzanie i tyle, no bo nie było stresu, po prostu... Staraliśmy się dociec w tamtym czasie, w tamtym momencie, kto z nas miał bliźniaki w rodzinie, bo nikt z nas nie kojarzył, żebyśmy mieli bliźniaki w rodzinie, więc tak, tak to było.
1: No i co, były?
4: Były. Okazało się, ale dużo później, od mojej babci, jak już powiedzieliśmy o tej ciąży naszym rodzinom, bo to też tak nie było od razu, to się okazało, że moja babka trzy razy rodziła bliźniaki, więc moja prababka była z bliźnią, o czym nawet moja mama nie widziała na przykład.
1: O kurczę, ale historia.
4: Tak.
1: Czyli jednak gdzieś w genach to podwójne szczęście i podwójne wyzwanie było zapisane. A jak ty wspominasz ciążę?
4: Ja czułam się bardzo dobrze. Nie miałam jakichś dolegliwości. Generalnie no, na dużo sobie pozwalałam, też bardzo dużo przytyłam niestety. Ale czułam się dobrze. Na samym końcu, jak już przylewało nam się tam w brzuchu, tobie pewnie też, no to był to taki dziwne uczucie, że coś w środku się przelewa, zaczyna kopać, ale całą ciążę jakby wspominam bardzo dobrze, bez żadnych jakichś dolegliwości, bez złego samopoczucia. Także świetnie przebiegła. Mhm. Jakbym miała drugi raz zachodzić, to pewnie bym zaszła, gdyby nie ta perspektywa, że moja prababka trzy razy bliźniaki rodziła. Gdyby ktoś mi obiecał, że będzie jedno, to bym się zastanowiła, tak? Mhm.
1: No to myślę, że nikt nie jest w stanie złożyć takiej obietnicy. A jak wspominasz ten pierwszy moment, kiedy dziewczynki były w twoich ramionach?
4: I tu to był taki okres, w którym ja to wspominam poniekąd dziwnie, bo spojrzałam na dziewczyny, one nie były mi dane od razu właśnie. Ja tak, aha, no to wy jesteście moimi córkami, a ja jestem waszą mamą. I to też było takie, że okej, okay, jesteście na zewnątrz, jesteście na miejscu, ale nie było też jakiejś takiej euforii, jakichś takich ogromnych pokładów miłości. Mhm. Tak z dystansem.
1: Okej, okay. Czyli nie było jak w filmie, nie sypały się płatki róż,

0: z nieba
1: nie.
0: i aniołki nie latały nad głową.
1: Nie, nie, nie. Nie.
0: Czyli ta wasza relacja potrzebowała trochę czasu, tak, żeby się rozwinąć?
1: Tak, dokładnie, dokładnie tak.

0: trzeba coś zrobić, ale z dystansem.
1: Mhm. A jak ty się z tym czułaś? Miałaś taką łagodność w stosunku do siebie? Akceptowałaś tę sytuację? Czy były jakieś wyrzuty sumienia i obwinianie, że powinna na ciebie spłynąć cała lawina endorfin, instynktu macierzyńskiego i tak dalej?
0: Raczej ta pierwsza wersja, o której mówisz, że miałam dużo wyrozumiałości w ogóle do całej sytuacji. Ja generalnie całą ciążę i cały nawet ten pierwszy rok, w którym to niektórzy mogą sobie kazać karmić piersią i jak nie wychodzi, to się frustrują. Ja nie miałam takich sytuacji. Wszystko to było takie, okej, uda się, to się uda, nie uda, to się nie uda. Oczywiście ta bliskość, ona była, no bo ona była przy przytulaniu się. No nie karmiłam piersią, bo się nie udało. Tak naprawdę panie w szpitalu mi to trochę popsuły, jak się teraz okazuje, bo każda mówiła co innego. Ale miałam taką dużą, jakby to powiedzieć, wydawało mi się, że po prostu jest jak jest i tak ma być i tak jest dobrze.
1: Mhm. Czyli wierzyłaś w swojej intuicji?
0: Tak, tak, na pewno. A już na pewno zaczęłam jej wierzyć bardziej, podczas gdy to był chyba trzeci miesiąc czy drugi dziewczynek. I ja znowu przeczytałam coś w jakiejś książce. Później w internecie przeczytałam, że jeżeli czytałaś książkę właśnie tej autorki, co ja przeczytałam, no to wszystko, co tam jest napisane, jest nieprawdą. Więc ja się wtedy wkurzam, bo mówię, kurczę, czemu ja mam wierzyć w takim razie? Jak tutaj mówią tak, tutaj mówią, że to, co ja właśnie przeczytałam, jest nieprawdą, to zamknęłam wszystko i zaczęłam wierzyć sobie.
1: Mhm. I to była dobra decyzja.
0: I to była dobra decyzja, tak.
1: A jakie były te wasze początki? No bo przy bliźniakach... No to jest właściwie ciągle jazda na patencie, przynajmniej gdy są takie naprawdę bardzo, bardzo małe, no bo nie ma jakichś wypracowanych rozwiązań, nie ma zbyt wielu gadżetów, sprzętów, które brały pod uwagę, że tych noworodków jest dwoje, dwie, ani jeden. Także no ciągle trzeba coś kombinować. Czy dużo czasu wam zajęło wypracowanie właśnie jakiegoś takiego swojego systemu, rytmu, swoich patentów?
0: Matko, z tym rytmem to też mi przypomniałaś właśnie. To była śmieszna sytuacja, że w momencie, kiedy my myśleliśmy, że już mamy ten rytm dnia wypracowany, to były dzień, dwa, jak dziewczyny to zmieniały, nie? I to też było takie frustrujące, bo właśnie wszędzie, w książce pisali, że dziecko czteromiesięczne powinno to i tamto i przysypiać już nie wiadomo ile godzin. Rzeczywistość mówiła co innego, więc też się zastanawialiśmy faktycznie przez chwilę, czy my nie robimy czegoś źle, że to nam nie wychodzi, tak jak w książce. Ale tak, jedyne co na pewno i to przez przypadek nam bardzo dobrze wyszło, to synchronizacja. Uważam, że przy bliźniakach jest to szczególnie istotne. Karmienie co 3 godziny i jak się nawet zapytałam kiedyś w szpitalu, ale co 3 godziny, nie na żądanie, no to położna mi powiedziała, no to może pani na żądanie, ale co 3 godziny, nie? I faktycznie to było fajne, bo karmiliśmy też na śpiocha. I one w pewnym momencie sobie po prostu rezygnowały z któryś karmień, nie? To było fajne. No rytm dnia, no to nam wychodził, one to zmieniały, więc to co chwilę, to było co chwilę coś innego i co chwilę to się zmieniało. No patentem na pewno były te buteleczki do karmienia z takimi uchwytami. Mój Kamil gdzieś to zauważył w internecie i gdzieś kupił i się posiłkowaliśmy takimi buteleczkami, które można było zawiesić na łóżeczko i to one trzymały butelki. To było pomocne, szczególnie w nocy. No i też to, co tobie kiedyś wspominałam, ta aplikacja, która mówi, jak dzieci płaczą, nie? Mhm. To jest coś, co nam naprawdę uratowało życie. I to też wynikało z naszej frustracji, że zaczęliśmy sobie mówić, że wszędzie w książkach jest napisane, że matka powinna wiedzieć, jak dziecko płacze.
1: Mhm. Czy chodzi o pieluszkę, czy o jedzenie, tak, czy boli brzuszek, tak, czy chce się przytulić, tak, i tak dalej.
0: I znowu mnie wkurzało to stwierdzenie, że matka powinna, albo dobra matka będzie wiedziała, bo to jest takie nacechowane od razu. Ja byłam na to odporna, ale znam osoby, które po prostu bardzo brały to sobie do siebie.
1: Że skoro ja nie wiem, o
0: to
1: co chodzi.
0: Złą matką, tak. Tak, i wyrzucały sobie, znam takie osoby. Więc ja właśnie Kamilowi powiedziałam, że mnie to frustruje, bo ja kurczę słyszę, że one inaczej płaczą, ale nie wiem o co chodzi. No i że Google nas podsłuchuje, to zaraz wrzucił nam jakiś artykuł,

0: że rozpozna, jak dziecko płacze, ale po angielsku. I się okazało, że jest ta kobieta, Dunstan chyba ona się nazywa, która przez kilkanaście lat prowadziła badania, i z których wynikało, że przez pierwsze pół roku każde dziecko na całym globie płacze tak samo na to samo. Mhm. Po pół roku ten już zaczyna dziecko gaworzyć i tak dalej, ale do pół roku, że wszystko na przykład na N, ten płacz rozpoczynający się na literkę N jest na głód. A myśmy myśleli w tamtym czasie, że nasze dziewczyny w wieku 3 miesięcy ne, mówią nie. A się okazywało, że jak były na butli i myśleliśmy, że wszystko zgodnie z tym, z tą podziałką na butli, że dostają tyle jedzenia, ile powinny, a płakały tak, jakby nie dostawały, nie wiem, cały dzień jedzenia. Okazało się, że to 5 ml to było to, co im brakowało, nie? Na przykład. Więc naprawdę po jednym tygodniu faktycznie byliśmy w stanie już rozpoznać te płacze dzieci i to było naprawdę takim game changerem w naszym życiu, tak.
1: A jak ty wspominasz swoje emocje z tamtego czasu? Jak ty się wtedy czułaś? W ogóle miałaś przestrzeń, żeby się nad tym zastanowić?
0: Nie. Nie, wiesz, szczerze nie. Szczerze, dużo spałam. Za każdym razem w dzień przychodziła nasza teściowa, moja teściowa, która brała dziewczyny na spacer. Ja wtedy spałam. Ja całymi dniami spałam w sumie, no.
1: Super.
0: No tak. Super, nie super. W nocy trzeba było ganiać, nie? Wieczorami, popołudniami, no. Ale ona przychodziła codziennie,
1: super,
0: tam o 9:00.
1: Super, że miałaś wsparcie i że w ogóle miałaś taką możliwość, no bo czasami tego wsparcia po prostu nie ma. Jak mamy tak maleńkie dzieci, to też u wielu osób, nie mówię, że u wszystkich, ale no jest jakaś taka obawa, żeby powierzyć te maluchy zupełnie obcej osobie, niani, jeżeli nie mamy jakiejś takiej sprawdzonej. No i zostajemy sami, same z dzieciakami.
0: Nie, no tutaj to akurat trudne. Stację metra od nas, bo wtedy mieszkaliśmy w innym miejscu, mieszkała moja teściowa i teściu. I teściu podawał teściowej jedzenie dla nas, więc my mieliśmy gotowane w ogóle. Mhm. I mimo, iż mam różne sprzęty do gotowania, to nie musiałam tego robić, więc przez pierwsze 3 miesiące teściu nam gotował, a teściowa to z tymi dziećmi to faktycznie wychodziła, nie wiem, nawet i do roku chyba. Przychodziła o 9:00 i wychodziła z nimi na spacerki tam do 14:15.
1: Super. No. A kiedy zaczyna się ten moment, że jest już łatwiej? Bo często my, rodzice bliźniąt, słyszymy: po pierwsze, urodziłaś bliźniaki i z głowy.
0: O tak, tak.
1: To jest pierwsze hasło. A drugie hasło jest takie, że no dobra, na początku się przemęczysz, ale później to zobaczysz, już będzie super łatwo, bo dzieci będą się ze sobą bawiły i będziesz miała dużo lepiej niż te osoby, które mają na przykład jedno dziecko. Twoje córy mają 6 lat. Czy to łatwiej już się zaczęło, a jak tak, to kiedy?
0: Ty pytasz, bo chcesz wiedzieć, kiedy będzie łatwiej.
1: Odliczam, no.
0: No to tak, zgodzę się z tym, co powiedziałaś w 100%, bo tak, pierwsze co, że z głowy, drugie to, że o, jak fajnie, i ja wtedy tak burczę pod nosem, no tak mówią. Ale faktycznie, jak sama wiesz, no ja chodzę po prezentacjach, bo sprzedaję termomiksy, tak, i chodzę po prezentacjach i wszędzie tam, gdzie jest właśnie jakieś małe, pojedyncze dziecko, ja to nazywam, to ono bardzo absorbuje. To jest takie: mamo, zobacz, mamo, pobaw się. Jeszcze szczególnie, jak przychodzi inna osoba. To tak samo jak łapiemy za telefon i nagle dziecko ma 1000 pytań, nie?
1: Albo, tak, w każdym domu.
0: Tak, więc to jedno dziecko faktycznie jest absorbujące, przynajmniej z moich obserwacji. I tak sobie czasami po prostu myślę: Boże, jakby dajcie radę z tym jednym dzieckiem, że faktycznie z tą dwójką w takich sytuacjach być może jest łatwiej. No nie mam porównania, nie jestem mamą jednego dziecka, żeby było, nie wiem, wcześniej jedno.
1: Okej, ale wiesz, pytam o porównanie twojego doświadczenia. No ja jestem jeszcze na etapie, że mamy skoki rozwojowe co chwila. Teraz dziewczyny skończyły 2 lata, więc to jest też taki intensywny czas, gdzie one próbują cały czas przekraczać jakieś granice, tak, swoje i nasze. Są różne dramaty przy wychodzeniu ze żłobka, na spacer i tak dalej. No, ale domyślam się, że za jakiś czas to się wycisza. No i właśnie, że już dzieciaki mają swoje sprawy, już się trochę bawią, trochę zajmują sobą. To kiedy to mniej więcej następuje?
0: Myślę, że od momentu pójścia do przedszkola. Nasze dziewczyny poszły do przedszkola rocznikowo, więc myśmy nie dawali ich wieku 2,5 roku. To uważam, że jest za wcześnie.

0: patrząc po innych dzieciach, które takie były gotowe, ale także od pójścia do przedszkola zaczynają się już te takie prawdziwe przyjaźnie, ale nawet później, no bo 4,5-5 lat tak naprawdę. I tak jak mówisz o tych skokach rozwojowych i o pewnych skokach milowych w ogóle, no to na każdym etapie jest coś, do czego przynajmniej my jako rodzice dążyliśmy, nie? Czyli najpierw było, żeby, nie wiem, same zasypiały, potem żeby się odpieluchowały, potem żeby same się podcierały, nie? Więc już jesteśmy na tym etapie właśnie, w którym one mają swoje własne sprawy, swoje przyjaźnie, no ale też zaczyna się taka mocniejsza zazdrość i rywalizacja o przyjaźnie w przedszkolu, nie? Także każdy wiek ma jakieś swoje wyzwania z całą pewnością. No starszemu dziecku na pewno już jesteś w stanie bardziej wytłumaczyć. Wydaje mi się, że tak już taki game changer to jest w wieku 4 lat, kiedy te dzieci też zaczynają rozumieć albo zaczynają dostrzegać te swoje emocje, że one są, że to, co czują, jest złość, albo to czują, jest radość, albo to, co czują, jest zazdrość. No i tłumaczenie, co to oznacza tak naprawdę, nie? Więc one zaczynają w ogóle rozpoznawać, że coś takiego u nich w ciele się dzieje. Przynajmniej myśmy tak zauważyli, że tak jest u nas.
1: A jaki jest twój, wasz pomysł na, no nie lubię tego słowa wychowywanie, ale trudno znaleźć jakieś inne, na opiekowanie się właśnie córkami, bliźniaczkami. No bo jest wiele teorii, wiele pomysłów, ubierać tak samo, nie tak samo, posyłać do tej samej klasy, do różnych, pielęgnować indywidualność albo bardziej wspierać ich relacje. Jaką drogę wy wybraliście?
0: To znaczy, to cały czas ewoluuje, to nie ma jednej, bo to, co wymieniłaś, to są rzeczy, nad którymi się jeszcze cały czas zastanawiamy, co będzie lepsze, bo tak naprawdę no, nie wiemy, co będzie lepsze z perspektywy czasu, a że są właśnie różne opinie, różne szkoły, a propos tego pójścia do szkoły, czy posyłać do jednej klasy na przykład, prawda? No to tak jak byłam już jakiś czas temu zdecydowana, że jak będą szły, no to że do dwóch różnych, tak znowu teraz weszło, ale logistyka. Łatwiej nam jako rodzicom jest posłać do jednej klasy, no bo jest jeden plan lekcji, no tak. Nie? Więc to już jest pierwsze co. Czyli to, że my też będziemy bardziej zaabsorbowani całą logistyką, posyłając je do dwóch różnych klas. Dwa, że znam bliźniaki, którzy mówią, że jednak w tej jednej klasie, że było super i że oni zostali dopiero rozdzieleni, bo chcieli na etapie liceum. Więc tutaj tą kwestię mam jeszcze zdecydowanie otwartą. Na pewno ubieram dzieci inaczej, bo to przeczytałam nie raz, nie dwa, nie 10. I od takich znanych bliźniąt, jakichś się okazało, że jakiś aktor jest z bliźniąt, żeby nie ubierać tak samo, żeby właśnie, bo każde dziecko jest indywidualne, więc nasze dziewczyny, jak są ubierane tak samo, to znaczy, że jest jakaś sesja zdjęciowa na przykład i że nie miałam dwóch fajnych sukienek, które by ze sobą współgrały. I one wtedy się pytały nawet, mamo, a dlaczego my jesteśmy ubrane tak samo, nie? Podczas gdy w grupie obok, gdzie dziewczynki mają tyle samo lat, są też bliźniaczki, one są ubierane tak samo. Jak się pytałam koleżanki, ja mówię, a dlaczego ty je ubierasz tak samo? No, teraz bym spróbowała oddzielnie, no to one nie chcą, one są przyzwyczajone, że są ubierane tak samo. Więc też nie widzą jakby z tego tytułu problemów. Mój Kamil sobie zawsze mówił, że po co sobie jeszcze utrudniać, nie? Że skoro one są takie prawie identyczne.
1: Tak, bardzo podobne.
0: To po co sobie jeszcze dodatkowo utrudniać tym, że są ubierane tak samo, nie? No panie w przedszkolu zdecydowanie nam dziękują za to, że ubieramy je oddzielnie, inaczej, w sensie, że one są w stanie rozróżnić, nie? Czy dzieciaki są w stanie rozróżnić bardziej.
1: Z mojego punktu widzenia twoje córki są bardzo do siebie podobne. A z twojego?
0: I tak i nie, bo śmieszna sytuacja, uwaga, teraz na majówce to je pomyliłam. Ale to dlatego, że jedna ubrała właśnie spodnie, które ubierała tylko zawsze druga i nigdy ta pierwsza ich nie ubierała. Znaczy Mija nigdy nie ubierała tych spodni, które ubrała, a były one niejako zarezerwowane dla Emmy, bo bardziej wpadało w jej gusta. Także ubrała to, jeszcze jakoś tak z profilu na nią spojrzałam i coś zaczęłam mówić właśnie, że Emma, a Emma siedzi na kanapie. Ja tu jestem, a nie na moich
1: Zaczęło
0: kolanach.
1: Się.
0: Także znajomi się śmiali, że także są sytuacje, w których je pomylimy, ale to wynika jakby też trochę z innych rzeczy. Z tych, że właśnie ktoś założy ubranie, które dotychczas ta druga zakładała. bo mają głosy inne, no charaktery inne, inaczej się śmieją, inaczej płaczą, mają inne buzie, jedna ma bardziej kwadratowe,

0: tobą, jak się przyjrzeć, tylko że ciężko je koło siebie postawić, żeby one chciały koło siebie stać i nie robić głupich min i żeby stójcie teraz, żeby na przykład ciocia czy wujek mogli zobaczyć, jak jesteście bardzo do siebie podobne, bądź jakie są między wami różnice, no to one wtedy fisiują, to w ogóle nie ma opcji, żeby one
1: ustały.
0: Oj tak, no.
1: Fisiowanie bliźniąt to jest po prostu coś na porządku dziennym. Też te dzieciaki się nakręcają bardzo.
0: Bardzo, tak. No.
1: I do psocenia, i do wygłupów, i do zabaw. No i to jest w sumie najfajniejsze.
0: Tak.
1: Ja uwielbiam to obserwować. A jakie są twoje córki?
0: W sensie?
1: No, jeżeli chodzi o osobowość, charakter, poczucie humoru, co lubią.
0: To znaczy, cieszę się, że są, łapią ten sarkazm, który my mamy z Kamilem i z tego się cieszę. Na przykład Mia na pewno jest bardziej charakterna. I w momencie, kiedy ona, biorę to w cudzysłowie, gra złą córkę, to Emma zawsze gra tą dobrą córkę. Czyli że, a mamo, a zobacz, a ja się dobrze zachowuję, nie? Na pewno jest sprawniejsza fizycznie, podczas gdy Emma no, jest taka bardziej empatyczna, nie? Że też tak potrafi spojrzeć całościowo na jakąś sytuację. Mia zdecydowanie jest nastawiona na ja, moje i ważne są tylko moje uczucia. Z kolei Emma jest taka, że właśnie nie dokłada, nie? Że jest wyciszająca się i nas. Bardziej przytulaśna zdecydowanie, bardziej całuśna. No Mia jest taka... Nie znajduję teraz innego słowa, ale taka, wydaje mi się, że będzie taka chłopczyca, wiesz, że ona to taka harda. No, także tak, różnią się charakterem zdecydowanie. No, są wobec siebie, mówiłaś o tej relacji między bliźniakami. Ja nie wiem, jak jest u ciebie, ale u mnie nie ma jakiejś relacji takiej właśnie, że są siostry i że fajnie, że trzymamy się za rączkę i że idziemy.
1: Jak w filmach.
0: Nie, no nawet właśnie znam to, te bliźniaczki z grupy obok. No to one mają zdjęcia, jak one się trzymają za rączki i tak dalej. No kurczę, u nas tego nie ma. Nie, one się leją jak złe.
1: U mnie od miłości do nienawiści. Mamy jakieś zdjęcia, że idą sobie za rączkę, wiesz, na basen i coś tam sobie knują. A są sytuacje, kiedy się gryzą niemalże do krwi i po prostu później, wiesz, wstyd pójść do internisty na szczepionkę czy cokolwiek innego. Po prostu dziecko jest całe w siniakach.
0: No to nie. To u nas jakby bez tej pierwszej opcji, w sensie one razem współdziałają, tak, bo one knują właśnie, czasami się namawiają po cichu, to wiesz, to wtedy człowiek ma taki bardziej wyczulony słuch i co bym nie robiła, jak bardzo nie byłabym skupiona na czymś innym, to jak słyszę, że one między sobą szeptają i słyszę takie, słuchaj, a zróbmy a co zróbmy, co zróbmy? Także tak, ale nie są wobec siebie jakieś takie nadmiernie czułe, albo nie przytulają się. No nie, czegoś takiego u nas nie ma.
1: A powiedz mi, czy wy macie taki system, taki pomysł na to, żeby oddzielnie spędzać czas z dziewczynami? Bo to też jest taka metoda polecana przez i rodziców bliźniąt, i wielu specjalistów, psychologów, pedagogów.
0: Tak.
1: I co robicie wtedy?
0: Nie robię tego regularnie i chciałabym, żeby to nabrało jakiejś takiej regularności, bo też o tym czytałam, też uważam, że to jest logiczne i że to jest fajne, że każda córka ma czas z rodzicem dla siebie. I chciałabym, żeby to nabrało regularności pod tym względem, że jak będą już bardziej nastolatkami, to że wiedzą, że nie wiem, na przykład co środę jest ten czas z mamą czy z tatą i na przykład z mamą lub z tatą, nie wiem, z kim będą miały lepszą relację, żeby móc nam po prostu powiedzieć o jakichś rzeczach, o których nie chcą powiedzieć przy wszystkich. Więc chciałabym, żeby to nabrało jakiejś regularności. Na razie jest to dosyć nieregularne. Ale tak, zabieram je do pracy, do biura i po tym biurze mamy czas w supermarkecie tam na lody i zawsze idziemy na lody. Ostatnio ze mną sobie zrobiliśmy nawet zdjęcie w fotobudce i to jest taki czas dla nas. On nie jest długi, bo to jest właśnie jakieś pół godziny, tak? Ale myślę, że to właśnie o to chodzi, tak? Żeby było to regularne i na tyle długie, na ile się da w takim tygodniowym życiu. Więc tak to na razie wygląda, ale chcę, żeby to było bardziej jakby usystematyzowane.
1: Chciałam jeszcze wrócić do przedszkola.

0: i do Twoich doświadczeń. Czy dziewczyny są traktowane jako dwie oddzielnie funkcjonujące dziewczynki, czy jednak wkrada się gdzieś opcja pod tytułem bliźniaczki?
1: To znaczy w nazewnictwie na pewno tak, że wkrada się ta opcja bliźniaczki. One mają czasami wspólne imię Emma Mia, co mnie doprowadza do szału, bo nazywają je tak panie czasami. I ja, jak się dowiedziałam o tym po kilku miesiącach, że bo tam pani rzuciła, a ja tam do nich mówię Emma Mia, bo nie mogę rozróżnić. Ja mówię, pani, no nie po to je ubieram inaczej. Można zapytać przecież, która jest jak ubrana, czy nas, czy ich, bo one jeszcze nie ściemniają, tak, że jedna jest druga. I sobie gdzieś zapisać, powiesić na tej tablicy korkowej swojej, no bo one nie mają na imię Emma Mia wspólnie, nie? Więc myślę, że wzięły to sobie gdzieś tam do serca. Z tego, co słyszę od innych rodziców, dzieci z naszej grupy, no to, że w domu jest, mówią po prostu ogólnie bliźniaczki, właśnie czy Emma Mia. Niektóre rozróżniają, niektóre nie rozróżniają. Po prostu na pewno każdy z nich ma swoją, swoje przyjaźnie zawierane. Takie na śmierć i życie, bo jak teraz druga się bawi z tą koleżanką, to jest w ogóle nie do przyjęcia i też staramy się tłumaczyć, że ta dziewczynka trzecia tak naprawdę ma prawo się bawić z kim chce, tak? I to, że jednego dnia się nie bawi z tobą, to nie znaczy, że teraz jest koniec waszej przyjaźni. Także ja mają jakby grupa odbiera je jako osobne dziewczynki, aczkolwiek nie zwraca trochę uwagi na te imiona właśnie, nie?
0: Czyli tak sobie myślę, że to jest taki aspekt, którego na różnych etapach edukacji trzeba jednak pilnować, tak, żeby nauczyciele, ciocie w żłobku, później panie w przedszkolu i tak dalej, miały tę uważność właśnie na indywidualność.
1: No i to jest właśnie ten case, który mi w tej chwili trochę spędza sens powiek, czyli czy posłać je do tej samej klasy, czy oddzielnych, właśnie przez to, co powiedziałaś, nie? Że wtedy już nie będzie mylenia. Wtedy Emma jest tu, Mia jest tu, tak? Emma ma swoje koleżanki z klasy, Mia ma swoje koleżanki z klasy i nie ma rywalizacji o te przyjaźnie tak bardzo mocne, no bo dzieci tak mocno odczuwają, tak, że potrafią się popłakać, na przykład, że dzisiaj się jakaś koleżanka nie bawiła, bo druga się bawiła i wtedy ta druga, ale ona chciała ze mną się bawić, jeszcze takim tonem powie, że ja mówię, niedokładnie.
0: No tak, to są trudne sprawy. Czasami z punktu widzenia dorosłych błahe, ale dla dzieci w tym momencie najważniejsze na świecie.
1: Tak, tak.
0: I dobrze te dzieciaki w tym okresie wspierać. Kiedyś czytałam taki reportaż o bliźniakach i była tam taka historia sprzed lat, więc ja mam nadzieję, że teraz to już się nie dzieje, że właśnie dwie siostry chodziły do tej samej klasy, do liceum, no i była wyczytywana lista i później pan matematyk odpytywał. No i tam Kowalska do tablicy. No i one pytają, która? Wszystko jedno, bo wy przecież potraficie to samo. I że to było tak na każdym kroku, że jakby klony, nie? Tak. Że jak jedna to wie, to druga wie.
1: Jednak tak, też właśnie, że skoro tamta wie, to ty też powinnaś, nie? No bo oczywiście nie pójdzie to w drugą stronę, że skoro tamta nie wie, to ty też powinnaś nie wiedzieć, nie? Że zawsze się jednak porównuje pod kątem
0: lepsza i gorsza.
1: Lepsze, no tak, tak. I że skoro jedna coś potrafi, to druga też powinna, ale to ja z tego miejsca gorąco polecam książki, wszystkie w sumie książki tych autorek, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Bo wszystkie inne książki, które ja przeczytałam, a naprawdę było ich sporo, różnych autorów, było powiedziane, co robić, czego nie robić. Czego nie robić, czego unikać, ale nigdy nie było powiedziane, to znaczy w takim razie jak robić. Czyli na przykładach. A wszystkie książki, już nie pamiętam autorek, ale ich. I tam jest jak być rodzicem, którym zawsze chciałeś być. mówią dokładnie na przykładach, są opisywane przykłady, dialogi, jest świetna książka.

0: rodzeństwo bez rywalizacji, też na przykładach. Czyli zobacz, na przykład Emma już zjadła, nie? Że dla nas jest to w kontekście takim, żeby zachęcić Miję, żeby zjadła. A dziecko zero-jedynkowo to odbierze, że Emma jest lepsza, bo zjadła, nie? Czyli że dzieci są takie zero-jedynkowe, że nie siedzą w naszej głowie i nie wiedzą, co my myślimy, że my, mówiąc to, mamy intencję taką, żeby zachęcić to drugie do zjedzenia. A nie, dziecko odbierze to, że Emma zjadła, ja nie zjadłam. Nie?
1: Jest czyli cała ona jest lepsza, masa, ja jestem gorsza.
0: Tak, jest cała masa takich przykładów, które my wynosimy z domu i w których dzisiaj nie widzimy nic złego tak naprawdę, a które mogą być po prostu i są złe w kontekście takim, że dziecko sobie wyobraża, ma o sobie wyobrażenie, że jest gorsze, nie? Właśnie na takich jakichś codziennych przykładach.
1: A powiedz, czego nauczyło cię macierzyństwo albo co w tobie zmieniło?
0: Ojejku, zmieniło we mnie przede wszystkim to, że tak jak ja byłam wcześniej bo ja dużo jeżdżę pomiędzy Trójmiastem a Warszawą i zawsze jakieś audiobooki sobie wrzucałam i to były jakieś takie coachujące audiobooki, ale po raz pierwszy ja zaczęłam działać. Czyli ja całą wiedzę miałam zawsze teoretyczną w małym paluszku, ale nigdy nie byłam praktykiem. Ale teraz, odkąd wiem, że dzieci naśladują i poprzez obserwacje, tak, to nie słowa, a czyny, więc to jest to, że ja zaczęłam pracę nad sobą. Pierwszy raz zaczęłam chcieć w ogóle pracować nad sobą, żeby dzieci miały lepsze wzorce. To jest główna zmiana we mnie i główna rzecz we mnie, którą ja dostrzegam, że tak jak dotychczas, tak jak mówię, ja w teorii wiem dużo, to przeszłam do praktyki i tak, i pracuję nad sobą cały czas, bo to jest jakby cały czas praca, nie? To nie jest, że raz się zmieniło na zawsze, albo że zaraz nie będziesz jakiejś innej rzeczy do zmiany, nie? Więc to jest jakby cały czas ta uważność na siebie i to, co ja im przekazuję, co dziewczynkom przekazuję, czyli co mogę zrobić jutro, pojutrze, żeby im to pokazać, a nie powiedzieć.
1: Wspaniałe jest to, o czym mówisz. Ja to bardzo czuję i też wzruszające to jest, że dzieci są tak dużą motywacją do zmiany. Też tak sobie myślę i też tak robię, że ja akurat był taki moment, że miałam duży problem z asertywnością. No i tak sobie myślałam, że kurczę, no ja nie chcę, żeby one się godziły na rzeczy, których nie chcą, które nie są zgodne z nimi, które no będą złe dla nich po prostu. No i teraz jak ja im będę pokazywała, że ja się godzę na rzeczy, które w ogóle mi nie pasują, a potem wracam do domu i się frustruję, jestem na siebie wściekła, no to one wyniosą taki wzorzec.
0: Tak.
1: I czasami, wiesz, dla siebie bym tego nie zrobiła, ale dla nich...
0: Tak, nie? Że sobie pomyślisz właśnie, że chcesz, żeby one to zobaczyły. Czy nawet, kurczę, kłótnia w rodzinie, to mówię do Kamila, choć pogodzimy się na ich oczach, albo wytłumaczymy. Czasami to są też takie przykre momenty, w których się wraca do jakiejś przykrej sytuacji po to, żeby ją omówić, nie? Coś, czego ja nie doświadczałam ze swojego domu rodzinnego. I co najlepiej zamietlibyśmy pod dywan, no bo skoro już, nie wiem, dwa dni temu była kłótnia, prawda?
1: To zapomnijmy.
0: To zapomnijmy, po co ten, a trzeba do tego wrócić, żeby z dziećmi to omówić. I nie mówię, że zawsze to robię, ale staram się to robić zdecydowanie, także no to są takie sytuacje z naszego życia rodzinnego, w którym chcę się dziecku pokazać szybciej niż powiedzieć, nie?
1: Ja tak mówię, że moje dziewczyny są moimi coachkami.
0: Tak, zdecydowanie
1: i się to w tym kontekście też, o czym ty powiedziałaś, że ta teoria gdzieś jest, bo staramy się być w rozwoju, słuchać, czytać i tak dalej, ale to działanie jest najtrudniejsze, a dzieciaki są wspaniałą motywacją. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję ślicznie.
1: Dzisiaj gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje była Olga Kaźmierczak, mama Emmy i mi. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo. Dzięki.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

8:04, jakaś płyta, 8:09, ktoś coś czyta. To nieważne, najważniejsza dziś jest ona. Pierwsza, druga, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko.

kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy, doznał radości mocnej, bez przyczyny.